Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Zamówiłem już taryfę, żeby jechać znowu gdzieś na imprezę. Chciałbym za te MMW. Biorę ten inhalator, nagle dziwnym dźwiękiem do mnie śpiewa Messenger. Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża fermenta tech, branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi po parach dymu, w mojej głowie twoja twarz, tak jak lata temu. Na mojej mapie zmarszczki, ale mnie to nie martwi, bo kiedy byłem gładki, to nie miałem celu. Wokół parkietu jak ta baluga, mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tuka. Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny. Chyba nauczyła się nie odbierać w weekendy. Dziwny komunikat, kiedy dzwoni moje serce.

czasowo niedostępny. Abonent jest czasowo niedostępny.

Stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka

jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Łop, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić.

Piewa demarczyka w chórkach chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tanczę czarną sambę.

Śpiewaj swoje la la la la, ale ten rok to był skandal. Bez odznaczeń, bez fanfar, a za głupotę kto wystawi mandat? Kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod domem.

0: grupa Coldplay. Tak, na chwilę jeszcze przed godziną szóstą. Bo na zegarze już prawie szósta. No i jest, mamy szóstą. No dobrze, a co na termometrach? A na termometrach dzisiaj kolejny dzień skrajnych wartości. Mamy 10 stopni w Rzeszowie, to jest teraz najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Natomiast dla odmiany, po, można powiedzieć, przeciwległym biegunie, czyli północny zachód, tutaj delikatnie w resku powyżej zera. No więc, no dziwnie to wygląda. Dodatkowo jeszcze dzisiaj opady deszczu. Oj, dużo się będzie działo dzisiaj w pogodzie i ten weekend jakoś musimy przetrwać, natomiast od poniedziałku już zdecydowana poprawa pogody, więc no, ten weekend pogodowo taki, przyznam szczerze mówiąc, średnio. Natomiast zawsze jest tak, że w każdą sobotę zachęcamy i namawiamy was do tego, żeby jeździć motocyklem jednośladem, lewa w górę, jak zwykle od 6 do godziny 11. Czy dzisiaj będą do tego warunki? No, powiem szczerze, że tak, średnio. No chyba, że jeszcze przed południem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No bo dziś nad Polską zachmurzenie będzie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie, na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Natomiast na wschodzie i na południowym wschodzie okresami opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Po południu możliwe także lokalnie burze. Suma opadów do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a w czasie burz to nawet i 20 litrów. A w rejonie Karpat jeszcze więcej tego deszczu, po 25 litrów. Miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelot na opady deszczu i lokalnie burze. Suma opadów tutaj do 10, czyli praktycznie w całym kraju dzisiaj może popadać. Wysoko w Sudetach i w Karpatach opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. Dajcie spokój. 16 dzień maja. Naprawdę? Temperatura maksymalna dzisiaj na znacznym obszarze kraju od 12 do 16. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do nawet 20.

0: 22 stopni. Chłodniej miejscami tylko w takim pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12. Więc widzicie, skrajne wartości także na termometrze. Wiatr słaby, umiarkowany, wysoko w Karpatach w porywach do 55, w Sudetach do 65. No i oczywiście w czasie burz może powiać trochę silniej do 70. Ciśnienie również niskie. W południe w Warszawie będzie wynosiło 990 hektopaskali i przewiduje się na szczęście wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak jak mówiłem, w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 lewa w górę. Kuba Marcinowicz, dosiadam się do waszych samochodów i mówię wam dzień dobry.

0: To mamy 10 minut po godzinie 6. No i też mamy taki leniwy, sobotni poranek. Na drogach również?
1: Tak.
0: Aha,
1: widzisz, już po prostu popatrzyłeś na mapę, nie kłam i wiedziałeś. Dokładnie. I po prostu to było pytanie z tezą.
0: Tak, przyznaję, dobrze, rozszyfrowałaś mnie we wszystkich możliwych.
1: Ale tak, oczywiście kwestii. Ta informacja najważniejsza jest taka, że jest bardzo spokojnie, więc można jechać.
0: No to dobrze, to Ewa Mierzejewska.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj będzie przyglądała się tej drogowej sytuacji. Co 20 minut od nas dostajecie najświeższe informacje drogowe, więc gdybyście mieli taki plan, że wypijemy kawę, zjemy śniadanie i ruszamy, no to dobrze się składa, bo my bardzo chętnie poprowadzimy was do celu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I jest też garść dobrych informacji w sprawie nocnych utrudnień, do których doszło na naszych trasach po kolizjach i wypadkach. I tutaj wszystkie te trasy są już odblokowane. To między innymi S6 między węzłami Gdynia, Wielki Kacki, Koleczkowo w pobliżu Chwaszczyna. Tutaj samochód osobowy uderzył w nocy w bariery i było zwężenie w kierunku Szczecina. Teraz mamy informację o tym, że trasa jest już odblokowana. To 36 km tej trasy. Droga krajowa nr 74 w Łódzkiem na trasie Parady Żarnów w pobliżu Mazurkowa.

0: Tu bez utrudnień po wypadnięciu samochodu ciężarowego z drogi obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 20 kilometrze i tutaj także informacja już potwierdzona od służb, że trasa jest przejezdna. Tutaj jednak jeszcze upewnimy się, czy na pewno ten samochód został definitywnie usunięty z drogi, bo jeśli tylko zepchnięty na pobocze, no to wtedy na pewno na czas usuwania tego samochodu z drogi droga będzie zablokowana. Droga krajowa nr 12 na Mazowszu, trasa Radom-Zwoleń w pobliżu Niemianowic. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Obowiązywał ruch naprzemienny teraz. 515 km, właściwie już bliżej 516 jest przejezdny. Przypominam także o remontach, bo one mogą sprawić problemy tym, którzy są na jakichś trasach gościnnie i nie wiedzą o tym, że na przykład na A1 jest remontowany odcinek między węzłami Toruń Południe i Lubicz. To na jezdni w kierunku Gdańska. Tam jest 7-kilometrowe zwężenie i tutaj przy dużym natężeniu ruchu widać zdecydowanie, że samochody zwalniają, chociaż teraz oczywiście można przejechać o tej porze bez żadnych większych problemów. I jest taka sama sytuacja, tym razem na jezdni w kierunku Łodzi, na wysokości węzła Kopytkowo. Przed tym węzłem też prowadzone są prace drogowe i także jest zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Tak się trochę martwiłem nawet, powiem szczerze, że zapomnieliście o naszej aplikacji, ale nie zapomnieliście. Wiecie, jak działa, wiecie, jak funkcjonuje, wiecie, że można wysyłać wiadomości tekstowe i głosowe. Uff, więc wszystko jest w porządku. Dzień dobry, a na Pomorzu pięknie od samego rana. Pięknego, miłego dnia życzy Roman z Szarej Skanii i Roman załączył także zdjęcie. O, jakie to ładne.
1: Romantycznie.
0: Na ślicy i tam mgła i pusta
1: ja
0: droga.
1: Ja się trochę bałam, mówiąc szczerze, widząc wczoraj zachód słońca, bo było na różowo, a to zazwyczaj oznacza, że będzie bardzo zimno, że czyli idzie ochłodzenie. Okay. I jest troszeczkę chłodniej, mam takie poczucie.
0: No, tam troszeczkę, jak na ale najbardziej połowę maja.
1: I patrz, to jeszcze jest mgła.
0: No jest, jest mgła, jest chmurka, jest błękitne niebo, jest wschód słońca.
1: Wszystko się zgadza
0: jest
1: tutaj
0: pusta droga.
1: No, świetnie. Można jechać.
0: No, tak jest. Roman, wszystkiego dobrego dla ciebie, dobrej, spokojnej

0: dobrze ci życzymy. No i czekamy na więcej takich wiadomości. Jak u was dzisiaj wygląda trasa, jak wygląda wasz dzisiejszy poranek, gdzie jesteście i dokąd jedziecie. No i jeszcze dżem dobry. A czego się można spodziewać na dróżce z Katowic do Ożarowa Mazowieckiego? Bo koza leci.
1: Samych dobrych rzeczy.
0: Oj,
1: ale to jeszcze zależy, czy nasz słuchacz chce trasę sceniczną, czy trasę szybką.
0: Czyli mamy wybór wariantów.
1: No najlepsze jest to, że między trasą sceniczną, a trasą szybką jest tylko minuta różnicy.
0: No to dawaj tę sceniczną.
1: Sceniczna to będzie A1, A2 oczywiście, a potem droga wojewódzka 902 i nie widać absolutnie żadnych utrudnień na tej trasie. Natomiast tą trasą, jedyny problem, jaki jest, to jest na S1, ale można łatwo ją ominąć i pojechać A1, bo na S1 na wysokości Wojkowic-Kościelnych jest przebudowa jeszcze. Ale oczywiście teraz o tej porze w ogóle nie wywołuje to dla kierowców żadnych utrudnień, ale można pojechać A1, potem A2, potem drogą wojewódzką 902, albo A1, A2 i no i już.
0: Czyli jakby człowiek nie kombinował, którędy by nie kręcił, to i tak dobrze.
1: Tak, tak wychodzi dzisiaj. Fajnie, to nie?
0: Super. No to kto jeszcze potrzebuje takich informacji? Jak wygląda dzisiaj wasz plan, wasza podróż i czy już wystartowaliście, czy jeszcze nie dojechaliście do celu? W aplikacji można to napisać. Można także to nagrać.

0: 30 minut do godziny 7. Byłaś kiedyś w ogóle na poligonie?
1: Nie.
0: Nie, nie byłam.
1: Musiałam się zastanowić, ale jednak nie.
0: Tak sobie teraz pomyślałem, że to już jesteś. Albo przynajmniej to tak jakbyś była, albo przynajmniej znasz kogoś, kto był. I już, no jest pozamiatane. Pozdrowienia. Pozdrawiamy Hagrida i Klaudusie z poligonu w Żaganiu. O,
1: no i
0: proszę
1: fajnie.
0: Bardzo.
1: Pozdrawiamy oczywiście.
0: A możemy dopytać i jak więcej szczegółów poprosić na ten temat. Co ciekawego, wiem, co się robi na poligonie,
1: tak.
0: Ale może wy
1: i czy można nas słuchać na poligonie?
0: Właśnie, właśnie. Czy może z takich wielkich głośników leci?
1: Ale by było.
0: Padnij, powstań. No nie wiem, no właśnie. To fajne. Więc czym się
1: ale
0: zajmujecie?
1: Wiesz, kto był na poligonie?
0: No, wiem, oczywiście nasz człowiek.
1: Nasz Patryk.
0: Patryk, ale wróci w poniedziałek. Ale tak? Nie z poligonu,
1: nie,
0: tylko z wakacji.
1: Nie, urlopu tym razem.
0: A może na tym poligonie na przykład jakieś samochody z napędem 4x4 są?
1: Na pewno.
0: Może coś tam się dzieje. To poprosimy o więcej informacji na ten temat o poranku. No dobrze, a teraz więcej informacji na temat dróg bardzo spokojnych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi

0: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, no to rzeczywiście ona jest bardzo dobra. Jeśli macie teraz potrzebę przemieścić się z punktu A do punktu B, to jest świetny moment, bo nie ma żadnych utrudnień ani na trasach tych większych, mniejszych, ani też w miastach. Więc na przykład wczesne zakupy dzisiaj i załatwienie tych wszystkich rzeczy, które trzeba załatwić jak najwcześniej, a potem już na przykład od 10 czy 11 odpoczywać, to jest też bardzo dobry plan na dziś. S8 w Warszawie oczywiście bez żadnych spowolnień. Zbliżam i nawet jak zbliżam, to nic niepokojącego nie widzę, więc to oczywiście zawsze dobra informacja. Już widać taki delikatny, naprawdę delikatne spowolnienie na razie na wysokości Dziekanowa Leśnego. Tutaj widać już taki typowy sobotni ruch. No i oczywiście później przypominam o tym odcinku, cały czas jeszcze z robotami drogowego na wysokości Palmir i Czosnowa. I także, to też może być dzisiaj ważna informacja, zwłaszcza, że w Warszawie wygląda na to, że będzie bardzo dobra pogoda, że na 61 jest fragment remontowany przed zegarem. Tylko tutaj to jest jezdnia w kierunku Warszawy. Na dojeździe do Zegrza na razie oczywiście żadnych problemów ani korków. Jest takie delikatne spowolnienie na wysokości Nowodworów, jadąc w kierunku Jabłonnej, Legionowa właśnie, a dalej Zegrza. Tutaj ruch spowalnia, ale wygląda to po prostu na taki ruch przy skrzyżowaniach ze światłami, że tam właśnie może te światła mogą być po prostu długie i tak się to pokazuje na mapie, że tutaj świeci się na żółto, ale to oczywiście nic takiego bardzo niepokojącego. No i poza tym naprawdę sytuacja wygląda bardzo dobrze. W następnym serwisie sprawdzę, jak wygląda ruch taki przygraniczny przy polsko-niemieckich przejściach granicznych. Tam zazwyczaj też Niemcy przyjeżdżają na zakupy w sobotę do Polski, w związku z tym czasem robi się ciasno, ale o tym w kolejnym serwisie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A o tym, co u was, no możecie napisać w naszej aplikacji, można także nagrać wiadomość głosową. Zawsze lubimy wam towarzyszyć w sobotę o poranku i lubimy wspólnie razem zasiadać do stołu i planować, co my dzisiaj robimy, dokąd my dzisiaj jedziemy. No więc proszę bardzo, można w wersji tekstowej, można w wersji głosowej. To wszystko z poziomu naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

To już 20 minut do godziny 7. Ponownie wracam do aplikacji, do wiadomości od was i do waszych planów na tę sobotę, na ten weekend. Witam. Mój plan na dziś to praca do 13, a potem lecę na koncert z córką na Stadion Narodowy. Pozdrawia Piotrek, Komunikacja Warszawa. Z córką na Narodowy, na koncert. Mata dzisiaj na Narodowym. To dobrej zabawy wam życzę. No ale jak tata idzie z córką na matę, no to naprawdę, powiem szczerze, akcje bojca rosną. No, zdecydowanie. Podejrzewam, że jeszcze chmara innych koleżanek, no, więc dobrej, udanej imprezy wam życzymy. Pozdrowienia z Niemiec także płyną do nas, okolice Hamburga. Lecimy na Norwegię. Damian z Red Reni. Ładne, ładne. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. Także wszystkiego dobrego i dobrej, spokojnej podróży wam życzymy. Co my tutaj jeszcze mamy? Trasa Płock, Kraków, obecnie na A1. Lekka mgła. No i jeszcze względnie pusto. Pozdrawia Mariusz ze Skody. No myślę, że ten stan, że na drogach jest pusto, uda się nam utrzymać dość długo jeszcze dzisiaj, więc trzymajmy za to kciuki, więc dobrej, spokojnej podróży. Warunki do jazdy dzisiaj bardzo dobre. Chociaż, no niestety, ale deszcz będzie się pojawiał i on się pojawia na południu kraju. No i będzie wchodził tak w głąb kraju, aż dotrze na Mazowsze, aż dotrze na ziemię łódzką, później na Lubelszczyznę, Podlasie, Suwalszczyznę, Warmię i Mazury. No i też sporo tego deszczu niestety właśnie w centralnej Polsce się pojawi. Najmniej chyba, bo tutaj deszcze takie przelotne, lokalne raczej, na zachodzie i na północnym zachodzie. No i też te wartości na termometrach dzisiaj nie będą nas rozpieszczać.

więc tak zawsze myślę sobie, zaglądając na mapy pogodowe, zwłaszcza w sobotę o poranku, o motocyklistach, że fajnie byłoby pojeździć, fajnie byłoby wyjechać i fajnie, gdybyśmy już trafili na taką ustabilizowaną pogodę, że dzień do dnia jest w miarę podobny i ta pogoda jest w miarę przewidywalna. Na razie jeszcze tego powiedzieć o warunkach atmosferycznych nie możemy, ale od poniedziałku, a to już zupełnie inna sprawa.

0: To 10 minut jeszcze do godziny 7. Ktoś z nami gra w jakąś dziwną grę. Tak,
1: jak
0: mam wrażenie. To ten poligon wraca do nas. Pozdrawiam ponownie.
1: No ale przecież
0: Hagrida i Klaudusie z poligonu w Żeganiu. No właśnie, no przecież pozdrowienia już poszły, tak. A jeszcze dodatkowo dopytywaliśmy, co ciekawego robicie na poligonie, a tu, no nie wiem, no, jakiś błąd w komunikacji. Dobrze, miejmy nadzieję, że za chwilę się tego dowiemy i za chwilę dostaniemy informację. Sprawa jest jeszcze, tutaj się pojawiła taka wiadomość, dajcie proszę znać, jak wygląda dzisiaj trasa z Białegostoku do Modlina. Pozdrawia Wawrzyniec z Amaroka. To jest raz. PS, uwaga, bo jak człowiek mówi Modlin, to od razu, o, to wakacje, super, opalanką, będziecie krótko. PS, lecę na strzelnicę do Modlina, a nie na lotnisko.
1: No, dziękujemy bardzo, bo rzeczywiście skojarzenie jest jasne.
0: Tak, ale po co też jakby, to fajnie, że nasz słuchacz to wytłumaczył, bo po co tworzyć taką niezręczność, że człowiek w pracy, a ja tutaj na wakacje, jakby po co? Fajnie, bardzo mi się to podoba.
1: Chociaż myślę, że jednak w celach takich rekreacyjnych, no to strzelnicę. No.
0: No
1: ale jakoś bardzo mnie to w ogóle cieszy, że tylu słuchaczy już z nami jedzie. I,
0: tak, to jest super.
1: Wiesz, i tutaj też pozdrowienia dla tego naszego kierowcy, co zabiera dzisiaj córkę na Stadion Narodowy, bo on w pracy. Jeździ,
0: tak, do 13. A co z tą trasą Białystok-Modlin?
1: Myślisz? No bardzo dobrze ta trasa wygląda. Nie ma żadnych problemów, niezależnie od tego, czy pojedziemy S8, czy S8 i 60. Ale oczywiście no, S8 będzie najlepszym wyborem. Tutaj nie ma większych problemów. Potem oczywiście trzeba odbić na S7. No są fragmenty z pracami drogowymi. Po wyjeździe z Białegostoku na wysokości miejscowości Choroszcz i tutaj jest zwężenie, ale nie ma oczywiście teraz dużego natężenia ruchu, więc to nie powoduje żadnych problemów. No i oczywiście jak wybierzemy tą trasę S7, S8, odwrotnie kolejności S8, S7, no to na S7 oczywiście na wysokości Czosnowa i Palmir jest jeszcze ten odcinek z robotami drogowymi, ale tutaj no też nie spodziewam się dzisiaj. No mam nadzieję, bo to już trwa tyle,
0: ile można,

0: Prawda? Że ileż można, ale nie widzę tutaj żadnych problemów. Do Twierdzy można przejechać bez żadnych utrudnień.
1: No to jeszcze ja dołączę się do pozdrowień. Pozdrawiam, pisze Tomek, śmigający po Francji. Tom

0: remontowane, już mówiłam o A1, no i też obiecywałam, że sprawdzę, jak wygląda natężenie ruchu przy polsko-niemieckich przejściach granicznych, bo dzisiaj, zwłaszcza na tych mniejszych, zazwyczaj o tej porze już obserwujemy wzmożony ruch z kierunku Niemiec do Polski, a to oczywiście jest związane z tym, że po prostu opłaca się u nas robić zakupy. Jeśli chodzi o te trasy w województwie zachodniopomorskim, to tutaj nie widać na razie żadnych problemów ani z wjazdem, ani z wyjazdem, więc tutaj jest w miarę spokojnie. Przejeżdżamy dalej na południe, czyli tu będzie województwo lubuskie. Tutaj też widzę, że na razie spokojnie. Nawet właśnie na tych mniejszych przejściach podobnie jest na razie także w Wielkopolsce. I tutaj żadnych problemów nie widać. Przypominam także, gdyby ktoś jechał dzisiaj z Polski do Niemiec, że tam jest bardzo dużo remontowanych odcinków, zwłaszcza właśnie po stronie niemieckiej na tych drugich trasach. Na przykład na 12 do Berlina, po wyjeździe z Świecka, tutaj jest spowolnienie duże i także duży remont, więc tutaj widać, że ruch zwalnia, więc musi tam być porządne zwężenie. No i podobnie jest też po wyjeździe z Jędrzychowicy, czyli wyjeżdżamy przez Gorzelec, Jędrzychowice A4 i później po stronie niemieckiej na niemieckiej czwórce także remont, więc przed tym ostrzegamy. Poza tym tak naprawdę większych spowolnień i utrudnień nie widać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: na zegarze już punktualnie 7, a co tam słychać na termometrach? Czy coś drgnęło? No można powiedzieć, że odrobinę, ale odrobinę. W Resku i w Pile teraz najchłodniej, tutaj według termometrów IMGW 2 stopnie tylko na termometrze. Natomiast najcieplej w Zamościu, no pięknie się Zamość rozszalał, ładnie już 11 pokazują termometry. No i jeszcze oczywiście proszę pamiętać o tych opadach deszczu, które na południu kraju już zaczynają wkraczać do Polski i już tam właśnie pada. I dzisiaj i Opole, i Katowice, i Kraków tutaj deszczowo, ale później ten deszcz będzie się przesuwał w stronę centralną, ale również i na północny wschód. Więc ten deszcz będzie, o szczegółach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do tego jeszcze zachmurzenie duże, więc cieszmy się pięknym słońcem. Jeszcze w wielu miejscach jest piękny wschód słońca widać. Większe przejaśnienia na zachodzie, na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Natomiast na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu. Przejściowo o umiarkowanym natężeniu, po południu możliwe także lokalnie burze. Suma opadów 15 litrów wody na metr kwadratowy, w czasie burz 20, a w rejonie Karpat to nawet i 25. Więc mówiłem, będzie intensywnie padać. Miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. No i tutaj 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w Sudetach, w Karpatach to nawet i śnieg dzisiaj popada. Wartości na termometrach również skrajnie różne. Na przeważającym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Chłodniej z kolei w takim pasie od Śląska przez Małopolskę aż po ziemię świętokrzyską. 9-12 maksymalnie, niestety. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, tylko wysoko w Karpatach do 55, a w czasie burz do 70 km na godzinę, więc proszę o tym pamiętać. Ciśnienie w południe w Warszawie 990 hektopaskali, no i jeszcze w drugiej połowie dnia delikatnie będzie rosło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A, no i wyjaśnił się temat poligonu. Mieli po prostu ściszone radio i nie słyszeliście pozdrowień. Dla was także pozdrowienia z Żegania. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Kuba Marcinowicz.

0: 10 minut po godzinie 7. Adam jeszcze pisze w aplikacji. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Pod Słupskiem tylko 3 stopnie i gęsta mgła, ale uwaga, gęsta mgła, ale na szczęście tylko
1: właśnie
0: w górze.
1: Bardzo to śmiesznie wygląda, nie?
0: Tylko
1: takie
0: w górze,
1: nietypowe, no. Że to słońce takie... Ja, no, taki... możemy się umówić właściwie, że ono tam jest.
0: Właśnie, to trochę wygląda jak taki efekt halo.
1: Tak.
0: Prawda? Że słońce próbuje się przebić przez wysoko zawieszoną mgłę i tak dziwnie to wygląda.
1: Tak.
0: Jakby samolot, jakby UFO, jakby
1: nie
0: halo.
1: Wiadomo,
0: nie wiadomo,
1: właśnie,
0: co to jest. Adam, wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Jakie masz plany na dzisiaj?
1: I wierzymy ci na słowo, że jest to słońce.
0: Tak jest. No szkoda tylko, że 3 stopnie, prawda? Natomiast o motocyklach dzisiaj oczywiście rozmawiać będziemy, no bo zawsze pamiętajcie. Każda sobota od 6 do godziny 11 to lewa w górę, czyli dla motocyklistów o motocyklistach. A na razie przyglądamy się drogowej sytuacji. Mam nadzieję, że cały czas spokojnie.
1: Prawie. Jedno utrudnienie jest.
0: No dobra, no to posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale mamy nadzieję, że nie potrwa długo i skutki tego utrudnienia zostaną szybkie usunięte. W końcu to awaria ciężarówki, a chodzi o 55 na Pomorzu, na odcinku Sztum-Gardeja. W pobliżu miejscowości Kwidzentu zepsuł się samochód ciężarowy. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 63 kilometrze. Przypominam o remontach. One mogą wywoływać utrudnienia dla tych, którzy wybierają się na przykład dokądś na weekend i nie jeżdżą zazwyczaj tymi trasami właśnie, więc są takie newralgiczne punkty. Jest to na przykład S8 na jezdni jadąc od Piotrkowa w kierunku Warszawy. Między węzłami Polichno i Wolbusz jeszcze są ostatnie prace związane z tutaj remontem. Montem właśnie na tym odcinku i przy węźle Studzianki lubi się korkować na jezdni w kierunku

0: Warszawy. W tej chwili przejazd wygląda dosyć dobrze. Sprawdźmy też Zakopiankę. Czy jest to dziś popularna trasa? Na razie nie. Nie ma nawet korka przy zjeździe i wjeździe do Warszawy od strony Libertowa, a tam, przypominam, prowadzone są prace drogowe i jest zwężenie i właśnie tutaj ruch poprowadzony jest naprzemiennie. W związku z tym lubi się przykorkować, ale na razie pod Tatry można pojechać bez żadnych problemów. Podobnie jest też w Myślenicach. Tutaj też kolejny przebudowywany fragment. Nie ma też spowolnień przed wjazdem do tunelu i w ogóle można bez problemu przejechać właśnie tym odcinkiem, czy to nowym S7, czy starym, drogą krajową numer 47. Także już na tym odcinku między Nowym Targiem a Zakopanem nie widać żadnych spowolnień. Podobnie jest oczywiście na drodze krajowej numer 49, czyli tej, która z Nowego Targu prowadzi chociażby do Białki Tatrzańskiej, Czarnej Góry, czy do Bukowiny. I jeszcze przypominam o remoncie na 45 między Opolem a Kluczborkiem. Tutaj na około 9-kilometrowym fragmencie na wysokości Jeziora Turawskiego jezdnia jest zwężona, prędkość ograniczona do 50 km/h.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: dużo deszczu dzisiaj nad Polską niestety będzie, więc absolutnie nie jest to pogoda motocyklowa, więc raczej motocykliści dzisiaj się nie pojawią na drogach, no chyba, że tacy zatwardziali, którym kompletnie już nic nie przeszkadza. Natomiast od południa tutaj do Polski dociera strefa opadów deszczu. Powinno już padać w Krakowie, więc gdyby ktoś był w Krakowie w okolicach Katowic, również to poproszę o raport pogodowy, jak to dokładnie wygląda w Opolu. Także z tego, co widzę, już opady deszczu i one się będą przesuwać w głąb kraju, w stronę centrum, ale także i na północny wschód, więc no, sporo tego deszczu, nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Sprawa jest, bo nasza aplikacja, także musicie o tym wiedzieć, bardzo często działa trochę jak CB Radio. No, przykład? Proszę bardzo.
1: I jeszcze raz koza, czy ja mógłbym mieć prośbę do kierowcy srebrnego samochodu w deszczu, żeby włączył światła, zanim mu odgryzę lusterka? Dziękuję bardzo.
0: To ładny odgryzę lusterka. No to pozdrawiamy tego kierowcę z tego srebrnego auta. No i koza, również dla ciebie wszystkiego dobrego. Jak tam wasza trasa?
2: Dzień dobry, szanowny redaktorze. No Wojtas od godziny 5 nad ranem. Już w siodle lecę sobie do miejscowości Włoch.

0: Podawa w pobliżu jest taki dosyć popularny tutaj w regionie ośrodek wypoczynkowy Okuninka. No i gdyby nie ta pogoda, to już na pewno cztery literki byłyby moczone w wodzie. Trzeba sezon w jakiś sposób rozpocząć. No nic, niestety jest pochmurnie, jest nieprzyjemno. 10 stopni na drodze numer 63 w kierunku Sławatycz. No ale mimo wszystko serdeczne pozdrowienia lecą z Lubelszczyzny.
1: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. No, w związku z tym, że pogoda wyjątkowo nie motocyklowa, więc te wyprawy motocyklowe i wyjazdy i przejażdżki trzeba będzie chyba przełożyć na przyszły tydzień. Tutaj już zdecydowanie będzie lepiej od poniedziałku. Już mniej deszczu, zdecydowanie cieplej, więc wtedy jednoślady wyjadą na drogi. W ten weekend, no, mam wrażenie, że będzie z tym problem. Więc nie ma nic przyjemniejszego, jak po prostu pogadać sobie o motocyklach. Więc takie pytanie do was. Za co kochamy motocykle i czemu tak bardzo lubimy na nich jeździć? Skąd taka obsesja na ich punkcie? Co nam dają takiego wyjątkowego, że szukamy tylko wolnej luki pogodowej i takiego okienka pogodowego i od razu wsiadamy i ruszamy w drogę? Za co kochacie motocykle? Jeśli tymi motocyklami jeździcie, czyli czemu lubimy na nich jeździć? Aplikacja, można pisać, można się także nagrywać.

0: Pomruczaliśmy sobie troszeczkę. Takie mruczando. 7:30 na zegarze. Marcin z Nawary pisze: dzień dobry, ruszam w drogę z Radiem Kierowców. Zawczasu proszę o komunikaty. Na Kujawach gęsta mgła, niech ludziska przyłączą światła. A no właśnie, jeździmy dzisiaj na światłach to jazdy dziennej, a powinniśmy jeździć na światłach mijania, więc...
1: Zdecydowanie.
0: Apel do wszystkich kierowców.
1: Ja wiem, że jest maj, ale...
0: Tak, tak, ruszacie w trasę, przełączcie. Gdzie znaleźć ten przełącznik? No to albo ten drążek za kierownicą, czyli ten taki patyczek wystający.
1: Zastanawiasz się, po co on właściwie jest?
0: Przełącznik, właśnie, po co to było? Kiedyś wycieraczki, jakieś kierunkowskazy, ale dawno nie używałem. Dodatkowo jeszcze są samochody, w których na konsoli centralnej za kierownicą po lewej stronie, tam na tym boczku znajduje się przełącznik do świateł, więc można to przekręcić. Tam na takie żaróweczki trzeba włączyć. Słuchajcie, no naprawdę, bądźmy widoczni, wtedy będziemy widocznie bezpieczniejsi. No. Naprawdę to nie żarty.
1: Zwłaszcza, że dużo deszczu dzisiaj i będzie ograniczona widoczność. Już jest w niektórych miejscach i tego deszczu będzie coraz więcej z biegiem dnia.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie raporty pogodowe. Zaraz wrócę do tego, co dzieje się w Małopolsce, do tego, co dzieje się na Śląsku, bo sporo wiadomości od was o tym, jakie warunki pogodowe panują właśnie tam. I oczywiście także pytam, co takiego wyjątkowego jest w tych motocyklach, że tak bardzo je kochamy i tak bardzo czekamy na tę dobrą pogodę, żeby wreszcie wyjechać. Albo przynajmniej stabilną pogodę. No dobrze, jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa numer 55, przepraszam, trasa Sztum-Gardeja. Tu bez zmian w pobliżu Kwidzyna i to jest jedyne utrudnienie, o którym wiemy o tej porze. To jest odcinek właśnie w województwie pomorskim. Już w pobliżu Kwidzyna zepsuł się samochód ciężarowy, obowiązuje ruch naprzemienny. Na 63 kilometrze tutaj służby szacują, że około 8:30 trasa powinna być odblokowana. Będziemy to oczywiście sprawdzać. Ja przed chwilą patrzyłam, tam nie ma większości spowolnień dla kierowców, ale to oczywiście wynika z tego, że natężenie ruchu jest małe. Teraz jeszcze zaglądamy sobie do Warszawy, albo może nie, może do Krakowa. Najpierw południowa obwodnica, oczywiście bez żadnych spowolnień. Tutaj sytuacja wygląda dobrze, natomiast na 79C, na wysokości właściwie zjazdu na siódemkę w kierunku północnym, czyli na wysokości Muzeum Lotnictwa Polskiego, wygląda na to, że doszło do stłuczki. Jest niewielki korek, to przy

0: krakowskim szpitalu specjalistycznym. I tutaj delikatnie ruch spowalnia. Podobnie jest na wysokości już prawie przy zjeździe na 94 tutaj, czyli jadąc od strony Krakowa w kierunku wschodnim. Poza tym wygląda sytuacja dość dobrze. Nie widać tutaj większego ruchu. Także w centrum Krakowa o tej porze można przejechać przez miasto w miarę sprawnie. No i właśnie, sprawdzamy jeszcze sytuację w Warszawie. Tutaj na S8 oczywiście bez spowolnień. W ostatnich dniach w różnych miejscach były prowadzone prace drogowe, na przykład na wysokości między Markami a Radzyminem. Tutaj nie widać także spowolnień. S8 przejezdna w obie strony. Podobnie oczywiście S2. Wzmożony ruch już widać za to na Puławskiej. I tak właściwie demokratycznie, czyli i w jedną, i w drugą stronę te spowolnienia się tworzą. Oczywiście to jest ulica Puławska i te spowolnienia są na światłach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O, i błyskawicznie Marcin dopisuje w aplikacji: już widziałem auto na dziennych. Pozdrawiam, Marcin z Nawary. No niestety.

0: No i proszę bardzo, informacje pogodowe od was. Katowice i okolice. Tutaj pada intensywnie. Cześć, wracam z Katowic. Jestem w Myślenicach. Pada deszcz i to intensywnie, a co drugie auto na dziennych. No brak słów. Docelowo Tarnobrzeg. To przy okazji jak tam droga Grzegorz z Renaty. To za chwilę rzucimy okiem. Trasa Myślenice-Tarnobrzeg. Już w kolejnym raporcie drogowym informacje na temat tej trasy dla Grzegorza specjalnie. Już widziałem auto na dziennych. A no właśnie, to proszę bardzo. Myślę, że jestem lepszy od Marcina, pisze Norbert z kolei, bo widziałem dwa auta na dziennych. No i jeden w ogóle bez świateł, a jest szaro, zimno i jeszcze dodatkowo pada deszcz. Pozdrawia Norbert. No niestety tak to właśnie u nas wygląda. Jak wygląda to jeszcze w innych miejscach naszego kraju, bo także informujecie w aplikacji głosowo.
1: Witam wszystkich. Świętokrzyska ziemia zalana deszczem. Janusz ze Skody.
0: Ach, niestety, co zrobić? Marzena i Jacek odpowiadają na pytanie właśnie a propos tych motocykli. No pogoda dzisiaj wyjątkowo nie motocyklowa. Za co kochamy motocykle? Czemu tak bardzo lubimy na nich jeździć? Co one nam takiego wyjątkowego dają, że szukamy okna pogodowego i szukamy tego czasu, żeby wsiąść i ruszyć się? Czy to solo, czy w duecie, czy z plecakiem? A my z partnerem lubimy jeździć motocyklem, bo to jest jedyny czas, kiedy no, nie trzeba chodzić do fryzjera. Pod kaskiem nie widać fryzury, a grzywkę zaczesuje wiatr lepiej niż fryzjer. Problemy zostają z tyłu razem z tym, co z tymi, co stoją w korkach. Pozdrawiamy z A1-ki okolice Łodzi. Zmierzamy do Wiednia. Tym razem autem. Tu 9 stopni pochmurno. Pewnie dalej przywita nas jeszcze deszcz. Marzena i Jacek pozdrawiają. Marzeno i Jacku. Lewa w górę dla was oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o tę fryzurę, faktycznie coś w tym jest, bo ja też w sezonie motocyklowym zazwyczaj zmieniam fryzurę, żeby było prościej. Pod kaskiem te włosy niestety tam się gniotą i nie wygląda to najlepiej, więc najlepiej albo na zero, albo w kucyk. To ja jestem ta opcja, że zawsze w sezonie motocyklowym spięte z tyłu i w nosie, tam nikt się nie będzie tym przejmował. Bardzo praktyczna i dobra fryzura. Za co jeszcze kochacie motocykle? Dlaczego tak bardzo lubimy na nich jeździć? Co w nich jest takiego magicznego, że lubimy obcować z tą maszyną i lubimy albo sami, albo z większą ekipą ruszyć w trasę. Aplikacja. Można pisać, można się nagrywać.

0: trudne dzisiaj mamy warunki pogodowo-drogowe. Informujecie cały czas o padającym deszczu, ale także o mgłach w naszej aplikacji. Marzena i Jacek jeszcze dopisują. Okolice Łodzi, wjechaliśmy w ścianę mgły. Miejscami słaba widoczność, uważajcie na siebie, bądźcie ostrożni. Więc bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. No i cały czas apel do wszystkich kierujących. Włączmy światła mijania. Nie jeździmy na światłach do jazdy dziennej. Przecież podczas padającego deszczu z tyłu samochodu unosi się taka chmura tych mikrokropelek. Kompletnie nic nie widać, a jak tam się w ogóle jeszcze nic nie świeci, to ten samochód najnormalniej w świecie znika.
1: Ja bym właśnie chciała, żebyśmy kiedyś mogli pochwalić na przykład i przychodziłyby w aplikacji informacje o super, wszyscy jadą tak jak trzeba.
0: Byłoby pięknie, byłoby.
1: Na światłach mijania i byłoby pięknie.
0: Tego tak. Sobie i wam oczywiście na drogach dzisiaj życzymy. 10 minut do 8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właściwie większych utrudnień nie ma. Jedyne, o którym wiemy, to jest droga krajowa numer 55, odcinek Sztum-Gardeja w pobliżu Kwidzyna. Tu po awarii ciężarówki obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 64 kilometrze. I właściwie to tyle. Jeszcze była prośba od naszego słuchacza, żeby sprawdzić trasę Myślenice-Tarnobrzeg i już to robię. No i właściwie to można pojechać, no tak, po pierwsze przy wjeździe od strony Zakopianki do Krakowa, przypominam o tych pracach na wysokości Libertowa, ale tak jak już wspominałam dwa serwisy temu i to się nie zmieniło, nie ma tam większych utrudnień i spowolnień, a już na pewno nie o tej porze. No i potem proponuję A4 i później z A4 na drogę wojewódzką 984. Tak można, można też 79 i w zasadzie niezależnie od wyboru trasy to nie ma tutaj większych spowolnień, więc właściwie to tylko zależy od naszego słuchacza, jaką trasę będzie chciał pojechać. Potem już ani na tej drodze

Wojewódzkiej ani na czwórce, ani na 79. Nie widać żadnych utrudnień z przejazdem, więc to oczywiście dobra informacja. No i podobnie jest na większości polskich tras. Nie ma też korków w miastach na razie, więc jeśli ktoś planuje chociażby zrobić jakieś tam zakupy sobotnie, no to teraz jest dobry moment, żeby przemieścić się także przez miasto.

0: wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: chociaż wątpię. Chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, my z wami oczywiście w trasie. No, dzisiaj bardzo trudne warunki pogodowe. Ostrzegaliście kilka minut temu, że ściana mgły w okolicach Łodzi. No to mamy potwierdzenie.
2: Ej, Koza, dziękuję bardzo za postrzeżenie o mgle, bo właśnie dojeżdżamy do Łodzi. Coraz więcej widzę tutaj zlotowców, że holują maszyny na zlot. Zdaje się, że dzisiaj coś tam się dzieje. Pozdrowionka.
1: Ale zlot czego? Jaki zlot? To więcej szczegółów. My poprosimy. 4 stopnie teraz mamy w Szczecinku, najchłodniejsze miejsce w naszym kraju. Dodatkowo jeszcze 13 stopni w Rzeszowie. No i właśnie ten deszcz cały czas mocno, intensywnie wkraczający do Polski od południa kraju. No więc dzisiaj naprawdę trudne warunki mają kierowcy, więc absolutnie nie są to warunki dla motocyklistów. Niestety.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dziś nie dość, że zachmurzenie duże, jeszcze na szczęście możliwe większe przejaśnienia na zachodzie, na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich, natomiast na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu. Przejściowo umiarkowanym natężeniu, po południu także możliwe burze, 15 litrów wody na metr kwadratowy, a w czasie burz to nawet i 20. W rejonie Karpat 25 litrów, miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych wszędzie popadać może dzisiaj i tutaj około też 10 litrów. A na przykład w Sudetach i w Karpatach to nawet sam śnieg popada w tych wyższych partiach. Temperatura maksymalna dzisiaj zróżnicowana od 12-16 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej tylko na krańcach południowo-wschodnich, tutaj od 19 do 22. Chłodniej z kolei miejscami w takim pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię świętokrzyską od 9 do 12 maksymalnie. Wiatr umiarkowany i słaby to dobrze, bo jeszcze nam silnego wiatru brakuje do tego kombo. To już w ogóle byłoby. Natomiast wysoko w Karpatach mocniej. No i oczywiście w czasie burz do 70 km na godzinę. 990 hektopaskali, ciśnienie niskie, więc zacznijmy ten dzień od dobrej, smacznej, czarnej kawusi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i także oczywiście lewa w górę od 6 do godziny 11. Sprawdzamy, za co kochamy dzisiaj motocykle. Czemu tak bardzo lubimy na nich jeździć? No, warunki pogodowe dzisiaj nie sprzyjają, więc przynajmniej sobie pogadamy o motocyklach. A co? 2 minuty po godzinie 8. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: No to mamy już 10 minut po godzinie 8. Pojawiło się pytanie w naszej aplikacji od naszego słuchacza, jak na CB Radio, ale my jesteśmy lepsi od CB Radia.
1: Halo, halo, mobilki, podrzućcie jak tam druszeczka w stronę Lęborka. Pozdrawiam, Roman Szaraskania, bajo lustereczko.
0: Bajo lustereczko.
2: No wszystko byłoby dobrze, tylko nie wiemy, skąd nasz jedzie. Więc na wszelki wypadek sprawdzę i ze wschodu na zachód, i z zachodu na wschód. Więc jeśli jedziemy od Trójmiasta, no to bardzo dobrze wygląda ten fragment. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać o tym, że za Lęborkiem właśnie od Leśnicy do Redzikowa zamknięty jest ten odcinek właśnie trasy. I jeśli jedziemy w przeciwnym kierunku, no to właśnie nadziejemy się na ten fragment S6, który jeszcze jest nieoddany. Ale no można wtedy pojechać przez Starą Szóstką oczywiście i nawet trzeba przez Mianowice, Starą Dąbrowę, Żochowo i Chlewnicę. Natomiast natężenie ruchu małe, można jechać i właściwie żadnych tutaj problemów nie przewiduje. I sprawdzam też przy okazji, jak się jedzie od Lęborka do Łeby, bo być może ktoś dzisiaj pomyśli sobie, chociaż na północy dzisiaj nie ma dużo padać, więc może to akurat plus i ktoś chciałby pojechać zobaczyć sobie morze, to nie ma sprawy. 214 bez żadnych spowolnień do samej Łeby.
0: Tylko proszę się ciepło ubrać, bo niestety dzisiaj nad polskim morzem zimno i wieje. No to jedziemy dalej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i właściwie jakichś głównych doniesień nie ma i to oczywiście to dobrze, bo to oznacza, że na drogach jest spokojnie, nie ma i myślę też, że te warunki atmosferyczne dosyć trudne już, zwłaszcza na południu kraju, wpływają na to, że jeździmy po prostu wolniej i przez to bezpieczniej i tych zdarzeń będzie dzisiaj zdecydowanie mniej i to widać już, bo zazwyczaj o tej porze już tam kilka utrudnień jest, a mamy tylko jedno i to jest 55, w dodatku nie po kolizji, tylko ze względu na awarię ciężarówki. Chodzi o odcinek Sztum-Gardeja w pobliżu Kwidzyna, tu zepsuł się samochód i wprowadzono ruch naprzemienny na 63 km. Tutaj

0: Służby obiecywały, że do 8:30 te awarie, a właściwie skutki tej awarii usuną. Czy tak się stanie, to oczywiście będziemy dla Was monitorować. Sprawdzamy, jak się jeździ w aglomeracji śląskiej o tej porze. Nie najgorzej, nawet powiedziałabym bardzo dobrze, bo żadnych tych spowolnień, które mamy zazwyczaj wynikających z porannego szczytu komunikacyjnego, oczywiście nie ma. A4 przejezdna, ja przypominam a propos A4, że prowadzone są prace jadąc od Krakowa w kierunku Katowic na wysokości Chrzanowa. Tam jest zwężenie i tutaj ruch może spowalniać, chociaż natężenie ruchu, tak jak wspominałam, jest małe. No i podobnie ostatnio mieliśmy pracę na wysokości Gliwic na A4. Tutaj też ruch poważnie spowalniał, ale teraz o tej porze także ta trasa świeci się na zielono. Sprawdzam, jak tam A4 w okolicach Wrocławia, no bo zawsze przecież od kątów wrocławskich, właściwie od Kostomłotów już jest długie spowolnienie na jezdni w kierunku Wrocławia. Dziś ten odcinek można przejechać bez żadnych problemów. I zajrzyjmy jeszcze do Trójmiasta. Tutaj S6, S7 wygląda bardzo dobrze, podobnie droga krajowa numer 91. Także ten odcinek S6 od Rusocina do Straszyna, na którym są punktowo i w różnych okresach prowadzone prace drogowe. Tutaj także nie ma problemów z przejazdem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

Dla Polski południowo-wschodniej IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, intensywnymi opadami deszczu. I tak też jest. I te opady deszczu będą przesuwać się w głąb kraju, do centrum, ale także i na południowy, północny wschód. Więc dzisiaj kierowcy, no trudne zadanie przed nami. Absolutnie nie ma mowy o tym, żeby wyjeżdżać motocyklem. To dość ryzykowne. No i też chyba mało przyjemne, więc no tę przejażdżkę motocyklową trzeba przełożyć na inny dzień.

0: Proszę jeszcze pamiętać cały czas apel do wszystkich kierujących, żeby przełączyć się na światła mijania, nie na światła do jazdy dziennej, ale są jeszcze gorsze sytuacje.
1: Fakt, dzisiaj mamy trudne warunki, jest zimno, pada deszcz, szaro, a ja dzwonię z Małopolski, jadę między Dąbrową Tarnowską a Tarnowem i jestem przerażony tym, jacy ludzie jeżdżą samochodami. Chodzi mi o to, że są po prostu bezmyślni. Jak można wsiąść do samochodu, to już, że jadą na dziennych, trudno. To, że jedzie bez świateł, trudno. Ale że jedzie jeszcze też ktoś, kto ma włączone cały czas awaryjne i nie zwraca w ogóle na to uwagi, to znaczy, że wsiada do samochodu i jest kompletnie gdzie indziej. Nie jest w tym miejscu, gdzie jedzie. I stąd może się tyle tragedii dzieje na drodze, bo jesteśmy po prostu gdzie indziej, a nie tutaj, gdzie powinniśmy być, czyli w samochodzie, czyli na drodze, czyli obserwować to, co się wokół nas dzieje i obserwować to, co ten samochód w tym momencie prezentuje.
0: A no właśnie, obserwujmy to, co dzieje się na drodze i myślmy na drodze. Także cały czas aktualne pytanie odnośnie motocykli. Za co je kochamy? Na czym polega ten fenomen? Za co lubimy motocykle i czemu tak bardzo chcemy na nich jeździć jak najczęściej i gdzie się tylko da? Ja kocham jazdę na motocyklu, towarzyszy mi od dziecka. No i teraz mając 55 lat, jak dosiadam swój motocykl, czuję się jak 20-latek. Zwłaszcza uwielbiam trasy na Bałkanach. Pozdrawia Tomek. A za co ty kochasz swój motocykl? No to czekam na wiadomości tekstowe i głosowe w naszej aplikacji.

0: już mamy dzień.
1: To już mamy 8:30 na zegarze. Polskie Radio Kierowców, tak właśnie dla was gramy i tak właśnie towarzyszymy wam w trasie. Jeśli włączyliście nas po raz pierwszy przed chwilą, to musicie wiedzieć, że co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje drogowe. Prowadzimy was tak, żeby po prostu ta trasa jak po sznureczku, bez żadnych problemów.
2: Tak byłoby najlepiej.
1: Bez żadnych opóźnień. No, warunki pogodowe trudne, ale warunki drogowe...
2: całkiem dobre.
1: No właśnie, tak. Jeszcze na razie znikomy. Miejmy nadzieję, że tak będzie jak najdłużej.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A pogoda dzisiaj jest największym wyzwaniem dla kierowców, więc ci, którzy nie muszą dzisiaj donikąd jechać, zwłaszcza na południu kraju, zwłaszcza w tych terenach na południowym wschodzie, górzystych, gdzie są wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami deszczu, no to oni dziś wygrali ten dzień. Ja wiem, dzisiaj pogoda zdecydowanie taka, powiedzielibyśmy, pogoda, jak się to mówiło kiedyś, barowa, ale tak naprawdę ekranowa, taka, żeby siedzieć w domu i właściwie nie wychylać się, jeśli nie trzeba. No ale jeśli ktoś musi jechać, to warunki do jazdy są dobre, jeśli chodzi o natężenie ruchu i też nie mamy wielu spowolnień. Mamy jedno utrudnienie na trasach, to jest 55 na trasie Sztumgardeja w pobliżu Kwidzyna. Tu po awarii ciężarówki obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 63 kilometrze i widzę jakieś spowolnienie na S8 przy wjeździe do Warszawy od strony Białegostoku, konkretnie na wysokości Wyszkowa jest tutaj spowolnienie. Jest też oznaczenie, że doszło do wypadku i dajcie znać, jeśli przejeżdżacie tamtędy, chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy, czy rzeczywiście tam coś się dzieje, czy to po prostu natężenie ruchu, chociaż tak naprawdę o tej porze bym się raczej przy wjeździe do Wyszkowa nie spodziewała tego dwukilometrowego korka, więc prawdopodobnie doszło tam do jakiejś kolizji. My też będziemy to oczywiście ze swojej strony sprawdzać. I mamy też delikatne spowolnienie przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Tutaj to nie jest nawet korek, tylko widać, że kierowcy zwalniają na wysokości Młocin. No i wcześniej na odcinku Czosnów Palmiry także jest spowolnienie i tutaj też na wysokości Dziekanowa Leśnego. Tutaj ten odcinek Czosnów Palmiry, to tam jeszcze to są skutki przebudowy i no, mamy nadzieję, że to już naprawdę, naprawdę końcówka tych prac.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A za chwilę wracamy do tego, za co i dlaczego kochamy nasze motocykle, skąd wzięła się ta pasja i jak zrodziła się ta miłość.

0: Zgłaszaliście dzisiaj już w aplikacji kierowców, którzy jeżdżą na światłach do jazdy dziennej. Nawet pojawił się kierowca, który jechał na włączonych światłach awaryjnych. Po co? Dlaczego? Nikt tego nie wie. Czy to przez roztargnienie? Nie zauważył, że na nich jedzie? Czy może tam jest jakieś drugie, no zdecydowanie głębsze dno?
1: No, powitać Kuba. Odnośnie tego spostrzeżenia słuchacza tam z Małopolski, który jechał w okolicach Tarnowa i widział kierowcę, który ma włączone światło awaryjne. To są tak zwane światła niewidzialności. Trzeba pamiętać o tym, bo ci, co włączają światło awaryjne, znaczy awaryjne, światła niewidzialności, sądzą, że są niewidoczni dla wszystkich. Także na nich to trzeba szczególnie uważać. Pozdrawiam serdecznie i gorąco. Życzę miłego dnia, miłej soboty. Puchaty zyskani. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie, no ale może po prostu jest tak, że skoro to są światła awaryjne, no to może ten kierowca ma jakąś awarię.
2: Dzień dobry. Ja w sprawie kolegi, który mówił o tych światłach awaryjnych. A może nie znamy sytuacji, może samochód jest zepsuty i jedzie raz wolniej, raz szybciej, jedzie wolniej, może stwarza jakieś zagrożenie dla innych pojazdów i oświetlił go tak, żeby go było lepiej widać, może ma awarię świateł i włączył te, bo nie ma innych. Nie znamy sytuacji, trzeba to by wszystko wiedzieć z jednej i z drugiej strony. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, absolutnie się z tym zgadzam. Wracamy do tematów motocyklowych, za co kochamy motocykle. Jak zaczęła się ta przygoda, pasja, miłość. Ja od dziecka kochałem zapach spalin dwusuwów, bo wtedy takie głównie były, a co uwielbiam, to przede wszystkim zapachy. No tak, motocykl inaczej pachnie. Przyspieszenie i innych motocyklistów. Tak, w ogóle to, że motocykliści się pozdrawiają i to, że jakoś tak sobie pomagają, to jest w ogóle coś niesamowitego i bardzo chętnie i często ze sobą rozmawiają, chociażby na stacjach benzynowych. Dzień dobry, szanowny panie redaktorze, kocham swój motocykl i wszystkie poprzednie za to, że nawet w takie jak dziś dni, kiedy za oknem deszczowo można iść do garażu, po prostu popatrzeć, posiedzieć, coś przy nim pogrzebać, dopieścić i tak jest przez cały okrąglutki rok. Samochód nie oddaje tego samego uczucia, jakim darzę motocykle. Wszystkim bezpiecznego sezonu życzę. No i oczywiście do zobaczenia na trasie lewa w górę. Pozdrawia Artur z Suzuki V-Strom. Wszystkiego dobrego, Arturze, dla ciebie. No dzisiaj faktycznie pogoda wyjątkowo nie motocyklowa, ale

Ale poczekajmy, jeszcze się poprawi. No to jeszcze jedna wiadomość od was, za co kochamy motocykle i dlaczego. Pasja do motocykli, czy pasją do motocykli zarazili mnie rodzice. Oboje należą do klubu motocyklowego. Gdy pierwszy raz jechałam motocyklem, poznałam radość, szczęście i wolność. Teraz każdą wolną chwilę spędzam na swojej kawie. Ninja pozdrawia Maja i kawa. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Pozdrawiamy i kawę, i Ninja, i Maję.

0: 10 minut jeszcze zostało nam do godziny 9. Witajcie. Dlaczego kocham swoje dwa kółka? No w sumie 4 motocykle od najstarszych. MZ Trophy po GLT 1600. Dlatego, że są lepsze od kobiety. Zazwyczaj na mnie czekają cierpliwie. Nigdy nie marudzą, gdy wrócę późno. Nigdy mnie nie zawiodły. I najważniejsze, są mi cały czas wierne. Czeka nas
1: szczęśliwa prowokacja.
0: Tak jest. Ja też tak czytam te wiadomości. Tak badając troszeczkę, żeby się nie pakować na jakąś minę. Ja, moja MZ-a pozdrawia Konrad z Hyundai'a. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Konradzie.
1: Pozdrawiamy.
0: Chociaż
1: tak przez zęby.
0: Wiesz, to uczucie jest w ogóle wyjątkowe. Ta więź motocyklisty z motocyklem to jest coś naprawdę mistycznego. To jest
1: domyślam się.
0: Metafizycznego.
1: Zobaczy, że tutaj ten kontakt jest jednak dużo większy niż w przypadku samochodu, w sensie takim, że czujesz rzeczywiście, że to jest twoje przedłużenie, albo odwrotnie.
0: Mało tego, jeszcze masz takie większe poczucie, większe niż w samochodzie, że każda twoja decyzja może zaważyć o twoim życiu.
1: Tak jest.
0: Jakby jesteś w pełni skupiona, w pełni odpowiedzialna za swoje życie, za życie innych, więc w ogóle to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne uczucie. No dobrze, to do tego uczucia jeszcze będziemy wracać po godzinie 9, natomiast teraz wracamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja to już wielokrotnie mówiłam, ale powtórzę, że jesteście absolutnie niezawodni i zawsze można na was liczyć, bo przecież zaledwie 20 minut temu pytałam, co tam się wydarzyło na S8, bo służby zaspały i jeszcze nie poinformowały. Służby już się obudziły, ale też od razu mieliśmy raport od was.
3: Dzień dobry, tam pod Wyszkowem ekipy ściągają uszkodzony autokar, który stoi na poboczu. Jest wężenie do jednego pasa, ale tam nie dzieje się w zasadzie nic. To spowolnienie ma ten koreczek, powiedzmy, nawet tego korkiem nie można nazwać, około 100 metrów może. Wszystko idzie płynnie, także jakichś tam większych problemów nie widać było. Jeżeli coś się wcześniej stało, to jest po sprzątanej trasie, jest tylko kwestia odciągnięcia na sztywnym holu autokaru. Pozdrawiam, Sebian z V-Klasy.
1: Bardzo dziękujemy i również pozdrawiamy. No i nie stało się tam nic. To po prostu awaria autobusu. To już potwierdzenie tej informacji od służb i informacja o tym, że zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. To jest odcinek Ostrów Mazowiecka Wyszków w pobliżu miejscowości Turzyn, Kolonia. S8 jezdnia w kierunku Warszawy. Dobre informacje z 55 w Pomorskiem na trasie Sztum-Gardeja w pobliżu Kwidzyna. Można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej zepsuła się ciężarówka. Obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 63 kilometrze. No i służby prawie się wyrobiły w czasie, w tym terminie, który obiecywały na odblokowanie trasy. Już teraz jest po 8.50 i rzeczywiście

0: No i bardzo często ta droga kończy się na motocyklu turystycznym. No.
1: Efekt starzenia.
0: Dokładnie. Zaczynasz od, wiesz, nakedów, sportów, a później i tak
1: objawy czy siak nietypowego dziadzenia. Tak
0: wylądujesz na dużym turystyku z sakwami po bokach. No, tak to niestety wygląda. Ewentualnie dobrze, niech będzie jakiś cruiser. No to jak to wygląda w waszym przypadku? Za co kochamy motocykle i czemu lubimy tak bardzo na nich jeździć? Aplikacja, można pisać, można się też nagrywać.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: No i coś w tym jest, dokładnie tak jak przewidziałem. Zaczynamy od motocykli, no przeróżnych, a i tak wszyscy skończymy na turystykach. Czy tak faktycznie jest, czy zgadzacie się z tą teorią? Proszę bardzo, słuchacz pisze, no ja zacząłem od WS-ki, 175, potem w kolejności CZ-a 350, Yamaha FZ1, Yamaha FJR, to fajny motocykl, 1300. No i co? I proszę bardzo, i dobijamy już tak do końca, później BMW GS 1200, obecnie GS 1300 ADV. Dziękuję, dziękuję, czyli jednak moja teoria się sprawdza. No tak, no ale jakby też jeździłem nakedami, też jeździłem motocyklami sportowymi, natomiast w pewnym momencie, w pewnym wieku kręgosłup mówi, dobra, dawaj na turystyka. No i tak też się właśnie przydarzyło. To od jakich motocykli wy zaczynaliście? Można pisać, można się nagrywać. Ciekawy jestem waszych historii. No i za co kochamy te motocykle i czemu kochamy tak bardzo? Bo kochamy i szukamy okna pogodowego, żeby na nich jeździć. Dzisiaj tego okna nie ma albo jest szczelnie zamknięte.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 6 stopni teraz w Chojnicach, najzimniejsze miejsce, najcieplejsze Rzeszów, no prawie 14 stopni, pięknie. No dobra, dzisiaj spore zachmurzenie nad Polską, na szczęście większe przejaśnienia na zachodzie, na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich, na wschodzie i na południowym wschodzie, okresami niestety także. Opady deszczu przejściowo o takim umiarkowanym natężeniu, po południu również mogą się pojawić burze, 15 litrów, w czasie burz 20 litrów, a w rejonach Karpat 25 litrów. Na metr kwadratowy. No i MGW wydało ostrzeżenia właśnie dla tych regionów. Miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu. No i tutaj 10. Czyli jak nie 25, to 10, ale popadać dzisiaj może absolutnie w całym kraju. A w Sudetach i w Karpatach, w wyższych partiach, to nawet i śnieg. 12-16 na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Chłodniej tylko miejscami w pasie od Śląska przez Małopolskę i ziemię świętokrzyską, tutaj od 9 do 12 stopni maksymalnie. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko w czasie burz do 70 km na godzinę, więc porywisty. No i ciśnienie 990 hektopaskali w południe w Warszawie, czyli za 3 godziny, a później delikatnie to ciśnienie jeszcze będzie szło w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co, pokrzyżowała wam pogoda plany na weekend? No troszeczkę niestety, ale z drugiej strony nie ma się czym przejmować. Zróbcie sobie głośniej radio, no i w wolnej chwili także napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową o motocyklach. Jak zwykle w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Lewa w górę, Kuba Marcinowicz, dzień dobry!

0: 10 minut. Już po godzinie 9. Oczywiście dla wszystkich podróżujących. Dobrej, spokojnej podróży wam życzymy. Pamiętajcie o odpowiednim oświetleniu swoich pojazdów. No i dzisiaj naprawdę intensywnie padać może. Zaczęło padać już w Polsce Centralnej, w Warszawie jakaś taka delikatna mrzawka, ale ten deszcz będzie nabierał na sile. Najintensywniej pada teraz na południu kraju. Jak to się przekłada na ruch drogowy? Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowcy.
2: Już zdecydowanie widać także, że te opady się przenoszą w głąb kraju. W tej chwili burza w województwie świętokrzyskim nad Kielcami między innymi, ale także burzowo jest na Podhalu, właściwie nawet na granicy Podhala i Bieszczad i także na granicy województw małopolskiego i śląskiego mamy opady deszczu i wszędzie indziej na południu i właśnie już coraz bliżej centralnej Polski te opady są rzeczywiście dość intensywne. Jeśli chodzi o sytuację na trasach, mamy jedno utrudnienie, to jest S8 na Mazowszu między Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem w pobliżu Turzyna Kolonii. Tu po awarii autokaru zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 517 kilometrze. Poza tym na drogach sytuacja wygląda dobrze, bo mamy po prostu bardzo małe natężenie ruchu. Myślę też, że część z was dzisiaj właśnie ta deszczowa i burzowa pogoda odstraszyła i jeśli mieliście takie niezbyt zobowiązujące plany, które właśnie wymagały użycia samochodu, to po prostu z tego zrezygnowaliście i do tego byśmy zachęcali. Oczywiście, no jeśli trzeba jechać, no to trzeba jechać, to dajcie znać skąd, dokąd. My sprawdzimy trasę i zobaczymy chociażby jak tam te warunki atmosferyczne. Delikatny korek jest przy wyjeździe z Wrocławia, a czwórką na jezdni w kierunku Legnicy na wysokości węzła Kąty Wrocławskie. No i tutaj przypominam, że dalej, wyżej, na wysokości Kostomłotów, między Kostomłotami a Nową Wsią Kącką prowadzone są prace drogowe, także na jezdni w kierunku Legnicy, ale dziś akurat ruch tam nie spowalnia. Mamy też delikatny zator na wysokości Bielan Wrocławskich, także na jezdni przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku Legnicy na wysokości Ikei i tutaj też oznaczenie na mapie, że w tym miejscu A4 prowadzone są prace drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes.

0: biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

Każda sobota od godziny 6 do godziny 11 jest motocyklowa, lewa w górę oczywiście dla wszystkich motocyklistów. No dzisiaj pogoda nam nieźle pokrzyżowała plany i nawet jeśli ktoś kombinował, że może jednak, to raczej radzę przełożyć tę przejażdżkę motocyklem. Wiem, zawsze powtarzam, że przecież nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. No ale to przyznacie, że mało przyjemne, gdy pada, gdy człowiek zmoknie. Nie, zdecydowanie. Ale to jest też dobry czas, żeby po prostu pogadać o motocyklach i o naszej miłości, o naszej pasji do motocykli. No to proszę bardzo, dorzucę jeszcze odnośnie ewolucji motocyklowej, bo tym się teraz zajmujemy, jak wygląda ewolucja motocyklowa, czyli od jakiego motocykla się zaczyna, a jaki jest aktualnie. Zaczynałem od Rometa Harta, później WSK MZ-a, która jest do dzisiaj w mojej kolekcji. Krótką chwilę jeździłem Yamaha 356, następnie Yamaha XJ900, z której przesiadłem się na Yamaha XV1700 Roadster. No, czyli rozumiem, że fan Yamahy. Dobrze. W chwili obecnej, a no właśnie, znowu potwierdza się moja teoria, czyli jednak turystyk. BMW K1600 GTL i myślę, że to będzie długi związek. Tak właśnie mówią właściciele i posiadacze tych motocykli. Natomiast miłość do motocykli zaprowadzi mnie na starość, niestety, do trajki. To już tłumaczę, o co chodzi. Trajka od motocykla różni się tym, że to niby motocykl, ale z tyłu ma dwa koła, czyli razem ma trzy koła, czyli takie połączenie samochodu z motocyklem. No jeszcze nasz słuchacz Konrad dopisuje, że starość jest niewdzięczna, chociaż wiatr we włosach pozostaje. No, jak włosy jeszcze pozostają, to dobrze, to i ten wiatr nawet czasami trochę może dmuchnąć.

0: Za co kochamy nasze motocykle? A może za chwilę odezwie się ktoś i ktoś właśnie w tym momencie nas słucha, kto niedawno kupił swój pierwszy w życiu motocykl i dopiero zaczyna tę przygodę i tam wyjątkowa pasja i wyjątkowe uczucie do jednośladów dopiero się rodzi. Proszę bardzo, można się
1: pochwalić. Zapraszamy.
0: Tak jest. W aplikacji można napisać, można także nagrać się wiadomość głosową, ale oczywiście także czekamy na informacje pogodowe. Dzisiaj niezwykle istotne, ważne, bo trudne warunki na drogach, intensywne opady deszczu, nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Więc ostrożnie proszę i noga z gazu, nie szalejmy i nie przesadzajmy z prędkością.
1: No i światło.
0: No i przede wszystkim światło. Już nie chciałem być nudny po prostu, wiesz.
1: Tak to ja mogę
0: specjalnie.
1: Być.
0: A to, proszę bardzo, pani wytłumaczy, o co chodzi ze światłami?
1: Chodzi o to, że jeśli są trudne warunki atmosferyczne i ograniczona widzialność i widoczność, tak jak dzisiaj, no to nie widać nas, nie widać
0: tak
1: nas zwłaszcza z tyłu.
0: Tak jest.
1: Jak mamy włączone światła automatyczne.
0: Czyli nie na dziennych?
1: Tylko na światłach mijania.
0: Tak
1: no, przecież
0: jest. Jest. No to dobrej podróży.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S8 odcinek Ostrów Mazowiecka Wyszków w pobliżu Turzyna, Kolonii, awaria autobusu. O tym także nasz słuchacz.
3: Dzień dobry. S8 w stronę Warszawy na wysokości zjazdu na Trzciankę. Było jakieś zdarzenie drogowe i tworzy się duży korek w kierunku Warszawy. Dziękuję.
1: To 517 km, przypomnijmy, doszło tam do awarii autokaru i było zwężenie w kierunku Warszawy. To znaczy nie było, ono cały czas jest, ale korek, który utworzył się w tym miejscu i o którym informował nasz słuchacz, bardzo się szybciutko rozładował, co oznacza, że prawdopodobnie albo ten samochód już jest na pasie awaryjnym i nie utrudnia przejazdu, albo w ogóle udało się już usunąć skutki tego zdarzenia. Jeszcze jest to zwężenie, bo służby informują o tym, że ono jest, ale właśnie patrzę na ten odcinek na mapie i tutaj korek się rozładował. Był mniej więcej w najgorszym momencie 3 km. Więc i tak nie najgorsza sytuacja. Sprawdźmy, jak wyjeżdża się z Warszawy siódemką w kierunku Gdańska, albo wcześniej Olsztyna, więc wyjeżdża się w miarę dobrze, ale wjeżdża się nieco gorzej. Mamy spowolnienie od Łomianek do Warszawy na wysokości Młocin i też już mamy delikatny korek na S8 na wysokości węzła Marymącka. Tutaj spowolnienia tworzą się w dwie strony, ale właśnie słowo klucz to jest spowolnienie. Nie korek, czyli zaznacza, że ruch idzie tylko nieco wolniej. I tak samo jest na dojeździe do mostu Grota Roweckiego, jadąc od strony Białego Stoku. Tutaj przed mostem delikatne spowolnienie, ale nie dochodzi ona do węzła Łabiszyńska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze wiadomość motocyklowo-terenowa, czyli wiadomości z terenu odnośnie pogody. Dzień dobry, w Tarnowie mamy 12 stopni i pada deszcz. Mąż miał plany. No i w tych planach wycieczka na motocyklu, jednak trzeba było zrezygnować. Pozdrawiania. I bardzo dobrze,
1: tak,
0: niestety.
1: Poza tym, tak jak ty mówisz, chyba żadna przyjemność.
0: No nie, no absolutnie nie ma tutaj mowy o przyjemności. Gdyby jeszcze te 12 stopni i deszcz

0: by nie padał, to jeszcze tak. Natomiast gdy pada, to zdecydowanie proponujemy.
1: A co gorsze, wiatr czy deszcz?
0: Deszcz, a potem wiatr.
1: Czyli deszcz gorszy.
0: Deszcz gorszy, zdecydowanie. Wolę jeździć, gdy wieje, niż gdy pada. Pozdrawiamy wszystkich motocyklistów. Lewa w górę.

0: 19 minut jeszcze.
1: Do godziny 10. Kochamy motocykle, kochamy samochody, ale okazuje się, że nasze zainteresowania także rozszerzamy i kochamy także karting. Czyli teraz będzie zdecydowanie przy ziemi, ale czasami także w poślizgu. No właśnie, jak będzie. Antek Derebecki jest z nami. Dzień dobry, Antku.
2: Dzień dobry, witam
1: wszystkich. Dzień dobry. No właśnie, w zeszłym roku, przypomnijmy naszym słuchaczom, w zeszłym roku jeździłeś czymś zupełnie innym w barwach Polskiego Radia Kierowców. Cóż to była za kategoria i klasa i auto?
2: Był Mini Cooper, klasa RN2.
1: O, no właśnie, czyli samochodowe wyścigowe Mistrzostwa Polski.
2: Tak.
1: A w tym roku?
2: W tym roku kartingowe Mistrzostwa Polski, po 5 latach przerwy od kartingu wracam. No i spróbuję coś podziałać.
1: No i opowiadaj, jak ci ten powrót wychodzi, jak to dokładnie wygląda, bo jesteś teraz gdzie?
2: Jesteśmy w Bydgoszczy na pierwszej rundzie. Wczoraj były bardzo ciężkie warunki pogodowe, ulewa prawie od rana do wieczora. No a więc kwalifikacje i pierwszy wyścig mieliśmy na deszczu. W wyścigu kwalifikacje poszły mi słabo, w wyścigu odrobiłem 13 pozycji do przodu, a więc wyścig był w miarę udany. Drugi wyścig, który też miał się wczoraj odbyć, został przełożony na dzisiaj, a więc mamy 3 wyścigi dzisiaj. Pogoda już jest ładna, w miarę słonecznie. Tor już przesech, a więc będą ciekawe 3 wyścigi. No i co, mogę zaprosić do oglądania na YouTubie transmisji naszej.
1: No raczej, oczywiście, że tak. Jak bardzo jest to zupełnie inna bajka dla ciebie? Przesiadając się z miniaka, jeszcze wcześniej Fiat Seicento, wsiadasz dzisiaj do go-karta. Wczoraj mówiłeś fatalne warunki pogodowe. Czyli mokro, no bo kart jest niczym nieosłonięty przecież.
2: No tak. Cały mokry byłem. No bardzo ślisko, bardzo ciężkie wczoraj warunki były, kałuże na torze, etc. No a powrót, no dopiero teraz rozumiem, jaki ten sport jest ciężki, jak wróciłem z samochodów do go-kartów, bo tak jak od 4 roku życia jeździłem w go-kartach, to po prostu była to dla mnie codzienność i nie czułem tego wysiłku. A teraz jak wróciłem z samochodów do kartingu, to tak jakbym się przesiadł z

0: roweru na motocykl, 1000 pojemności.
1: Jak bardzo popularny jest karting? Jak to wygląda na kartingowych mistrzostwach Polski? Ilu masz rywali?
0: W swojej kategorii razem ze mną mam 34 zawodników jest, a więc bardzo, bardzo liczebna kategoria.
1: Nawet bym powiedział bardzo, zdecydowanie.
0: No, i w sumie to w każdej kategorii jest około 30 zawodników, a więc no, się dzieje w wyścigach, dzieje się. Wczoraj mogę powiedzieć, że w moim wyścigu 14 zawodników z 34 aż nie dojechało, a więc działo
1: się. Przez trudne warunki pogodowe, rozumiem, czy przez techniczne warunki?
0: Nie, przez warunki pogodowe, no i też przez rywalizację na torze, wiadomo. W kartingu dużo łatwiej wypaść z toru i zakończyć wyścig niż w samochodach.
1: No właśnie. No dobrze, to w takim razie trzeba życzyć powodzenia. Opowiedz jeszcze o tym karcie. Cóż tam jest za silnik? To jest tak, że wszystkie karty są identyczne. Domyślam się, że tutaj maksymalnie liczą się umiejętności kierowcy.
0: Tak, wszystkie jego karty są identyczne i jeszcze, żeby bardziej to tak, żeby było jeszcze bardziej wyrównanie, to codziennie, nie tak, że na jedne zawody, tylko codziennie jest inny silnik. Wczoraj miałem inny silnik, dzisiaj mam inny. Są losowane silniki, każdy ma ten sam silnik, ale codziennie inny, żeby nie było, że komuś się trafi szybszy, komuś wolniejszy. To jest silnik dwusuwowy, 125 pojemności. Ile ma koni, nie jestem pewien, nawet nie będę kłamać.
1: A co z oponami?
0: Opony, no to wczoraj jeździliśmy na deszczowych oponach.
1: A jednak, no właśnie, bo zastanawiałem się, jakie.
0: A dzisiaj już wracamy na sliki.
1: No dobra, to trzymamy mocno kciuki. Jaki jest twój rider na najbliższe godziny? Kiedy startujesz?
0: Wyścig drugi, czyli no dzisiaj pierwszy. Mam o godzinie 10:30. No i niedługo będę właśnie się już szykował do tego wyścigu. Tak jak mówiłem wcześniej, zapraszam do śledzenia transmisji na żywo na YouTubie i mediów społecznościowych moich, jak i Polskiego Radia Kierowców.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Ile tych okrążeń? Jak długo trwa taki wyścig?
0: 16 okrążeń, czyli to jest około 14 minut.
1: No to szybko, sprawnie, i czyli rozumiem, że godzina 10:45 już będzie po wszystkim. Będziesz znał wyniki.
0: Mniej więcej tak.
1: Trzymamy za ciebie bardzo mocno kciuki. Antek Derebecki, który startuje w barwach PRK Polskiego Radia Kierowców w kartingowych mistrzostwach Polski. Powodzenia!
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: No i proszę bardzo, mówimy, żeby nie wyjeżdżać motocyklem na przykład, bo nie najlepsze warunki pogodowe i raczej odradzamy dzisiaj przejażdżki. Ewentualnie proszę to przełożyć na jutro. W wielu miejscach w Polsce poprawi się jutro pogoda. A tu proszę, Wojtas wysyła Parczew, Radzyń Podlaski, droga wojewódzka 814. I co? Można?
1: No można, ale no, nie pada tu.
0: No jest motocyklista, no więc no właśnie jest. Jak nie pada, to jest bardzo przyjemnie, tak. No więc można jeździć.
1: A północy nie pada chyba jeszcze.
0: Ale będzie. Więc droga w jedną stronę, a w drugą też trudno.
1: Albo do jutra przeczekać i wtedy można.
0: O, na przykład. No. I wtedy dobry z noclegiem. Pan? Świetny, najlepszy. Uwielbiam takie podróżowanie. 10 minut jeszcze do 10.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i ja nie wiem, czy wszyscy już się szykują na Noc Muzeów i zjeżdżają do Warszawy, ale może rzeczywiście tak być, bo na S8C zrobił się korek. Na jezdni w kierunku centrum miasta albo Poznania i Wrocławia mamy spowolnienie od Marymąckiej przez most, kończy się za mostem, ale przed węzłem Łabiszyńska. W drugą stronę też delikatne spowolnienie na wysokości Marymąckiej i kończy się za węzłem Powązkowska, ale przed węzłem Prymasa. Właściwie nie, do Powązkowskiej dochodzi tu. Tutaj widzę, już się troszeczkę skróciło. Mamy dość duży ruch w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa, a dalej także do S8 i w Prymasa korkuje się na dojeździe do Alei Jerozolimskich. Na S2 spowolnienie na wysokości węzła Lotnisko, to jadąc w kierunku A2. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Terespola, dobrze wygląda sytuacja. No może delikatnie przed tunelem jest spowolnienie, ale bardzo, bardzo niewielkie. No i właściwie jeśli chodzi o Warszawę, to tyle. Oczywiście mamy dość duży ruch na Puławskiej między Warszawą a Piasecznem. No i korkuje się 7 przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. To jest sytuacja właściwie, można nie powiedzieć, stała. Na wysokości Młocin jest długie spowolnienie. Jeśli chodzi o trasy, to mamy informacje z Krajowej 12. To jest nowe utrudnienie między Zwoleniem a Puławami w pobliżu Atalina. Zderzyły się 2 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne, więc dość poważny wypadek. Ruch naprzemienny. I dobra informacja na koniec z S8 między Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem w pobliżu Turzyna Kolonii. Już odblokowano przejazd, czyli potwierdziło się to, co widać było na mapie, czyli nie ma już korka na jezdni w kierunku Warszawy na 517 km. Tam wcześniej była awaria autokaru.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Tak się uśmiecham. Bo kiedyś faktycznie tak było, że przychodził maj i robiło się gorąco. A tu w tym roku, no właśnie, przyszedł maj i to już taki zaawansowany 16 dzień maja dzisiaj w kalendarzu. A gorąco absolutnie nie jest, nawet bym powiedział bardzo rzeźko. 7 stopni w Elblągu teraz, najniższa wartość, a najcieplej, no w Zamościu, 15 stopni pokazują tam termometry i dużo, dużo deszczu dzisiaj nad Polską. Zresztą o szczegółach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nad Polską dzisiaj zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, ale również i na północnym zachodzie i ewentualnie na krańcach południowo-wschodnich. Natomiast na wschodzie i na południowym wschodzie okresami opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym, tutaj 15 litrów, w czasie burz 20 litrów, a w rejonie Karpat 25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami na pozostałym obszarze, no od godzin około południowych zacznie padać, to przelotne opady i też 10 litrów może spaść. Wysoko w Sudetach, w Karpatach to nawet i deszcz ze śniegiem, albo i sam śnieg też może się pojawić. Temperatura dzisiaj różna, 12-16 stopni na obszarze, przeważającym obszarze kraju. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tutaj od 19 do maksymalnie 22. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolska i Ziemia Świętokrzyska, tutaj od 9 zaledwie do 12. Wiatr słaby i umiarkowany na szczęście, chociaż gdy tylko pojawią się burze, to do 70 km na godzinę może osiągnąć taką prędkość ten wiatr. I ciśnienie 990 hektopaskali w południe w Warszawie, tyle będzie wynosiło. No i w drugiej połowie dnia jeszcze przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już 2 minuty po godzinie 10:00. Szczególnie warto dzisiaj wybrać się na wycieczkę samochodową do Warszawy. Po co? Dlaczego? No to wyjaśnimy to na pewno w tej godzinie. A szczególnie warto przyjechać pod budynek Polskiego Radia na ulicy Niepodległości. No to o szczegółach na pewno jeszcze dzisiaj.

0: To 10 minut już po godzinie 10. Cały czas bardzo uważnie przyglądamy się temu, co dzieje się na drogach. Hubert z i30 w wersji N-Line, bardzo ładne auto, pisze: wypadek na S7, kierunek Kraków, obwodnica Grójca, 414 km szerokości i przyczepności.
1: No jest życzy tam coś.
0: A no właśnie.
1: Jest tam coś, ale jeszcze szczegółów nie znamy, więc dziękujemy, że jak zwykle byliście pierwsi.
0: A co 20 minut Ewa zbiera te informacje od was również. No to proszę bardzo, co dzieje się na drogach, posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A do tego zdarzenia drogowego doszło między węzłami Mszczonowska a Głuchów. No i rzeczywiście tutaj na jezdni w kierunku, no właśnie, właściwie w obu kierunkach jest korek dłuższy, ale spodziewałabym się, że do tego zdarzenia doszło jednak na jezdni w kierunku południowym, bo tutaj ten korek jest nieco dłuższy niż w północnym. No tutaj z drugiej strony wygląda na po prostu obserwację z tego, co dzieje się na przeciwległym pasie. No i oczywiście będziemy sprawdzać tę sytuację i poinformujemy, co tam dokładnie się wydarzyło, ale faktycznie spowolnienie i korek jest w obie strony. Co mogę wam polecić? Nie wygląda na to, że trasa jest całkowicie zablokowana, ale warto można zjechać z węzłem Mszczonowska na 50 i ten sposób objechać albo przez Kobyliny, albo przez Bikówek, czyli albo wybierając 50 po prawej stronie, albo po lewej. Właściwie to nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o długość tego objazdu. Droga krajowa nr 12, trasy z Woleń, Puławy w pobliżu Atalina. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, 3 osoby zostały ranne, obowiązuje ruch na przemian i jednym pasem. I właściwie to są dwa takie poważniejsze zdarzenia, o których my wiemy i które powodują jakieś większe utrudnienia dla kierowców, ale na przykład w Warszawie już zakorkowała się S8 i to dość poważnie, więc widać wyraźnie, że wyruszyliście załatwiać sobotnie sprawy i sprawunki i niestety jest korek. Na S8 jadąc w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia, od Marymąckiej do Łabiszyńskiej, czyli przez most, a jadąc w kierunku Białegostoku, tutaj jedziemy w korku od Marymąckiej za Prymasa. I jeśli chodzi o S8, to mieliśmy zdarzenie na wysokości Wyszkowa, tu akurat na jezdni w kierunku Warszawy, ale już tutaj wszystko udało się odblokować, a chodziło o awarię autokaru, która częściowo uniemożliwiała przejazd w kierunku stolicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: No można powiedzieć, że jeszcze mamy sobotni poranek, chociaż przedpołudnie.
1: Przedpołudnie,
0: już się rozkręcamy. No i też bardzo uważnie obserwujemy drogi, które prowadzą na przykład do Warszawy, bo dzisiaj wyjątkowy dzień i serdecznie was zapraszamy tutaj właśnie do budynku Polskiego Radia. Dzisiaj noc muzeów.
1: Ale taka noc, co się zacznie wcześniej, o 18. Więc dla wszystkich kategorii wiekowych o 20 można być już w domu.
0: No i zdradzimy wam.
1: Ale ja zapraszam od 20.
0: Jak to wygląda od kulis? No to po pierwsze, radio szykuje się już od kilku dni na ten wyjątkowy dzień.
1: Tak, odszykowaliśmy się tutaj wiosennie. Są różne fajne gadżety, bo wyciągane z czeluści. No ładnie to wygląda, ładnie, muszę przyznać.
0: Służby sprzątające działają intensywnie już od kilku dni, od wczesnych godzin porannych, żeby wszystko wypucować, wyczyścić, odkurzyć się i żeby można było wam to pokazać w całej krasie i w całej okazałości. I tak też właśnie dzisiaj będzie. Czyli podsumowując, Polskie Radio otwiera się dzisiaj na was, czyli dzisiaj legalnie, na luzie można sobie wejść do budynku Polskiego Radia i zajrzeć tam, gdzie normalnie zaglądać raczej nie można, albo się nie zagląda.
1: Przede wszystkim, ja polecam archiwum i nie ukrywam, że jeszcze w nim nie byłam, więc na pewno ja sama dzisiaj zwiedzę archiwum Polskiego Radia.
0: Pięknie.
1: Po raz pierwszy w życiu.
0: Wow, więc... a pracuję tu.
1: No, tam ile. No, wiesz co, szczęśliwi czasu nie liczą.
0: Ale to pokazuje potęgę tego budynku, różnego rodzaju zakamarki i pomieszczenia, o których no, nikomu się nie śniło nawet.
1: Więc zapraszamy. Jest też nasza gra Audionauci, która jest przygotowana właśnie przez załogę Archiwum Polskiego Radia, więc bardzo to fajnie wszystko wygląda. Oczywiście to jest gra, która wykorzystuje archiwalne dźwięki Polskiego Radia. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście można wejść do nas i my jesteśmy pierwszy raz w historii naszej 6-letniej na mapie zwiedzania Polskiego Radia i zapraszamy w różnych składach od 18 praktycznie do 1 w nocy, bo wiem, że ostatnia wycieczka zostanie wpuszczona o północy i żeby obleciała cały budynek, to u nas będzie przed pierwszą, bo my jesteśmy na sam deserek zwiedzania Polskiego Radia.
0: To, co zapamiętacie najbardziej z całego zwiedzania.
1: Na to liczymy. I tak, od 18 do 20 będzie Monika Gniewaszewska i Marcin Koczyba. Pierwszy raz w ogóle w tym składzie. Potem 20-22 ja i Zbyszek Zegler, również pierwszy nasz debiut antenowy w takim składzie. I później od 22 do końca już znany wam doskonale duet Daga Kowalska i Piotr Firan. I co tu się będzie działo, ja jeszcze nie powiem.
0: A czy będą ciasteczka? Czy będzie coś
1: no
0: do
1: właśnie,
0: jedzenia?
1: To jest jedna zasada, której trzeba przestrzegać i pewnie zobaczycie, bo są takie tutaj porozwieszane różne instrukcje, że wszystko można, ale jednocześnie nie można i my też nie możemy wnosić do studia Polskiego Radia żywności ani picia.
0: Myślałem, że powiesz, że nie można podjadać naszej.
1: A my je mamy jakoś, bo to różnie bywa.
0: Tak, ale to będzie...
1: Nie można, ale ogólnie poza tym wszystko będzie można. Będzie można nawet usiąść albo stanąć. Zobaczymy jeszcze właśnie w jakim nastroju będzie nasz stół w studiu. Czy będziemy na stojąco prowadzić program, czy na siedząco. W każdym razie będzie można usiąść przed tym mikrofonem i mam nadzieję, że jak zapali się czerwona lampka, to nikomu z was nie zabraknie odwagi, żeby pozdrowić kogoś, żeby powiedzieć, jak się podoba.
0: Albo
1: można zapowiedzieć
0: serwis drogowy.
1: Prognozę pogody. No. Można, serwis drogowy też będzie przygotowany, więc no zapraszamy. No,
0: najważniejsza informacja. Polskie Radio Kierowców otwarte, w ogóle Polskie Radio otwarte. Dzisiaj w nocy można chodzić, zwiedzać, oglądać, doświadczać i zobaczyć, jak to wygląda od drugiej strony, nie tylko szyby.

0: No i przede wszystkim to za darmo.
1: Oczywiście,
0: nie pobieramy
1: tak.
0: żadnych opłat.
1: Absolutnie
0: za
1: nie, zapraszamy. Parking jest przygotowany, jesteśmy przygotowani na ogromny ruch tutaj osób, które chcą zobaczyć Radio od Środka. Oczywiście wszystkie nasze inne anteny też zapraszają, ale no...
0: Ale my dbamy o swoją.
1: Jasne.
0: Noc Muzeów w Polskim Radiu, zapraszamy.

0: prowadzimy, nawigujemy i umilamy wam czas w podróży. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy zapytać, jak wygląda sytuacja na trasie Tarnów-Kraków. Pozdrawiamy nasze ukochane radio z deszczowej A4. Kasia, Basia, Dorota i Artur. Ależ ekipa.
1: Fajny skład.
0: Szerokiej drogi dla wszystkich kierowców.
1: Dobrze wygląda.
0: Dobrze?
1: Dobrze. Tarnów-Kraków. No poza tym oczywiście, że pada. Już patrzę, czy cały czas tak intensywnie. No niestety. Niestety pada. Ale poza tym, że pada. Już nie ma burz, bo burze przesunęły się nad teraz już Mazowsze. Ale warunki dojazdy są dobre. Jest małe natężenie ruchu. Bo to widać, że tutaj nic niepokojącego na waszej trasie A4 nic.
0: No to
1: 94 też nie. Ale raczej bym wybrała A4.
0: To jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tras, to zapraszamy. No ale w zamian za to oczywiście czekamy także na informacje pogodowe od was. Gdzie jesteście teraz w Polsce? No i co się dzieje na waszej trasie? Można pisać, można się oczywiście także nagrywać to wszystko najlepiej z poziomu naszej aplikacji, czyli Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jest natomiast zdarzenie drogowe na S7, na obwodnicy Grójca. No i tutaj na 414 kilometrze nie znamy szczegółów, natomiast widać, że utworzył się korek dłuższy na jezdni w kierunku Warszawy. W związku z tym prawdopodobnie tutaj na tej nitce doszło do zdarzenia drogowego, no ale niestety służby jeszcze nie poinformowały, co tam dokładnie się zdarzyło. I nie wygląda też, żeby to była całkowita blokada. Wygląda na to, że jest zwężenie, no ale w takim dość, myślę, nefralgicznym o tej porze miejscu. W związku z tym drogą 50 można objechać węzłem Mszczonowska. Zjeżdżamy, to na jezdni w kierunku Warszawy. W przeciwną stronę, tutaj najbliższy węzeł będzie na wysokości Woli Mrokowskiej, więc tutaj można też zjechać z S7. No i mam nadzieję, że tutaj niedługo potrwają utrudnienia z przejazdem w tym miejscu, natomiast jak tylko służby odbiorą telefon, to wtedy poinformujemy was dokładnie, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o Zakopiankę, dzisiaj nieduży ruch na jezdni w kierunku Zakopanego jadąc od Krakowa, jednak wygląda na to, że ta niezbyt dobra pogoda odstraszyła turystów. Nie ma nawet spowolnienia przy wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego na wysokości Libertowa. Jest natomiast spowolnienie w odwrotnym kierunku, czyli jadąc od Zakopanego 7 w kierunku węzła Kraków Południe. To spowolnienie oczywiście wynika z tego, że prowadzone są prace drogowe w Libertowie i tam jest o jeden pas mniej dla kierowców do dyspozycji. Jeśli chodzi o 94, to zakorkowana ona jest przy wjeździe do Krakowa od strony Wieliczki. To jest oczywiście standardowa sytuacja. Natomiast dzisiaj można wyjątkowo jechać od Skawiny i Siedziny na A4 i wjechać 44 bez żadnych problemów i spowolnień. I przypominam jeszcze o krajowej 12 na trasie Zwolenie-Puławy w pobliżu Atalina. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego 3 osoby zostały ranne, mamy ruch naprzemienny. To jest 536 kilometr tej trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To raporty pogodowe i raporty drogowe. Czekamy na te informacje. Błyskawicznie przekażemy je innym kierującym, którzy być może właśnie startują albo już są w zaawansowanej podróży. No to piszcie i nagrywajcie się w aplikacji.

Bruno Mars przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jakoś tak się słoneczniej zrobiło. Nie macie takiego wrażenia? Warunki pogodowe zdecydowanie się poprawiły. No dobrze, dużo mówimy dzisiaj o pogodzie i o najlepszych warunkach dla podróżujących. Sporo deszczu dzisiaj w Polsce centralnej, ale także na północnym wschodzie i na wschodzie kraju. Ten deszcz będzie nam dzisiaj towarzyszył. No i słuchacz tak trochę dla zgrywu. Ale to ładne, naprawdę. Wysyła, proszę bardzo, w Ostrołęce, piękne słońce. No i uznałbym, że to fakt. Natomiast dostałem także zdjęcie. No właśnie, tak a propos tego narzekania na warunki pogodowe, mogło być gorzej, a na zdjęciu absolutna zima, dużo śniegu, samochody zasypane, no nieźle, nieźle. No tak właśnie było, więc z drugiej strony nie ma co narzekać. Narzekają trochę motocykliści, bo nie mogą sobie dzisiaj poszaleć, ale te warunki pogodowe zaczną się poprawiać już od jutra. Jutro już na zachodzie kraju zdecydowanie lepiej, 19-18 stopni, bezdeszczowo, piękne słońce. Jeszcze w Polsce centralnej i na wschodzie opady deszczu jutro i zdecydowanie chłodniej, czyli będziemy mieli znowu Polskę podzieloną na Polskę cieplejszą i Polskę chłodniejszą. Na zachodzie 19, a nawet 20, a jutro na wschodzie no, na przykład 10-12 stopni. No, Lublin będzie wyjątkiem, bo tutaj 18, więc dziwne masy chłodnego powietrza wkroczą do Polski ponownie. No i raczej w Polsce centralnej, czyli Katowice, Łódź, Warszawa, jutro tutaj około 10-12 stopni. W poniedziałek już lepiej, bo wartości wyrównane na termometrach, mniej deszczu, więcej słońca. No i cały ten przyszły tydzień zapowiada się bardzo przyjemnie, około 20 stopni, nawet 22 z tego co widzę. Przelotne opady deszczu i słońce, słońce, słońce. No i dobrze, czyli wycieczki motocyklowe trzeba po prostu odłożyć na przyszły tydzień. Natomiast wycieczki samochodowe absolutnie proszę je kontynuować i proszę przyjeżdżać pod budynek Polskiego Radia. Bo dzisiaj Noc Muzeów, czyli dzisiaj Polskie Radio się dla was otwiera. Można tu wejść, można zobaczyć, jak to wygląda, pochodzić, pospacerować, popróbować swoich sił, porozmawiać się z nami. No i oczywiście fantastycznie się bawić. Więc Noc Muzeów zapraszamy do Polskiego Radia.

0: Samochodów przybywa z każdą kolejną minutą. Podróżujemy, pamiętajmy o odpowiednim oświetleniu w naszych pojazdach. I to już połowa sukcesu. 10 minut do godziny 11. Gdybyście widzieli coś, o czym warto poinformować się innych kierujących, no to 22 513 11 11 to numer do nas, albo w aplikacji tekstowo, bądź też głosowo. No więc my co 20 minut zbieramy wszystkie informacje z dróg dla was, żeby wam się przyjemnie jechało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy jedno nowe utrudnienie, to jest S5, odcinek Żnin, Zachód i Biskupin w pobliżu Bożejewiczków. Samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Poznania na 111 kilometrze. Wydłuża się korek na jezdni w kierunku Kielc i Krakowa na obwodnicy Grójca. To jest fragment S7. I tutaj na 414 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego. I jeśli chcielibyście objechać ten fragment, bo tutaj trudno powiedzieć, ile te utrudnienia potrwają, no to trzeba zjeżdżać z S7. Polecam na wysokości Rembertowa to zrobić i wtedy można ominąć właśnie ten częściowo zablokowany fragment. No i później albo ulicami Rembertowa trzeba pojechać i później Krajową 50 i później 50 wracamy tutaj węzłem Szczonowska spokojnie na S8 i omijamy właśnie ten odcinek z problemami. Na Mazowszu mamy też trasę z Woleń Puławy częściowo zablokowaną w pobliżu miejscowości Atalin. Tutaj przypomnijmy, 3 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 autosobowych i na 536 kilometrze kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem. I jeszcze ostrzeżenie od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, Paweł się kłania. Ostrzeżenie na autostradzie A1 ze Śląska w stronę Częstochowy na 445 kilometrze. Leżą jakieś metalowe i plastikowe fragmenty po jakiejś chyba wcześniejszej kolizji czy wypadku, niepozbierane dokładnie. Ludzie w ostatniej chwili wyjeżdżają z wirażu, z zakrętu i hamują. Proszę zachować ostrożność. Dzwoniłem już do służb, żeby to usunęli, ale póki co uważajmy.
2: I nasz słuchacz skorzystał z tej drugiej formy kontaktu z nami, czyli z naszego numeru telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: Pewnie, że ładnie gramy. Oczywiście, że tak. Billie Eilish przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 4 minuty jeszcze zostały nam do godziny 11. Mogę to powiedzieć? Mogę?
1: Oczywiście.
0: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. A, ale mi się udało, byłem przed Mariuszem. Fajnie.
1: Co nie zmienia postaci rzeczy.
0: Tak,
1: ja zaraz, również się przywitam z wszystkimi naszymi przyjaciółmi motoryzacyjnymi z motoryzacyjnym pozdrowieniem, bo nie darowano.
0: No i pięknie, fantastycznie. Po godzinie 11 z wami Mariusz Dąbrowski.
1: Ale cieszę się, że po mnie nie tylko radio kierowców zostanie, ale również motoryzacyjne pozdrowienie. Miło mi z tego powodu.
0: Ale to jeszcze nie dziś. Nie.
1: Mam nadzieję, że
0: no właśnie.

0: w ogromnym błędzie. Mija 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców zawsze po pełnej prognoza pogody, czyli ostatnie, najświeższe dokonania meteorologów. Polska znajduje się pod wpływem rozległego układu niżowego, rozciągającego się od Morza Norweskiego i Skandynawii po Morze Śródziemne. Na wschodzie kraju zaznacza się strefa pofalowanego frontu chłodnego, a w drugiej połowie dnia od południowego zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Z południa i południowego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie, na krańcach wschodnich kraju trochę cieplejsze. A co to oznacza? To oznacza zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie także małe. Przelotnie popada deszcz, głównie na wschodzie i tam możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni, nad morzem miejscami około 11. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach mogący osiągnąć prędkość 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ja nie będę ukrywał, że też wierzę w nas, bo drodzy państwo, taki duet, jaki mamy w studiu, Kamil Olak i moja skromna osoba,
1: dzień dobry,
0: taki kwartet, jaki mamy w całym naszym

0: pierwszym zespole emisyjnym, czyli studio i reżyserka, to po prostu bajka. I to
1: cud malina.
0: I to wszystko dla Państwa. Kamil Olak i serwis drogowy PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w województwie lubuskim na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów w pobliżu miejscowości Kowalice. Na 41 kilometrze auto osobowe zderzyło się z busem i ciężarówką. Trwają też utrudnienia na trasie S5 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Żnin-Zachód, węzeł Biskupin. W pobliżu miejscowości Bożejewiczki na 111 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Nie skończyły się też kłopoty na trasie S7 na obwodnicy Grójca na 414 kilometrze w kierunku Krakowa. Ponad 3 kilometry korka zarówno w stronę Kielc, jak i Krakowa. Nadal też na drodze krajowej numer 12 są problemy na Mazowszu na odcinku Zwolenie-Puławy w pobliżu miejscowości Atalin. Poruszamy się naprzemiennie, a wszystko to po tym, jak na 536 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Za godzinę zacznie się remont na autostradzie A4 w województwie opolskim między węzłem Brzeka, węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia do godziny 19 na odcinku 50 km. Prędkość będzie ograniczona do 100 km na godzinę, a także zajęty będzie jeden z pasów ruchu. Ta sytuacja, przypomnę, potrwa do godziny 19.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama. Marzę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 19 minut po 11. Deszczowo i zimno jest w większości regionów kraju, ale także w Beskidach. Widoczność jest tam mocno ograniczona, a rano termometry wskazywały zaledwie 4-5 stopni. Jak mówi Roman Gładysz, ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku, warunki na szlakach są trudne i jest bardzo ślisko.
1: Trzeba przy takiej pogodzie uwagę i ostrożność na każdym szlaku, dlatego że rozmiękły grunt na stromym terenie, oślizgły kamień, obrośnięty mchem, to są wszystko bardzo niebezpieczne miejsca. Przy takiej pogodzie, jak się idzie, trzeba zachować szczególną ostrożność w każdym momencie.
0: A góry to nie jest zabawa. Wychodząc w

górską trasę należy włożyć odpowiednie obuwie, spakować odzież przeciwdeszczową, energetyczne przekąski. Przyda się też termos z ciepłą herbatą. Ważne jest, by pamiętać o telefonie z powerbankiem i zainstalowaną aplikacją Ratunek. Co ważne i chyba ciekawe, od 10 do 12 ratownicy organizują w swojej stacji na hali Miziowej w powiecie żywieckim dyżur otwarty, podczas którego przybliżać będą turystom zagadnienia związane z bezpieczeństwem w górach.

Ułożył się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.

0: o jedno, by przy sobie kogoś mieć.
1: PRK Polskie Radio Kierowców, jest pół do południa. W studiu Kamil Olak i kolejny serwis drogowy.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Trwają utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim na trasie S5 między węzłem Żnin Zachód a węzłem Biskupin. W kierunku Poznania zablokowany jest prawy pas ruchu na 111 kilometrze w pobliżu miejscowości Bożejewiczki. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. Kłopoty wciąż też na trasie S7 w kierunku Krakowa na obwodnicy Grójca. Konkretnie na 414 kilometrze. Tam zablokowany jest prawy pas ruchu po wypadku i nadal kierowcy stoją w kilkukilometrowym korku. Nie skończyły się również problemy na autostradzie A18 w województwie lubuskim między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów w pobliżu miejscowości Kowalice. Bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym i na 41 kilometrze jezdnia cały czas jest zwężona. Naprzemiennie poruszamy się natomiast w Mazowieckiem na Krajowej 12 na odcinku Zwoleń-Puławy. W pobliżu Atalina zderzyły się dwa auta osobowe i utrudnienia cały czas są na 536 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W kraju przeważa zachmurzenie duże i umiarkowane. Są miejsca, gdzie pada deszcz, dlatego z największą mocą apeluję do wszystkich naszych słuchaczy, ale i tych, którzy są obok naszych słuchaczy na drodze, o jazdę z włączonymi światłami mijania. Światła dzienne nie na dziś.

20 minut przed południem słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Przez cały weekend w Tatrach prognozowane są deszcze i burze, wysoko w górach także

0: śnieg. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów o sprawdzanie prognoz pogody. Wczoraj piorun uderzył w rejonie wierzchołka Giewontu. Pomocy wymagało 5 osób. Jedna z nich straciła przytomność i spadła z kilku metrów i śmigłowcem została przetransportowana do szpitala. Wieczorem do zakopiańskiego szpitala samodzielnie zgłosiły się jeszcze dwie osoby porażone podczas burzy właśnie na Giewoncie. Jeśli w prognozach pojawiają się burze, rezygnujmy z wyjścia w góry, apeluje ratownik Topru Grzegorz Kubicki.
1: Zaczyna się powoli ten okres w Tatrach, gdzie również oprócz tych warunków zimowych, które mamy nadal w wysokich partiach Tatr, trzeba, planując wycieczki górskie, myśleć o tym, jak to wygląda prognozowo, jeżeli właśnie chodzi o zjawiska burzowe. Także zachęcamy turystów, aby śledzili prognozy pogody, jeżeli cokolwiek wskazuje na to, że zbliża się burza, żeby jednak rezygnowali z celu, nie parli tak na siłę.
0: Wszyscy, którzy wczoraj zostali poszkodowani wyładowaniami, przeżyli. Ratownicy podkreślają, że mieli bardzo dużo szczęścia. W weekend w Tatrach prognozowany jest także silny wiatr.

0: Słuchają państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Jest 10 minut przed południem. Zawsze apelujemy do państwa o to, aby jechać z prędkością bezpieczną, aby nasze zachowanie na drodze oparte przede wszystkim na znajomości przepisów, ale także na sporej życzliwości doprowadzało do tego, że jedzie się bezpieczniej. Od tego jest dziś również Kamil Ola, który zbiera wszystkie informacje, aby państwu pomagać, pomagać i jeszcze raz pomagać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A warunki na polskich drogach dzisiaj nie są sprzyjające i widać to niestety po liczbie nagłych zdarzeń drogowych, czyli wypadków i kolizji. I tak utrudnienia pojawiły się na Podkarpaciu, na autostradzie A4 między węzłem Jarosław-Zachód a węzłem Jarosław-Wschód. W pobliżu Pawłosiowa ciężarówka uderzyła w barierę i na 626 kilometrze w kierunku Korczowej zablokowany jest prawy pas. Nowe utrudnienie także w województwie mazowieckim na krajowej 63 między Sokołowem Podlaskim a Zambrowem w pobliżu miejscowości Sabnie. Dachowało auto osobowe i na 228 kilometrze jezdnia jest zwężona. Utrudnienia trwają na autostradzie A18 między węzłem Miłowa a węzłem Luboszów. Po tym jak w pobliżu Kowalic bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym, na 41 kilometrze jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona. Nie odwołano także utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 na odcinku Żnin-Zachód, węzeł Biskupin. W pobliżu miejscowości Bożejewiczki auto osobowe uderzyło w bariery i nadal na 111 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Utrudnienia wciąż też na trasie S7 na obwodnicy Grójca na 414 kilometrze w kierunku Krakowa. Są problemy z płynną jazdą, nadal kierowcy stoją już w mniejszym, ale jednak korku. I jeszcze przypomnienie z województwa mazowieckiego, droga krajowa numer 12, tutaj kłopoty wciąż na odcinku Zwoleń-Puławy. W pobliżu miejscowości Atalin zderzyły się dwa samochody osobowe i na 536 kilometrze. Na cały czas poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: Burze. Suma wody, która spadnie z nieba od 5 do 15 mm, w czasie burz do 20 mm, a w rejonie Karpat może to być nawet 25 mm słupka wody. Miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotny deszcz i lokalne burze. Suma wody w czasie burz 10 mm. Wysoko w Sudetach i Karpatach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju wiejący z zachodu, we wschodniej połowie kraju wiejący w ten sposób, że ten kierunek będzie się zmieniał pod wieczór, przeważnie z północy. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach osiągający prędkość 55 km na godzinę, w Sudetach 65 km na godzinę, a w czasie burz porywy wiatru mogą nawet dochodzić do 70 km na godzinę. Stąd bardzo mocno przypominam słowa ratowników i GOPR-u, i TOPR-u o tym, aby sprawdzać prognozy, aby w deszcz i przy prognozowanych burzach nie wybierać się na wycieczki na szczyty gór. No i apel do kierowców o to, aby jeździć z włączonymi światłami mijania, a nie na światłach dziennych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Zbliża się południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A przede mną najświeższa prognoza pogody. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami spadnie deszcz, przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Po południu możliwe lokalne

0: kiedy można być dla siebie miłym, uprzejmym, nawet jeżeli ma się do kogoś jakiś ans, to nawet na drodze, gdzie to wzburzenie i ten ans może być bardzo mocny, to przecież można zamknąć oczy, policzyć do trzech i z uśmiechem przeprosić, z uśmiechem życzyć powodzenia, pokazać kciuk.
1: Ale niewielu to potrafi.
0: I załagodzić trudną sytuację. Ale warto, szanowni państwo, warto. Zachęcamy, przekonujemy z Kamilem do życzliwości na drodze. Wszyscy się na tej drodze zmieścimy. A Kamil ma jeszcze dla państwa prezent południowy na sobotnie wczesne południe. W tym mroku deszczowym i w tej pochmurności najświeższy serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, prezentem byłyby zapewne informacje o tym, że nie ma żadnych utrudnień, ale jak wspomniał Mariusz, pogoda nam nie sprzyja, w związku z tym kłopotów w kilku miejscach także należy w związku z tym się spodziewać. I tak województwo podkarpackie, autostrada A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. Na 626 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery i w pobliżu Pawłosiowa. Zablokowany nadal jest prawy pas ruchu w kierunku Korczowej. Autostrada A18, województwo lubuskie. Tu z kolei cierpliwość wciąż potrzebna między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów. W pobliżu miejscowości Kowalice bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym i na 41 kilometrze nadal jezdnia jest zwężona. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 na odcinku Żnin Zachód, węzeł Biskupin. W pobliżu miejscowości Bożejewiczki zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Na 111 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Województwo mazowieckie, tu dwa utrudnienia na dwóch trasach krajowych. Jedna z nich to krajowa 12 na odcinku Zwoleń-Puławy. Dwa auta osobowe zderzyły się na 536 kilometrze i w pobliżu miejscowości Atalin. Cały czas poruszamy się naprzemiennie. Województwo mazowieckie to także nadal kłopoty na 60C Trójce między Sokołowem Podlaskim a Zambrowem. W pobliżu miejscowości Sabnie dachowało auto osobowe i problemy z przejazdem są na 228 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest 20 minut po południu. Wraz z nami jest pan doktor Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny. Witam pana, panie doktorze.
1: Witam serdecznie państwa, witam panie redaktorze, dzień dobry.
0: Temat, który chciałbym z panem poruszyć, to radosna rzecz, radosna, mimo że jest to nowy obowiązek, który będzie spoczywał na kierowcach. Dziwny to obowiązek, dlatego że dopiero od tego lata będziemy zobowiązani, my jako uczestnicy ruchu drogowego, posiadający pojazdy mechaniczne, będziemy zobowiązani przez prawo do posiadania apteczki w swoim samochodzie. Proszę pana, ja mam w swoim aucie dwie apteczki, nikt mnie do tego nie zmuszał. Jak to jest, że ja tą apteczkę, czy te apteczki mam? Jak to się stało, że apteczka nie była do tej pory skodyfikowana, nie była tym niezbędnym elementem wyposażenia pojazdu?
1: No, to zmiana przepisów, że apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem w samochodzie osobowym, była tak dawno, że pewnie większość słuchaczy nawet nie pamięta tamtych czasów. Ale to prawda, że przez wiele ostatnich lat nie było to obowiązkowe wyposażenie. Natomiast w pojazdach specjalistycznych, ciężarowych, taksówkach tak. Ale w osobowych samochodach, których na drogach mamy najwięcej, tej apteczki niestety nie była ona wymagana.
0: Nie była wymagana, ale w końcu będzie. Mówię, ja mam dwie, bo jedną mam... Znaczy, to jest tak jak z gaśnicami. Też mam dwie gaśnice, bo wiem, że jedna niewiele daje. Te gaśnice są rok w rok sprawdzane. Apteczki co prawda nie przeglądam, jak ona wygląda w środku, czy tam się jodyna nie rozlała, czy nie dostała się woda do tych tabletek, które rozpuszcza się w wodzie, żeby przyłożyć do ran.
1: Błąd nie błąd, natomiast oczywiście zawsze pomyślmy, co w tej apteczce powinno być. Dokładnie, bo akurat europejskie normy DIN wskazują na pewne jej wyposażenie. Z tego, co w projekcie rozporządzenia jest, ustawodawca jakby nie narzuca, co w tej apteczce ma być, więc zawsze podejdźmy do tego zdroworozsądkowo i w ramach nowoczesnej pierwszej pomocy. Bo to, o czym pan redaktor wspomniał, tabletki jodyna i nawet woda utleniona, to już jest trochę relikt i ta pierwsza pomoc zdecydowanie w ostatnich latach ewoluowała i warto byłoby się pochylić nad tym, żeby ta apteczka była wyposażona po prostu nowocześnie.
0: Po prostu nowocześnie, czyli jak? Tu korzystając z pana obecności, chciałbym pana wykorzystać i proszę pomóc mi zrobić takie zestawienie. Co w tej apteczce powinno być?
1: Z pewnością rękawiczki. I to nie dwie pary, jak przewidywane w europejskich normach DIN, tylko tych par zdecydowanie więcej, bo rękawiczki przydadzą się nie tylko do udzielania pomocy, ale chociażby do wymiany żarówki czy sprawdzenia oleju. Natomiast co do samych materiałów opatrunkowych, gaza, może opaska uciskowa, to elementy, które zdecydowanie miałyby użyteczność w takiej apteczce. Odpuśćmy agrafkę, nie wsadzajmy chusty trójkątnej, bo są to rzeczy, które można z pełną odpowiedzialnością, o tym powiem, zastąpić na przykład rolką folii stretch. Taka przezroczysta, budowlana folia stretch genialnie sprawdzi się w wielu sytuacjach udzielania pierwszej pomocy właśnie jako pierwszy świadek na miejscu zdarzenia. Zatem nie obudowujmy apteczki miliardem plastrów, chustami trójkątnymi, bandażami dzianymi, które naprawdę ich zastosowanie nie jest łatwe i proste i też nie jest to wygodne.
0: Czyli mamy do tej pory rękawiczki kilka par, gaza, opaska uciskowa.
1: Plastry, jak najbardziej. Małe plastry na niewielkie skaleczenia to doskonałe rozwiązanie dla siebie, dla dzieci, dla współpasażerów. Zawsze wielu z nas na kursach pierwszej pomocy stara się przekazać praktyczne informacje. Także na przykład folia stretch, nawet taśma klejąca. Są to elementy, które też w pierwszej pomocy jak najbardziej będą miały zastosowanie i mogą się przydać w krytycznej sytuacji.
0: Jakiś dobry nóż, nożyczki to powinno być?
1: Zdecydowanie tak. Nożyczki, nóż, specjalny zbijak na przykład do szyby, bo takie sytuacje też mogą mieć miejsce, kiedy musimy dostać się albo wydostać się z pojazdu. Zatem czy taki uniwersalny młotek, w którym będzie nóż do cięcia pasów, zbijak do szyb, natomiast nożyczki i to porządne nożyczki, to jest zawsze takie wyposażenie, którego oczekiwalibyśmy też w dobrym takim ratunkowym zestawie.
0: Czy powinna być w tej naszej apteczce

0: Polsce taka mata, którą można okryć poszkodowanych.
1: Tak zwana folia NRC, czy koc życia. Tak. Warto by było, żeby taki element znalazł się. Natomiast ja pragnę przypomnieć, że sama jedna taka folia, ona też na niewiele się zda. Chodzi nam raczej o walkę z taką utratą temperatury organizmu wielowarstwowym okryciem. Więc jedna folia to w wielu sytuacjach zdecydowanie za mało, jak już to mieć ich kilka, ale na rynku są też dostępne takie koce ratunkowe oparte, można to porównać do folii bąbelkowej. Folia bąbelkowa i to powietrze, które jest doskonałym izolatorem, na pewno uchroni naszego poszkodowanego, któremu udzielamy pomocy przed właśnie wychłodzeniem organizmu.
0: Cóż jeszcze tam można by dodać do tego wyposażenia?
1: To jest taki absolutny must have. Ja bym dodał, czego może nie warto dodawać. Okay. Dodatkowo może pomińmy już kwestię jakichś bardzo takich partyzanckich folii do sztucznego oddychania, do tej metody usta-usta, która też w społeczeństwie pokutuje jako ten kluczowy element pierwszej pomocy, bo te wdechy ratownicze jak najbardziej możemy ich zaniechać podczas prowadzenia resuscytacji w tych pierwszych minutach i wszelkie standardy światowe dopuszczają taką metodę ratowania, a najpewniej nikt z nas nie odważyłby się robić też usta-usta nieznajomej osobie, na przykład potrąconemu pieszemu, więc jakieś folijki, jakieś tego typu ustniki do sztucznego oddychania, to też już trochę wychodzi z mody. Nie musimy obligatoryjnie tego ze sobą posiadać.
0: A skoro pan przypomniał tą metodę przywracania życia, przywracania oddychania, czyli można w tej chwili najświeższe takie, o ile dobrze pamiętam, z ostatniego kursu, na którym byłem, najświeższa metoda ratunkowa polega na tym, że nie trzeba dawać swojego wdechu, tylko wystarczy uciskać klatkę piersiową, prawda?
1: Dokładnie tak. Jeżeli rozpoznamy nagłe zatrzymanie krążenia, czyli mamy do czynienia z osobą, która jest nieprzytomna i nie oddycha, i to nieważne dlaczego, czy po prostu upadła z wysokości, czy została potrącona, czy straciła przytomność i doznała zatrzymania krążenia jako kierujący, który po prostu zjechał na pobocze, wtedy ewakuujemy taką osobę jak najszybciej i rozpoczynamy uciśnięcia klatki piersiowej. I to jest metoda, która daje szansę, daje czas, daje...
0: Na przeżycie. Panie doktorze, wracamy do naszej rozmowy po naszym serwisie informacyjnym, a więc do usłyszenia.

Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest 12:30. W studiu pojawił się Kamil Olak z najświeższymi informacjami o tym, co dzieje się na naszych drogach. Sobotnie, wczesne popołudnie. Myślę, że nie mamy żadnego szczytu komunikacyjnego.

0: komunikacyjnego nie, ale mamy pogodę, która utrudnia jazdę w wielu miejscach Polski.
1: Jest pewna zasada, że im pogoda piękniejsza, im aura bardziej wdzięczna, słoneczna, to wypadków jest dużo więcej. A w takie dni jak dziś, pochmurno, deszczowo, mokro na drogach, jedziemy ostrożniej.
0: Jedziemy ostrożniej, ale patrząc na informacje od drogowców, od policji,
1: to dziś jest wbrew statystyce.
0: Tak, tych wypadków wcale nie jest mało.
1: Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale drogowcy odwołali jedno z utrudnień, o których mówimy to popołudnie. W województwie mazowieckim skończyły się problemy na krajowej 12. Zatem odcinek z Woleń-Puławy pokonamy bez większych przeszkód. W Atalinie poruszaliśmy się do tej pory naprzemiennie. Po tym jak na 536 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe, ale od kilkunastu minut w tym miejscu nie ma już śladu po wspomnianych problemach. Ale trwają w Podkarpackiem na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. W pobliżu Pawłosiowa ciężarówka uderzyła w bariery i nadal na 626 kilometrze w kierunku Korczowej zablokowany jest prawy pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień w Lubuskie na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów w pobliżu miejscowości Kowalice. Auto osobowe zderzyło się z busem i ciężarówką i na 41 kilometrze wciąż jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona. Drogowcy nadal nie odwołali też utrudnień na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Żnin-Zachód. Węzeł Biskupin w pobliżu miejscowości Bożejewiczki. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Na 111 kilometrze auto osobowe uderzyło rano w bariery. Cały czas cierpliwość też potrzebna na Mazowszu, na krajowej 63 między Sokołowem Podlaskim a Zambrowem. W pobliżu miejscowości Sabnie dachowało auto osobowe na 228 kilometrze. Poruszamy się z tego powodu naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja zwracam uwagę naszych słuchaczy, że do posiadania apteczki w samochodzie już tego lata zobowiązany będzie każdy kierowca w Polsce. Za moment łączymy się z naszym gościem, ratownikiem medycznym, doktorem Jackiem Wawrzynkiem, z którym będziemy rozmawiali o apteczce i o sposobach ratowania życia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym ekspertem, dr Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny. Rozmawiamy o apteczce, która staje się powoli elementem niezbędnym w wyposażeniu naszych pojazdów. Najprawdopodobniej stanie się to jeszcze przed wakacjami. To będzie dojście do tego, do prawa Unii Europejskiej. Kiedyś jeszcze, kiedy nie byliśmy w Unii, to apteczka była obowiązkowym elementem. Ale mnie boli to, że na przykład motocykliści będą wyjęci spod tego obowiązku.
1: No tutaj pełna zgoda, tak to rozporządzenie przewiduje, choć jedna z norm europejskich także opisuje apteczkę motocyklową, ale też jestem w stanie poniekąd to zrozumieć. W wielu motocyklach nie ma miejsca do przechowywania, zatem nawet mały pakunek mogłaby być to trudność, ale myślę, że rękawiczki jednorazowe gdzieś zawsze się zmieszczą.
0: Za bardzo się nie zgodzę z tym, że nie ma miejsca w motocyklach, bo jaki ten motocykl by nie był, to kierowca tego motocykla potrafi przewieźć ze sobą dodatkowy kask. Zawsze gdzieś się coś małego utka. Ja w swoim motocyklu mam apteczkę i przyznam się, że jestem z tego powodu dumny. Fakt, że mój motocykl ma taką karoserię, która pozwala na różnego rodzaju przewożenie dużych ilości bagaży. Ale no to jest specyfika tej konkretnej tego modelu. Natomiast moim zdaniem motocykliści też powinni mieć. Jeżeli nie ma miejsca w motocyklu, w karoserii motocykla, to przecież można włożyć apteczkę do kieszeni. Czego pana zdaniem jeszcze brakuje w tych nowych, znowelizowanych przepisach?
1: No, zdecydowanie dobrze by było, gdyby kamizelki odblaskowe również stały się obowiązkowym elementem wyposażenia samochodów osobowych. Jak państwo doskonale wiecie i słuchacze, i panie redaktorze, w większości krajów Europy jest to obowiązkowe wyposażenie. Ilu pasażerów tyle kamizelek, ile miejsc siedzących tyle kamizelek. U nas niestety nie. Ale ja dostrzegam pewien plus. To jest trochę plus braku świadomości społeczeństwa, bo jestem głęboko przekonany, że przynajmniej połowa słuchaczy do naszej dzisiejszej audycji była przekonana, że apteczka i kamizelka w samochodzie być musi. I większość osób i tak posiadało to wyposażenie. Ja to też widzę na kursach, kiedy zawsze pytamy tych naszych uczestników, to większość zawsze jest przekonana, że apteczka no musi być i kamizelka też. I było wielkie zdziwienie, że jej być nie musi. Także drodzy słuchacze, kamizelka odblaskowa, choć nie będzie obowiązkowa, naprawdę zwiększa znacząco nasze bezpieczeństwo, kiedy poruszamy się po drodze.
0: Cóż znaczy siła przyzwyczajenia? Siła przyzwyczajenia po dobrych nawykach naszych bliskich, naszych ojców, naszych braci, prawda? Bo to z tego się bierze.
1: Nie tak. I gdzieś jest to zakorzenione w naszej mentalności, że to miało być, tak było zawsze. No, okazuje się, że nie było, ale wracamy, myślę, do akurat w tym aspekcie do dobrego takiego zachowania, żeby to posiadać.
0: Pan do tego, czego nasi ustawodawcy nie wnieśli, dodaje kamizelkę. Ja dorzuciłbym jeszcze porządną flarę, czyli lampę bezpieczeństwa działającą zamiast trójkąta ostrzegawczego.

0: czego. Ale to takie nasze pobożne życzenia. Myślę, że dość szybko ustawodawcy dojdą do tego i takie nowelizacje znów zostaną wprowadzone. Panie doktorze, bardzo chciałbym skorzystać z pana obecności w naszej audycji i poprosić pana o to, aby podpowiedział nam pan, co zrobić, bo my sobie możemy rozmawiać, fajnie mieć cudowne apteczki, ale przychodzi do sytuacji W, sytuacji trudnej i nagle wstajemy, jesteśmy bezradni. Czyli podstawowa rzecz, musimy chcieć pomóc komuś, kto znajduje się w potrzebie. Co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś z naszych pasażerów zakrztusi się wodą, powietrzem? Czy można mu pomóc?
1: Panie, nie dość, że można, to wręcz trzeba. Przepisy kodeksu karnego obligują nas do udzielenia pierwszej pomocy. No, w pierwszej sytuacji musielibyśmy zatrzymać nasz samochód. Nie róbmy tego hamowaniem awaryjnym na autostradzie i na środku szybkiego pasa, no bo to doprowadzi bardzo szybko do jeszcze większej katastrofy. Natomiast no, dosyć sprawnie musimy zatrzymać się. Taka osoba, u której doszło do zakrztuszenia, no oczywiście najczęściej są to dzieci, które gdzieś tam po drodze zajadają cukierki czy różne inne rzeczy. No musimy taką osobę wyjąć, pomóc jej wyjść z pojazdu i rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy jak w każdej innej sytuacji. Czyli rozpoczynając od uderzeń w okolicę międzyłopatkową, 5 takich uderzeń przy pochylonym tułowiu. I tutaj też zwracam uwagę na to, że nie tak jak lata temu, rączki do góry w pozycji stojącej i klepiemy po plecach. No nie, to taką osobę musielibyśmy zdecydowanie pochylić do przodu, żeby grawitacja trochę pomogła i to ciało obce bardziej w poziomie musiało się wydostać. Także uderzenia w okolicę międzyłopatkową naprzemiennie z uciśnięciami nadbrzusza, kiedyś nazywane manewrem Heimlicha. Myślę, że większość z naszych słuchaczy z filmów, z telewizji takie odruchy kojarzy. To pierwsza pomoc właśnie przy zakrztuszeniu.
0: A proszę mi powiedzieć, tu chciałbym stopień trudności zwiększyć. Jesteśmy sami w samochodzie. Kierowca ogląda sobie, co się dzieje na przeciwległej jezdni, popijając w tym czasie bądź konsumując kanapkę. I też nie ta dziurka, zakrztuszenie. Jak kierowca może sobie sam poradzić?
1: Ta sytuacja faktycznie jest krytyczna. Naszym pierwszym odruchem jest kaszel. I kaszel bardzo pomaga przy zakrztuszeniu i prawdopodobnie ten kaszel sam już może nas uratować. Nie pohamowujmy u siebie kaszlu. Ale jeżeli dochodzi do takiego zakrztuszenia, póki jeszcze jesteśmy w stanie, oczywiście zjeżdżamy jak najszybciej na pobocze, światła awaryjne, próbujemy uzyskać pomoc od innych kierowców. Tutaj naprawdę po kilkudziesięciu sekundach może już dojść do tragicznej utraty przytomności, więc nie wzgrywajmy bohatera jadąc, że odkrztuszę, zatrzymajmy się, postarajmy się zatrzymać innego kierowcę, który może będzie wiedział, jak nam pomóc i uratuje nasze życie.
0: A te kilka uderzeń w klatkę piersiową?
1: To uderzenia, które my robimy na innych osobach, to uderzenia w plecy. Nam samym nie uda się tego zrobić. A nasze uderzenia w piersi na przykład, no nikt nie udowodnił, że taka strategia no, daje po prostu szansę na uratowanie takiej zakrztuszonej osoby. Więc to autoratownictwo w tej sytuacji jest niestety mocno ograniczone.
0: To kolejna trudna sytuacja. Objawy zawału.
1: Nagły silny ból w klatce piersiowej, który pojawił się po wysiłku, ale także w spoczynku. Uczucie pieczenia, gniecenia, ogromnego ciężaru na klatce piersiowej. Ten ból nie jest zlokalizowany punktowo. Promieniuje w kierunku żuchwy, do łopatek, do lewej ręki. Jest to zdecydowanie sygnał alarmowy, że trzeba tego wsparcia, tej pomocy już medycznej, kontaktując się z dyspozytorem medycznym pod numerem 999 czy z operatorem numeru alarmowego pod 112, więc tą pomoc musimy wezwać. Tutaj, kiedy taka dolegliwość nagle nas łapie, tego typu ból w klatce piersiowej, zazwyczaj tego czasu trochę jest, więc spokojnie zjeżdżamy na pobocze, wzywamy pomoc, kontaktujemy się z numerem alarmowym, a jeżeli już mieliśmy takie incydenty wcześniej, to też wiemy, jak nasz organizm się zachowuje w tej sytuacji, ale zawsze warto też rozważyć i zażyć pas acetylosalicylowy, nie mówiąc o konkretnym już producencie na antenie. To jest lek z grupy takiej, którą wszędzie najczęściej albo mamy w domu, albo kupimy w każdym ze sklepów i na stacji benzynowej.
0: Czy sami podejmujemy decyzję, czy wzywamy pogotowie, czy jedziemy do najbliższego szpitala, najbliższej placówki medycznej, czy opieramy się na konsultacji z podnumerem, który pan wymienił?
1: Dyspozytor medyczny pod numerem 999 jest wykwalifikowanym medykiem.

0: Więc on też doskonale wie, w jaki sposób poprowadzić wywiad, jak zadać pytania, tak aby upewnić się, że to jest albo błahostka, albo faktycznie potencjalny stan zagrożenia zdrowia życia. Dyspozytor najpewniej będzie dążył do tego, jeżeli rozpozna, że może coś złego się dziać, żeby zespół ratownictwa medycznego wysłać na miejsce i na miejscu rozpocząć udzielanie już fachowej pomocy i wstępną diagnostykę.
1: I co bardzo ważne, to zatrzymanie na normalnej drodze krajowej, wojewódzkiej, zatrzymujemy się na poboczu, natomiast jeśli jesteśmy na drodze ekspresowej, na autostradzie, zatrzymujemy się na pasie awaryjnym, co jest zabronione, ale to jest nagła sytuacja. I cała akcja ratunkowa przebiega poza barierami. Samochód zostaje na pasie, ale my jesteśmy poza barierą ograniczającą wyjazd z autostrady. Dobrze
0: dokładnie
1: to powiedziałem?
0: Tak, tak. To bardzo ważne i to nie tylko w trakcie udzielania pomocy, ale nawet awarii pojazdu czy przebitego koła.
1: Nie ma prawa nas być na asfalcie.
0: Dokładnie. Samochód stoi skrajnie na pasie awaryjnym, ale my przechodzimy czy za bariery dźwiękochłonne specjalnymi drzwiami, czy przechodzimy za bariery takie niższe, które jesteśmy w stanie przekroczyć, tak aby być oddalonym od tego ruchu. Bo jeżeli coś się samochód może ulec uszkodzeniu, trudno, rzecz napyta,
1: ale
0: jeżeli
1: przeżyjemy,
0: zostaniemy potrąceni, będzie to dramat.
1: Bardzo dziękuję za super instrukcje, bardzo dziękuję za informacje o tym, co się zmieni w naszych przepisach. Doktor Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny, był naszym gościem.

0: Kamil Olak jest już w naszym studiu. Kamil, pierwszy test. Czy po obecności w studiu, w reżyserce, potrafiłbyś teraz, gdybym się zakrztusił, potrafiłbyś mi pomóc?
1: A? Próbowałbym.
0: I to mi się podoba. Czyli nie uciekłbyś?
1: Nie uciekłbym.
0: Nie zostawiłbyś mnie na pastwę?

0: Nigdy.
1: Super. Kamil Olak i kolejny serwis logowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. W pobliżu Pawłosiowa ciężarówka uderzyła w barierę i na 626 kilometrze jeden z pasów ruchu w kierunku Korczowej, konkretnie prawy, jest zablokowany. Cały czas poważne utrudnienia w Lubuskiem na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów. W pobliżu Kowalic na 41 kilometrze w kierunku granicy państwa jezdnia jest zwężona. Tam ciężarówka zderzyła się z busem i autem osobowym. Nie minęły też utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 na odcinku Żnin Zachód, węzeł Biskupin. Na wysokości miejscowości Bożejewiczki na 111 kilometrze, po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany nadal jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Cały czas problemy też na Mazowszu, na Krajowej 63, na odcinku Sokołów Podlaski Zambrów. W pobliżu miejscowości Sabnie dachowało auto osobowe i cały czas na 228 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Ale na Mazowszu odwołano ponad pół godziny temu inne utrudnienie, to na Krajowej 12, przypomnę. Zatem między miejscowością Zwolenia Puławami poruszamy się już bez problemów. Kłopoty były na 536 kilometrze. Tam obowiązywał ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch aut osobowych, ale w tym momencie już przez miejscowość Atalin w obu kierunkach przejedziemy sprawnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to ja tylko przypomnę, oczywiście jedziemy z włączonymi światłami mijania, nie na światłach dziennych. I jeśli stanie się coś takiego, że musimy przeprowadzić akcję ratownictwa, akcję ratującą życie bądź nasze, bądź kogoś z naszych współpasażerów, na drodze krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, stajemy na poboczu i przystępujemy do ratowania. Jeśli jesteśmy na drodze ekspresowej, na autostradzie, stajemy na pasie awaryjnym, i akcję wszystkich pasażerów samochodu przetransportowujemy poza bariery metalowe. Musimy być poza barierami. Czyli to już jest najprawdopodobniej pas zieleni. Na tym pasie zieleni prowadzimy akcję ratunkową.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: A ja widzę, że to nie sen, to jawa. Minęła 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i spoglądamy na ostatnie doniesienia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po południu i wieczorem zachmurzenie w kraju duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodnim i południowym wschodzie okresami spadnie deszcz, przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Po południu możliwe lokalne burze. Suma wody, która spadnie, to od 5 do 15 mm, w czasie burz 20 mm, a w rejonie Karpat do 25. Miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotny deszcz.

0: opuści lokalne burze. Suma wody w czasie burz to około 10 mm. Wysoko w Sudetach i Karpatach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni, cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22 stopni. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską, tylko od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju, wiejący z zachodu, we wschodniej połowie z kierunków zmieniających się, pod wieczór przeważnie z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach osiągnie 55 km na godzinę, w Sudetach 65, a w czasie burz porywy wiatru mogą nawet wiać z prędkością 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 13. W studiu jest Kamil Olak. No i najważniejsze informacje z druka, te najważniejsze informacje już spalę twoje wystąpienie. Deszcz, mrzawka.
1: I w związku z tym utrudnienia, które są skutkiem nieuwagi
0: kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale zacznę od dobrej informacji i przypomnienia, że na Mazowszu skończyły się problemy na Krajowej 12 na odcinku z Woleń-Puławy w pobliżu Atolina. Przestał obowiązywać ruch na przemianę,

0: Tam poruszaliśmy się wahadłowo na 536 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych, ale wciąż trudna sytuacja na Podkarpaciu, na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. W pobliżu Pawłosiowa na 626 kilometrze ciężarówka uderzyła w barierę i tam zablokowany jest pas w kierunku Korczowej. Nie skończyły się też problemy w Lubuskiem na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów. W pobliżu Kowalic bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym i na 41 kilometrze jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona. Trasa S5, tu nadal problemy w Kujawsko-Pomorskim na odcinku Żnin Zachód, węzeł Biskupin. W pobliżu miejscowości Bożejewiczki zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. To po tym, jak na 111 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę. I jeszcze województwo mazowieckie znów i krajowa, tym razem droga numer 63. Odcinek Sokołów Podlaski Zambrów. Tutaj poruszamy się naprzemiennie na wysokości miejscowości Sabnie. Na 228 kilometrze dachowało przed południem auto osobowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest 20 minut po 13. Za moment będziemy starali się doradzić, co zrobić w takim trudnym czasie, kiedy jest przełom wiosny, początek lata. Jak odpoczywać? Co jest teraz modne? Jak poradzić sobie choćby w sytuacji, kiedy pada deszcz, a my chcielibyśmy coś pozwiedzać?

0: Swego czasu wyśpiewano, że w czasie deszczu dzieci się nudzą i że to jest powszechnie znana rzecz. Co robić, jeśli pada? Zresztą na ten deszcz dość długo czekaliśmy. Pada deszcz, mży, pochmurno, a my chcielibyśmy czynnie podpoczywać. Z tym pytaniem zwracam się do pani Dominiki Czechowskiej, ekspertki do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Emerito w Gdańsku. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry państwu.
0: Co nam pani poradzi? Co by tu zrobić, żeby się nie nudzić, żeby aktywnie, fajnie spędzić czas, ale jednak ruszyć się mimo aury?
1: Proszę państwa, absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o atrakcyjność polską i tego, co możemy uczynić, to w każdym regionie znajdziemy coś dla siebie, coś ciekawego, niezależnie od aury. Oczywiście proponuję szukać inspiracji w mediach, mądrych mediach. No teraz taka turystyka zasięgowa jest modna, czyli dużo inspiracji szukamy na właśnie znanych mediach społecznościowych.
0: Turystyka zasięgowa, tak? Tak pani to określiła?
1: Tak, tak. No, nowe sformułowanie, turystyka zasięgowa, czyli jedziemy tam, gdzie są zasięgi, albo widzimy w zasięgach dane miejsce docelowe.
0: A można wierzyć temu wszystkiemu, co z tych zasięgów wynika?
1: No, musimy trochę sprytnie podchodzić do źródła kontentu, czyli umieć weryfikować, czy ten kontent jest rzeczywiście wartościowy, czyli no jednak zwracać uwagę, kto kreuje ten kontent, bo nie zawsze, czyli te informacje źródłowe, bo nie zawsze są one wartościowe, nie zawsze te inspiracje, które znajdujemy w mediach, w tej turystyce zasięgowej są dla nas właściwe. No bo niestety czasami możemy mieć do czynienia z takimi poleceniami na zasadzie, że ktoś tylko jest 2-3 minuty w danym miejscu i nie ma sprawdzonej danej atrakcji turystycznej. Turystyka zasięgowa opiera się też na tym, że my potem możemy też hashtagować te zasięgi, czyli też stajemy się popularni w mediach.
0: Proszę mi powiedzieć, czy ten nasz świat trochę nie zwariował. Ja pamiętam czasy mojej młodości, kiedy turystyka polegała na tym, że w czasie roku szkolnego, pod koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, potem w szkole średniej, odbywały się wycieczki. Te wycieczki były do ciekawych miejsc w naszym kraju, czyli poznawaliśmy w podstawowej szkole, w tych niższych klasach najbliższe miejsca w naszym regionie, potem coraz dalej, 7., 8. klasa to już było coraz dalej, w szkole średniej jeszcze dalej i te wycieczki były dłuższe, ale to były wycieczki oparte o poznawanie regionu, a w tej chwili podstawowa szkoła i szkoła średnia nierzadko dociera do Chin z takimi wycieczkami, do Stanów Zjednoczonych, że nie wspomnę o wszystkich krajach Europy. Czy to jest okej, pani zdaniem?
1: Nie, tak, jak najbardziej. Czasy się po prostu zmieniły. Teraz świat stoi otworem. I

0: Oczywiście, jeżeli chodzi o doznania turystyczne, o miejsca, które chcemy odwiedzać i odwiedzamy, no to i stać nas, jesteśmy społeczeństwem bardzo majętnym aktualnie, także i stać nas na to, żeby wybrać sobie każdą inną destynację. Natomiast jeżeli chodzi o dalekie destynacje, ja bym tutaj podchodziła trochę ostrożnie. Proszę najpierw zwiedzić to, szanowni państwo, co jest najbliżej w waszym otoczeniu, zanim zaczniecie podróżować bardzo daleko. Też po to, żeby sobie wyrobić opinię. Dla mnie najbardziej atrakcyjną destynacją, jeżeli chodzi o podróżowanie, jest Europa. I ja najczęściej, i też samochodem, byłam nawet na Korsyce samochodem, objechałam właściwie całą Europę autem. Teraz już częściej podróżuję samolotem, no z uwagi na wygodę i dostępność tych miejsc, do których możemy polecieć, ale uważam, że Europa jest numerem jeden, a szczególnie Polska, która stała się najbardziej atrakcyjną miejscową turystyczną w Europie. Przede wszystkim z uwagi na to, że jesteśmy bardzo atrakcyjni pod kątem spędzania wolnego czasu, ale też całego zaplecza Horeca, czyli jakość naszych hoteli, obiektów, czystość, bezpieczeństwo w naszym kraju. No to są walory, które są już niespotykane w krajach europejskich, a tym bardziej w niektórych krajach już takich, no bardzo dalekich, o dalekim zasięgu.
1: Odkrywa pani takie karty z opiniami o naszym kraju, które do jeszcze parę lat wstecz, paręnaście lat wstecz byłyby nieprawdopodobne. Turyści, którzy przyjeżdżają do Polski, są zszokowani stanem polskich dróg, stanem polskich kolei. To też jest dla mnie rzecz niesamowita. I to wszystko in plus.
0: Tak, tak. Ja korzystam z kolei też za granicą. No to jeżeli ktoś myślał, że kolej w Szwajcarii jak wygląda i jak działa w szwajcarskim zegarku, to, drodzy słuchacze, jesteście w absolutnym błędzie. Tak brudnego pociągu, tak zatłoczonego i tak spóźnionego jak w Szwajcarii dawno nie widziałam, na pewno nie w Polsce. Oczywiście u nas też się zdarzają takie sytuacje, ale one są dużo rzadsze. Tak jest, natomiast no, powiem tak, no, wszystko jest nowe, więc to też jest inne podejście i wszystko jest bardzo zadbane i bardzo czyste. Ja też chciałabym zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chodzi o produkt turystyczny w Polsce, na jakość usług beauty. Nigdzie, proszę państwa, nawet mogę już, może jeżeli weszlibyśmy w produkt bardzo niszowy, jakim jest jakiś tajski masaż, ale nigdzie na świecie nie znajdziemy już tak dobrze prowadzonych, zgodnie z procedurami higienicznymi, tak wysokojakościowych usług beauty, czyli wszystkich usług takich też prozdrowotnych.
1: Ja przepraszam, usługi beauty to te wszystkie salony spa, w czasy spa, tak? Wie tak, pani, ja jestem z tego towarzystwa, które motory, rowery w długo brudne ręce, myjemy się piaskiem przy jeziorze, branża beauty, okej.
0: Okay. Ale mężczyźni też coraz bardziej, coraz częściej korzystają z usług beauty.
1: To oczywiście, i chwała za to, że są takie usługi dla mężczyzn.
0: Jak najbardziej są.
1: Bardzo dziękuję.
0: Chodzi, szanowni państwo, o tak zwane doznania sensoryczne, czyli o taką turystykę doświadczeń, że my chcemy poznawać świat przez wszystkie zmysły.
1: Pani Dominiko, wracamy do naszej rozmowy po naszym serwisie. My musimy przedstawić naszym słuchaczom najważniejsze informacje z dróg i zaraz po serwisie, po piosence wracamy do naszej rozmowy. Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki, jest naszym gościem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mariusz, może jakiś peeling ci potem zrobimy w takim razie a propos
1: jeżeli
3: tej
1: się znasz na tym,
3: beauty, to ja nie, ale może kogoś poszukamy, słuchaj.
1: Podpowiesz mi w ogóle, na czym ta branża beauty polega, żebym ja się nie dziwił, jeżeli z gośćmi rozmawiam o takich historiach.
3: Nowe utrudnienie w województwie podkarpackim na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka w pobliżu miejscowości Trzebownisko. Po kolizji dwóch aut osobowych na 461 kilometrze ruchem kieruje policja, a ten ruch odbywa się w sposób naprzemienny. Odwołano natomiast utrudnienia na Mazowszu, na Krajowej 60C, trójce na odcinku Sokołów Podlaski-Zambrów. W

0: pobliżu miejscowości Sabnie dachowało auto osobowe i utrudnienia były na 228 kilometrze. Obowiązywał ruch naprzemienny, ale od kilku dosłownie minut w obu kierunkach przejedziemy tam bez problemów. Kłopoty trwają natomiast na Podkarpaciu, na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód, po tym jak w pobliżu Pawłosiowa ciężarówka uderzyła w bariery. Nadal na 626 kilometrze zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Korczowej. Województwo lubuskie to utrudnienia na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów w pobliżu Kowalic po zderzeniu busa z ciężarówką i autem osobowym na 41 kilometrze jezdnia jest w kierunku granicy państwa zwężona. I jeszcze Kujawsko-Pomorskie i trasa S5. Tu kłopoty są między węzłem Biskupin a Żninem Zachód w pobliżu miejscowości Bożejewiczki na 111 kilometrze. Auto osobowe wczesnym porankiem uderzyło w bariery i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Radiu Kierowców jak zawsze apelujemy do państwa o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną i co bardzo ważne, z odpowiednim odstępem od poprzedzającego nas pojazdu.

0: Szary dzwoń.
1: PRK Polskie Radio Kierowców w trybie bezawaryjnym. Wracamy do rozmowy z panią Dominiką Czechowską, ekspertem do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Prawie, że już mnie pani przekonała, że z racji tej, że świat poszedł tak do przodu, to i młodzież może też poruszać się nie tylko po swoim regionie, nie tylko po Polsce, ale ruszyć także kawałek dalej. Proszę mi powiedzieć, czy to, co się dzieje w ogóle w tej chwili w świecie współczesnym, czyli to, co jest za naszą wschodnią granicą, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czy to ma wpływ na turystykę?
2: Nie ma wpływu na turystykę w sensie globalnym, to znaczy się takim, czy my skorzystamy z naszego wolnego czasu, spędzając go wakacyjnie poza miejscem zamieszkania. Ma wpływ bardziej na zmianę naszych wyborów co do kierunku, co do miejsca, do którego wybieramy się na wakacje.
1: Czyli

0: I że zamiast do Egiptu polecimy do Bułgarii.
1: Tak, na przykład.
0: Tak. Okay.
1: Czyli zmienimy po prostu destynację do dotarcia. No ale proszę państwa, jedna rzecz w życiu jest pewna, że nastąpi zmiana. No i takie zmiany się cały czas wydarzają. Czy to jest pandemia, czy to jest właśnie zagrożenie atakami terrorystycznymi, to co się stało na Bliskim Wschodzie, czy to są jakieś działania wojenne. No my musimy po prostu reagować i w miarę możliwie się zabezpieczać przed takimi sytuacjami. No oczywiście zawsze możemy wykupić ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki, tylko ja też od razu państwa przestrzegam jako ekspert, że te ubezpieczenia nie działają w takich sytuacjach jak zagrożenie atakiem terrorystycznym. No możemy być ubezpieczeni też od różnych zdarzeń losowych, ale tak jak to, co się wydarzyło ostatnio właśnie w Dubaju, to wszystkie osoby, które już zostały tam, dlatego tak szybko zostały z powrotem sprowadzone do Polski, nie były ubezpieczone na przykład od wszelkich kosztów zdrowotnych. Także podróżowanie to jest zawsze ryzyko i podejmowanie takich decyzji, jaką wybrać. Dlatego polecam państwu, zanim będziecie podróżować daleko z dużym ryzykiem, jeżeli chodzi właśnie o zwrot kosztów w sytuacji, jakie będą następne zagrożenia, chociaż nie chciałabym tutaj tylko o zagrożeniach mówić, to bardzo wysokie temperatury. Ja nie wiem, czy ktoś z państwa kiedyś wakacje spędzał, gdy jest 43 stopnie, bo ja dwukrotnie doznałam tej temperatury, raz w Grecji, to tak jakbyście otworzyli piekarnik i tam włożyli twarz. To tak się człowiek czuje, więc niedługo już będą i takie zagrożenia, jak bardzo wysokie temperatury. Więc rzeczywiście wszystko zależy od tego, w jakim czasie wakacyjnym my się wybieramy, jak ten czas lubimy spędzić i co jest jeszcze takie istotne, że lubimy i my Polacy jesteśmy bardzo ciekawi świata. Jesteśmy niesamowicie postrzegani na świecie jako grupa turystów zainteresowanych, czyli nie leżymy tylko i nie pijemy drinków na
0: kocyku, hotelu, na plaży, tak.
1: Na basenowym hotelu, tylko rzeczywiście korzystamy z wycieczek, z jakichś dodatkowych atrakcji, z wycieczek fakultatywnych. Chcemy poznawać świat, jesteśmy bardzo zaangażowanymi turystami i wysoko zainteresowanymi. Jesteśmy ambitni, staliśmy się społeczeństwem bardzo ambitnym.
0: To miłe słowa i przyznam, że ciekawa obserwacja. Ja natomiast zastanawiam się nad tym, jak potrafimy przystosować się do różnych trudności. Czas pandemii sprawił, że bardzo popularne stały się działki pracownicze, kampery, domki, które mieliśmy gdzieś poza miastem. Teraz ten czas związany z aurą, z latem w rejonie śródziemnomorskim, gdzie temperatury dochodzą, tak jak pani wspomniała, nawet 42 stopni, to Europa z tego Mediteranu ucieka na północ, do Skandynawii. To się staje bardzo modne i ciekawe dla Hiszpanów, dla Włochów, dla Greków.
1: No jak najbardziej, tym bardziej, że coraz więcej jest połączeń lotniczych, takich, mówię o takich krótkich połączeniach lotniczych. Oczywiście znowu można byłoby zdefiniować zagrożenie, czy wystarczy paliwa. No to mówię państwu, że aż tak szybko się nie skończy, a już jeżeli chodzi o brak paliwa, no to jak najbardziej, no, wyjazd zostanie odwołany bez odszkodowania.
0: Pani zdaniem, najlepsze podróżowanie po świecie to podróżowanie z biurem podróży, czy podróżowanie oparte o to, że sami sobie zorganizujemy jakąś marszrutę?
1: Szanowni państwo, to są zupełnie odrębne dwa produkty turystyczne. Co oznacza, że no nie możemy powiedzieć, że coś jest fajniejsze, bo jedno i drugie jest bardzo ciekawe i może być ciekawe, jeżeli podejmiemy odpowiednią decyzję. To są w ogóle dwie inne formy spędzania wolnego czasu. Ja jako ekspert do spraw turystyki podkreślam, że podróżuję i tak, czyli i korzystam z biur podróży.
0: Bomba.
1: Bo są takie są takie destynacje turystyczne, się po prostu opłaci, tak? Biorąc pod uwagę cały pakiet usług. No i ja też podróżuję z wnuczką bardzo dużo, więc z wnuczką podróżuję do takich miejsc, że są hotele i w tym hotelu się tam siedzi, to są takie duże hotele rodzinne. Natomiast podróżuję też i to najczęściej z mężem na własną rękę. Teraz wróciliśmy z Sycylii, Wybieramy się też na Rivierę

0: francuską i to są już wyjazdy na własną rękę, gdzie wynajmujemy samochód, jeździmy, zwiedzamy, spędzamy czas w hotelach. Wszystko zależy od tego, jakie są Państwa potrzeby i też nie ma porównania, czy coś jest bardziej korzystne finansowo, czy mniej. Może, co to rzeczywiście należy to podkreślić, że w sytuacjach odwołania wyjazdów, no to bardziej bezpieczne jest podróżowanie z biurem podróży, no bo jesteśmy ubezpieczeni przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i albo dostaniemy propozycję wyjazdu w innym terminie, albo na przykład dostaniemy zwrot tych środków w 100%. W przypadku organizacji na przykład podróżowania na własną rękę, a teraz największym zagrożeniem jest overbooking, to już też musicie Państwo definiować overbooking, czyli to, że i linie lotnicze, i hotele sprzedają więcej miejsc niż mają w samolocie bądź też w hotelu. Czyli możemy po prostu nie polecieć, nawet jak zapłacimy za bilet. Taka sytuacja się nie zdarzy w biurze podróży. Więc tutaj mieć świadomość, co się za czym kryje, a jak uniknąć overbookingu, to ja mam taką propozycję, że byśmy, ponieważ jest to osobny temat, jeszcze raz się umówili na taką rozmowę z Państwem.
1: Z największą przyjemnością.
0: Czy możemy mieć, Panie redaktorze, taką prośbę? Bo bardzo bym chciała o tym słuchaczom opowiedzieć.
1: Już sobie zapisuję w kajecie, że overbooking to jest temat naszego kolejnego spotkania. I na to jesteśmy umówieni. Natomiast ja chciałem się o jeszcze jedno zjawisko Pani zapytać. Bo Pani nam opowiada o fajnej, kwalifikowanej turystyce normalnej. Prowadzonej przez normalnych ludzi w normalnych turystycznych miejscach. Ale dochodzi już do pewnego swoistego zwyrodnienia tej turystyki. Są takie, pani mówi destynacje, ja powiem, są takie miejsca, które nie chcą już turystów. Mieszkańcy pewnych turystycznych miejscowości mają dość tego tatałajstwa, że tak powiem. Są specjalne kraje, które mają taką złą opinię. Widzę ostatnie sprzed kilku miesięcy wydarzenia w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich, ale i w Hiszpanii kontynentalnej, gdzie mieszkańcy się buntują i nie chcą przyjmować turystów.
0: To jest zjawisko, które definiowane jest jako overturizm. Overturizm polega na tym, że w danym miejscu jest zbyt duża liczba turystów lub jest zbyt bardzo popularne. I tutaj znowu powiem przewrotnie, overturyzm kto kreuje? Kreują sami turyści. Dlatego, że jadą do miejsc bardzo obleganych, bardzo popularnych. Proszę zwrócić uwagę na turystykę zasięgową, co powiedziałam wcześniej Państwu. Co oznacza, że jeszcze jadą do tych miejsc w najbardziej obleganych terminach. W związku z tym no, trzeba się przed nimi bronić. No nie może być takiej sytuacji, że wszyscy w tym samym momencie chcą wejść na morskie oko, tak? Czy w tym samym momencie pojechać do Wenecji, dlatego że no, nie ma takiej możliwości, żeby znalazło się tyle miejsca, żeby tam nawet tyle osób stało, a do tego niestety dążą turyści, czyli bardzo szybkie podróżowanie, że tu byłem, tu zdjęcie, tu sweet focie, żeby się pochwalić w mediach. Slow tourism, proszę Państwa. Mniej miejsc bardzo popularnych. Tu jest jeszcze tak zwany efekt owczego pędu. Efekt owczego pędu, czyli ludzie jak owce pędzą za baranem. To jest zjawisko ekonomiczne. Czyli jak ktoś coś pokaże w mediach, że to jest modne i tam trzeba być, to wszyscy tam pędzą w tym samym momencie jak ten właśnie
1: baran.
0: Barany.
1: Proszę pani, więc poznaliśmy, co to jest overturyzm. Przed nami rozszyfrowanie jeszcze pojęcia i zagadnienia overbookingu. Tak. Czy na ten overbooking możemy się umówić w najbliższy czwartek?
0: Ja, proszę państwa, ja wszystko państwu powiem dokładnie, nie w 100% jak zminimalizować, okay. ale na pewno powiem.
1: Jesteśmy
0: turyzm też, proszę, to co mówię, to za duża liczba turystów, tu się mieszkańcy bronią, ponieważ
1: Pani Dominiko, zostawmy słuchaczom pewną nutkę niepewności. Jesteśmy umówieni na czwartek, na czwartkowe późne popołudnie. Dominika Czachowska, ekspertka do spraw turystyki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, była naszym gościem i ekspertem.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Jest 10 minut przed 14. W studiu jest Kamil Olak z kolejną porcją najważniejszych informacji dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w Warszawie na trasie S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i zablokowany jest w konsekwencji lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Nowe utrudnienia także w Opolskiem na krajowej 46 na odcinku Złoty Stok Paczków w pobliżu Kamienicy. Na 23 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Auto osobowe wjechało tam do rowu na łuku drogi. Utrudnienia trwają w Lubuskiem na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów po tym, jak w pobliżu Kowalic bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym. Na 41 kilometrze jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona. Nie odwołano też utrudnień w województwie podkarpackim na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka na wysokości Trzebowniska. Na 461

0: pierwszym kilometrze. Policja kieruje ruchem naprzemiennie. Tam doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. Przez Pawłosiów w obu kierunkach podróżujemy bez problemów. Te kłopoty były na 626 kilometrze. Tam auto ciężarowe uderzyło w barierę i zablokowane przez kilka godzin był prawy pas ruchu w kierunku Korczowej. Wcześniej, przypomnę, skończyły się utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5. Na odcinku Żnin Zachód węzeł Biskupin na 111 kilometrze w kierunku Poznania. Znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A mogą Państwo kontaktować się z nami za pomocą aplikacji Polskiego Radia Kierowców albo dzwoniąc 22 513 11 11.

0: talk about.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I właśnie w ten sposób obwieszczamy światu, że zbliża się 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze o tej porze, po pełnej, prezentujemy Państwu najświeższą prognozę pogody. W kraju zachmurzenie jest duże, większe przejaśnienia zdarzają się jedynie na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami pada deszcz, przejściowo umiarkowanym natężeniu, a możliwe są także i burze. Suma wody, która spadnie, zmieści się w słupku i będzie wynosić od 5 do 15 mm. W czasie burz 20 mm. W rejonie Karpat nawet 25 mm. Słupka wody. Miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotny deszcz i lokalnie burze. Suma wody w czasie burz to 10 mm. Wysoko w Sudetach i Karpatach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22 stopni. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z zachodu wiejący, a we wschodniej połowie z kierunków zmieniających się, choć pod wieczór przeważnie z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: a my robimy wszystko, aby świat nie był podpalony, aby świat był bezpieczny, przewidywalny i życzliwy wobec siebie, szczególnie na drogach. Dziś palmy pierwszeństwa w tej materii dzierży Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A18, województwo lubuskie, tu utrudnienia nadal między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów. W pobliżu miejscowości Kowalice bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym i na 41 kilometrze nadal jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona. Trasa S2 to województwo mazowieckie i tu z kolei kłopoty nadal między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. W województwie podkarpackim z kolei nadal problemy są na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. Na wysokości Trzebowniska na 461 kilometrze wciąż poruszamy się naprzemiennie po kolizji dwóch aut osobowych. Województwo opolskie, tu z kolei utrudnienia trwają na krajowej 46 między Złotym Stokiem a Paczkowem. Na wysokości miejscowości Kamienica auto osobowe wypadło z jezdni na łuku drogi i wpadło do rowu. Na 23 kilometrze poruszamy się z tego tytułu naprzemiennie. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód, na trasie S5 na odcinku Żnin Zachód węzeł Biskupin, a także na krajowej 63 między Sokołowem Podlaskim a Zambrowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 18 minut po 14. O tym, jak zatrzymać się na pasie awaryjnym, rozmawialiśmy już dziś, poruszaliśmy ten temat w rozmowie z doktorem Jackiem Wawrzynkiem, ratownikiem medycznym. Pas awaryjny może uratować życie, ale wielu kierowców wciąż korzysta z niego w sposób niewłaściwy. Zatrzymywanie się bez powodu, wyprzedzanie czy krótki odpoczynek na poboczu mogą skończyć się mandatem i stworzyć ogromne zagrożenie na drodze. Wiosną i latem na autostradach oraz drogach ekspresowych pojawia się więcej samochodów, dłuższe wyjazdy, wakacyjne podróże i weekendowe wypady sprawiają, że ruch staje się intensywniejszy niż zwykle. W takich warunkach nawet drobna awaria może wywołać niebezpieczną sytuację. Wielu kierowców zapomina jednak, że pas awaryjny nie służy do postoju ani chwilowej przerwy od jazdy. Nieprawidłowe zachowanie w tym miejscu może utrudnić przejazd służbom ratunkowym i stworzyć zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pas awaryjny na autostradzie oraz drodze ekspresowej został stworzony wyłącznie z myślą o sytuacjach krytycznych. Ma on umożliwić bezpieczne unieruchomienie pojazdu w razie usterki oraz zapewnić swobodny przejazd służbom ratunkowym. Mimo to na szybkich trasach wciąż można spotkać kierowców, którzy wykorzystują te przestrzenie na krótki odpoczynek, rozmowę telefoniczną lub poprawienie bagaży. Część osób staje tam na kilka minut, tłumacząc to nagłym zmęczeniem lub chęcią sprawdzenia trasy w nawigacji, co jest całkowicie niezgodne z prawem. Na drogach szybkiego ruchu wolno zatrzymywać się jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, takich jak parkingi oraz miejsca obsługi podróżnych, czyli parkingi autostradowe, parkingi tras ekspresowych. Za nieuzasadniony postój na poboczu grozi mandat wynoszący co najmniej 300 zł, a jeszcze większym wykroczeniem jest jazda tym pasem w celu ominięcia zatoru. Przymusowy postój na trasie szybkiego ruchu zawsze wiąże się z ogromnym stresem, dlatego kluczowe jest zachowanie zimnej krwi i jak najszybsze usunięcie auta z pasa ruchu. Jeśli uszkodzony samochód jest w stanie się jeszcze przemieszczać, należy zjechać na pobocze i zaparkować jak najbliżej barier ochronnych. Przypominamy, że po zatrzymaniu należy natychmiast włączyć światło awaryjne, założyć kamizelkę odblaskową, a następnie rozstawić trójkąt ostrzegawczy w odległości około 100 metrów za pojazdem. Najczęstszym błędem popełnianym przez kierowców jest pozostawanie w kabinie lub stanie bezpośrednio przy masce auta, co przy dużych prędkościach innych aut może skończyć się tragicznie. Wszyscy pasażerowie muszą jak najszybciej opuścić pojazd i oczekiwać na pomoc techniczną w bezpiecznym miejscu, czyli za stalowymi barierami. Kodeks drogowy przewiduje tylko kilka konkretnych sytuacji, w których kierujący ma prawo legalnie skorzystać z pasa awaryjnego. Zalicza się do nich przede wszystkim nagła awaria mechaniczna pojazdu, uszkodzenie opony, a także zatrzymanie przez policję lub inne uprawnione do kontroli służby mundurowe. Zjechanie na skrajną część drogi jest również dozwolone podczas formowania tak zwanego korytarza życia, jeśli wymaga tego sytuacja na zablokowanej trasie. Warto pamiętać, że nawet w obliczu usterki kierowca musi niezwłocznie zadbać

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 14:30, jest z nami Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie opolskim na drodze krajowej numer 46 między Złotym Stokiem a Paczkowem. W pobliżu kamienicy obowiązywał ruch naprzemienny, po tym jak na 23 kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni do rowu. Ale na drodze krajowej numer 46 pojawiły się utrudnienia w innym miejscu. Między Kłodzkiem a Złotym Stokiem, konkretnie na wysokości miejscowości Podzamek, o czym informuje nasz słuchacz.
3: Dzień dobry Państwu, droga numer 46 z Kłodzka w kierunku Nysy jest zamknięta całkowicie. Jak informuje Straż Pożarna, będzie zamknięta jeszcze przez kilka godzin, więc warto byłoby przypominać o tym, bo sporo osób tutaj zawraca na trasie, bo nie ma żadnej informacji wcześniej. Pozdrawiam, Grzegorz, Zielonego Autokaru.
2: A droga jest zamknięta konkretnie na 7 kilometrze. Tam zdarzyły się dwa auta osobowe i policja jest w trakcie organizowania objazdów drogami lokalnymi. Trwają też utrudnienia w Lubuskiem na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów. Na 41 kilometrze bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym. Jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona. Nie odwołano też utrudnień na trasie S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku

0: Poznania po zderzeniu trzech aut osobowych. Cały czas cierpliwość też przyda się w Podkarpackiem na trasie z 19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. W pobliżu miejscowości Trzebownisko policja kieruje ruchem, a ten odbywa się tam naprzemiennie na 461 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja przypominam wszystkim naszym zmotoryzowanym przyjaciołom motoryzacyjnym Radia Kierowców, że jeździmy z włączonymi światłami mijania, jeździmy z prędkością bezpieczną i oczywiście, co równie ważne, musimy zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego nas pojazdu. Wszystko przez warunki, jakie są na drodze, a więc deszczowo, jest mżawka, jest pochmurno. Proszę o tym pamiętać.

Kierowcy i rowerzyści od lat się o to kłócą, a odpowiedź jest w przepisach. Rowerzyści uważają, że są świętymi krowami na przejazdach i zawsze mają pierwszeństwo przed autami. Kierowcy są natomiast innego zdania. I kto ma w tym sporze rację? Rozstrzygają oczywiście przepisy i to w sposób jasny i zdecydowany. Tylko mało kto zagląda do kodeksu ruchu drogowego, a jeśli już, to może i niezbyt uważnie. Wiosna to czas, w którym rowerzyści na potęgę pojawiają się na ulicach miast. Układy drogowe dbają oczywiście o ich bezpieczeństwo, głównie poprzez wprowadzanie ruchu na dedykowane ścieżki. Taka sytuacja nie oznacza jednak, że ruch rowerów jest całkowicie bezkolizyjny. Są bowiem punkty, w których cykliści muszą przejeżdżać przez jezdnię. I w tym miejscu pojawia się kwestia pierwszeństwa. Na sam początek warto przypomnieć o jednej zasadzie. Cyklista może przejechać przez jezdnię tylko na przejeździe dla rowerzystów. Przez przejście powinien przeprowadzić pojazd. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że rowerzyści tylko w jednym przypadku mają absolutnie

0: absolutne pierwszeństwo przed pojazdami na przejeździe w sytuacji, w której ruchem na skrzyżowaniu kieruje sygnalizacja świetlna i sygnalizator S6 wskazuje zielone światło dla kierującego rowerem. Sytuacja nieco komplikuje się w przypadku przejazdów dla rowerzystów, na których ruchem nie steruje sygnalizator. Cykliści w tym miejscu rzeczywiście mogą mieć pierwszeństwo. Mogą, ale nie muszą. Podstawową wykładnią stanowi w tym przypadku artykuł 27 ustęp 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zapis ten wyraźnie wskazuje, że kierujący pojazdem jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem znajdującemu się na przejeździe. Najważniejsze słowa w tej formule to stwierdzenie znajdującemu się na przejeździe. Cykliści nie rozumieją, że nie mają tak szerokich uprawnień jak piesi. W ich przypadku nie obowiązuje zasada opisana w artykule 26 ustęp 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i mówiąca o pierwszeństwie dla wchodzącego na przejście. To oznacza, że zanim koło roweru nie dotknie powierzchni przejazdu, rowerzysta nie ma pierwszeństwa przed kierującym samochodem. Kluczowe jest to, że identyczne zasady dotyczą kierującego rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Oczywiście można mówić o tym, że zawężenie uprawnień rowerzystów na przejazdach jest wynikiem dyskryminacji czy przeoczeniem ze strony ustawodawcy. To jednak nie jest prawdą. Ustawodawca wyszedł z założenia, że rower wymaga innego typu ochrony od pieszego, a jego kierujący powinien być współodpowiedzialny za bezpieczeństwo na przejeździe. Temu ciężko się zresztą dziwić. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że rower jadący 25 km na godzinę pokonuje każdej sekundy blisko 7 metrów. W ciągu nieco ponad 2 sekund pokonuje zatem odległość, która odpowiada długości samochodu ciężarowego z naczepą. Kierowca może nie mieć szansy dostrzeżenia tak szybko jadącego pojazdu. Cyklista również musi zatem zachować szczególną ostrożność. Pamiętanie o powyższych zasadach jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, ten sposób wszyscy zadbamy o bezpieczeństwo drogowe. Po drugie, rowerzysta, na siłę forsując pierwszeństwo przed przejazdem, którego przepisy mu nie dają, może się łatwo stać sprawcą kolizji. Skończmy zatem nie tylko pobijane, ale również z mandatem i rachunkiem za naprawę samochodu. I takie przypadki już są w Polsce znane.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna, łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut przed 15. Jest ze mną Kamil Olak, a z Kamilem cały zestaw najważniejszych dokumentów, z których Kamil odczyta teraz, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowcy odwołali utrudnienia w Podkarpackiem na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. Przez Trzebownisko podróżujemy już bez problemów. Kłopoty były na 461 kilometrze. Tam obowiązywał ruch naprzemienny po kolizji dwóch aut osobowych. Utrudnienia trwają natomiast na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów w pobliżu Kowalic. Bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym i

0: Na 41 kilometrze w kierunku granicy państwa jezdnia jest zwężona. Nie minęły też utrudnienia na Mazowszu na trasie S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. I jeszcze województwo dolnośląskie, tu kłopoty na drodze krajowej numer 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem. W pobliżu miejscowości Podzamek zderzyły się dwa samochody osobowe i droga jest zablokowana na 7 kilometrze w obu kierunkach. Policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A czy ty, kierowco, sprawdziłeś, na jakich światłach jedziesz w ten pochmurny, deszczowy dzień? Wierzę, że są to światła mijania.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Czego byśmy państwu nie próbowali przekazać, jakichkolwiek komunikatów, czy to drogowych, czy to meteorologicznych, to czasu i tak nie uda nam się zatrzymać. Właśnie mija 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Radiu Kierowców zawsze po pełnej, najbardziej aktualna prognoza pogody. Zachmurzenie w kraju jest duże, większe przejaśnienia zdarzają się na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami pada deszcz, przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Możliwe lokalne burze, suma wody mierzona w słupku od 5 do 15 mm, w czasie burz to nawet 20 mm, a w rejonie Karpat nawet i 25 mm słupka wody. Miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotny deszcz i lokalne burze. Suma wody w czasie burz 10 mm. Wysoko w Sudetach i Karpatach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w zachodniej połowie kraju, wiejący z zachodu, we wschodniej połowie z kierunków zmieniających się, a pod wieczór przeważnie wiatr wiejący z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest już 10 minut po 15. Właśnie w taki spokojny, idylliczny sposób mija nam sobotnie popołudnie. Niestety na większości dróg mokre, deszczowe. Przyniesie to ze sobą odpowiednie konsekwencje. O tym opowie nam Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Całkiem sporo tych utrudnień spowodowanych nagłymi zdarzeniami drogowymi, ale zanim o nowych, to najpierw o tych odwołanych, czyli dobre informacje dla naszych słuchaczy. Województwo lubuskie i autostrada A18. Tutaj skończyły się kłopoty między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów. Przez Kowalice przejedziemy już bez przeszkód. Odblokowano drogę na 41 kilometrze. Ona była zamknięta po zderzeniu busa z ciężarówką i autem osobowym. Nie ma też śladu po kłopotach na trasie S19 w Podkarpackiem między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. Przez Trzebownisko w obu kierunkach jedziemy całą szerokością jezdni. Przestał obowiązywać ruch na przemiany na 461 kilometrze. Ale nowe utrudnienia w Wielkopolsce są i to w dwóch miejscach trasy S5. Jedno to odcinek węzeł Mosina, węzeł Czempiń. Na drugim kilometrze tej trasy auto osobowe wjechało w bariery i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Na trasie S5 problemy także między węzłem Kościan Północ a węzłem Czempiń. W pobliżu Głuchowa na 5 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tu z kolei zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Nie minęły utrudnienia na trasie S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz w Warszawie na 465 kilometrze. Po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. I jeszcze województwo dolnośląskie. Tu utrudnienia trwają na krajowej 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem. W pobliżu miejscowości Podzamek zderzyły się dwa samochody osobowe i wciąż droga jest zablokowana na 7 kilometrze i policja kieruje tam zmotoryzowanych na objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: W aplikacji Polskiego Radia Kierowców wiadomości można pisać, ale można je także nagrywać. I właśnie tak zrobił nasz słuchacz.
1: Dzień dobry. Tyle pan redaktor mówi na temat tego, jak należy się zachować na pasie awaryjnym, a w tej chwili właśnie przy zjeździe na Tarnów Zachód na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa stoi samochód dostawczy, który ktoś grzebie w silniku bez świateł awaryjnych, bez trójkąta, nieoświetlony. Gratuluję naprawdę. Dzisiaj po raz kolejny powtarzam, że tylko i wyłącznie trzeba włączyć myślenie, jak się wsiada do samochodu, bo wtedy nie będzie tragedii na drodze. Uważajcie na ten samochód. Pozdrawiam Norbert.
0: Bardzo dziękuję za pozdrowienia, ale przede wszystkim za tę przestrogę. Proszę pamiętać, autostrada 4, pas awaryjny przy zjeździe Tarnów Zachód. Nieoznakowany, nieoświetlony na pasie awaryjnym samochód dostawczy jest naprawiany przez swojego kierowcę.

0: Tak się zastanawiam, czy te informacje, które przekazał nam nasz ratownik, nasz ekspert od ratownictwa, również drogowego, w jaki sposób mogą nam pomóc. I ja się jestem coraz bardziej przekonany, że czy ktoś się zakrztusi, czy będzie miał jakiś udar, stan przedzawałowy, to jesteśmy w stanie dzięki takim pogadankom.
1: Jasne, że coś tak profilaktyki zrobić. Nigdy za wiele.
0: Ja nawet pamiętam o tym, że już nie trzeba w momencie, kiedy chodzi o przywrócenie do życia, przywrócenie czynności życiowych, że już nie trzeba stosować metody uciskanie klatki piersiowej i usta i wdychanie, ale wystarczy samouciskanie.
1: Samouciskanie. No ale o tym trzeba mówić, powtarzać, bo kropla drąży skałę.
0: I wtedy wiemy trochę więcej, a nawet jeżeli jesteśmy absolwentami jakiegoś przeszkolenia, jakiegoś kursu, to jeżeli on był 18 lat temu...
1: Trzeba przypominać.
0: Trzeba go powtarzać co 2-3 lata, by być na bieżąco i potrafić uratować czyjeś życie. Oby takich sytuacji było jak najmniej, ale wiedzieć trzeba. Kamil Olak w naszym studiu i kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia w Warszawie na trasie S2 między węzłem Lutnisko a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania po zderzeniu 3 aut osobowych. Nadal trudna sytuacja w Wielkopolsce na trasie S5. W 2 miejscach trwają kłopoty między węzłem Mosina a węzłem Czempiń. Na 2 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Drugie miejsce z utrudnieniami na trasie S5 to odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń w pobliżu Głuchowa. Na 5 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe i tam zablokowany jest z kolei pas w kierunku Poznania. Województwo Dolnośląskie, tu nadal droga krajowa numer 46 jest zablokowana pomiędzy Kłodzkiem a Złotym Stokiem. W pobliżu miejscowości Podzamek zderzyły się 2 samochody osobowe i w obu kierunkach droga została zamknięta na 7 kilometrze. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. A przypomnę jeszcze 2 dobre informacje. Trasa A18, autostrada A18, województwo lubuskie. Ona została otwarta między węzłem Miłowa a węzłem Luboszów. Przez kilka dobrych godzin trwała blokada na wysokości miejscowości Kowalice na 41 kilometrze po zderzeniu busa z ciężarówką i autem osobowym, ale od kilkudziesięciu minut jedziemy tamtędy bez przeszkód. Podobnie jak trasą S19 w Podkarpackiem między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. Przestał obowiązywać tam ruch na przemiany na 461 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja tylko przypomnę, że kontakt z nami, kontakt z Radiem Kierowców.

kierowców jest przynajmniej na dwa sposoby. Pierwszy to telefon 22 513 11 11. Drugi sposób łączności z nami poprzez naszą aplikację, aplikację Polskiego Radia Kierowców. Wszystkim zmotoryzowanym przekazuję informację, że sprawdzamy, z jakimi światłami jedziemy. Jeżeli są tu światła mijania, jest okej. Okay.

20 minut przed 16 słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Było o pogodzie, było o udzielaniu pierwszej pomocy, było o apteczkach, było też o turystyce. No to teraz będzie o pieniądzach. Proszę sobie wyobrazić, że Honda straciła 9 miliardów dolarów. Wszystko przez elektryki. Ten koncern zanotował pierwszą roczną stratę od czasu swego debiutu giełdowego w 1957 roku. Japoński koncern obciążył wyniki odpisem związanym z działalnością w zakresie samochodów elektrycznych o wartości ponad 9 miliardów dolarów. Firma jednocześnie wycofuje się z wcześniej ogłoszonych celów dotyczących sprzedaży aut elektrycznych i ogranicza kolejne inwestycje w ten segment. Najgorszy raport finansowy od momentu wejścia Hondy na giełdę niemal 70 lat temu pokazuje, jak ryzykowne okazało się agresywne inwestowanie w elektromobilność dla tradycyjnych producentów samochodów. Za rok obrotowy, zakończony w marcu, Honda wykazała stratę operacyjną na poziomie 414 miliardów jenów, czyli blisko 2 miliardów 630 milionów dolarów. Dla porównania, rok wcześniej koncern osiągnął bilion jenów zysku. Tak to się ma, jak się inwestuje w niecne, dziwne biznesy, jakim okazuje się elektromobilność. Prezes i dyrektor generalny Toshihiro Mibe poinformował, że drugi co do wielkości producent samochodów w Japonii rezygnuje z planu, zgodnie z którym do 2030 roku 1/5 sprzedaży nowych aut miała przypadać na pojazdy elektryczne. Honda wycofuje się także z celu

całkowitego przejścia do 2040 roku na sprzedaż wyłącznie samochodów elektrycznych lub napędzanych ogniwami paliwowymi. Wstrzymany projekt w Kanadzie zostaje i niesie też miliardowe koszty. Koncern zawiesił również bezterminowo projekt Canada EV, czyli wart 11 miliardów dolarów program inwestycyjny związany z produkcją samochodów elektrycznych i akumulatorów. Byłaby to największa inwestycja japońskiej firmy w Kanadzie. Honda tłumaczy decyzję pogarszającą się sytuacją rynkową, rosnącymi kosztami i słabszymi od oczekiwań tempem rozwoju rynku aut elektrycznych. Mimo historycznej straty firma prognozuje powrót do rentowności. Honda zakłada osiągnięcie blisko 500 miliardów jenów zysku dzięki programowi redukcji kosztów oraz bardzo dobrej sytuacji w segmencie motocykli. To właśnie działalność motocyklowa pozostaje obecnie głównym źródłem gotówki dla koncernu.

0: I proszę sobie wyobrazić, że pośród tych okruchów my z Kamilem też mamy taki swój kot. Wystarczy jeden uśmiech i już wiemy, o co chodzi.
1: A jak?
0: I teraz taki uśmiech nastąpił. Pewnie, tak. Uśmiech nastąpił i będzie serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal utrudnienia w Warszawie na trasie S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i zablokowany jest tam lewy pas ruchu w kierunku Poznania. W Wielkopolsce z kolei utrudnienia na trasie S5 w dwóch miejscach. Jedno to drugi kilometr tej trasy, czyli odcinek węzeł Musina, węzeł Czempiń. Tam auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Drugie miejsce z utrudnieniami na trasie S5 to piąty kilometr i odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń. W pobliżu Głuchowa zderzyły się dwa auta osobowe i tam z kolei zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Nadal problemy są też w Dolnośląskiem, na krajowej 46C pomiędzy Kłodzkiem a Złotym Stokiem. W pobliżu miejscowości Podzamek po zderzeniu dwóch aut osobowych droga w obu kierunkach jest zablokowana na 7 kilometrze i tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: I tak spoglądam na zegar w naszym studiu. Minęła 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie w kraju jest duże, większe przejaśnienia zdarzają się na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami pada deszcz, przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Możliwe są także lokalne burze. Może spaść nawet do 15 mm słupka wody. Miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotny deszcz i lokalne burze. Wysoko w Sudetach i w Karpatach deszcz ze śniegiem lub śnieg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Do studia wszedł Kamil Olak i mogę Państwa zapewnić, że na pewno jest to dobry moment, aby obwieścić, co nowego na polskich trasach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie w województwie śląskim na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała-Mikuszowice a węzłem Bielsko-Biała-Lipnik. Na 110 km tej trasy auto osobowe uderzyło w bariery i wprowadzono ruch tylko jednym pasem. Na południu Polski odwołano też, nie też, tylko z kolei, utrudnienia na drodze krajowej numer 46 pomiędzy Kłodzkiem a Złotym Stokiem na wysokości miejscowości Podzamek. Droga została odblokowana, zamknięta była na 7 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Skończyły się również problemy na trasie S5 między węzłem Mosina a węzłem Czempiń. Na drugim kilometrze w kierunku Wrocławia znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni, ale na S5 trwają utrudnienia w drugim miejscu między węzłem Kościan Północ a węzłem Czempiń. Wciąż na wysokości Głuchowa zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. To po tym, jak na 5 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz i nadal na 465 km zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Tam zderzyły się trzy auta osobowe. Przypomnę, że wcześniej odwołano wielogodzinne utrudnienia na autostradzie A18 między węzłem Miłowa a węzłem Luboszów przez Kowalice w kierunku granicy państwa. Mamy do dyspozycji znów całą szerokość jezdni. Podobnie jak w województwie podkarpackim na trasie S19 przestał bowiem obowiązywać ruch naprzemienny między węzłem Sokołów Małopolskim a węzłem Jasionka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 18 minut po 16. Zastanawiamy się nad tym, co będzie się działo z naszą polską elektromobilnością. Czy pytanie jest zasadne, co się będzie działo, skoro na przykład Honda utopiła w samochodach elektrycznych 9 miliardów złotych? Amerykanie, jeden z trójki największych amerykańskich koncernów, 25 miliardów utopił w autach elektrycznych. Stellantis około 21 miliardów w autach elektrycznych utopionych. I tylko przerwanie tej pępowiny sprawia, że koncerny zaczynają wychodzić na prostą. Czy warto w to brnąć? Mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej spróbować odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

16. Myślę, że to jest taka nierówna walka. Są takie rodziny motoryzacyjne, które weszły w auta elektryczne i bardzo dobrze z tego żyją. Tak jest choćby z firmami z Chin. Ale Europa, Stany Zjednoczone, niektóre koncerny japońskie dostały mocno po głowie. A teraz my wchodzimy w to z naszym projektem polskiego samochodu elektrycznego. To jest już właściwie któreś podejście. Izera, zaznaczmy od razu, trafiła do kosza. Nowy prezes Electromobility Poland twierdzi, że tym razem polski elektryk się uda. Mamy stabilne finansowanie. W historii firmy nigdy wcześniej nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Mówi na łamach money.pl Cyprian Gronkiewicz, od kwietnia prezes Electromobility Polska. Projekt samochodu elektrycznego Izera został wyrzucony do kosza. W Jaworznie od 29 roku mają być produkowane elektryki nowej marki z nowym partnerem. W ubiegłym tygodniu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun ogłosił, że partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland dla projektu budowy hubu elektromobilności w Jaworznie będzie tajwański koncern Foxconn. Wcześniej spółka przymierzała się do współpracy z chińskimi firmami Geely oraz Chery, ale nic z tego nie wyszło. Sama fabryka samochodów elektrycznych w Jaworznie, mających powstawać pod marką Izera, to pomysł jeszcze rządu Zjednoczonej Prawicy, ale projekt rozwijał się przez lata bardzo powoli. Prezes Electromobility Poland mówi, że po podpisaniu finalnej umowy na joint venture wraz z planowanym wkładem finansowym partnera, czyli spółki tajwańskiej, będziemy w Polsce mieli środki inwestycyjne na realizację całego przedsięwzięcia, a to jest pierwszy filar. Drugim jest partner strategiczny, globalny gigant technologiczny. Jest on między innymi jednym z największych globalnych dostawców serwerów do sztucznej inteligencji w partnerstwie choćby z OpenAI czy NVIDIA. Inwestuje w nowe technologie, jak cyfrowe rozwiązania w obszarze zdrowia i robotyki. Kolejnym obszarem strategicznym partnera naszej polskiej elektromobilności są również samochody elektryczne. Firma realizuje swoje działania w tym obszarze poprzez spółkę córkę Foxtron. Opracowali platformę technologiczną, na której bazie już powstały samochody. Polacy byli nawet na jazdach testowych, mogli je porównywać z ofertą europejskiej konkurencji pod względem jazdy, dynamiki czy wykończenia i już teraz są mile zaskoczeni. Ja jednak martwię się o to, że końcowym efektem tego może być wspólne zaskoczenie, że niewiele z tego wyjdzie, a jeżeli już coś wyjdzie, to koszta będą niewspółmierne do efektów. Thank you.

0: W Radiu Kierowców na naszym zegarze 17:30. Zawsze w tym czasie przedstawiamy kolejny serwis drogowy. Dziś za to odpowiada Kamil Olak. Kamil, czyli facet z najświeższymi, najważniejszymi informacjami dla wszystkich zmotoryzowanych. Brawo, Kamil!
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała Mikuszowice, a węzłem Bielsko-Biała Lipnik. Na 110 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i jezdnia jest tam zwężona do jednego pasa. Cały czas problemy też na trasie S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. W Wielkopolsce z kolei nadal problemy są na trasie S5 między węzłem Kościan Północ a węzłem Czempiń. W pobliżu Głuchowa zderzyły się dwa samochody osobowe i na 5 kilometrze zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Poznania. Jeżeli chodzi o trasę S5, to sytuacja się poprawiła nieco, bo kilkanaście minut temu odwołano drugie z utrudnień na trasie S5, to między węzłem Mosina a węzłem Czempiń. Na drugim kilometrze w kierunku Wrocławia znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Przypomnę, że drogowcy odwołali też utrudnienia na Dolnym Śląsku, na Krajowej 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem. Droga znów jest w obu kierunkach przejezdna w miejscowości Podzamek, a była zablokowana po zderzeniu dwóch aut osobowych na 7 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców przedstawiamy serwisy drogowe co 20 minut. W każdej godzinie trzykrotnie opowiadamy Państwu o tym, co ważnego dzieje się na naszych drogach. Oczywiście zawsze możemy tę naszą zasadę złamać. Jeśli dzieje się coś bardzo, bardzo ważnego, robimy to jeden do jednego w czasie rzeczywistym. Przynajmniej raz w godzinie opowiadamy o tym, co dzieje się na dworze, jaka jest aura, i przez cały czas jesteśmy z Państwem, aby było bezpiecznie na polskich drogach.

0: Radio Kierowców, 38 minut po 16. Łączymy się z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan Paweł Tomaszek z firmy Evolv Motorsport, ekspert rynku elektromobilnego. Mogę tak powiedzieć? Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry państwu. Można tak powiedzieć, choć nie jest to moja główna specjalizacja, ale powiedzmy, że też interesuję się tą tematyką.
0: Niech mi pan powie, czy pan jest fanem elektromobilności?
1: Tak, jestem fanem elektromobilności, choć na co dzień nie używam samochodu elektrycznego. Aczkolwiek dlatego, że podróżuję po Polsce często i w moim przypadku to się nie sprawdza.
0: Muszę się przyznać, że ja nie jestem fanem elektromobilności. Nie jestem fanem dlatego, że nie podobał mi się sposób, w jaki do elektryczności w motoryzacji zaczęto nas przekonywać, czyli przekupywać, że tak powiem, kierowców. I różnego rodzaju ustawodawstwa, przede wszystkim te europejskie, które narzucało nam, do kiedy mamy się wycofać z motoryzacji spalinowej. Stąd mój taki trochę dziwny stosunek. No i teraz, skoro mamy dwa odmienne zdania na ten temat, to myślę, że to może być bardzo ciekawa rozmowa. Ja się zastanawiam, bo nasi rządzący brną w projekt polskiego auta elektrycznego. Pana zdaniem to jest dobry pomysł?
1: No, mam tutaj odczucie ambiwalentne, bo oczywiście tworzenie własnego przemysłu, w tym przemysłu motoryzacyjnego, to jest kluczowy filar tworzenia PKB, prawda? Im bardziej skomplikowane dobra wytwarzamy, tym bardziej bogaci będziemy jako naród, jako społeczeństwo. Aczkolwiek konkurencja w motoryzacji jest tak ogromna na świecie, że nowy produkt tworzony od zera, to jest dość ryzykowne przedsięwzięcie.
0: I też mi się wydaje, że jest to ogromne ryzyko, tym bardziej, że Honda umoczyła w elektromobilności 9 miliardów dolarów i bardzo mocno zawiesza projekt związany z elektromobilnością. Jeden z trójki amerykańskich największych koncernów, General Motors, 25 miliardów dolarów utopione, a niech będzie, że utopione w elektromobilność, i też wycofują się. Stellantis, 21 miliardów dolarów strat. Myślę, że trochę przeholowano, że ci, którzy są zwolennikami elektromobilności w tych koncernach motoryzacyjnych, trochę przeholowali. Czy zgodzi się pan z tym?
1: Ja myślę, że z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia osób, którzy są poza branżą, takie cyfry rzeczywiście mogą przyprawiać o zawrót głowy. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że stworzenie nowej platformy dla nowego pojazdu, która często jest dzisiaj wspólna dla wielu modeli z uwagi na racjonalizację kosztów, no to jest koszt zrobienia, przygotowania, zaprojektowania testów zdarzeniowych i tak dalej, to są kwoty rzędu kilku milionów dolarów albo kilku milionów euro co najmniej. W związku z tym mnie osobiście te cyfry, które pan przytoczył, nie przerażają, bo w motoryzacji to są olbrzymie koszty, olbrzymie pieniądze i olbrzymie inwestycje.
0: No tak, ale jeżeli wyprodukuje się X samochodów i te auta stoją na placu, a klientela kupuje zupełnie innych producentów samochody, no to te pieniądze nie zostaną zwrócone. Myślę, że byłoby troszeczkę inaczej, gdyby ta elektromobilność rozwijała się trochę wolniej i gdyby rozwijała się w oparciu o takie źródła energii jak reaktor atomowy, jak wiatr, jak woda, ten biały węgiel, wówczas byłoby trochę inaczej.
1: No tak, natomiast te źródła, te paliwa kopalne kiedyś się skończą i musimy być przygotowani i musimy stopniowo przechodzić na elektromobilność. To nas czeka i to jest nieuniknione. Natomiast wracając do zasadniczego wątku naszej rozmowy, czyli do Izery, czy też następcy Izery, która nie wiadomo jak się będzie jeszcze nazywała, bo konkurs na nazwę ma być ogłoszony. Byle nie miś, tak jak u Barei było z nazwami.
0: To a trzymając się tej konwencji, to jeszcze ktoś podpowiedział nazwę Mira.

0: Miraż.
1: Miraż, no tak, no ale Miraż to jest...
0: Miejmy nadzieję, że nie.
1: To jest francuski myśliwiec, więc chyba ta nazwa musiałaby się przebić medialnie.
0: Ale Miraż i Miraże to takie wyobrażenie o czymś, co nie istnieje.
1: Okej, okay. No ale jeden Miraż jako produkt przemysłu francuskiego istnieje i to tak, chyba to każdy
0: prawda.
1: Go zna.
0: To prawda.
1: Więc wracając do tego polskiego produktu, tego nowego samochodu elektrycznego, no to przede wszystkim ten gigant Foxconn zapewnia nam tęże platformę, o której mówiliśmy, że jest najdroższa i zapewnia nam baterie. I to są rzeczywiście rzeczy najdroższe i rzeczy najtrudniej dzisiaj uzyskiwalnych w aspekcie nowych przedsięwzięć. No a potem, a cała reszta, no to już jest trochę z górki, mógłbym powiedzieć.
0: Kooperantem ma być firma tajwańska. Co pan sądzi o takim kooperancie? Z Chińczykami nie wyszło, jeśli chodzi o Izerę. To ten nowy samochód z Tajwańczykami
1: tak, no,
0: łatwiej będzie miał?
1: Nie wyszło, bo Geely już w Europie jest obecne i może po prostu nie było zainteresowane. Nie znamy szczegółów rozmowy. Może było zainteresowane innym partnerstwem, z tego co słyszałem. Natomiast no, Foxconn to jest gigant światowy, jeżeli chodzi o elektronikę i to, że on nie miał na razie doświadczeń w produkcji samochodów, to mu się tego nie dał, bo przecież czy firma Xiaomi czy Huawei także nie miały, a już samochody robi. I to robi samochody świetne. W związku z tym myślę, że to jest bardzo dobry partner.
0: Ciekawe... Co jeszcze poza tym, że nasza spółka Electromobility Poland i ten tajwański podmiot, ja jestem ciekaw, co będzie dookoła rozwoju tej współpracy, czyli auta elektrycznego. Wszystko to, co może się u nas rozwinąć dookoła tej inwestycji.
1: No to mamy ten przemysł już bardzo rozwinięty, bo przecież mnóstwo polskich firm funkcjonuje w motoryzacji jako dostawca szeregu komponentów i to już od bardzo wielu lat. Nawet to jest, można by rzec, specjalizacja, jedna ze specjalizacji polskiego przemysłu, więc my dostarczamy i niestety dostarczamy coraz mniej koncernom, czy niemieckim, czy francuskim, dlatego że tutaj agresywne wejście marek chińskich i zmiany ośrodków produkcyjnych powodują, że my jako wytwórcy tychże komponentów mamy coraz mniej zamówień.
0: Miejmy nadzieję, że taka inwestycja po pierwsze odniesie sukces, a po drugie tym sukcesem będzie nie tylko to, że będziemy mogli się pochwalić jednym modelem jednego samochodu, ale że powstanie z tego cała rodzina aut. A oprócz tego znacznie zmieni się nasz przemysł motoryzacyjny.
1: No, trzymajmy kciuki rządzącym, bo to dla nich jest olbrzymi imperatyw, żeby tego dokonać. No, są środki unijne na to, więc chyba musi być efekt oczekiwany. No i coś trzeba poprzednim rządzącym udowodnić chyba, tak mi się wydaje.
0: Oby to tylko nie o to chodziło. Paweł Tomaszek, ekspert motoryzacyjny z eWolf Motorsport był naszym gościem. No i trzymamy kciuki za Poland Electromobility.
1: Dziękuję uprzejmie, do widzenia.

0: mamy dzień.
1: No i co z tego, że jutro mamy dzień, skoro dziś, właśnie dziś trzeba dojechać do bazy, a żeby dojechać do bazy, trzeba wiedzieć, co się dzieje na naszych drogach. W wielu miejscach jest tak, że pada deszcz, że drogi są mokre. Z racji tego, o czym opowiadamy na antenie Radia Kierowców, wiedzą państwo, że w momencie, kiedy drogi są mokre, śliskie, znacznie wydłuża się droga hamowania. Najgorszy jest ten moment, pierwszych 15 minut, kiedy deszcz zaczyna padać, wówczas ta pierwsza woda spadająca z nieba, mieszająca się z kurzem na nawierzchni drogi, powoduje, że tworzy się taka niesympatyczna breja, która jest bardzo niebezpieczna dla nas kierowców i wówczas najłatwiej wpaść w poślizg. Nie po 15-minutowej ulewie, ale w pierwszych 15 minutach padania deszczu. Czy dużo mamy takich trudnych sytuacji, gdzie doszło do zdarzeń drogowych? O tym wie wszystko Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Utrudnienia trwają w województwie śląskim na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała Mikuszowice a węzłem Bielsko-Biała Lipnik. Na 110 kilometrze ruch odbywa się tylko jednym pasem, w każdym z kierunków po jednym pasie, dlatego że samochód osobowy uderzył tam w bariery. Nadal kłopoty także na Mazowszu na trasie S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Nadal też cierpliwość przyda się w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Kościan Północ a węzłem Czempiń. W pobliżu Głuchowa zderzyły się dwa samochody osobowe i na 5 kilometrze zablokowany jest nadal jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Ale od ponad 30 minut sprawnie podróżujemy już za to w innym miejscu S5 między węzłem Mosina a węzłem Czempiń. Drogowcy odwołali bowiem utrudnienia na 2 kilometrze. Tam zablokowany był pas w kierunku Wrocławia po tym, jak auto osobowe wjechało w barierę, ale w przypadku tego miejsca podróżujemy już w stronę stolicy Dolnego Śląska bez przeszkód. Podobnie jak na krajowej 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem skończyły się bowiem problemy w miejscowości Podzamek. Na 7 kilometrze droga została odblokowana, a była zamknięta przez kilka dobrych godzin po zderzeniu dwóch aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych.

0: Inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Wydaje mi się, że zgodzą się Państwo ze mną, że czas z Radiem Kierowców, w Polskim Radiu Kierowców, mija przesympatycznie, w dobrym towarzystwie. I tak szybko to minęło, że do studia wkroczył Marcin Koczyba.
1: Tak, i powiedział dość.
0: Ale powiem Państwu, że Marcin jest tak sympatycznym, młodym mężczyzną, który powiedział mi: Mariusz, wiesz co, zostań, masz tu krzesełko. Zostań, masz tu krzesełko, posiedź sobie z boku. Ja jeszcze będę z Państwem siedział z boku.
1: Z czego bardzo się cieszymy, bo Mariusz teraz przesiada się właśnie na za kierownicę.
0: Na
1: tak, informacji dla kierowców, to bardzo ważne. W sumie jedna z najważniejszych rzeczy, jakie media publiczne Państwu dają i warto tego słuchać i być z nami, bo gdzie indziej Państwo tego nie dostaną. To nie są tylko informacje, że jest wypadek i wow, ale się stało, tylko trochę więcej. Przede wszystkim szukamy powodów, przyczyn i jak tego uniknąć.
0: A przed mikrofonem będzie teraz Państwa prowadził Marcin Koczyba, pasjonat motoryzacji i bezpiecznego ruchu na drodze. Let me tell you.

0: 17. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro do 20 dzisiaj, bo mamy troszeczkę zmieniony plan tego wieczoru, który przygotowaliśmy dla Państwa dziś, wszak Noc Muzeów i w Polskim Radiu będą wycieczki, będziemy opowiadać o Nocy Muzeów, będziemy opowiadać o sobie, o historii Polskiego Radia, przecież 100 lat, więc jeśli już mowa o tym, że to może poniekąd muzealny obiekt, to zwłaszcza w naszych piwnicach to widać. Nie wiem, czy Państwo będą mogli tam zajrzeć, ale zapewniam, że atmosfera jest niezła. No dobrze, jedziemy dalej razem. Motoretro, Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 19 stopni w Przemyślu, 8 stopni w Zakopanem. Mamy maj, czy co maj, to co przeplata? Nie wiem, bo jak wychodziłem na balkon, przed domem padał deszcz, a jak zjechałem windą na dół i wyszedłem przed dom, no to było słońce, więc nie wiem, a z drugiej strony budynku może dlatego. No dobrze, proszę uważać, bo pogoda dzisiaj zmienna i kapryśna. Nocą zachmurzenie na zachodzie małe, umiarkowane, pozostały obszar z większymi przejaśnieniami. W południowo-wschodniej połowie deszcz chwilami umiarkowany i tu suma opadów wyniesie do 15 mm, czyli taki sobie, nie całkiem umiarkowany, bo w rejonie Karpat nawet do 30, tak synoptycy dzisiaj podeszli do sprawy dość eufemistycznie. Na krańcach wschodnich początkowo możliwe burze, podczas których opady do 25 mm. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, przyrost pokrywy śnieżnej około 15 cm. Temperatura minimalna od 3 na północnym zachodzie, około 9 w centrum, do 12 na południowym wschodzie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam około 2 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej. Zapraszamy Państwa. Będzie trochę o komunikacji zbiorowej. Aleksander Koch jest już z nami w radiu, więc też o tym porozmawiamy. I Przemek Malec, tu już trochę o historii ratownictwa w Polsce.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 17. No i w tą zwariowaną pogodę trzeba naprawdę jechać ostrożnie. Przepraszam za to słowo zwariowaną, ale dzisiaj naprawdę można mocno się przeliczyć, więc trzeba być czujnym, ostrożnym. Mariusz Dobrowski, jak już mówiliśmy w studiu, Państwa teraz przez te drogi poprowadzi. Proszę słuchać uważnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S1, odcinek węzeł Bielsko-Biała Mikuszowice, węzeł Bielsko-Biała Lipnik. W pobliżu 111 km auto osobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału. Obowiązuje na S1 ruch tylko po prawym pasie. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń. W pobliżu Głuchowa na 5 km zderzenie dwóch aut osobowych. Jedno z tych aut wjechało w barierę pasa rozdziału. Zablokowany został lewy pas w kierunku stolicy Wielkopolski. Koniec utrudnień w innym miejscu S5. Odcinek węzeł Musina, węzeł Czempiń. W pobliżu 3 km auto osobowe uderzyło w barierę pasa rozdziału, blokując lewy pas w kierunku Wrocławia. Ale w tym miejscu S5, a więc na 3 km, nie ma już utrudnień. Koniec kłopotów także na drodze krajowej numer 46 na odcinku Kłodzko-Złoty Stok w pobliżu miejscowości Podzamek na 7 km, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. Dwie osoby odniosły rany w tym wypadku, a droga numer 46 była trasą zablokowaną. Była, bo teraz drogą 46 przez Podzamek jedzie się już bez kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: 19 minut po 17 PRK, Polskie Radio Kierowców. Motoretro dzisiaj szczególne wydanie, bo w Dniu Muzeów. No to kiedy jak nie w Dniu Muzeów o Motoretro rozmawiać? W końcu to właśnie retro samochody są bohaterami wszystkich naszych sobotnich wieczorów. W studiu goście, którzy opowiedzą trochę o swojej branży i o swoim zamiłowaniu, bo tu naprawdę jest dużo fantastycznych rzeczy do opowiedzenia. Będziemy mówić o komunikacji zbiorowej, będziemy też mówić o ratownictwie. Przemysław Malec, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska jest z nami!
1: Cześć, dzień Marcinie, dobry. Witam słuchaczy.
0: Dzień dobry. I Aleksander Koch, miłośnik rzeczy ulotnych, czyli komunikacji zbiorowej, zwłaszcza tej w starszym wydaniu. Gdyby państwo się mogli tu pojawić, a wielu z was się pewnie dziś pojawi, to po pierwsze zobaczą i usłyszą to. Co to jest? Świerszczyk taki. Taki w sensie konik polny.
2: Może zróbmy z tego konkurs. Dzień Dobra. Dobry wszystkim.
0: Dobrze, mogą państwo odgadywać nagrodą Uśmiech Prezesa.
2: Podanie ręki prezesa.
0: Czyli Aleksandra, tak. A my mamy tablice takie... Jak właściwie takie tablice się nazywają? To są co, tablice... No
2: wiesz, co? To zależy. Z autobusów i tramwajów to są tablice kierunkowe. Natomiast z pociągów to są tablice relacyjne.
0: A mamy tu z pociągów?
2: Mamy.
0: Młocinę?
2: Mamy. Nie. Odwróć się z prawej strony, zobacz.
0: O, proszę pana, oczywiście, Hel... To do piekła jest pociąg.
2: Highway to hell.
0: Hel, Gdynia, Warszawa, Kielce, Kraków, północ, południe.
2: Płaszów.
0: No widzisz, mieszkam w Krakowie.
2: Prawda?
0: Ale tak się zakręciłem, bo ja się państwu pochwalę. Przemek przyniósł mi tutaj taką piękną statuetkę. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jestem wzruszony. Naprawdę, Przemek, dzięki.
3: Zasłużona, Marcin, zasłużona.
0: No wiesz, ale to fajnie, że o tym pomyśleliście, a ja będę się starał jeszcze bardziej, żeby ratownictwo motocyklowe w Polsce promować.
3: O naszych przyjaciołach zawsze pamiętamy, także cieszymy się, że mogliśmy ci sprawić odrobinę przyjemności.
0: No, naprawdę się wzruszyłem. Dziękuję. Słuchajcie, dobrze, zacznijmy od tego, że może od tej komunikacji zbiorowej. Aleksander, ty od lat jesteś miłośnikiem komunikacji zbiorowej.
2: Tak,
0: i już to kilkukrotnie rozmawialiśmy o tym, za co możemy kochać, za co ty pokochałeś tą komunikację zbiorową do tego stopnia, że sam pracujesz.
2: Tak, już 16 lat już.
0: No. Determinacja,
2: tak naprawdę to pierwsza moja taka poważna praca tak naprawdę w transporcie publicznym i tak już człowiek siedzi przez te 16 lat. Chyba przez zasiedzenie, wiesz, to już tak na tej zasadzie. Natomiast co takiego pięknego? No ten klimat tych starych pojazdów, tych czasów, powiedzmy, przełomu lat 90. i 2000., kiedy ja wtedy byłem dzieckiem i jeździły różne ciekawe stare pojazdy po polskich miastach. No i tak kiełkowało, aż w końcu urosło takiej ładnej, czerwonej, pięknej różyczki.
3: I zabrali ci te stare, fajne pojazdy teraz.
2: Wiesz co, zabrali, ale są zachowane jako zabytkowe, jako historyczne i w różnych firmach, w stowarzyszeniach i to jest piękne i to trzeba kultywować, o to trzeba dbać. I na to trzeba ułożyć pieniądze i ile się da, bo to jest to na przyszłość.
3: No na
2: to,
3: w takich sytuacjach na pieniądze się po prostu nie patrzy. Jak się ma taką pasję, no, mamy jakiś zabytkowy pojazd, czy w ogóle cokolwiek zabytkowego i nie patrzymy na koszty, tylko ma być zrobione, nieważne czy będziemy to robili rok, dwa, pięć, dziesięć.
2: Tak.
3: No pasja to jest coś
2: fantastycznego.
3: Powiem ci,
2: że z mojej kolekcji chociażby tych tablic relacyjno-kierunkowych, jak to Marcin pytał wcześniej, ich wszystkich jest w tej chwili około 6 tysięcy w kolekcji.
0: Gdzie ty to trzymasz?
2: Tajemnica.
3: To ci nie powiem, bo zaraz byś tam był. Ale ja się zastanawiam, jak się ci kierowcy tłumaczyli, jak im tablica z autobusu znikała.
2: A to nie tak, proszę mnie tutaj nie dyskredytuować.
0: Ale skądżesz, tu raczej wiesz, full to
2: legal,
0: bohaterski czyn.
2: Full legal. Ja nawet nie chcę liczyć, ile 10% to jest warte, wiesz, bo to chyba byśmy doszli do jakichś...

0: takich cen, że żona by mnie chyba z domu wygoniła.
1: Musielibyśmy Wawel sprzedać, tak? Żeby...
0: No i mniej więcej dostęp do Wisły na odcinku krakowskim,
1: tak,
0: wiesz?
1: Jest, a Kraków żąda dostępu do morza, wszyscy
0: prawda?
1: Wiemy.
0: No
1: tak,
0: to
1: tak.
0: Więc możemy się dogadać.
1: No dobrze, ale słuchajcie, bo znaczy jakby tutaj jeszcze wracając do tej komunikacji zbiorowej. Ty masz jakiś ulubiony swój, jakby nie wiem, tramwaje, autobusy, nie wiem...
0: Model i markę, tak. Mhm. Mam jak najbardziej.
1: Chyba wiem co.
0: No zgaduj.
1: Taki produkt Europy Wschodniej?
0: Bardziej na południe?
2: Ikarus.
0: 200% trafiony.
1: No czekaj, ale to nie jest Europa Wschodnia? Europa Wschodnia przecież
2: nie,
1: to KDL.
2: Nie, południowa, Węgry.
1: No ale KDL, to miałem na myśli. Kraje Demokracji Ludowej, nie?
0: No tak. Dobra, no okej, okay, no. Europa, no dobra.
2: Jakby
0: no,
2: patrzeć w tym kierunku, tak, to tak. To się
1: to jest Ikarusa?
0: Tak, tak, to jest Ikarusa.
1: Słyszycie, tak robił. A co on tym robił? Drzwi otwierał.
0: To jest przycisk zamykania drzwi.
1: No właśnie.
0: Plus przy okazji przycisk nad drzwiami na obudowie, na tak zwane żądanie.
1: No, a powiedz mi, czemu tu jest zwodzony most? Przepraszam. No nie, no widziałeś? Zobacz, Przemek. No zwodzony most normalnie. No,
2: to masz
1: robisz styk i most
2: to wszystko tak się z Wisłą. Tak jest.
0: Czerwony kolor to zamykanie mostu zwodzonego, tak. Bo masz strzałkę w dół.
1: Tak jest.
0: A przy otwieraniu...
2: Strzałka w górę.
1: Wtedy odwracasz ten przycisk i...
0: Nie, bo działać nie będzie.
2: Wtedy jest drugi obok.
0: Jest drugi zielony.
2: Ja pamiętam w Ikarusie na desce rozdzielczej, to jak były jeszcze przegubowe, to był taki rząd tych przycisków od każdych drzwi, czerwony i zielony, czerwony i zielony.
0: Przemek, 2 lata jeździłem Ikarusem.
2: Ja jako pasażer.
1: To każdy z nas jeździł, bo ja też. Więc i takie mamy tu piękny napis Jelcz, to jest aluminium.
0: Tak.
1: Pięknie, no,
0: logo z Jelcza. Tak, dzisiaj to będę na Nocy Muzeów, będą jeździć tutaj niedaleko.
1: No właśnie o to cię miałem zapytać, to chyba całkiem już niedługo.
0: Bo o 17 się parada zaczęła, więc parada już jedzie z Dworca Wschodniego tutaj.
1: I przejadą przez Aleję Niepodległości.
0: Tak, tak.
1: Kajetan Tłokowski tam, wiesz, już teleobiektywy, kamery, jutro mnie z wami nie będzie, bo jadą autobusem. Wiemy. To zadzwoń do nas chociaż, albo my do ciebie zadzwonimy i może z nim porozmawiamy.
2: Jakąś relację na żywo.
0: Tym bardziej, że linia spacerowa zabytkowa będzie jeździła wokół zajezdni Woronicza. Mhm. I trochę młodsze zabytki będą jeździły jako dowozowe z zajezdni Woronicza do metra Wilanowska, więc tam będzie zabytków.
1: No i nasza młodzież, czyli Kajetan Tłokowski będzie na miejscu.
0: Oczywiście.
1: W związku z czym...
0: A wiem, że na przykład koledzy z Poznania przyjeżdżają też zabytkiem swoim, więc będzie się
1: czymże?
0: Jelczem.
1: Jelczem.
0: Tak. Mm. Jakim nie powiem, to zobaczycie.
2: Kajetan będzie się tylko przesiadał z jednego w drugie dzisiaj.
1: To on tam ja już widzę, jak mu się oczka świecą.
2: Tak.
1: To jest piękne.
2: Jak nas słucha, tego pozdrawiamy oczywiście.
0: Oczywiście, jak podczas tej audycji o Ikarusach, pamiętasz? Mhm. To mu się wtedy oczka świeciły.
1: Bo Kajetan to jest taki człowiek, że jak mu powiesz, że jechałeś Ikarusem tam z, nie wiem, z 82 roku, to ci powie, jaka śrubka była do mocowania akumulatora albo gdzieś tam przy filtrze powietrza. Wszystko wie.
2: Ja uważam, że Kajetan w ogóle jest tematem na całą audycję jedną.
1: Zrobimy kiedyś
2: Kajetanie audycję,
1: tak. Kajetan, jak masz teraz czkawkę, to wybacz, bo to wiedz, że to...
2: Niesamowita wiedza, jeżeli chodzi o motoryzację, niesamowita wiedza, jeżeli chodzi o muzykę.
1: Mhm. To też prawda.
2: No on jest niesamowicie wszechstronny.
1: W programach on muzykę nam dobiera. Ty... Dobrze, teraz zrobimy przerwę, bo dobrze nam się rozmawia, ale trzeba właśnie też coś zagrać. No i wrócimy do tej rozmowy po godzinie 17:35 mniej więcej. Proszę z nami zostać.

0: 17.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. W studiu jest już Mariusz Dąbrowski, który oddaje się obserwacji. Obserwacji tego, co przyniósł Aleksander.
1: No bardzo mi się to podoba.
0: Ja sobie siedzę w kącie i gram na trójkącie. Chcesz sobie kliknąć?
1: Tak.
0: Proszę.
1: A co to jest?
0: A nie możemy powiedzieć, bo to jest zagadka.
1: Ale już wiem, gdzie to mogło być. Już wiem, gdzie to mogło być. To mogło być w desce rozdzielczej.
0: Tak. I mogą do... Też. No, więc robi tak. O. I fajnie by było, bo to tak uspokajająco działa na mnie.
1: No proszę.
0: Ja sobie takie kupię coś. Dobrze. Wiadomości dla kierowców. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Hel Kraków Północ, tak? Czy po... Kraków Płaszów, no.
0: Powiedziałem to samo. A wiadomo, że zajezdnia jest w Płaszowie. Zajezdnia to nie jest zajezdnia. Co to jest? Jak się w pociągach mówi, jak jest takie miejsce, gdzie pociągi śpią?
3: Nie zajezdnia.
0: Bocznica.
3: O!
0: O! To też, bocznica, też, dobrze.
3: Tak.
1: Kraków Płaszów, a nie północ. Będziemy pamiętać.
0: Ale ten hel jest niepokojący, się, że to jednak wiesz,
1: ale
0: bliżej
1: piękne,
0: piekła.
1: Tak jak Kraków. No cóż, wracamy do naszej drogowej mapy utrudnień. Dobra wiadomość jest taka, że skończyły się kłopoty na S1 na odcinku Bielsko-Biała-Mikuszowice, Bielsko-Biała-Lipnik w pobliżu 111 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału. Niestety wciąż trwają utrudnienia na ekspresowej piątce na odcinku węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń w pobliżu Głuchowa na 5 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych jeden wjechał w bariery pasa rozdziału. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 46 na odcinku Kłodzko-Złoty Stok w pobliżu miejscowości Podzamek na 7 kilometrze. Tam doszło do zderzenia dwóch aut. Droga była zablokowana, dwie osoby zostały ranne. Teraz trasą nr 46 jedzie się już bez jakichkolwiek problemów. Ruch na naszych drogach, jak to w sobotnie popołudnie, niewielki. I trzymajmy się tego, że ruch niewielki, niewiele możliwości do tego, aby doszło do zdarzeń drogowych. Oby tych zdarzeń było jak najmniej i o jak najmniejszej wrażliwości, aby były te zdarzenia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Noc Muzeum w Polskim Radiu, Motoretro w Radiu Kierowców. Zapraszamy Państwa do udziału i do tego, żeby być z nami dzisiaj przez cały wieczór, a nawet później, bo do pierwszej

0: 23 minuty do 18 PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, dźwięk taki wydaje być może ręczny kasownik do biletów. Pozdrawiam Piotr. No to panie Piotrze jeszcze raz. Aleksander, to nie jest kasownik, prawda?
1: No nie. No szukamy, czekamy dalej.
0: Czekamy, co państwo jeszcze mogą powiedzieć, co to może być. I to jeszcze jeden wpis. Pogoda zwariowana. Ciekawe, ilu kierowców wymieniło opony na deszczowe, a ilu przełączyło światła na mijania, pisze pan Tomasz. No tak, to też bardzo rzeczywiście ciekawe. Ja raz jeszcze zaprezentuję i opowiadamy dalej. Już wiemy, że Aleksander ma ogromną kolekcję tablic. I te tablice niektóre są wyjątkowe. Mamy tutaj na przykład też taką tablicę okazjonalną, która leży przed tobą. To jest pociąg nieśpieszny. Są pośpieszne, są Intercity, są Pendolino, a Aleksander ma tabliczkę informacyjną.
1: Tak, relacyjną, dokładnie.
0: Relacyjną tabliczkę, tak, która mówi, że pociąg jest nieśpieszny. I to w sumie jest jakieś rozwiązanie, bo jak tak nazwiesz pociąg, to jak się spóźni, to nikt nie będzie mówił, że...
2: Jaka reklamacja, prawda, w ogóle, o co pretensje?
0: Wiadomo, bo nieśpieszny był.
1: Tak, no. Brak zwrotu kasy za bilety.
0: No tak. Tak.
1: Nie, no to jest pociąg retro, który jeździ obecnie po kraju w wybranych terminach. Zabytkowa lokomotywa elektryczna, zabytkowe wagony, odrestaurowane tak na, powiedzmy, przełom lat 80-tych, 90-tych. Jak ktoś pamięta, pomarańczowe zasłonki z logiem PKP, to...
0: Ile razy spałem przytulony do takiej...
1: Prawda?

0: I to w pociągu, prawda, w nocnej rzeźni nad morze z Krakowa, nie?
1: I to tylko w jedynce przeważnie były zasłonki. Bo
0: tak, no dwójka to już to brakowało.
1: Dwójka to już, wie, no jedynka no. To był luksus, nie? Sześcioosobowe przedziały.
2: Ja panią bardzo przepraszam, ja myślałem, że to zasłonka.
0: Tak, no i to jest pociąg, który jest taką atrakcją tego sezonu wakacyjnego, można powiedzieć, już. Więc jak będziecie widzieli gdzieś na szlakach kolejowych ten pociąg, a relacje i daty kursowania na stronie Narodowego Przewoźnika są do znalezienia.
2: To jest trasa Warszawa Główna.
0: To jest akurat, mam tabliczkę z inauguracji, z pierwszego dnia, kiedy...
2: Czyli on jeździ na różnych trasach?
0: Tak, tak. On na przykład zawita ostatnio Poznań, Kołobrzeg, Koszalin. A to Świnoujście się trafia.
1: Wagony jakie? Z jakiej epoki to są w ogóle
0: wagony? Wiesz co, to są wagony z, mówię, no, początek lat 90. mniej więcej.
1: Czyli te
0: kolor takie... Oliwkowe
1: przedziałówki, pierwsza, druga klasa.
0: Cztery dwójki, jedna jedynka.
1: Tych piętrusów nie ma w składzie.
0: No tu nie, tu nie.
1: Tu nie ma.
2: W ogóle mało było w Polsce piętrusów.
1: O, nie gadaj. Ja byłem wychowany, urodziłem się na Pomorzu.
0: Nie w twoim rejonie może.
2: I tam w ogóle kolei nie było.
1: Wiesz co, było mało piętrusów.
2: Gdzie tam?
1: Mało piętrusów, dużo piętrusów było tam, gdzie późno elektryfikacja wchodziła linii kolejowych, tam gdzie spalinówki ciągały, tak jak mówię, no zachodniopomorskie, skąd ja pochodzę, tam bardzo długo, tak jak tutaj w centrum Polski czy na południu jeździły te EN-ki żółte, tak?
0: Żółtogranatowe.
1: Żółtogranatowe, tak tam na Pomorzu jeździły i w zachodniopomorskim jeździły właśnie przez spalinową, jeszcze pamiętam, że SP45 to ciągało.
0: Tak jest.
1: Jeździły właśnie
0: z silnikiem
1: piętrusy.
0: Fiata.
1: Tak, tak.
2: Fiata?
1: Tak.
2: Aha, ale nie malucha, nie.
0: Nie.
2: Ja tak jakoś, jak jest Przemek, to od razu myślę, że malucha.
0: Ja pamiętam te piętrusy na przykład z tras Katowice Chałupki, Katowice Zwardoń. Bo ja pochodzę stamtąd akurat.
1: Tak, i właśnie okolice Bielska-Białej, tam
0: tak,
1: też pamiętam tych
0: Wisła-Głębce przede wszystkim.
1: Tam też piętrusów tam było od groma.
0: Mimo elektryfikacji.
1: I były, pamiętam, oliwkowe, ale były też takie piętrusy niebieskie.
0: Były żółto-niebieskie. I były jeszcze takie żółto-pomarańczowe
1: tak,
0: też były.
1: Tak,
0: to tam
1: tak,
0: tych kolorków było dużo.
1: Ale generalnie piętrus ten sam, tylko tak, malarz miał fantazję.
0: A wagony produkcji NRD.
2: Proszę bardzo.
0: Bałcyn, Gorlic.
1: Gdzie siadałeś? Na górze czy na dole?
0: Zawsze na górze.
1: No oczywiście.
2: No to tak jak w Wielczu fajnie było ogórku siąść do przyczepy, jak jeszcze przyczepy jeździły.
1: Tak, ja na kierowcy.
0: Albo tylko może silnika.
2: Ale to już to trzeba było mieć znajomości u kierowcy.
1: Tak. No. Przyczepa jednak była większa, więcej pomieściła.
2: Tak, i tam siadłeś, to wiesz.
1: Tam się imprezy odbywały.
2: Tak, wiadomo, bo nikt nie kontrolował.
0: A dzisiaj nie wolno.
2: A dziś nie wolno w ogóle przyczep, tak.
0: Tak.
2: No dobra, najstarsza tablica, którą masz, to która?
0: Znaczy pytasz z tych, co mamy dzisiaj w studiu, czy z tych, co
2: to
0: mamy
2: po pierwszej w ogóle?
0: Kolekcji.
2: Ta dziś najstarsza to...
0: Już tobie mówię. A jest taka jedna, tablica zjazdowa, kursem zjazdowym z linii 504.
2: Ta żółta.
0: Tak, dworzec centralny. Ostatni
2: zjazd z Kraków, dworzec centralny.
0: Po trasie linii, ostatni przystanek Racławicka. I tutaj niedaleko. To jest tablica mniej więcej początek lat 90.
2: 504 linia.
0: Tak. Istnieje do dzisiaj.
1: Do dzisiaj jeździ.
0: Tak.
2: A najstarsza w ogóle, jaką masz?
0: Z 82 roku.
2: I to jest relacja?
0: To jest linia pospieszna T Dąbrówki Szlacheckiej na... Boże, gdzie ona jeździła? Nawet nie pamiętam. Widzisz?
2: Zażyłeś mnie.
0: Przypomnę do tego, ale było. Może nam słuchacze pomogą. Linia pospieszna T w Warszawie, kto
2: na jakiej trasie
0: kursowała? W latach 80.
1: Ja mam zadanie domowe dla Arka. Jak wróci do domu, musi przekopać te 6000 i zobaczyć, która jest najstarsza i powiedzieć, jakiej to było relacji.
2: Tam powinno być daty produkcji, nie?
0: Zdrukamy się za oj, myślę, że to będzie mało.
1: Wpadniemy z Marcinem ci pomóc, będziemy
0: jasne
1: razem kopać.
0: Dobra, nie ma sprawy.
2: Jasne, trzeba tylko
0: nie
2: przygotować do tego odpowiednie okoliczności. To
0: tak,
2: dobra,
0: tak.
2: Nie idźmy tą drogą.
0: Nie wiem, o czym pomyślałeś.
2: Wiadomo, nie?
1: O okolicznościach przyrody,
0: tak
1: jak
0: jest
1: najbardziej.
0: I łagodzący.
2: Sałata, ogórki, no to co zawsze.
1: Teraz taki sezon się zaczyna.
2: No,
1: nowaliki, rzodkieweczka.
2: Przemek, ty masz kolekcję pojazdów ratunkowych, miniatur,
1: tak,
2: ale ogromną i przepiękną.
1: Tak, bo ja nie mogę tak jak Arek 6000 w oryginalnym rozmiarze mieć pojazdów, bo nie miałbym gdzie tego trzymać. I moja kolekcja też nie jest tak duża jak Arka. Mam około 600 modeli, może troszeczkę więcej. Za to są to modele i ratunkowe, znaczy są to i ambulanse, i pojazdy ratunkowe,

0: z całego świata.
1: Mhm. No ale to tak w ogóle kolekcjonerstwo... Kolekcjonerstwo jest no, dość nietanią, że tak powiem, zabawą. Nie będziemy o pieniądzach rozmawiać, bo wiadomo, dżentelmeni tego nie robią. Ale to jak już się zdobędzie, bo to nie jest tylko kwestia pieniędzy, bo trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie szukać. Takie tablice, czy takie pojazdy, jak ty masz, Przemku, to nie kupuje się tego na stacji benzynowej. Są na stacjach autka, ale takich raczej już nie kupimy, jak ty masz. Zwłaszcza, że to z całego
0: takie
1: świata.
0: Ze stacji też mam, natomiast w tej chwili już, no, nawet w Polsce ciężko jest mi trafić jakiś nowy model. Przepraszam.
1: To ja przeczytam od państwa tutaj wpis. Wczoraj jechałem razem z synem pociągiem Intercity Retro z Warszawy Głównej do Poznań Główny. Fantastyczne przeżycie, fantastyczna podróż w przeszłość. Tak wiele wspomnień wróciło. Pociąg odtworzony z niebywałą dbałością o szczegóły. Mieliśmy 5 godzin ze współpasażerami, aby omówić szczegóły wagonów. Niebywały, mega fajny pomysł, oby nieśpieszny pozostał w letnim rozkładzie na dekady, pisze pan Jacek, nasz słuchacz.
2: Podpisuje się pod tym obydwoma rękami.
0: A przed chwilą o tym pociągu poza anteną rozmawialiśmy właśnie.
2: Tak,
0: ściągnęliśmy słuchacza myślami.
2: Dokładnie. Dokładnie. Tym bardziej, że te relacje, na których nieśpieszny jeździ, to nie są takie oczywiste, że tak powiem, czyli nie tak jak normalnie zwykłe pociągi jeżdżą, tylko ten Poznań chociażby to był przez Łódź i Głowno, tak? No to więc pociąg Intercity zatrzymujący się w Głownie, no to jest taka nie lada gratka, bo mało kiedy się w rozkładzie normalnym w Głowie zatrzymuje pociąg.
0: Ten pociąg retro, on jeździ jako dodatkowy w ogóle?
2: Tak,
0: czy on
2: tak,
0: na przykład jedzie w zamian normalnego Intercity?
2: Nie, to jest normalnie jako dodatkowy pociąg.
0: Zaskoczenie tych ludzi na peronie, nie?
2: Na konkretnej relacji, wiesz, normalnie kupujesz bilety na niego, więc to jest wszystko tutaj.
0: Super.
2: Hotel. Oczywiście na stronie przewoźnika narodowego naszego wszystko, tam jest nawet specjalna zakładka nieśpieszny, więc...
1: Pisze do nas kolejny nasz słuchacz. Podkarpackie Jasło. Również dużo piętrusów było u nas,
2: tak,
1: pisze pan,
2: tak,
1: Kamil z
2: Jasła. Prawda, to prawda.
1: Mhm. I to było, jak mówicie, one były przyczepiane, tak? Ciągnione
2: były
1: przez...
2: To były zestawy czterech wagonów. To były cztery wagony piętrowe połączone jakby w jeden zespół.
0: Albo dwóch.
2: Albo dwóch,
0: albo
2: to
0: podwójne, albo poczwórne.
2: Albo poczwórne,
0: tak.
2: Dokładnie.
0: Wyglądały trochę jak Ikarus przegubowy, bo pomiędzy...
2: Tak, bo były takie zszycie, prawda, tak. Tego, więc to tak się fajnie łączyło. No i albo jak lokomotywa elektryczna, albo spalinówka, tak, tam gdzie nie było trakcji tego, więc i to naprawdę robiło robotę. Daleko szukać. Pociągi specjalne na Woodstock, to są właśnie przede wszystkim piętrusy były.
1: One jeszcze do remontu szły od razu, nie?
0: No one miały jedną podstawową zaletę, tam no, długość była określona, ale ilu pasażerów wlazło, tak? No mamy dwa piętra jednak,
2: tak,
0: nie?
2: dokładnie, więc szerokie drzwi, więc wszystko...
0: Tak, drzwi na boki rozsuwane,
2: tak,
0: szerokie,
2: tak,
0: podwójne.
2: Tak, w czasie jazdy, wiesz, fajnie się drzwi, ten powiew, letni powiew wiatru, prawda, porannego.
0: I nie trzeba było nogą blokować, jak w elektrykach, nie?
2: No nie?
1: Pneumatycznie. Wspomnienia wracają.
2: Tak.
1: Słuchajcie,
2: tak.
1: Dobrze, to teraz robimy przerwę, ale przeczytam jeszcze jeden wpis. Dziękuję bardzo za tydzień z wami, bezpiecznie na drogach, tylko z Radiem Kierowców. Pora zacząć świętować dziś moje urodziny. Serdecznie pozdrawiam, pisze pan Piotrek. Panie Piotrku, dla pana cyk, cyk i pioseneczka. Co my tu mamy? Niedorośli Piotra Cługowskiego. Może być? Pewnie, że może, bo tak planowaliśmy.
2: Piotrek
1: więc
2: dla Piotrka.
1: Tak jest, dedykujemy to specjalnie dla pana.
0: Najlepszego oczywiście.
1: Między nami, wami, Piotrami.
2: I dużo zdrowia.
1: Dużo zdrowia, pomyślności. Życzy Radio Kierowców i Kominiarz.

0: i tak się trochę rozmarzyłem, taka piosenka na koniec w nastroju. Cały czas gadaliśmy, więc nie wiem, o czym artysta śpiewał, ale zakończenie było ok. I pan Piotr, któremu dedykowaliśmy, też nam podziękował. Monika Gniewaszewska w studiu z nami. Ty lubisz Cugowskiego? Mówię o twórczości.
1: Twórczości? No, doceniam. O tak powiem.
0: No, Budki Suflera trudno nie doceniać.
1: Doceniam.
0: I chyba to jest ten najbardziej doceniany przez nas fragment jego twórczości. Mariusza Dąbrowskiego twórczość to lubimy całą.
2: Bardzo dziękuję.
1: I czekamy
2: te
1: z
2: piękne słowa sprawią, że będę pracował dalej, jeszcze bardziej wytrwale nad swoją twórczością.
0: Dobrze, pięknie to zabrzmiało. To teraz proszę słuchać wiadomości dla kierowców. Mariusz Dąbrowski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie. Niestety, droga krajowa nr 61, odcinek Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza na 34 kilometrze doszło do zderzenia autoosobowego i motocykla. Jedna osoba jest ranna, oczywiście nie trudno odgadnąć, że chodzi o słabszego uczestnika ruchu drogowego. Trasa nr 61 jest drogą zablokowaną. S8 w Warszawie, spowolnienie i korek od koła po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku, krajowa 7, korek w Łomiankach i od wyjazdu z Łomianek pomost północny w Warszawie, ruch spowolniony dla jadących w stronę Warszawy. Koniec kłopotów na S5 na odcinku węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń w pobliżu Głuchowa na 5 kilometrze i przypomnę, że nie ma już utrudnień na drodze ekspresowej S1 na odcinku węzeł Bielsko-Biała, Mikuszowice w pobliżu 111 kilometra, gdzie autoosobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału. A wracając jeszcze do panów rozważań dotyczących różnych środków transportu, to ja chciałem przypomnieć, bo tu jeden z gości objawił się jako mieszkaniec zachodniego Pomorza, że tam bardzo popularnym środkiem komunikacji, zresztą chyba do tej pory, była wąskotorówka.
4: Akurat ja mieszkałem w Szczecinku. Tam wąskotorówki nie było, ale jak czym dalej na północ, tym tej wąskotorówki, one były bardzo modne w miejscowościach nadmorskich.
2: Ja przyjeżdżałem do przyjaciół, którzy byli w rejonie, mieszkali w rejonie Nowogardu, Dobrej, Nowogarskiej.
4: Tak jest.
2: To po prostu się wysiadało w Stargardzie Szczecińskim z pociągu
4: i przesiadało
2: się na wąskotorówkę. Że nie wspomnę na przykład o skrzyżowaniach takich na polach zachodniego Pomorza. Skrzyżowanie dwupoziomowe, wyobrażacie sobie? Pole. Tak. I dwa poziomy skrzyżowania.
1: Jedno nad drugim? Tak to mam
2: jedno
1: rozumieć?
2: Jedno nad drugim,
1: tak.
2: Na polu. Dwie polne drogi się krzyżowały w ten sposób, żeby było to skrzyżowanie bezkolizyjne. Iście jak na
1: science fiction.
2: Kujawach i Pomorzu, gdzie tak krzyżują się cieki wodne.
0: To też jest w ogóle niesamowita historia. Dobrze, proszę do nas pisać, proszę z nami jechać. PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Jakieś 10 lat temu udało nam się jechać pociągiem chyba Polregio z Warszawy Centralnej do Wysokiej Kamieńskiej. To jest wpis od naszego słuchacza. No i czekamy na kolejne. Możecie też odgadywać, co to tak robi. No dobrze, PRK, Polskie Radio Kierowców, robi wszystkim bardzo miło i przyjemnie i dlatego wszyscy lubimy to radio.

0: 18. Moto Retro, witamy ponownie.
1: Monika Gniewaszewska.
0: Marcin Koczyba i będziemy z Państwem do godziny 20. Dzisiaj szczególny dzień, Noc Muzeów i dlatego...
1: Jesteśmy tak, w podwójnej obsadzie.
0: Tak, i troszeczkę inaczej wygląda nasza ramówka, bo do pierwszej w nocy
1: tak jest.
0: Programy w Polskim Radiu Kierowców. Dobrze, to teraz troszkę o pogodzie.
1: O ostrzeżeniach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie o ostrzeżeniach będzie, bo Instytut Meteorologii nie odpuszcza i niestety w pogodzie spokojnie nie jest i tak też ma być dzisiaj jeszcze cały dzień. Intensywne opady deszczu mają pojawić się niestety u nas w południowo-wschodniej części kraju. To tutaj należy spodziewać się tych intensywnych opadów deszczu. Niestety padać będzie też jutro, chociaż niestety może dla nas, a dla tak naprawdę przyrody to jest mniej niestety, przed burzami też Instytut Meteorologii ostrzega.
0: No dobrze, a najcieplejsze miejsce w Polsce, bo ten dzień też jest z dość dużym rozstrzałem pogodowym. 18 stopni w Przemyślu i Zamościu, a 8 stopni w Zakopanem. 10 stopni różnicy. Jak już słyszeliśmy, nocą trochę deszczu. Mogą też pojawić się burze, jutro w ciągu dnia też. Pogoda zmienna, więc jeśli planują Państwo podróż, to pierwsza rzecz włączamy Polskie Radio Kierowców. Druga rzecz uważamy, ach, ostatecznie mogą Państwo zmienić kolejność, ale absolutnie obydwa punkty są najważniejsze, tak?
1: Tak, dokładnie. Wszystko podpisuje się absolutnie na jeszcze te światła mijania, żeby były włączone tak, żeby nas było widać.
0: Jasne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, nie oślepiaj, włącz światła, mijania, była taka piosenka, to nie pamiętam, kto to śpiewał. 70 lata.
1: O to mnie pytaj, ja mylę wszystkie imiona, nazwiska, to tak tylko tobie mówię.
0: Dobrze, dobrze, że państwo nie słyszeli. Jeszcze informacja od państwa, jeszcze raz, wypadek na drodze 16, na 16 z Olsztyna w kierunku Elbląga, służby na miejscu, pozdrawiam z Zalis Audi. To też pozdrawiamy i dziękujemy.

0: 10 minut po 18, czas na wiadomości dla kierowców.
1: No i już na stanowisko Mariusz Dąbrowski szykuje się do tego, żeby powiedzieć Państwu o tym, co dzieje się na drogach. Chyba z motoryzacyjnym pozdrowieniem, mam nadzieję.
2: Zawsze.
1: To jedziemy.
0: Tak, to Państwo słyszeli przed chwilą, że zapiął narty, zasunął kombinezon. No i co? Głowa do
1: jeszcze
0: przodu.
1: Jeszcze gogle.
0: Tak, gogle i pojechali.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Państwo sobie drwią ze mnie, ale jestem już którąś godzinę na stanowisku, więc czasami zdarza się, że ostroga odpadnie, albo te gogle się
0: przekrzywią. Najgorzej, jak się zbroja zatrzaśnie.
1: Ale już absolutnie nikt nie drwi.
0: To prawda,
1: czekamy
0: absolutnie
1: na informacje z dróg.
2: Ale ta zatrzaśnięta zbroja to faktycznie. No cóż, niestety jest nowe utrudnienie. Droga krajowa numer 16 to jest taka bardzo ciekawa trasa, która zaczyna się w dolnej górnej grupie niedaleko Grudziądza i ciągnie się przez Mazury aż po granicę wschodnią. Odcinek Ostróda-Olsztyn w pobliżu Gierszfałdu na 126 km zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Kolejna sprawa. Wracamy do zdarzenia na drodze krajowej numer 61 między Legionowym a Serockiem w pobliżu Zegrza na 34 km. Tam, przypomnę, zderzyły się auto osobowe z motocyklistą. W wyniku tego zdarzenia najpierw podawaliśmy, taką otrzymaliśmy informację, że motocyklista został ranny. Teraz już wiemy, że nie przeżył tego spotkania z samochodem. Droga jest zablokowana. Objazd przez Jachrankę. Skoro wypadek ze skutkiem śmiertelnym, na miejscu jest policja, jest prokurator, no i czynności będą trwały, stąd droga jest zablokowana. S8 w Warszawie. Spowolnienie i korek od koła po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Jeszcze są problemy na Krajowej 7. Przy wjeździe do stolicy korek w Dziekanowie Leśnym, korek w Łomiankach, potem korek od wyjazdu z Łomianek aż po Most Północny.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Ależ tu hałas, bo tu
1: no
0: się
1: właśnie,
0: dzieje,
1: co tu się dzieje
0: dużo,
1: w ogóle.
0: Tak.
1: Ile my mamy tych tablic?
0: Tak, i jeszcze takie mamy, o, cykanko.
1: A ty się spodobało ci się ta wizyta?
0: Mnie bardzo uspokaja. Ja tak
1: uzależniające.
0: Sobie cykam sobie jak świerszczy.
1: A my zgadujemy, wiesz, co to jest.
2: Cykaj, tak. cykaj.
0: I państwo na razie
1: ale
0: nie.
1: Sam się nie cykaj.
0: Nie cykam się. Okej, dobrze.
2: Nieważne, jak to
1: no dobrze, ale ile mamy tych tablic? Tu jej, jeszcze się na coś nadziałam. Na Solarisa.
3: A nie,
1: na Solarisa się
2: logo,
1: nazywa.
2: Logo, stare logo.
1: Stare?
0: To ja ci tak dam jeszcze się pobawić, ale wolisz Jelcza czy Ikarusa?
1: O, to jest trudne pytanie.
0: No Jelcz lżejszy, bo mniejszy.
2: Jelcz polski.
1: Lubiłam Ikarusy.
0: To jest czerwonego Ikarusa.
1: Jestem w tym wieku, że pamiętam.
3: Patrz, następna fanta Ikarusa.
2: No widzisz?
1: Ale słuchajcie, ja
0: możesz
1: tutaj
0: się pobawić Ikarusem, ale jesteś młodsza, jeździłem Jelczem, to ja Jelcza
1: ale
0: też.
1: Ale fajny.
0: Wielbię.
1: No. Jej, chciałabym.
0: Aleksander nie jest jeszcze bardzo związany emocjonalnie, Aleksander Koch.
2: Dlaczego?
0: No bo to zostaje, nie? Widzieliście to spojrzenie?
1: Taką, ale jaką my mamy tutaj wystawkę dzisiaj z Noc Muzeów i akurat można przyjść sobie obejrzeć, tak. PRK Polskie Radio Kierowców otwarte, mm-hmm. A my tutaj naprawdę mamy i co? Aleksandrze, dołączysz? Dołączy to?
2: Coś wam przyniosę.
1: Chyba wymusiliśmy.
0: Do małego pony. Znaczy, no,
3: Aleksander się musi zastanowić, bo to się źle kojarzy.
0: Powietrze z opony.
1: Ale też nie chcemy tak wymuszać. Słuchajcie, jak tutaj ledwo dojechałam, ja myślałam, że się spóźnię, bo Aleksander, to do ciebie chyba jest głównie.
0: No.
1: Bo przede mną trasą łazienkowską nagle stanęła trasa łazienkowska. Zupełnie stanęła. Nawigacja nie nadążyła nad tym korkiem. I się okazało, że tak przede mną jedzie z 10 Ikarusów, Jelczy i tak dalej.
2: Na paradę trafiłaś. O,
1: nie, one chyba się szykowały. One się chyba szykowały dopiero.
2: Parada jechała z Dworca Wschodniego do zajezdni Woronicza, więc trafiłaś idealnie na paradę.
1: Ale wydaje mi się, że myślisz, że trafiłam?
2: Tak,
1: czy to było?
2: Tak, na Tatarze Łazienkowskiej to tak najbardziej.
1: Ale wiecie, co było niesamowite? Myśmy się od tego zupełnie odzwyczaili. Ja myślałam, że ja się uduszę. Jechałam za tymi samochodami, tymi pojazdami, autobusami, one tak kopciły. Naprawdę, to było...
2: Norma spalin Euro minus 3, no to więc.
1: Ale my tu już sobie nie zdajemy sprawy, że to jest dawno za nami, a że można się było naprawdę udusić.
2: No to z punktu widzenia kierowcy mogę ci powiedzieć tak, bo ja Ikarusami przez 2 lata jeździłem jako kierowca. Najpiękniejsza sprawa była, jak się rano o 4 autobus odpalało zimą i włączałaś sobie ogrzewanie w kabinie. Piec CO. To było przełączenie pstryczka koło fotela i ucieczka z kabiny. Bo momentalnie było siwo w kabinie.
1: Grubo.
2: Tak, no bo piec CO to na paliwo, nie? Na robkę.
1: Ale więc nie było zabezpieczeń takich, że to nie szło do środka?
2: Wszędzie ulatwiało, to wszędzie
3: takie
2: się dało.
3: Webasto.
2: A to webasto było, dokładnie.
3: Było webasto,
2: i to pod fotelem kierowcy było webasto.
3: Ale to ogrzewało tylko kabinę kierowcy?
2: Nie, cały autobus.
3: Czyli to było na te grzejniki i to były na te grzejniki, które grzejniki szły tam pod oknami, nie?
2: Halo, grzejniki.
3: Imitacje grzejników.
2: 4 nagrzewnice na cały autobus. Takie małe pod fotelami.
3: To już wiemy, dlaczego tak zimno zawsze było. No.
0: Chyba, że był wielki...
1: Chyba, że usiadłeś na fotelu, pod którym była nagrzewnica.
2: To wiało pod...
0: Relaksy mi się kiedyś stopiły, słuchajcie. Naprawdę, w 80-tych latach relaks, wiecie co to było? Nie było was na świecie.
3: Takie modne, no jak nie było, człowieku,
0: no dobra, relaksy
3: miał.
0: No,
1: miałeś relaksy?
3: Oczywiście, to były wymarzone buty każdego, słuchajcie.
0: No, kosmos.
3: Jaki kolor miałeś?
0: No srebrny.
3: Ja miałem srebrno-niebieskie.
0: No tak jedyny słuszny.
3: No właśnie, bo czerwone też były.
0: Były, ale to tak jakoś ta czerwień się szybko rysowała. Ja widziałem na przykładzie kolegów i jak mama kupowała, mówię, tylko nie czerwone, bo będzie ślad.
3: Tobie już wtedy źle się kojarzył ten kolor. No, dobra, no okay.
0: Wiadomo,
2: nie
0: natomiast...
2: Nie wchodźmy w ten grunt.
3: Nie, a teraz pracuję w Polskim Radiu Kierowców i ma czerwoną ściankę za plecami.
0: Pasuje mu. Ale to błyskotliwe są rozmowy, co?
1: Ale powiedz, co się stało, że no,
0: na tej nagrzewnicy położyłem, oparłem piętą i wstaję i słyszę takie...
3: I podeszwa została.
0: No, niby nie, ale chłapała z tyłu. Pobiegłem do szewca, moje ukochane relaksa, mówi, człowieku, tego się nie naprawia. Nowe buty!
1: Nowe.
0: No, nie dało się tego, bo to podobno klej tego się nie imał. Nawet butaprem nie dał rady. Tylko gwóźdź by trzeba było wbić pewnie w piętę.
1: Nie, no ja sobie wyobrażam, że po prostu się stopiło, tak, że...
0: No stopiło się na tym łączeniu podeszwy z butem, bo ten plastik, z którego ta podeszwa była zrobiona, to jakaś była wyjątkowa tandeta.
3: Cały but był z plastiku.
0: Ale ta podeszwa to była jakaś ze zrzutów z Unry i nie wiadomo, co to było. Także no...
2: A propos ogrzewania jeszcze, to pamiętacie na pewno zamarznięte szyby w naczepach w Ikarusie?
3: No, oczywiście.
2: No, bo w naczepie nie było nic.

0: Mhm. Czyli tyle, co przeleciało.
1: Ale w Wielczu.
2: W Wielczu też, ale w Ikarusach przede wszystkim też na...
1: Nie było ogrzewania żadnego? Nie było.
3: To wszyscy, to słuchajcie, to ciekawa sytuacja, no bo wszyscy zapewne byli bardzo zadowoleni, jak było tłok, bo wtedy było ciepło.
1: Przytulali się.
3: Właśnie.
1: Ależ to życie towarzyskie kwitło wtedy, prawda?
3: Zupełnie inne czasy.
0: Zawsze miałeś wymówkę, że się do tej pani obok przytulasz,
1: tak, nie? To było, panie, odsuń się pan ode mnie, bo ten pode mną mówi, że ten spod niego wysiada, tak?
2: No. Coś jak w dzisiejszym metrze.
1: Tak. No i to koło pasjonatów komunikacji zbiorowej na każdym przystanku, miłośników, którzy czekali na przejazd autobusu, nie było ich tak dużo jak dzisiaj.
0: Ale autobusy autobusami, a pamiętacie, jak były pociągi, na przykład, nie wiem, relacji Kraków-Kołobrzeg i co się działo na peronach, jak ludzie przez okna wsiadali do pociągów?
1: Ja wsiadałem.
3: Ale to się nazywało rzeźnia.
2: Tak, noc, i to się nocna najlepiej.
0: Słuchajcie, tak, pociąg nocny.
3: Przyszedł kajetan, on zapewne byłby w stanie coś na ten temat powiedzieć.
0: Mieliśmy taką taktykę rodzinną, że jak jeździło się nad morze na wczasy na przykład albo w góry, to ojciec mnie zawsze wrzucał przez okno do przedziału, a sami szli z walizami kulturalnie do drzwi, a ja już zajmowałem miejsca. W tamtych czasach tak się wykupowało miejscówki.
1: Ja wiem. Ja z kolegami jeździliśmy do pociągu, który jechał z Krakowa do Gdańska, ale jechał tak naprawdę z Zakopanego, więc wyprawa kilku wariatów do Zakopanego. Tam czatowaliśmy całą noc na peronie. Rano go podstawiali jakieś 3 godziny przed odjazdem i my już tam czatowaliśmy. Z reguły jakieś okno było otwarte w tym pociągu. Więc hop, do środka i już zarezerwowane było, co trzeba. A w studiu Kajetan Bukowski, cześć, dzień dobry. Mówiliśmy o tobie, pozdrawialiśmy cię nieustannie.
4: Dziękuję.
1: A Monika Gniewaszewska śledziła autobusy, które ty śledziłeś. Jechałeś nimi?
4: Nie, bo ja z zewnątrz je fotografowałem. Jest filmik.
3: A gdzie stałeś? Nie widziałam cię, jak przejeżdżałam.
4: Ja stałem na dworcu wschodnim za pierwszym skrętem, za przejściem. Tak, nawdychałem się prawdziwych spalin.
3: No właśnie, o tym
0: Monika o tym mówiła.
3: Tak. Mówiłam o tym, że ledwo przeżyła.
2: Monice trochę to przeszkadzało, natomiast my wiemy, co to jest ten piękny zapach.
4: A czy jechałaś może kabrioletem, nie?
3: Nie musiałam. Właśnie o to chodzi. No naprawdę, ledwo...
1: Odzwyczailiśmy się
4: były te najstarsze, ale w środku na przykład były piękne autobusy Jelcz M120 z otwieranymi szybami, z których pasażerowie piękne, to te z pierwszej wersji lata 60-70.
3: A ja mam Ikarusa. Ale to wszystko pożyczone.
2: Słyszeliście? To ja pojadę dalej, ja mam trochę współczesności.
0: Czekajcie. Kurde, ja nie mam nic.
1: Czekaj, damy ci coś podżywać. Teraz przerwa, za chwilę wiadomości dla kierowców i po wiadomościach dla kierowców Kajetan nam opowie, co pięknego tam widział na tej paradzie. Widzę po twoich oczach jeszcze tam...
4: To rozmarzenie takie,
1: Mimozami jesień się zaczyna.
4: Ale ja nic nie
3: Cię też o coś zapytam, bo ja tam mam pytania a propos tego, tej parady.
0: Tylko nie mów, co to jest, bo to jest zagadka.
3: I nie zabieraj Marcinowi, musisz oddać, bo on to bardzo
0: lubi. Kajetan, nie mów, co to jest, bo to jest zagadka dla słuchaczy. Klikamy i mają zgadnąć,
4: czym
0: klikamy.
4: To jest marzenie, żeby
1: tak sobie pocykać.
4: Tak. Pierwszy raz dotykasz.
1: Cykolot to
0: pierwszy
1: jest.
0: Pierwszy raz dotykasz
2: czegoś. Niemożliwe, tak, nie wiedziemy.
1: Jedziemy.
2: Że pierwszy raz, nie wiedzieć.
4: Nikt mi nie dał wcześniej, wiesz, wtedy nie było takich kolegów w MZK.

0: 18.30 PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i to jest ten czas, kiedy sprawdzamy sytuację na drogach i Mariusz jest już obecny i będzie ją przedstawiał.
0: Tak?
2: Obecny.
1: My przedstawisz?
2: Przedstawię.
1: No tak się zawahałeś, nie?
0: Nie wiem. Chwila do namysłu to
1: może
0: była.
1: Kawki.
0: A nie wiem, może pójdę.
1: Herbatki.
2: Ja, żeby nie robić kłopotu, to troszkę kawki, troszkę herbatki, tak.
0: No dobrze, jedźmy dalej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień i całe szczęście, bo każda zmiana na gorsze, no to niestety obraz tego, jakie błędy my, kierowcy, popełniamy na naszych drogach. Krajowa 16 Ostróda-Olsztyn w pobliżu Giedrzwałdu na 126 kilometrze. Zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 61, odcinek Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza. Po zdarzeniu autoosobowego z motocyklem, motocyklista, pierwotnie podaliśmy, że został ranny, motocyklista nie przeżył tego zdarzenia. Droga jest zablokowana, wprowadzono objazd przez Jachrankę. S8 Warszawa, spowolnienie i korek od koła Pomarymont dla jadących w stronę Białegostoku. Krajowa 7, korek w Łomiankach, a także od wyjazdu z Łomianek pomost północny w Warszawie dla jadących w stronę stolicy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ten tam Ikarus, jelczogórek z kopułą od silnika koło kierowcy i ten smród spalin wewnątrz. To dopiero było. Tak uważa pan Tomasz. Zgadzacie się z tym, czy nie? Monika, ty się zgadzasz?
1: Wiesz co, ja nie pamiętam już chyba tego smrodu
0: ale
1: wielczu,
0: dziś go poznałaś.
1: Ale dzisiaj, tak, dzisiaj przyszedł. Przyszło wspomnienie.
0: Ona przyszła prosto z chmur.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: A ma to już. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Ten klikacz to dziurkacz do biletów u konduktorów, pisze pan Tomasz. Nie.
1: Ale daleko.
2: Dźwięk bardzo podobny.
0: Pan dalej. Jan ze Skani, tak, dobrze mówię? Pan Jan ze Skani mówi, że to jest, to miał być, co to miało być? Przełącznik świateł, tak? Też nie.
1: Nie.
3: Ale blisko,
2: dźwięk
3: ale
2: jest
3: blisko.
2: Cały czas podobny.
4: Takim ciepłym dźwiękiem, takim sympatycznym. Tak, a klikacz do biletów
2: to znaczy, metaliczny dźwięk. Jeżeli chodzi o ten...
0: Nie, no, najgorszy dźwięk w autobusie to były jednak bilety do kontroli. Mroziło.
1: To był najgorszy dźwięk.
3: To nie było klikane, to był odgłos paszy.
1: Tak jest.
2: Podpowiedzieć słuchaczom, to powiedzmy, że ten dźwięk jest bliski kabinie kierowcy.
0: O.
3: Mhm. Ale nawet, nawet jest bliski kierowca.
1: A fachowa nazwa jest na to, czy to jest po prostu...
2: Nie, fachowej nie ma. Jest jakaś pewna...
1: Po prostu trzeba określić funkcję, jaką
2: tak,
1: to ma.
2: Tak.
0: Ona
2: tak,
0: może
2: tak,
0: być w innym języku na przykład, ta nazwa, ale my jej nie znamy chyba.
2: Znaczy, nie idź tą drogą. Nie. Dzisiaj z braćmi Madziarami nie będziemy rozmawiać.
0: A, troszeczkę podpowiadamy, dobrze.
2: Ale to...
0: Kajetan, czas na ciebie, żebyś opowiedział, jak było, co widziałeś.
1: A ja jeszcze mam pytanie, no bo tam była kolumna tych pojazdów autobusowych, a za nimi...

0: jechał inny specyficzny samochód, a może nawet dwa, i one miały specyficzny kształt.
1: To chodzi o te pomarańczowe
0: samochody. Tak, dokładnie.
1: No bo to jest taka firma...
0: I one już kopciły też wystarczająco.
1: Oj. Nie, to po prostu była taka norma spalania oleju. Dodajmy, że obecnie nowe systemy, to one ładnie oczyszczają spaliny pod warunkiem, że są sprawne, a tam wszystko było naturalne. Jeżeli chcieliśmy więcej mocy, to musieliśmy zrobić większy silnik i spalić więcej paliwa, prawda? Jak pompa...
2: Czasami razem z Borygiem.
1: Czyli płynem chłodniczym.
2: Tak jest.
1: Ale
2: tak
1: ty
2: jest.
1: Nie, te spaliny były niebieskawe, więc ja raczej sądzę, że to było z olejem.
2: Tak, tak.
1: To... I jak trzeba przyspieszyć takim samochodem, to no, trzeba mocniej przycisnąć. Wtryskiwacze dają więcej paliwa. Nie wszystko się spali. To, co się nie spali, to wdychamy i widzimy w takim pięknym niebieskim
0: obłoku.
1: Niebieskim obłoku. No, gdyby to były czasy, w których te ciężarówki pracowały, obłok byłby może mniejszy, bo było więcej części zamiennych, a z częściami do Skody 706, Liaza czy też Ikarusa już jest trochę problem, prawda?
2: Jest problem.
1: Coraz trudniej o te części, ale należy podkreślić, że tutaj prywatna firma zajmująca się wywożeniem śmieci z Warszawy włożyła dużo pracy, żeby odtworzyć taką prawdziwą śmieciarkę z lat 70. Bo to, co mamy, ta kabina Skody też jest bardzo dokładnie odtworzona, ale powiedzmy szczerze, że zdaje się nawet w Czechach nie było tej zabudowy śmieciarki, tego zbiornika, w którym są śmieci, a on nie jest taki prosty, bo tam w środku taki ślimak chodzi, który przesuwa te śmieci, żeby...
3: Ja się właśnie zastanawiałem, jak to działa. Ślimak, tak?
1: Ślimak.
3: Aha, takie wiertło jakby,
1: są
3: tak.
1: Takie, tak.
0: A powiecie, co to? Taki ślimak?
3: Bo ja no takie jakby wiertło, które wiesz, kręcąc się zaciąga te śmieci.
1: Bo w tym obu, prawda? Te śmieci spadają na koniec z tego pojedynczego kubła, co tak robi psss.
0: O właśnie, i tak głośno, tak?
1: Wypadają śmieci, tak. No, dzień się wcześniej zaczyna, nie chcą później blokować się, ale zauważmy, że te kubły kiedyś były małe i więcej razy trzeba było zrobić ps, te śmieci wypadają na koniec i taki ślimak jak w maszynce do mięsa. Aha. On to bierze tak...
2: Ręcznej maszynce do mięsa.
4: Tak, tylko że w maszynce do mięsa ci wypycha mięso, a tutaj chodził w drugą stronę, zaciągał pod tą ścianę, która była za plecami kierowcy.
0: Ale mechanizm.
1: Tak, i to wszystko jest pięknie odnowione, zakonserwowane.
0: Ale
1: tak
0: ktoś wymyślił.
1: Przy okazji widać, że ta praca inaczej wyglądała, prawda? No teraz zabezpieczenia różne trzeba dwoma rękami dotknąć, tak. Żeby no, nie włożyć...
0: Się, ale teraz mniej śmieci wystarczy nacisnąć.
1: Że mniej śmieci. Nie pomyślałem o tym rzeczywiście.
2: Prawda?
1: Tak. Że no bo nie było opakowań.
2: Właśnie, że ludzie wykorzystywali, nie wiem, załóżmy pojemniki, które się nadają jeszcze do czegoś. No,
0: przede wszystkim szklanem chyba.
4: Ale dokładnie, co rano po mleczko się biegało, czy śmietane w szklanych butelkach, tak? W tej chwili masz karton.
2: Z kapselkiem.
0: I do widzenia.
4: Z kapselkiem ameliniowym.
2: Ameliniowym. Czekaj, to było żółte dzisiejsze, niebieskie jutrzejsze, tak?
1: Prawdziwe siadłe się z tego robiło, prawda?
3: Bo miało co zsiadać, a teraz co?
4: Srebrne to było chyba chude, tak? Niebieskie.
2: Znaczy, nie pytaj, bo wiesz, jak
1: niebieskie to była śmietanka.
4: A czerwone? Czerwone
2: nie,
4: to
2: nie,
4: była
2: nie moje czasy.
4: A to nieważne, już nie pamiętam.
1: To były moce śmietanki, bo one w procentach miały moce, te śmietanki.
4: Czekaj, tam nie było procentu. Nie mówimy, poczekaj.
0: Do śmietanki.
1: Dobrze, pomarańczowa śmieciarka. Piękna rzecz. Podobno nawet Czesi takiej nie mają i zazdroszczą, że została odtworzona na podstawie części znalezionych na złomowiskach, na podstawie planów.
2: Tak,
1: i
2: zdjęć.
1: Dokładnie.
0: Ale ktoś się zawziął, żeby
2: piękna
0: to odtworzyć.
1: Miał takie hobby, miał taką pasję. To zawzięcie to pasja.
0: Super. Można zazdrościć, rzeczywiście.
1: I polewaczka, i polewaczka.
0: Tak. Czyli co, jechała śmieciarka i polewaczka?
1: Śmieciarka tak. I polewaczka i od kilkunastu lat uczestniczą w paradach jako element krajobrazu Warszawy.
2: Tkanki miejskiej, infrastruktury miejskiej tak naprawdę, bo to jest historia miasta, jakby nie patrzeć.
1: I nie tylko Warszawa.
0: Tak, no tak. Dobrze, a co polewała taka polewaczka?
3: No bo to śmieciarka zbierała, jak coś odpadło z autobusu, a polewaczka, jak coś wyciekło.
0: Albo się tam zapaliło.
1: To, a to oczywiście to miłośnicy wiedzą, że to podwozie i ten silnik od tej śmieciarki i od tej polewaczki to jest takie samo podwozie i taki sam silnik jak Wielczu 043 i MEX 270.

0: 52. To jest to samo, tylko inne.
1: To wszyscy wiemy generalnie.
2: Tak, tak, to wiedziałam.
3: Ja właśnie wstałem dzisiaj rano z tą myślą, że idę do radia, tak, faktycznie tak było.
4: Widzisz, Kajetan, jaki ten świat jest mały?
0: No.
4: Wszyscy wiedzą, popatrz.
0: No, wszyscy się tym interesują, bo tak, to jest radio kierowców, prawda?
3: Zwłaszcza Motoretro.
4: A na twoje, Monika, pytanie powiem tak, jeżeli chodzi o polewaczkę. Ulicę polewała też, tak, prawda? Ale ja pamiętam na przykład takie polewaczki ze stadionów żużlowych.
3: Aha. I nie tylko żużlowe,
4: w Warszawie chociażby. Który
3: Ozomo taki... też miało polewaczki.
1: Ale nie pomarańczowe.
4: Ale nie pomarańczowe.
3: Fakt.
0: A no, poza tym tamte były na innych samochodach zrobione.
4: Tak.
0: Tamte były na Starach i Jelczach.
1: Tak jest. Tak.
2: Tamte z torów, tak?
0: Nie,
1: te niebieskie.
0: Te niebieskie, zielone, takie, tak.
2: Te brzydkie. Nie kojarzę ich, szczerze mówiąc.
4: A tutaj polewało się tor żużlowy, prawda, jak trzeba było...
3: Bo się kurzyło strasznie.
4: Bo się kurzyło, tak. Jak ktoś pamięta zawody na Gwardii, na Racławickiej w Warszawie, to na pewno będzie pamiętał, że tam się kurzyło i to dosyć sporo.
0: To był stadion sportowy, prawda?
4: No tak?
0: Jak stadion nazwa wskazuje.
4: Piłkarsko-żużlowy.
2: No proszę, ale dużo ról mają takie pojazdy, prawda? Do spełnienia funkcji różnych.
3: Ile tych samochodów było w tej paradzie?
0: Kilkanaście, nie liczyłem.
2: Tak, sporo było.
0: Wiesz, to tak...
3: Tłumy wiwatowały na...
0: W głębokim napięciu.
4: Wiwatowały. Jak pochodził tak,
2: przede wszystkim straszny korek utworzyły te pojazdy.
4: Oj, jest sobota.
0: To jest specjalnie, ponieważ miłośnik, jeśli przyjeżdża, to nie po to, żeby przejechać dwa przystanki. Trzeba posiedzieć, poddychać, obejrzeć.
2: A, można było nimi się przejechać nawet, no bo ja ich zjechałam szybko z trasy, żeby nie utknąć za nimi w korku, bo ona niestety...
1: Dziś, a trzeba było się przesiąść.
2: Wcale nie porzucić samochód i wskoczyć.
4: Prawda?
2: To byłby korek.
3: Ale spotkalibyśmy się jutro dopiero pewnie.
0: Muszę powiedzieć, że parady...
2: To prawda.
0: Parady w Warszawie w ostatnich czasach i policja, i służby ruchu ZTE, MZA prowadzą bardzo sprawnie i przejazd odbywa się prawie bez zatrzymań.
2: To prawda.
0: Choć takie zatrzymania to były też atrakcją, bo parady jeździły w Warszawie różnymi trasami i czasem było takie miejsce, gdzie na 15-20 minut autobusy stawały, te zabytkowe, i można się było przesiadać. Można było sobie zmienić, prawda? Ktoś już pojechał sanem H100B.
2: Albo ogórkiem.
0: Albo
4: i karusem.
0: Tak, bo dochodzą coraz to nowsze autobusy, nowsze w sensie parady, idealne wiekiem.
4: Tak.
0: Bo zaczęło się od samej parady ogórków i jeździły tu pierwsze takie spotkanie zorganizował Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Przyjechały Jelcze, 043 MEX, a później zaczęły dochodzić z innych miast inne autobusy, które osiągały stosowny wiek zabytkowy, bądź też
3: słuchajcie, musimy zrobić przerwę, bo tam już z reżyserki dostajemy sygnały dymne. W zeszłym roku na zlocie Jelcza taka śmieciarka była. Pozdrawiam, Piotr. To wpis od naszego słuchacza.
4: Prawda? Potwierdzamy.
3: O, proszę bardzo. Wrócimy
0: ten
3: do państwa.
0: Piękny pomarańczowy.
3: Tak, pewnie tak. Proszę do nas pisać, proszę do nas mówić. Może państwo chcieliby coś opisać, swoje wspomnienia związane z takimi autobusami. Noc, Muzeum w Polskim Radiu, Radio Kierowców Polski, Radio Kierowców. Zapraszamy.

0: 10 minut do 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Tak, tak, nieśpieszny Warszawa Główna, Warszawa Centralna.
1: Super. Ja miałam zapytać, a to jest prawdziwe? Nieśpieszny?
2: Jak najbardziej.
1: Naprawdę? A gdzie taki nieśpieszny jechał? Warszawa Główna,
2: Warszawa Główna, Warszawa Centralna przez Skierniewice, Koluszki, Tomaszów, Mazowiecki, Radom Główny i Warszawa Zachodnia.
1: No i on się spóźnił?
2: Nie, bo jest nieśpieszny.
0: On był celowo opóźniony. No, no, no, bo to był pociąg pospieszny, super ekspres, a tu było pociąg celowo opóźniony, czyli nieśpieszny.
2: Tak jest.
1: No tak, bo były celowo opóźnione i niecelowo opóźnione.
0: Ja kiedyś do Krakowa jechałem pociągiem, który z Warszawy Wschodniej do Centralnej miał już 40 minut opóźnienia. I po co było pisać, że pospieszne? Bo dajże nieśpieszne i załatwione, tak? I wszyscy by mówili, ale im się udało.
3: Ale to jest jedno wielkie kłamstwo, to co jest napisane.
0: No masz.
1: Ale my oglądamy, proszę państwa, taką tabliczkę, na której jest
0: coś takiego kiedyś. A czemu to tak, że mówisz?
3: No słuchaj, pociąg nieśpieszny, okej.
0: Okay. No, tego doświadczamy
3: często. PKP Intercity, tak. To już, i teraz tak, Warszawa Główna, Warszawa Centralna, czyli on, żeby pojechać z Warszawy Głównej, która jest, ja wiem...
1: 20 metrów od Centralnej?
3: No, dwa kilometry. To jedzie przez Skierniewice, Koluszki, Tomaszów, Mazowieckie, Radom Główny, Warszawa Zachodnia, Zakopane. Nie, no bajk.
0: No napisali, że nieśpieszne, nie? Wszystko się zgadza.
3: Nieśmieszny, ja bym do tego dodał.
2: To jest tabliczka, słuchajcie, z inauguracji tego pociągu. Aha. Pierwszego dnia, kiedy został...
0: A jaki to był dzień?
2: 13 kwietnia to
0: było. No bo już się bałem, że pierwszy,
1: dokładnie.
2: Nie, to był 13 kwietnia.
1: A rok?
2: 2026.
1: Wow.
0: I on już wrócił z tej trasy, czy jeszcze jedzie?
2: On już zdążył być w Poznaniu, zdążył
0: Proszę
2: być w
0: Proszę bardzo. Czyli tak nie tak bardzo znowu nieśpieszne.
2: Tak.
1: Musimy oddać głos Mariuszowi.
0: Tak, tak zróbmy.
3: Obowiązki.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wychodzi na to, że do najbardziej niebezpiecznej trasy dzisiejszego popołudnia pretenduje droga krajowa nr 16. Dwa zdarzenia. Odcinek Mrągowo-Orzysz w pobliżu miejscowości Zełwągi na 24 kilometrze, zdarzenie dwóch autosobowych, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Krajowa 16 raz jeszcze, odcinek Ostróda-Olsztyn w pobliżu Giedrzwałdu na 126 kilometrze, zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. No i droga krajowa nr 61, odcinek Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza na 34 kilometrze. Doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla. Motocyklista nie przeżył tego zderzenia, tego wypadku. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez Jachrankę. S8, spowolnienie i korek od koła Pomarym od jadących w stronę Białegostoku. Krajowa 7, korek w Łomiankach i od wyjazdu z Łomianek pomost północny w Warszawie. Również ruch spowolniony dla jadących w stronę stolicy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy tutaj wpis od naszego słuchacza a propos tego właśnie.
1: Klikania, dzień dobry. Tak?
0: Tak, no ten klikasz.
1: Nie zna życia ten, kto nie jechał w przygubie Ikarusa.
0: Tak.
1: Przygłubowego.
0: Przygłubowego. No. Tra-la-la. Antek na harmonii gra, tak? Od razu mi się skojarzyło. Różne bywają i karusy, jak się okazuje. A to, co mam w ręku, to tam państwo odpiszą, że to klikacz, tak?
1: No tak, tak.
0: Albo
1: jest.

0: zwana żabka.
1: No to ten klikacz to albo tak zwana żabka, albo blaszka podobna do przełącznika bimetalicznego. Na przykład w czajnikach używana do wyłączenia grzania. Ogólnie zajmuje rękę i działa odstresująco. To na pewno...
0: To ja teraz daję do drugiej ręki, żeby mi też drugą odstresowało.
1: O. A potem do drugiej i tak w kółko i żeby głowę odstresowało.
2: Tak, tak.
0: To jest to, czy jeszcze szukamy dalej?
2: Szukamy.
0: Dobrze. Proszę do nas pisać, PRK, Polskie Radio Kierowców i jedziemy.

0: dalej tak ciągle pada, z przerwami pada, co prawda pada, ale z przerwami.
1: O, i to jest ta dobra informacja.
0: To jest puenta dzisiejszego dnia. Dobrze, 19, PRK, Polskie Radio Kierowców, Moto Retro.
1: I pogoda.
0: I pogoda. Monika Gniewaszewska, Marcin Koczyba, zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i my o pogodzie w nocy teraz Państwu powiemy. No ona będzie taka sobie, może od temperatury najpierw. No nie będzie za ciepło, bo ta temperatura minimalna to od 3 stopni na północnym zachodzie, około 9 w centrum, do 12 na południowym wschodzie. I tutaj na południowym wschodzie będzie najcieplej.
0: No a w tej chwili najcieplej mamy i mi uciekło, ale ja to dogonię, nie ma żartów, nawet
1: 17 stopni, ja już mam Zamość.
0: Czekaj.
1: Naprawdę?
0: Dlaczego?
1: Nie wierzę.
0: Tak, Przemyśl, Zamość 18 nawet. Nie, nie, tylko mi myszka kliknęła inaczej wieży. A Zakopane jest najchłodniejsze, 8 stopni.
1: Tak jest.
0: Także tak, to się zapowiada, no co uważajcie.
1: Duża różnica.
0: Duża, 10 stopni. No, zauważyłem, że ta dziesiątka dość często się powtarza w Polsce między jednym a drugim krańcem, a czasem wcale nie trzeba krańców, żeby taka różnica była. 10 to jakaś magiczna cyfra.
1: Ciekawa jest to sytuacja.
0: Patrz, jak nasi goście zasłuchani w tej informacji o pogodzie po prostu.
1: Oni mieli.
0: No dobrze, tu mamy informację z pierwszej ręki, że podobno przed radiem kolejka już dość spora tych, którzy chcą nas odwiedzić, więc czym prędzej przybywajcie, żebyście zdążyli.
1: Kanapki, woda, herbata, termosy.
0: My lubimy krakersy.
1: A ja nie, ja na przykład, ja poproszę batonika.
0: Okej, okay. Chłopaki coś zamawiają?
3: Nie wiem, może być kaczka z frytkami.
1: No, to
0: Aleksander już nic nie powiedział.
1: Uważaj,
0: jak wyjdzie spod stołu, to powie.
3: Aleksander chciał whisky z kolą, ale mówi na Antonie, nie można promować, także spoko.
1: No, jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców.
0: Nie wolno. Nie.
3: Ale samą kolę jak najbardziej.
4: Oto z przyjemnością.
0: Mineralną
4: z lodem,
0: najlepiej.
4: Z lodem.
0: Białą, o, czystą wodę.
3: Wodę.
0: Jedźmy dalej.
3: Nie brnijmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze. Oczywiście, że żartujemy. Nie muszą Państwo krakersów ani batonów przynosić. Ale
1: siebie przynieście.
0: Siebie przynieście, przyjdźcie do nas. To bardzo miło będzie z Państwem się spotkać.

0: 10 minut po 19, PLK, Polskie Radio Kierowców. Moniko, ciepło tu w studiu, co?
1: No ciepło. U nas w studiu zawsze jest ciepło, zawsze jest gorąca atmosfera i nie można jej obniżyć. Cały czas jest naprawdę...
2: A ja tam jestem szczęśliwy, że u nas jest bardzo ciepła i gorąca atmosfera. No, zresztą goście się czują fenomenalnie.
1: Tak.
2: A że się rozbierają, no to już jest inna sprawa.
3: Aha. To troszeczkę dzięki nam jest taka gorąca atmosfera.
2: Ale oczywiście, no,
1: nie, że no, zawsze.
2: Zawsze.
3: A jeszcze jak tu kobieta do nas dołączyła, to w ogóle ta atmosfera się tak podniosła.
2: To ja cofam to, co
1: bo
2: powiedziałem
1: to
2: wcześniej.
1: Ludzie tworzą...
0: Tak, ludzie tworzą radio i tworzą historię. A historia radia jest historią najpiękniejszą. 100 lat, 100 lat, 100 lat.
1: 100 lat, 100 lat, dokładnie, no. Bo my mamy 100 lat.
0: I tak też Noc Muzeów i to wszystko się pięknie złożyło, a ja tutaj wam pocykam. O,
1: a dobrze. Spodobało ci się. No i zgadujemy, co to jest cały czas, proszę państwa.
0: I jeszcze nikt nie odgadł, więc czekamy. A teraz Mariusz Dąbrowski zaprasza.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I teraz mogę powiedzieć, na szczęście bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Wciąż te same kłopoty, o których będę przypominał, czyli droga krajowa 61, dwa razy krajowa 16, S8 i krajowa 7 i krajowa 5. Na drodze 61, przypomnę, trasa jest zablokowana na 34 kilometrze, gdzie zderzyły się motocyklista i auto osobowe. Motocyklista nie przeżył tego zderzenia, stąd zablokowana droga numer 61, objazd przez Jachrankę. Krajowa 16, dwa miejsca. Pierwsze, odcinek Mrągowo-Orzysz w pobliżu miejscowości Zeł-Wągi, 24 kilometr. Zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy. Drugie takie miejsce na Krajowej 16, Ostróda-Olsztyn w pobliżu Gietrzwałdu, 126 kilometr. Zderzenie trzech aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. S8 w Warszawie, spowolnienia, korek od koła Pomarymont dla jadących w stronę Białegostoku. No i Krajowa 7, rejon Dziekanowa Leśnego, rejon Łomianek i od wyjazdu z Łomianek Pomost Północny, spowolnienie, korek, spowolnienie dla tych, którzy wjeżdżają do stolicy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama. Marze.

0: Zgadują.
1: Ten dźwięk to może przycisk, widziałaś?
0: Widziałam właśnie.
1: Dzwonka ostrzegawczego tak przed zamknięciem drzwi. Pozdrawiam Piotra.
0: Ale co, byłby no, taki zepsuty prawie, już no. chyba.
1: Aleksander, to
2: jesteśmy,
1: to?
2: Ale jesteśmy blisko.
3: To różne modele były. Bo był taki wygłębny, biały, prawda?
2: Tak.
4: A do dzwonka był osobny przycisk, tak?
1: Nie, no słuchaj, to... znam ten dźwięk, to zęby teściowej, czyli ten jinx do wyciągania strzywek.
4: Czyli co ma teściowa wspólnego?
1: Panie Andrzeju.
0: Ale Marcin, to jest w cudzysłowie.
1: Wiem, ale ja nie wiedziałem, że to się tak nazywa.
0: Ja też nie.
1: Ten jinx do wyciągania strzywek.
3: A to w biurze, a to jest motoryzacyjne.
4: To się wampirki nazywa. Ja wam ten jinx
0: podpowiadam.
4: Ten jinx to jest...
3: Tak, ruszają. Policja i nadzór ruchu, to już słyszeliśmy. A na początku autobusy najstarsze, a potem coraz młodsze. Najstarsze to te z lat 30., 40. Somła, tak. Rok 32, potem Chausson, 48. Chausson.
1: Jak to brzmi?
3: Tak, bardzo poważna francuska marka. No i taki ewenement w krajach za żelazną kurtyną, czyli gdzieś na wschód od Łaby, że były sprowadzane autobusy z drugiego bloku tego zachodniego
1: za węgiel.
3: Tak. Znaczy oficjalnie za węgiel, a nieoficjalnie może za ideę Chausson, a przecież później Berliet. Berliet gdzieś dalej, już wśród tych nowszych autobusów.
2: Lata 70.
3: Tak, a w paradzie teraz chyba już słychać nadjeżdżają ogórki. Jelcze zwane ogórkami.
0: Co za słuch, radiowy.
1: Tak, to prawda.
3: No, nawet po to tam poszedłem,
1: zdolności dźwiękonaśladowcze w przypadku tak ogórka Kajetan potrafi.
3: I karusa. To i karus z automatyczną skrzynią
1: biegów. Tak, to jak to leciało? Zaprezentujesz?
3: To chodziło o i karusa ze skrzynią Pragi.
0: Skrzynią Pragi.
4: Dzisiaj
1: pragierski karus, skrzynia Praga. Monika, my jak skończymy program, usiądziemy i to przegadamy.
0: Chyba tak. Tak.
1: Czego byśmy się dowiedzieli? Trzeba to usystematyzować. Tak.
4: Ale dzisiaj Kajetan zademonstrował, jak działa ten mechanizm do wysypywania koszy do śmieciarki. Przecież proszę
0: bardzo. Kolejny... Właśnie było.
4: Było.
2: Kolejny materiał na dżingiel. Kolejny.
0: No.
1: Ogórek.
3: Teraz chwila przerwy, ciszy trochę zapadła, ale po prostu nowsze autobusy, cichsze silniki. Myślę, że już dotarliśmy w sferę Berlieta, lata 70.
2: Dekada
3: za chwilę
2: Bierka.
3: Przejedzie Berliet i Jelcze PR-110. A
1: ale
3: potem
1: jak to
3: ciekaw...
1: w telefonie brzmi.
4: Ale żeby nie było wątpliwości, Kajetan nie ma obrazu przed sobą. Wam to tutaj, słuchajcie, kochani, opowiada.
0: Ale on
4: leci po tych dźwiękach, które słyszy w tle.
1: Niesłychane.
2: Wcale mu się nie dziwię.
0: A ty też rozpoznajesz?
1: A to co to było? Osiołek?
0: Właśnie.
1: Czy? Bo to tak zabrzmiało, jakby osioł ciągnął, nie?
3: Nie, to chyba kolega taki autobusem Jelcze M121 MB z Krakowa. Z

0: Krakowa. Jest niebieski taki autobus niskopodłogowy Jelcz.
1: Z silnikiem Mercedesa.
0: Tak, i ma większą moc niż te warszawskie silnikiem MAN.
2: No dobrze, Kajetan.
0: I jeszcze jest wykonany ze stali nierdzewnej i ma tylko 18 lat.
3: Bo ale tylko. Kolega czy autobus?
1: Przemku.
2: A ja mam pytanie
0: co ciekawe,
2: Kajetan, no bo wymieniasz Ikarus MB, Ikarus jakieś inne literki. Tak. I czym to się różni?
0: No producentem, rokiem produkcji.
1: Monika proponuje zrobić oddzielny 12-godzinny program na ten temat, bo myślę, że 12 godzin to może być mało.
2: Dobre pytanie zadałam.
3: Monika, przed następną audycją zrobimy ci korepetycję po prostu.
2: Dobra, przydam.
0: I wycieczkę do garażu Klubu Miłośników, bo to trzeba widzieć, wiesz.
3: Arek ci załatwi, wiesz, zwiedzanie takie poza kolejką, wiesz. Tak.
0: Zajezdni.
1: W formie reportażu można zrobić, nie?
2: To dobry pomysł.
0: O 4 rano na przykład.
2: O 4? Dlaczego tak wcześnie?
0: No, bo wtedy jest luz, ale też dużo egzemplarzy wyjeżdża, robi się pusto.
2: Jak to? To stare czy nowe będą?
0: Nie wiem, ale to Olek może bardziej opowiedzieć o tym, co jest o 4 rano. Ja tylko przez płot.
4: Tak. No co jest o 4 rano w zajezdni, bo ja się zaniepokoiłem.
1: O. Duży ruch kierowców i jeszcze większy ruch pojazdów po placu. Ta. Chociaż sobota, niedziela jest trochę mniejsza, ale w tygodniu jest sporo.
3: Czyli Kajetan miał rację, że chwilę później się robi już pusto w zasadzie.
1: Żebyś wiedział.
2: No dobrze. No ale nocne zjeżdżają, prawda?
1: No tak, ale nocnych jest w porównaniu do dziennych to jest jakieś 5%, więc to jest maleńka różnica, tak? 20 do 300, no to jest,
4: jakieś wiwaty.
2: Właśnie, a ile autobusów jeździ po Warszawie? W ciągu dnia?
1: Wszystkich?
2: No tak rotacyjnie, no bo wiadomo, że...
4: Na jednej zmianie powiedzmy.
3: Ale chodzi ci o pojazdy, nie o ilość linii.
2: Autobusy. To znaczy, nie o ilość linii, tylko o liczbę
1: biorąc
2: pojazdów.
1: Wszystkich przewoźników, biorąc razem, to jest około 1500 sztuk.
2: Hmm. I to są wszystkie numery, one jadą na Ursynów, na
1: poza
2: Pragę
1: Warszawę,
2: i tak
1: poza
2: dalej.
1: Warszawę.
3: I do tego 40 parę karetek.
4: Tak? Tylko? O, widzisz, tego nie wiedziałem też.
1: Tylko?
2: Ale jest w gotowości. Czy jeździ? Tak. Na dyżurze, w gotowości.
1: A ile zespołów?
3: No, 40 parę, tak, 40 parę, nie? No, no nie liczę karetek zapasowych, które stoją, czekają, jak się ktoś zepsuje.
1: Nawet na Włościańskiej.
3: Czynnych zespołów, 40
1: na Włościańskiej nawet garażują karetki i są w gotowości. Tak. Tego.
2: Ale czy to jest wystarczająca liczba, czy mogłoby być więcej?
3: Pewnie, że mogłoby być więcej, no.
2: Tyle zdarzeń drogowych jest w ciągu dnia?
3: Nie tylko drogowych, no, rozmawiam o karetkach.
2: O karetkach.
3: Zdarzenia w ogóle.
2: W ogóle,
3: tak. Zdarzenia medyczne, czyli, gdzie potrzebny jest zespół ratownictwa medycznego.
1: No i też przyjeżdżacie do autobusów często, nie?
2: Często?
4: Naprawiacie autobusy?
1: Przewrócenia.
2: Przewrócenia? To co to za kierowcy, że przewrócenia w autobusie? No jak?
1: To ja... Coś bym powiedział,
3: ale Marcin, mówisz, powiedziałeś, ratujecie autobusy. Nas często jak ludzie spotykają i tam, o, ratownictwo motocyklowe, to co, ratujecie tylko motocyklistów?
4: No tak. No pasażera tak. Już nie. Niech sobie radzi.
0: A już 50 karetek, to już w ogóle. Około 2 milionów ludzi, to wychodzi. Ile jedna karetka na 40 tysięcy?
2: Trzeba być zdrowym. Proszę państwa, bądźmy zdrowi.
1: Tak.
2: Tego sobie
0: nie przewracajmy się. O zdrowie, no bo już jak się zdarzy, to przyjadą, nie?
3: No.
0: Zapobiegajmy element tak edukacyjny.
4: Ale tego nikt jeszcze nie rozstrzygnął. To jest ciekawe, że to się jakoś tak wydaje, że jesteśmy blisko. O, tu ktoś pisze do nas, że dziś wesoło w studiu.
0: A to takie jest dwuznaczne.
2: Wesoło, wesoło, bo mamy
0: to jest i pozytywny dźwięk i negatywny.
2: Nas muzeów.
4: Ściskacz do dłoni z licznikiem, ale zgadnijcie, czym ja klikałem na nagraniu, ale nie mamy nagrania, panie Tomaszu. A, może coś nadejdzie zaraz.
2: Może mamy, tak.
4: Sprawdzimy. Mhm. No my mamy tak i czekamy, co to może być, żeby państwo odpowiedzieli. Te tablice, których tu mamy mnóstwo, jedna jest taka inna, niebieska i ma napis kabaty. Czyli, że z czego to?
1: Z pociągu metra.
4: A, ale to naprawdę? Tak. Tam wyświetlacze są chyba.
1: No, a jeździłeś rosyjskim składem?
3: Tak, jeszcze stare rosyjskie.
2: Czyli to jest
3: składem.
2: Stara?
1: Tak.
2: A teraz są jeszcze takie? Powiecie co, że ja idę do metra i ja się nie przyglądam.
1: Jeden rosyjski skład został...
4: Ja jednak się przyglądam trochę.
2: A ja mało. Znaczy,
4: bo ja w Krakowie
2: się.
4: Nie mam metra, jak tu jestem, to święto jest
1: jak
4: dla mnie.
1: Jak to nie masz?
4: Z kwiatami przychodzisz, wiesz.
2: Masz mieć przecież.
4: Marcin. No mam mieć, no. Ja jak to miałem mieć w życiu i tak jakoś.
1: Jak tu nie masz metra, jak masz metro?
2: Gdzie?
0: Tramwajowe.
1: A Rondo Mogińskie Politechnika, to co to jest?
4: A, jasne, oczywiście. A tunel na Zakopiance, no to też można tak.
1: No. Przepraszam, nie chciałem być złośliwy, wybacz.
4: No, wiesz, nie idźmy tą drogą. Tu
1: lubię
4: jest
1: Kraków,
4: metro.
1: Lubię Kraków, studiowałem tam,
4: dlatego.
1: Więc też.
4: Nie, no ja też lubię, no. Ale generalnie metra jak nie ma, tak nie ma. No.
2: A słuchaj, a przydałoby się w Krakowie metro?
4: Ja uważam, że tak.

0: uważa, że nie?
1: Nie. Dlaczego?
2: Nie, to są wyrzucone pieniądze w błoto.
1: Bo?
2: Lepiej inwestować w komunikację naziemną niż budować.
1: Metro w Krakowie
2: to jest perspektywa 10 lat co najmniej.
0: No a myślisz, ile to będą budować?
2: No to dycha, to
0: minimum.
2: No,
0: więcej. Ile ma mieszkańców?
3: Zobacz, nie, ile czasu Kraków istnieje.
2: Zobacz, ile czasu w Warszawie jedna liga się budowała. 25 lat.
1: No ale może jest szansa na to, że jednak szybciej będzie w Krakowie.
2: Nie w tym kraju.
1: Grubo.
0: Czekaj, optymisto. Powiem tak, trzeba o tym myśleć.
2: Ja wierzę w pana prezydenta.
0: Trzeba o tym myśleć, bo Kraków ma w tej chwili około 1 200 000. Mówi się, że przy 2 milionach nie ma już innego wyjścia. To 800 tysięcy to naprawdę w ciągu 20 lat to będzie moment. Więc jeżeli dziś mówimy o metrze, to myślimy o nim, że będzie właśnie za 20 lat. Bo to nie jest szybka praca, zwłaszcza w Krakowie. Teren zróżnicowany, tunel pod Wisłą.
2: Ja myślę, że metro
0: artefaktów mnóstwo,
2: ja
0: tysiące.
2: Myślę, że metro w Krakowie to powinno być 20 lat temu już robione.
0: No to trzeba, czy nie trzeba? Aleksander, znaczy,
2: jeżeli iść tą stronę, to nie budować tramwajów gdzieś tam w pole, tak? No. Różne tam śmieszne miejsca, tylko 20 lat temu się tym zająć, a nie teraz.
0: Ale się zajmowali. Tak? Myśląc.
1: Na
0: Politechnice.
4: Intelektualnie się zajmowali.
2: Modele tworzyli.
0: Słuchajcie, przerwę chyba trzeba zrobić, tak? Czy jeszcze nie?
1: Zbliżamy się do przerwy.
0: To jeszcze mamy minutkę, to sprawdzamy, czy państwo do nas coś tutaj podesłali.
1: Podesłali. Będzie. Ja tutaj monitoruję sprawę i mówię.
2: Podpowiedź, Marcin, może? Dla słuchaczy.
3: No dla mnie to jest pozytywny i negatywny.
0: Czerwony.
1: Odstresacz.
0: Czerwony jest ten przycisk.
1: Właśnie, a co na nim jest?
0: No właśnie, a co na nim jest? Bo ja nie umiem tego opisać.
1: No nie,
0: weź
1: moim zdaniem to jest broń.
0: A ja widzę most zwodzony.
2: Ja też.
1: Ale jest też strzałka, no proszę państwa.
0: No bo w którą stronę się most zwodzi?
4: Czekaj, broni strzałka czy łuk?
0: Z prądem czy pod prądem? No Kajetan, co tam widzisz?
2: Łuk elektryczny?
3: Widzę strzałkę i most. To jest są dwa brzegi, tak?
2: No ewidentnie to jest znak drogowy. Uwaga, most zwodzony, tak?
3: Tak.
0: Nie, to kierowca sobie może ten most podnieść albo opuścić.
1: Ale dajcie spokój, co za
4: odpowiedź? Słuchacze na pewno teraz już zgadną.
2: Nie, makowo.
3: Ile jest wyjść, ile tam jest konektorów?
1: Dwa wyjścia z tyłu.
3: Dwa.
1: A tutaj, o, konektorów, to ja nie wiem.
0: Czego?
1: Nie wiem.
3: Konektorków.
0: A nie, no konektorków to dwa. Dwa.
1: Ja tam widzę. Aha, dobrze. Dobra. Nie wypowiadam się.
4: Tak, bo tam
1: na ten temat.
0: Za chwilę wiadomości dla kierowców, a my jedziemy dalej, czekamy na odpowiedzi od państwa.

0: Cześć, to ja pocykam.
1: No i co, wiemy co to?
2: Nie mam pojęcia.
1: Mi to się kojarzy z tym, jak to się nazywa, takie kołatka.
2: Kołatki.
1: Ale nie, chyba to jest zły trop.
2: No dobrze, no ale to może państwo nam podpowiedzą w takim razie, co to może być, bo nie wiemy, no tutaj jest ściskacz do dłoni z licznikiem.
1: Ale wiesz co?
2: Na przykład.
1: Zemściło się na tobie.
2: Tak?
1: No tak, no bo my nie wiemy. I słuchacze no. Nie wiedzą, co my
2: teraz?
1: Mamy.
2: I co teraz?
1: Co teraz jesteśmy?
2: Nie możemy iść do domu, musimy tu czekać,
1: tak
2: aż nam ktoś odpowie, będziemy wycieczki zaczepiać na korytarzu i robić im, proszę państwa, co to może być? A tylko trzeba to zasłonić dłonią. Skomplikowana sytuacja.
1: Tak
2: Mariusz
1: jest.
2: Dąbrowski w studiu głowę spuścił, nad naszym losem się użalił. Dziękujemy ci, że jesteś z nami.
1: Czy tak samo skomplikowana sytuacja jest na drogach? Zaraz się wszystko okaże.
2: No to co? To
3: wbrew pozorom wcale nie.
1: Dlatego,
3: że mamy sobotę, towarzystwo odpoczywa, towarzystwo korzysta z uroków,
2: z uroków nocy muzeów. Jest tutaj przed naszą rozgłośnią.
1: Tak jest.
3: Przed rozgłośnią, przed muzeami, przed placówkami stołecznymi, przed telewizją mam nadzieję też.
1: A, wybierasz się?
3: Ja? Moja droga, ja mam...
2: To czemu masz nadzieję, że...
4: Nie wysyłajcie tam Mariusza, bo jeszcze nie wróci, no. Zostanie tam,
2: czekajcie,
4: no.
2: Dobra.
3: Jedźmy. Ja już swoje tam odpękałem.
2: Dobrze, zaglądamy na drogi.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Bez zmian na drodze krajowej nr 61 Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza na 34 kilometrze po zdarzeniu autoosobowego i motocykla. Zdarzenia z dramatycznym finałem, bo motocyklista poniósł śmierć w tym wypadku. Druga jest zablokowana, wprowadzono objazd przez Jachrankę. Koniec kłopotów na 16 na odcinku Ostróda-Olsztyn w pobliżu Giedrzwałdu na 126 kilometrze, gdzie po zdarzeniu trzech autosobowych obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. W każdym razie teraz 16 przez jej 126 kilometr jedzie się bez utrudnień, ale nie jest tak dobrze na tej samej trasie, ale na innym kilometrze, na 23. Tam doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Między Mrągowem a Orzyszem w pobliżu Zeuwągów wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć, to ja pocykam.
1: No i co?
2: Pocykane.
1: Jak i to by było na
2: zrobił.
1: Tyle.
2: Tak, i to by było na tyle, więc czekamy, czy państwo odgadną. Słuchacz zaproponował swoją cykankę, a nasza cykanka brzmi tak.
1: Podobnie.
2: Podobnie, to może być nawet ten sam przedmiot.
1: Mhm.
2: Dobrze, jeszcze chwila do godziny 20 dzisiaj, Motoretro, więc jeśli państwo chcą zdążyć, to trzeba się spieszyć. Co to może tak cykać? I've been opening the door.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No to pan Tomasz pisze to. Ja klikałem obcinaczką do kocich pazurów. Ewa by wiedziała, co to.
1: No, Ewa nawet tutaj jest i zaraz przyjdzie i będzie z państwem od 20.
0: A jak tam uśmiechnięta. Tak, Ewa, pozdrawiamy. Fajnie, tak, że jesteś.
1: No i ciekawe, czy widział. Ewa,
0: panie Tomasz, ma pan pozdrowienia od Ewy.
2: Tak, co na to koty.
1: Właśnie, co na to koty.
0: Tutaj pan Tomasz mówi, Ewa, że ty byś wiedziała, że to jest obcinaczka do kocich pazurów. Ten dźwięk o taki podobny. Tylko nie w tym tempie. No właśnie. No dobrze.
1: Ale Przemek.
0: Powiemy, co to? Przemek?
3: No ja 4 koty mam.
0: I co?
1: I co? Wiedziałeś, że to
0: same
1: obcinaczka?
3: Nie wiedziałem, że to obcinaczka.
0: Ja też nie. Ja mam jednego, ale...
3: Nie, bo ja jestem teraz, słuchajcie, bo tutaj Marcin mnie zahipnotyzował. On mi cały czas pokazuje to z tym mostem zwodzonym. I już nic innego na myśl nie przychodzi. Teraz cokolwiek będzie klikać, to mi się będzie kojarzyło tylko z tym.
1: No właśnie, a rozwiązujemy, co to jest?
4: Czy to jest podświetlane?
2: Oczywiście.
4: Aha. Czyli jest albo jaśniej ten most, albo ciemniej. I w pewnych warunkach jest jaśniej.
1: W pewnych warunkach.
0: Jak to było ułatwienie?
4: Jak się podnosi most?
3: To po każdym wejściu to ci słuchacze mają naprawdę łatwiej, nie? My im bardzo podpowiadamy.
0: Ale powiem wam tak, jest taki wpis tutaj w naszej aplikacji. Właśnie dla takich rozmów słucham waszego radia. Błyskotliwych, spontanicznych, wesołych. Serdeczności pozdrawiam Lemon z Berlina.
2: Pozdrawiam Berlin.
0: To dla pana Lemona, zaklikamy.
2: Tak, zaklikamy.
0: A teraz Aleksander,
4: z którego Berlina historycznie, bo w pewnej części Berlina mogły być takie dźwięki, a w pewnej nie.
2: Otóż to. Otóż to.
1: No dobrze, oddajemy głos Aleksandrowi.
2: Dobrze.
0: Ja
2: przyjmę głos od was.
1: Tak jest.
2: Słuchajcie, tak naprawdę ten przycisk, to naciśnięcie tego przycisku...
0: To było tak. A
2: też,
0: nie.
2: Też.
0: Tak jak ja.
2: Ale to było zazwyczaj marzenie małych dzieci wsiadających do autobusu, widzącego, co kierowca robi podczas otwierania i zamykania drzwi.
0: Wychodzi?
2: Też.
1: Ucieka?
0: Chodu.
2: Tak, chodu.
0: Za dużo się tu obcych ludzi naszło, nie będę z nim jechał. Ja ich nie znam.
2: Tak. Wszyscy lubiący jeździć komunikacją miejską i pamiętający autobusy pewnej węgierskiej fabryki.
0: No możemy powiedzieć, Karus.
2: Tak, i Karus, dokładnie.
1: Każdy... Ja przepraszam. Ja wiem, że to jest ważne teraz zdanie i kwestia, tak. Ale i Karus jeszcze istnieje, ta fabryka?
2: Istnieje.
1: Okay.
4: W Szczecinku można się przejechać.
2: W Szczecinku można się i karusami
4: nowym,
2: plastikowymi, elektrycznymi, prawda?
4: Zupełnie na bajkę. Tylko jest gorzej, bo tam jak się otworzy klapę silnika, to nie jest po węgiersku napisane, tylko tam jest napisane po chińsku.
2: Po chińsku.
0: To tak jak nasz Romet.
1: No dobra, wracamy.
2: Tak, to jest, mówię,
1: dzieci marzyły.
2: Dzieci marzyły, tak. Zresztą te dzieci, które dzisiaj są już ludźmi dorosłymi.
1: Kajetan marzył.
2: Tak, pokazał Kajetan marzył, tak? Marzyłeś?
4: Tak.
0: Bardzo.
2: I powiedz, spełniłem twoje marzenie dzisiaj.
0: Miałeś takie sny, że zasypiając widziałeś palec, który tutaj na ten przycisk, tak, o.
4: Gorzej, ja tym ruszałem na miasto.
1: Jak to?
4: W tych marzeniach.
0: Na
2: wycieczkę.
4: Tak, no takim przyciągnięciem.
0: Dziwne wrażenie, że Aleksander dzisiaj tego już nie rozwiąże.
2: Słuchajcie, powoli to jest...
1: A może Aleksander nie wie, co
2: do brzegu,
1: to jest?
2: Wie, bo używał.
1: No, przepraszam.
0: No dawaj.
2: Do brzegu. Przycisk zamykania drzwi na pulpicie.
0: Czyli
2: w autobusie marki
0: Ikarus. Ty robiłeś tak, to robiło tak, i wtedy się pojawiał dźwięk. Jaki
1: otwarcia?
0: Się dźwięk otwarcia drzwi?
4: No. I tak, te drzwi tak waliły, jak były czteroskrzydłowe, tak, prawda?
1: Tak, one waliły, tak.
4: Tak. Było słychać to, jak się mieszkało.
0: A tam nie było jakiegoś hamulca, ogranicznika, do tego, że one tak musiały...
3: Pasażer był hamulcem.
2: Znaczy, wiesz co?
0: Chodzi o to, żeby ludzie nie przespali przystanku, tak?
2: Można było je odpowiednio ustawić tam w mechanizmie, prawda, otwierania, żeby one tak nie uderzały, żeby otwierały się z mniejszą prędkością. Bo to wszystko działa.

0: na powietrze, tak to jest pneumatyczne, więc to wszystko można było tam ustawić. Niektórzy ustawiali, niektórzy nie. To jak
1: Aleksander mówi, że on ustawiał, bo to tak wychowawczo działało. Jak były tak ustawione, że tak mocno się zamykały, to już następnym razem nikt nie wskakiwał do autobusu.
0: Po dzwonku zamykania drzwi.
2: Tak. Były takie opowieści tutaj poza anteną.
0: Jak ktoś uraczył, poczuł, prawda, moc tych drzwi, to już nauczył się na lata, że się nie wsiada do odjeżdżającego autobusu.
2: Czyli kierowca jak pan kierownik tak naprawdę ma guzik i z niego korzysta. I nie boi się z niego skorzystać.
3: I nie zawaha się go użyć.
0: Zawsze korzystałem z dzwonka przy zamykaniu drzwi. Zawsze.
4: Chyba muszę się jeszcze wybrać teraz na Woronicza i nagrać dzwonek ten od drzwi.
3: Tak.
4: I czerwona lampka.
0: Otóż to.
4: Taka obła, a później kwadratowa.
0: Tak. Widzisz, Kajetan, masz robotę.
4: Mam zadanie po 21 albo 23.
0: Do 23 masz czas.
4: Dwa, pojedynczy i przegubowy.
2: Jesteśmy tu do pierwszej z państwa.
0: A ja mówię o zabytkowych autobusach na mieście.
2: A, do 23 są otwarte.
0: Tak, jeżdżą sobie.
4: Jeżdżą tu obok radia. Jeżdżą ulicą Odyńca, Krasickiego, Wołoską,
0: telewizji,
4: Alejami Niepodległości do metra Wilanowska albo do metra Wierzbno.
3: Ale zobacz, bo tak o tej telewizji, ja wam powiem tak.
4: Koło radia.
3: I cóż z tego, że telewizja i że ze Szwecji. Wyobrażacie sobie ten konkurs w telewizji, o wszyscy by widzieli, czym cykam. A tak? Trzeba było ruszyć wyobraźnię.
2: I to jest radio.
0: To jest piękna radia właśnie.
4: I to jest przycisk zamykania, czerwony.
0: Tak.
4: A do otwierania był inny.
0: Zielony.
2: A właśnie,
0: bo zielony się podświetlał, jak ktoś nacisnął na żądanie, to zielony się podświetlał wtedy.
1: Bo i wtedy kierowca wiedział, które drzwi otworzyć tylko na przykład, żeby nie wychładzać.
2: Jak chciał, to otworzył, jak nie chciał, to wcale nie otworzył.
0: Nie róbmy z kierowców takich sadystów, bez przesady.
2: Nie, pana kierownika robi.
3: Ale można powiedzieć, a tam nie, żadnego mi tu wysiada, nie jedziemy dalej.
2: Tak jest, mogło tak być.
0: W Krakowie tak było.
1: O nie, ja złego o kierowcach komunikacji miejskiej nie mogę powiedzieć, bo jak za młodego człowieka człowiek wracał ze szkoły i autobus przyjeżdżał ku mojego domu, to kierowcy, no wtedy nie było takich restrykcji, kierowca potrafił, my już z tymi kierowcami linii byliśmy zaprzyjaźnieni, potrafił dosłownie zatrzymać się na ułamek sekundy pod domem, wypuścić przed nimi drzwiami, nie trzeba było biegać 200 metrów, czy tam 300
2: metrów. No teraz to niemożliwe. No.
3: Ale wiesz, jak ten komunikat w Krakowie brzmiał, jakbyś nie chciał wypuścić pasażera, a gdzież pójdziesz, siadajże.
1: Jak to gdzieś pójdziesz? Na pole.
3: Gdzieś pójdziesz, Agleje?
1: Na pole.
3: Siadajże tu.
0: Do Nowej Huty.
2: A ja sobie przypomniałam, ja bardzo lubiłam te przegubowce, bo tam było fajnie, jak było pusto. I tam można było się tak bujać. Fajnie, tak jeździć po tej...
0: A wiesz, jak fajnie było, jak padał deszcz?
2: Jak? Że skrzypiał?
0: Tym przegubie?
1: I jeszcze jak był ten przegub, tam troszeczkę nieszczelny.
2: Rzeczywiście na głowę się lało.
1: Na zakręcie, jak się skumulowała ta ilość wody, która w tej harmonice wisiała.
0: Takiej zardzewiałej.
1: Prysznic trzeba...
3: Przegłubowy to było, tak słuchaj?
1: Brało się prysznic w drodze do pracy, nie trzeba było brać w domu.
3: Tak. Ale tu piszą słuchacze o przytrzaśniętych paluszkach też. Że nie zna życia, komu nie przytrzasnęło. Ale to te drzwi od kabiny... kierowcy, czy chodzi o te wejściowe?
0: Tak, zdarzało się.
3: Ale te takie automatyczne, że przytrzasnęły, tam nie było czujnika żadnego i mogło człowieka nogę przeciąć.
0: Ale na palce...
3: Zwiększała się liczba ludności w Warszawie.
1: Jak Arek powiedział, tak jak z zamykaniem drzwi, można było ten czujnik wyregulować.
3: I tam miałeś teraz, jak w zależności od tego, jak mocno nacisnąłeś, to tak mocno się zamykało.
0: Pomidor.
3: Słuchajcie,
4: to jest nowszego typu, bo jeszcze na samym początku były okrągłe.
0: Tak.
2: Okrągłe.
4: Z takiego tworzywa, bardziej radzieckiego, takie wystające,
1: do 80-tego, nie klęsło, tylko takie
0: trzeciego. Trzeciego roku.
4: Tak. Ale było pojedyncze wtedy, duża seria przyszła, tak, już tak, z kwadratu.
3: A propos przycisków na żądanie, to przypomniało mi się,
4: że... Ja nie pracuję w archiwum UWZ.
0: No bo ja też nie.
3: Bo za dużo wiesz. Natomiast zastanawiałem się kiedyś nad tym, jak działał ten sznurek taki w przystanku na żądanie. Bo był sznurek, który biegł wzdłuż. Nie.
1: To była linka i tam dzwonek był po prostu. Dzwonek
3: drain.
0: Jak w tramwaju, bo dokładnie to samo, co w tramwaju było.
1: To się chyba w ogóle z tramwaju wzięło.
0: Tak.
2: Czyli to nie był hamulec bezpieczeństwa, tylko...
0: Nie.
2: dźwiękową sytuację.
3: Nie kusiło cię, żeby pranie tam powiesić na tym sznurku?
1: Nie rozwieszał, to daj spokój.
2: Ale te rączki, słuchajcie, to zwisają. Już teraz nie ma takich rączek, czy są? Bo już...
0: Są, ale są. Takie paskudne,
2: ale to jest strasznie niewygodne.
1: No bo albo rączki, albo rurki, nie?
4: Ale to z Francji przyszło,
0: nie? Były skórzane. Tak, były też skórzane?
4: Tak, skórzane były tylko nad drzwiami. Tak. Była

0: taka dodatkowa belka.
1: Tak, i się mógł złapać.
0: Bo tam jak nie było tych rączek, to czasem trudno było się czegoś złapać, ale można było zejść stopień niżej.
2: Współpasażera tak. Zawsze można
3: No ale
2: było.
3: Jak nie było ogrzewania, to wszyscy się cieszyli.
1: Uwaga,
0: i jeszcze takie napisy. Uwaga, otwiera się do środka. Przed wysiadaniem nacisnąć guzik.
1: Bądź przycisk.
0: W późniejszym czasie, ale przycisk, tak. I przekręcić cztery rączki koloru czerwonego do oporu i wypchnąć pokrywę.
1: Tak, to
3: a po co? Ten. Jaką pokrywę?
1: Wyjście awaryjne w dachu.
4: Ja nie wiem.
1: Wyjście awaryjne w dachu.
4: Osiągnęliśmy kolejny poziom.
1: Młotki do wybicia szyb.
2: Do wybicia szyb.
1: Lub, tak. Albo jeszcze były w wyjściach awaryjnych, były takie metalowe kliny. Wyciągnięte były...
3: Jakieś młotki takie były.
1: Znaczy, młotki to jest jedna sprawa, to jest do wyjścia awaryjnych, ale jeszcze...
0: No, kliny były, tak.
1: Kliny były, tak.
5: A co nimi się robiło?
1: Pociągnąłeś za ten klin, uszczelka wychodziła i mogłeś okno wypchnąć.
5: Tak jak paczkę kawy, bo były też kawy tak pakowane próżniowo i tam był takie pst, się pociągało.
1: No mniej więcej, na tej zasadzie.
5: Widzisz,
1: tak?
5: To ja długo żyję, to na szczęście się domyśliłem, ale nigdy tak nie otwierałem.
1: Sytuacja awaryjnej, prawda, wypadku
3: to, to miałeś szczęście.
5: No właśnie.
3: Że nie musiałeś.
1: Można było okno wypchnąć tak, i uciec z autobusu.
0: I to były dwujęzyczne
5: napisy. Jak wchodził ten kontroler biletów, to
1: po polsku i po węgiersku często.
5: Po węgiersku to było bardzo przydatne.
3: Bardzo, zwłaszcza po węgiersku, prawda? Bo po polsku nie trzeba. No.
0: Koleżanka Emilia by przeczytała po węgiersku.
5: No i jako jedyna uratowałaby się w tym autobusie.
1: Zresztą trzeba przypomnieć, jak żeśmy na audycji o Ikarusach właśnie mówili o nazwach miast, gdzie były fabryki i ten dźwięczny, prawda, Siejke, Świeje, Herwar i tak dalej, i tak dalej. To coś pięknego.
5: Tak, to też jest na dżingiel. Tak. Słuchajcie, dobrze, no kończymy, bo tyle na dzisiaj w naszym Motoretro. Wrócimy do tego tematu, bo to jest w ogóle temat fantastyczny.
2: Temat rzeka przede
5: temat rzeka.
3: Temat rzeka, popłynęlibyśmy jeszcze.
5: Przyjdziesz, Monika?
3: Przyjdę, no jasne, że przyjdę.
5: Także działamy razem. Zapraszamy Państwa do tego, żeby do nas jeszcze pisać. Oczywiście my się żegnamy, ale to program Radia Kierowców jeszcze do godziny pierwszej.
3: Tak jest.
0: A jeszcze do 23 jeżdżą linie zabytkowe. Wciąż jeszcze można
1: tak,
0: przyjechać
1: można się
0: w Warszawie.
1: Przyjechać w Warszawie, oczywiście. Zapraszamy.
5: Aleksander Koch, Przemek Malec, chłopaki, ściskam, całuję i dziękuję. Zrobiliście fantastyczną robotę tego wieczoru, czego zresztą się spodziewałem.
2: CBDO, tak? Dziękujemy za zaproszenie.
1: Dzięki. Szerokości wszystkim.
3: Tak jest.

0: Jazda na przegubie to był niezły fan, ale rękami poręczy trzeba się było trzymać.
1: No trzeba było, trzeba było. Tak, to był dobry fan.
0: Klaps o podłogę.
1: Tak jest, ale to było naprawdę fajne. Jak autobus był pusty, przegub dostępny, no to naprawdę działo się. Może nie powinnam tego mówić.
2: Czy co lubiłem?
0: Jechać na tym łączeniu w przegubowcu?
2: W mieście, w którym ja dorastałem, nie było autobusów przegubowych.
0: W moim też nie, ale na wycieczkę przyjechałem.
1: I od razu na przegub.
0: Pewnie, nie było w metra, jeszcze to jeździłem oglądać przegubowe. O.
2: Powiem tak, że w Ogórku Przegubowym to się bałem troszeczkę.
0: Że ta druga część zostanie?
2: Tak, że ja mogę wypaść, a w Ikarusach już się nie bałem.
0: Czyli jednak jeździłeś.
2: Tak.
0: No, i
2: tak.
0: Lubiłeś, czy nie? Dobra,
1: nie, czyli jednak
2: ten strach. Ja jestem, znaczy... Tu ktoś z was mówi o tym, jak to w pociągach było w latach 80. Ja jestem właśnie, przez 4 lata jeździłem, korzystałem z PKP, jeździłem między Tczewem, Poznaniem a Szczecinem i Szczecin Tczew i przyznam się państwu, że te 5 lat moich kontaktów z PKP sprawiło, że przynajmniej raz na kilka lat tylko wsiadam do pociągu, a jako student napisałem felieton zatytułowany PKP palni kolej pałą.
0: Jezu. Wiadomości dla kierowców, kolejarzy też pozdrawiamy.
2: Oczywiście.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I co ciekawe, pismo studenckie wydrukowało mi ten felieton zatytułowany PKP palni kolej pałą, ale dziś to już zupełnie inna historia i dziś z radością czytam o tym, jak Niemcy, Austriacy opisują podróż polskimi kolejami i są zszokowani, że Polak, że punktualnością, czystością i dobrym żarciem w wagonie Warsu. Ale przechodzę do tego, co się dzieje na naszych drogach. Droga krajowa numer 16. W dwóch miejscach były problemy. Na 24 kilometrze i na 126 kilometrze. Droga krajowa numer 16 jest w tej chwili trasą przejezdną bez jakichkolwiek utrudnień. Nie jest tak dobrze na drodze krajowej numer 61 między Legionowym a Serockiem w pobliżu Zegrza. Na 34 kilometrze po zdarzeniu autoosobowego z motocyklem. Droga jest wciąż zablokowana. Objazd przez Jachrankę. Trwają tam czynności prokuratorskie po śmiertelnym wypadku. S8 w Warszawie, spowolnienie i korek od koła Pomarymo dla jadących w stronę Białegostoku. Ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń. W pobliżu Głuchowa na 5 kilometrze po zdarzeniu dwóch autosobowych. Auto, jedno z tych, które brało udział w tym zdarzeniu, wjechało w bariery pasa rozdziału. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: spadnie deszcz.
1: Pytanie z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców o drogę Kraśnik-Oświęcim. No to już sprawdzam. Można wybrać dwie tak naprawdę opcje. Jedna jest płatna, druga nie. Ta niepłatna to 3 godziny 51 minut Kraśnik-Oświęcim i tutaj mamy ekspresówki, a płatna to jest ekspresówka Kraśnik-Rzeszów z 19 i później już A4 do Oświęcimia. 1000 kilometrów słuchaczowi stuknie. Gratulujemy.
2: Wow. A czasowo ile krócej?
1: Krócej 3:20.
3: Czyli 20 minut.
4: Jak Państwo słyszą, nasi zmiennicy już są.
2: Dzień dobry, tak dobry jest. Wieczór.
4: My dobiegniemy, bo wycieczka nadciąga, chcemy tak. Ich przywitać. Po staropolsku.
3: Róbcie nam tutaj kordon powitalny, a my zapraszamy już do naszego studia
1: tak
3: za chwilę.
1: Jest.
3: A my dziękujemy.
2: I noc muzeów.
4: Pięknie.
3: Nieźle.
4: A
3: widziałeś, Zbyszek, nasz nowy dodatek? Mamy kurę.
2: Zastanawiam się, jak to jest być eksponatem.
1: Będą tańce?
4: W moim wieku to już trzeba się do tego przyzwyczaić. Wiesz?
1: No wiesz, my tutaj na tańce.
3: Monika Giełaszewska-Marcinko, trzeba już
2: dziękuję.
1: I dobrego wieczoru.
4: Się dobrze.
3: Zapraszamy.
4: Pa, pa. Grać.

0: z nas doprowadził do godziny 20, która właśnie minęła w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A skoro minęła, to oczywiście zaczynamy od prognozy pogody na noc. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie. Na pozostałym obszarze więcej chmur. Zdecydowanie przejaśnienia w centrum i na północy. W południowo-wschodniej połowie kraju opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Tutaj suma opadów może wynieść od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy, a w rejonie Karpat nawet do 30 litrów na metr. Na krańcach wschodnich możliwe także burze, podczas których suma opadów może wynieść nawet do 25 litrów na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach ominę, bo tutaj opady deszczu ze śniegiem.
0: To, a my nie wjedziemy tam samochodami.
2: Nie, daj spokój. Nie, w ogóle nie.
0: I co to za maj z deszczem?
2: Temperatury.
0: Miejscami na zachodzie i północy nad ranem jeszcze utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatury, proszę bardzo, minimalna od 3 na północnym zachodzie, około 9 w centrum, do 12 na południowym wschodzie, więc podkreślę, to są temperatury najniższe prognozowane na tę noc i nie ma przymrozków.
2: Chłodniej, to jest już plus.
0: Najchłodniej w kotlinach sudeckich około 2 stopni. Wiatr będzie słaby, na południu miejscami umiarkowany, z kierunków północnych tylko na zachodzie z zachodu powieje, no i wysoko w Karpatach wiatr będzie porywisty, w Sudetach w porywach do 55 km na godzinę, w czasie burz możliwe porywy wiatru do około 60 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja jeszcze ciśnienie sprawdzam zawsze. 993 hektopaskale, więc...
0: No. Obleci.
2: Niech będzie. Ale nie, my będziemy mieć na pewno.
0: Na luzie z nocą muzeów w tle, a pewnie momentami będzie i w roli głównej. Ewa Mierzejewska
2: i Zbyszek Zegler. Zapraszamy.

Aha, 10 minut po godzinie 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zaglądamy do aplikacji Polskie Radio Kierowców w oczekiwaniu na wycieczkowiczów w ramach Nocy Muzeum.

0: I co widzimy? Pozdrawiamy z Żelazowej Woli. Rafał z Dorotą. Transport do Sochaczewa już czeka. Chyba deskorolka, bo to taka odległość na spacer.
1: Jak to? No, z Żelazowej Woli do Sochaczewa?
2: No.
1: Blisko?
2: Tak.
1: Naprawdę?
2: Raczej. 20, 30-40 kilometrów.
1: Naprawdę? Tak. No to mnie się tak jakoś, nie wiem. Tak, Sandomierz tak, to wiem, że blisko pół godzinki.
2: Dokąd?
1: Z a nie, ze Stalowem.
0: Ja w ogóle mam taki odruch, że od razu sprawdzam, że tam jest całkiem przejezdna droga w tej chwili, więc Rafał i Dorota na pewno.
1: I tutaj jeszcze od naszego słuchacza Tomasza taki tutaj myk, jak ominąć tę płatną A4, bo tam pytał nasz słuchacz o trasę wcześniej z Kraśnika do Święcimia, to S19 koło Rzeszowa A4 i ucieczka przed płatną A4 na Krajową 44, oczywiście gdy nie ma problemów drogowych. I dobra informacja jest taka, że na 44 nic nie mamy chyba złego, Mariuszu.
2: Przynajmniej ja o tym nic nie wiem. A skoro ja nie wiem, to
1: ja
2: mam nadzieję,
1: to znaczy, że nie wiemy razem i nie ma.
2: I że nie będziemy słuchaczy straszyć.
0: W takim razie posłuchajmy, co się dzieje na pozostałych drogach. Mariusz Dąbrowski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tu już padła nazwa tego miasta, Sandomierz. Ewa, to ty byłaś odpowiedzialna za wywołanie Sandomierza spośród lesowych różnych pól.
1: Piękne miasto, wysoka przestępczość, dwa razy wysoka, wiadomo, bo przecież tam ojciec Mateusz musi co chwilę rozwiązywać te sprawy.
2: Ach, to z tego powodu ta wysoka przestępczość. W każdym razie droga krajowa numer 77 Sandomierz-Leżajsk w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska, czyli to już jest Podkarpacie, to nie Sandomierzczyzna. 12 kilometr, dachowało autoosobowe, policja kieruje ruchem. Droga krajowa numer 61 Legionowo-Serock w pobliżu Zagrzana na 34 kilometrze. Po zderzeniu autoosobowego z motocyklem, zderzenia dramatycznego, motocyklista poniósł śmierć w tym wypadku. Droga jest wciąż zablokowana, ale wprowadzono objazd przez Jachrankę. Koniec kłopotów na 16, zarówno na jej 23, jak i na jej 125 kilometrze. I wciąż kłopoty na drodze ekspresowej S5, odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń w pobliżu Głuchowa na 5 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku stolicy Wielkopolski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Teddy Sims i Mr. Know It All na antenie WRK Polskiego Radia Kierowców za nami. No i właśnie, zaraz sprawdzimy, czy tutaj pojawili się Państwo, co wszystko wiedzą, bo w końcu doczekaliśmy pierwsza wycieczka w ramach Nocy Muzeów w studiu WRK Polskiego Radia Kierowców. Jest.
1: Czy... Tak, i dzisiaj gwiazdami są słuchacze i wycieczkowicze. Macie świadomość w ogóle istnienia Polskiego Radia Kierowców? Zdarzyło Wam się słuchać kiedyś?
2: Tak, tak zdarzyło.
0: No i super, a kto jest z nami?
1: Jest z nami Marcin i Michał. Dobrze zapamiętałem?
2: Tak, zgadza się. Dzień
0: dobry. Helena
1: Marcin jeszcze.
0: Jeszcze
1: z Heleną na kolankach. Helena, ile masz lat?
3: Siedem.
1: Wow, to tak fajnie. Jak moja córa. Będziesz mogła jutro opowiedzieć pojutrze w szkole, jak było fajnie albo nie fajnie, to się zaraz okaże, bo mamy teraz, mamy teraz zagadki na zmianę dla Marcina i Heleny i dla Michała. To są tak zwane motopytania. Nie ma złych odpowiedzi, natomiast no, pytania musimy zadać. Pierwsze do Marcina i Heleny. Najlepszy samochód w historii motoryzacji to niezniszczalna beczka Mercedes W123, Toyota Corolla, Citroen DS z połowy lat 70., czy może jakiś inny?
2: Ford GT.
1: O! Ale ten pierwszy, do którego byś się nie zmieścił, ten niski?
2: Ten Le Mans, tak.
1: Okej, okay. Dobrze.
0: No i widzisz, nie spodziewałem się tej odpowiedzi, Zbyszko.
1: Nie spodziewałem się, tym bardziej, że by się nie chciało tam składać, tak, żeby się później wyczołgiwać. A wiesz, że się nie wychodzi się z godnością z tego samochodu, tylko na czworakach.
2: Warto się poświęcić.
1: Ale tak, też myślę, że jeździł podobno dobrze. Michał, twoja ulubiona trasa w Polsce do spokojnej, przyjemnej jazdy?
2: Chyba trasa do Zakopanego.
0: Naprawdę?
2: Tak, naprawdę.
1: Więcej się stoi niż jedzie, tak?
2: Nie, od kiedy jest wyremontowana, tam się bardzo przyjemnie jeździ.
0: No ale jeszcze nie jest cała. No
2: ale już
0: spokój.
2: Prawie jest w dużej mierze skończona.
0: No to pozdrawiamy naszego...
2: Zdecydowanie lepiej niż
0: naszego
2: kiedyś.
0: Radiowego fana, największego tej trasy, czyli Jakuba Domorackiego. On zawsze zaczyna dyżur od sprawdzenia tego, czy... Co tam jest przejezdnia do Zakopanego, czy można jechać.
1: Ty mówienie magiczna trasa.
0: Tak.
1: Tak jak autostrada specjalnej troski jest A4, ale zostawmy. Gdybyś mógł cofnąć, Marcinie i Heleno, gdybyście mogli cofnąć czas, jaki samochód z przeszłości chcielibyście mieć w garażu?
2: Nie chciałbym się powtarzać.
1: No właśnie.
2: Spaliłem tam to pytanie, tak? Aha. Bo to by była lepsza odpowiedź na to pytanie.
1: To tamten czerwony, a ten czarny.
2: Niech będzie, że tak. Tak, mimo wszystko Ford GT.
1: Ford GT. Wolisz parkować równolegle, czy wjeżdżać tyłem na kopertę, Michale?
2: Zdecydowanie tyłem.
1: Okej. Okay. Ostatnie pytanie. Teraz się rozstrzygnie, czy dostaniecie nagrody, czy nie. Bo wiecie, że są nagrody. Mówiłem?
2: Tak, naklejki podobne.
1: Fajnie. Tak. Samochód, który cię uszczęśliwiał lub nadal sprawia, że jesteś szczęśliwy. Nie Ford GT.
2: Nie, nie może, bo nie uszczęśliwia mnie, bo go nie posiadam. Tak, okay. Mnie zasmuca. Nie wiem, no ten, co obecnie posiadam, tak?
1: Czyli?
2: Kia EV6.
1: Wow. Fajna.
0: No proszę bardzo, elektryczek, elektryczek.
1: No elektryczek, elektryczek. Jak wam się podoba w Radiu Kierowców?
2: Fantastycznie.
1: A w Polskim Radiu w ogóle tak ogólnie? Bo już przeszliście kawałek.
2: Bardzo fajnie. Bardzo fajna przygoda, żeby tutaj
1: widać,
2: być.
1: Że 100 lat mamy?
2: Nie.
0: To no teraz ja. Nagroda bez taka dodatkowa. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić? Po to się przychodzi do radia w końcu. Helena, może ty? Mamy na przykład.
3: Mamy, tak.

0: Mateusz.
1: A mama jak ma na imię, Helenko? Ada?
2: Agata.
1: Agata. Mhm. Pozdrawiamy Agatę.
3: Pozdrawiamy, tak. Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie. Michał, twoja kolej?
4: To ja chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, no i moją dziewczynę Amelię, która jest ze mną.
2: I nagrywa. No i super. Bardzo wam dziękujemy, świetnie sobie poradziliście.
1: Fantastycznie. Mm-hmm. Za chwileczkę będzie rozdawnictwo opłatków, przepraszam, naklejek. A za 19 minut będzie 21. Wszyscy słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców. No tak, w dobrym towarzystwie czas szybko leci.
2: Nie, ja tu muszę jednak kontrolować. Jest 21 po 20, więc nie za 19.
1: No widzisz, takie emocje, że nawet się
2: jeszcze trochę czasu,
1: znać.
2: Tak, ale za 10 minut za to u nas na pewno informacje drogowe najświeższe.
1: Najbardziej zdecydowanie. Do tego czasu między innymi Lech Janerka nam będzie śpiewał.

0: Najbardziej wrocławski artysta świata Lech Janerka z żoną Bożeną jest jak w niebie, za nami prawie że 25 minut po godzinie 20 na pewno za nami. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa wyjątkowe na luzie z nocą muzeów. Chciałoby się powiedzieć w tle, ale ona już jest w tej chwili jak najbardziej
1: nie w roli tle, głównej, tylko w naszym studiu. Kolejni goście z nami. Bardzo się cieszę, że...
0: Pięknie wyglądacie tak. Państwo. Naprawdę fantastycznie. Warto
1: witamy,
0: było przyjść w
1: sobotę dobry
0: wieczorem.
1: Wieczór, dzień dobry i mamy dwie nowe pogodynki.
0: Uczestniczki, tak.
1: Dwie nowe pogodynki. Magda i Antosia. I Magda i Antosia postanowiły razem

0: zaprezentować pogodę na noc. Tak, Magda, zaczynasz?
1: Na noc.
0: Czy na dzień?
1: Ja mogę...
0: Tylko bliżej mikrofonu.
1: W nocy na zachodzie zachmurzenie, małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite, z przejaśnieniami w centrum i na północy, w południowo-wschodniej połowie kraju opady deszczu, okresami umiarkowanym natężeniu.
0: I tych milimetrów to już nie czytaj, daj spokój. Bardzo, bardzo ładnie, brawo dla Magdy. Antosia, dalej. Co tam mamy, temperaturę?
2: Niedziela, 17 maja. W dzień na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze całkowite z przejaśnieniami na wschodzie. We wschodniej połowie kraju opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu.
0: No i co? Czy należą się brawo naszym dziewczynom?
3: No dzisiaj to takie, można powiedzieć, dubeltowe. A słuchajcie, słuchałyście albo słuchają wasi rodzice Radia Kierowców? Wiedziałyście o istnieniu takiego radia? Szczerze?
2: Tak.
3: Patrz mi w oczy.
2: Tak, moi rodzice słuchają. Okay.
3: I co wam się najbardziej podoba?
2: Na przykład, jak słuchasz,
3: wiozą cię do szkoły i w którym momencie mówisz, już przełączcie?
2: nie mówię tak. Okay. Podoba mi się to, że właśnie informuje się kierowców o różnych, o trudnościach na drogach i takich rzeczach.
0: Tutaj Zbyszek podchwytliwie pytał, bo myślał, że powiecie, że muzyka, bo on nie wsadza do systemu. Żartuję oczywiście. No to co, narażą się naklejeczki w nagrodę,
3: tak,
0: za odwagę oczywiście.
3: Bardzo dziękujemy, a wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia Kierowców należy się kolejna porcja muzyki. Będzie wycieczka do Motown, do Motor City, czyli do Detroit, i zespół The Matters nam zagra.

Prawie 20:30 na zegarach, noc muzeów nocą muzeów, ale nie zmienia to faktu, że wszystko to, co w Polskim Radiu Kierowców dzieje się na co dzień, dzieje się i dziś. Więc Mariusz Dąbrowski, tak, jest już z nami uśmiechnięty, co oznacza, że jest na drogach całkiem...

0: Przyzwoicie zapewne.
1: Nie jest najgorzej, ja tu podglądam, ale to siła przyzwyczajenia. Nie, to Mariusz, że cię sprawdzam absolutnie. Jest w miarę spokojnie, chociaż dwa utrudnienia jeszcze są, co nie?
2: Kwestia interpretacji. Chciałem sobie zażartować, że ja tu jestem uśmiechnięty od przedpołudnia.
1: Zgadza się.
2: A państwo mnie sprawdzają. No dobra, będę próbował dalej się uśmiechać.
1: Serwis drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 77, odcinek Sandomierz-Leżajsk w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli, niska, na 12 kilometrze dochowało auto osobowe. Policja kieruje ruchem i taka jest sytuacja na trasie nr 77. Droga krajowa nr 61, odcinek Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza na 34 kilometrze zdarzenia auto osobowego z motocyklem. Niestety w tym wypadku motocyklista poniósł śmierć. Droga jest zablokowana, wprowadzono objazd przez Jachrankę. Trasa ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń w pobliżu Głuchowa na 5 kilometrze po zdarzeniu dwóch aut osobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku stolicy Wielkopolski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest taka piosenka Nie Płaczewka, jest taka artystka Ewa Bem, jest też Ewa Mierzejewska dzisiaj.
1: Jestem, wszystko
0: studiu.
1: Się zgadza.
0: I Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Piosenka, która już ma ładnych parę lat, ale okazuje się, że ona jest cały czas bardzo, bardzo aktualna i podobno najbardziej aktualna wiosną.
1: Tak myślisz?
0: Tak mi się wydaje.
1: No to będziemy
0: Sprawdźmy.
1: Słuchać ją za chwilę.
0: Nie kłam, że kochasz mnie.

0: Ladies first.
1: Ladies first. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że oczywiście to, że są u nas goście dzisiaj na żywo, bo przyszli czy przyjechali do radia, to oczywiście jest jedna rzecz. Do Polskiego Radia i Polskiego Radia Kierowców. Do Archiwum, do Jedynki, do Radia Dzieciom, do Trójki, do Czwórki, do PR24. Wszystkie miejsca dzisiaj, które normalnie są zamknięte przed naszymi słuchaczami, no chyba, że są ekspertami w jakiejś sprawie i są gośćmi, dzisiaj są otwarte. Więc zapraszamy. Można też podejrzeć studio koncertowe imienia Władysława Szpilmana. Tam zresztą trwa chyba jeszcze koncert Damiana Sikorskiego, ale oczywiście zachęcamy także do tych, którzy są po drugiej stronie radioodbiornika, żeby do nas pisać.
0: Jak najbardziej. Mamy aplikację, ona się nazywa tak samo jak my, czyli Polskie Radio Kierowców. Ja muszę to powiedzieć, bo teraz jest ta godzina, co powiedziałem wtedy. Jest za 21 minut,
1: tak,
0: godzina 21.
1: Wszystko się zgadza.
0: A możecie właśnie od teraz, w ten historyczny moment i o każdej porze dnia i nocy korzystać z aplikacji Polskie Radio Kierowców, gdyż jest bardzo dużo możliwości kontaktowania się z nami. Co najmniej trzy drogi. Jedna to jest wciśnięcie słuchaweczki. Wówczas uruchamia się nasza automatyczna sekretarka, którą można też wywołać, jeżeli się pamięta numer 22 513 11 11, ale w aplikacji nie trzeba go pamiętać. Można napisać, jeżeli jesteście akurat na postoju, to można pisać wiadomości głosowe i tutaj właściwie do oporu, a z malutkim ograniczeniem do jednej minuty można się nagrywać, ale wtedy w takiej jakości, że
1: I
0: po prostu...

0: Trzeba wtedy mikrofonik wcisnąć,
1: tak,
0: ale...
1: na antenie brzmi to pięknie.
0: Nasza aplikacja ma jeszcze jedną ukrytą funkcję, z której wiem, że część naszych słuchaczy korzysta i nam zresztą wysyła to, co nasza aplikacja im podpowiedziała. Można nią potrząsnąć 3 razy na dobę. I uwaga, słynne Porsche 911 miało mieć pierwotnie numer 901, ale by było.
1: To nie to,
0: to było
1: samo.
0: Zupełnie było coś innego. To... I właśnie, poprzez potrząśnięcie naszą aplikacją albo wyświetli się ciekawostka, albo coś miłego. No, sprawdźcie.
1: Jak
0: polecam
1: w życiu.
0: Te opcje.
1: Jak w życiu, jeżeli oczywiście to życie jest z Polskim Radiem Kierowców w jakiś sposób skorelowane.
0: Zachęcamy.
1: Za chwileczkę, tak, będziemy mieli dla was najświeższe wiadomości. Tu też możecie się przydać. Właściwie możecie współredagować te wiadomości. Jeżeli jedziecie, widzicie coś, co warte jest przekazania innym kierowcom, no to zachęcamy, bo za 9 minut dokładnie o 20:50 Mariusz Dąbrowski przedstawi kolejną porcję wiadomości z dróg. Niby weekend, niby wieczór, ale dzieje się sporo, chociażby przez fakt, że dzisiaj jest Noc Muzeów. W miastach naprawdę jest ciasno. Ja dzisiaj jechałem tak, jak się jedzie w ciągu dnia normalnie o 8
0: rano. Tak bywa
1: rano,
0: w sobotę czasem.
1: W godzinach szczytu, tak, bo się nałożyli ci, co wracali z hipermarketów, z tymi, co jechali na Noc Muzeów.
0: Może tak być. Rzeczywiście, ja byłam dzisiaj rano tutaj z Kubą Marcinowiczem i robiłam to, co robi teraz Mariusz, czyli śledziłam sytuację na drogach i dosyć szybko się zakorkowała z 8 w Warszawie wcześniej, jak na sobotę nawet. No i przypominamy też o dość trudnych warunkach do jazdy, zwłaszcza na południu kraju. Z tego, co widzę, jeszcze cały czas pada na Lubelszczyźnie burze. Oczywiście przed tym będziemy ostrzegać także w naszej prognozie pogody.
1: A w nocy jeszcze
0: dojdą
1: mgły.
0: Tak.

0: Piosenka przestroga, bardzo politycznie niepoprawna. W dzisiejszych czasach już nie można powiedzieć man eater o jakiejkolwiek kobiecie.
1: Nie można, potwierdzam, że nie. Zresztą uważam, że nigdy nie można było. No,
0: ale przyznasz, że piosenka udana. Dyskusji.
1: Piosenka świetna, klasyk, absolutnie.
0: Holland Oates tam pośpiewali.
2: I nawet z uśmiechem tak nie można powiedzieć.
1: Średnio to brzmi, wiesz? Okay. Myślę.
0: Ty już z tymi uśmiechami to myślę, że dzisiaj naszarżowałeś. Sprawdźmy, co tam na drogach. Mariusz Dąbrowski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas powtarzam frazę, że z czasów, kiedy byłem opętany przez jeden z nałogów i ten nałóg sprawiał, że traciłem 5 minut życia, ale śmiejąc

0: Zyskiwałem 6 minut, więc będąc w nałogu, a śmiejąc się, zyskiwałem minutę do przodu.
1: Stąd ale teraz się tylko śmiejesz i popatrz, ile jesteś do przodu, jak już ci się nic nie odlicza. Mariusz.
0: Mam nadzieję, że tak właśnie jest.
1: Co na drogach?
0: Spoglądam na naszą drogową mapę utrudnień i niestety cały czas coś się dzieje. Droga krajowa nr 77, Sandomierz-Leżajsk w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska na 12 kilometrze. Dachowało auto osobowe, policja kieruje tam ruchem. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 61 na odcinku Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza na 34 kilometrze. Przypomnę, zderzenie auto osobowego i motocykla. Motocyklista niestety nie przeżył tego wypadku. Drogę odblokowano i nie trzeba już korzystać z objazdu przez Jachrankę. Nowe utrudnienie kolejne, droga krajowa nr 60, odcinek Glinojeck-Ciechanów, w pobliżu miejscowości Huta, na 133 kilometrze, zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Ruch w obu kierunkach możliwy jednym pasem. Służby twierdzą, że potrzeba im 3 godzin na doprowadzenie do pierwotnej sytuacji na drodze nr 60 na 133 kilometrze. S8, odcinek węzeł Oleśnica Zachód, węzeł Oleśnica Północ, 54 kilometr, z lawety spadł przewożony samochód osobowy, wprowadzono ruch lewym pasem w kierunku Warszawy. S5, odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń w pobliżu Głuchowa na 5 kilometrze, zderzenie 2 aut osobowych. Jedno z tych aut wpadło jeszcze w bariery pasa rozdziału, blokując lewy pas w kierunku Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Za 8 minut będzie godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. W szczególny wieczór, bo to wieczór, który już będzie zahaczał też o noc.
1: Tak, to wszystko się zgadza i wiemy z naszych tutaj dobrze poinformowanych źródeł, że kolejka do tego, żeby wejść do muzeum, do Polskiego Radia, które co prawda nadaje od 100 lat, ale na szczęście nie jest muzeum, sięga aż ulicy Modzelewskiego.
3: To kawałek drogi, natomiast wszystkich z przyjemnością powitamy, obsłużymy, chętnie się spotkamy, porozmawiamy, tak jak już te wycieczki, które u nas były. Mam nadzieję, że fajnie to brzmi na antenie, a jeżeli chcielibyście doświadczyć tego, no to jeszcze do północy można.
1: Zapraszamy.

0: 21 już wybiła 20 sekund temu. Co to oznacza w PRK? W PRK w Polskim Radiu Kierowców oznacza to oczywiście najświeższą prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Żebyśmy wiedzieli, w jakich okolicznościach przyrody przyjdzie nam się przemieszczać,

0: śniegu, którego napada około 10 cm. Po południu na krańcach wschodnich możliwe burze, w których z kolei deszczu przybędzie 10 mm.
1: Temperatura maksymalna jutro w pasie od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury i Podlasie i na Wybrzeżu od 10 do 14 stopni, ale na znacznym obszarze kraju cieplej od 15 do 18, a najcieplej na krańcach wschodnich od 20 do nawet 23. Ale będą chłodniejsze miejsca na południu Śląska i Małopolski około 8 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W zasadzie nie powinien sprawiać większych problemów kierowcom, ale będzie też północny. A jak wiemy, jak jest północny, to jest chłodny.
0: Tak, natomiast ja nie do końca jestem przekonany, czy jak jest południowy, to zawsze jest ciepły.
1: Tak?
0: No, nie zawsze tak jest.
1: Nie wiem, z mojego doświadczenia wynika, że jak wschodni, północny to zimny, jak południowy to cieplutki, a jak zachodni też raczej
0: zwrócę
1: ciepły.
0: Zwrócę na to bardziej uwagę. Tak samo jak warto zwrócić uwagę na to, że w tej chwili najzimniejszym miastem w Polsce jest Zakopane, 6,9 stopnia, a najcieplejszym nieodległy wcale Przemyśl, 15,2 stopnia.
1: I obiecywałam jeszcze te informacje o tym, gdzie pada w tej chwili, no bo rzeczywiście to może sprawiać, że przyczepność będzie dużo mniejsza i tak jest na Podhalu w Małopolsce, w dużej części województwa śląskiego, także w części województwa świętokrzyskiego i na krańcach wschodnich Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam zresztą burze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie z przede wszystkim wycieczkowiczami, słuchaczami z Nocy Muzeów, którzy przychodzą do nas i za chwilę pewnie pojawią się w studiu, ale przede wszystkim Ewa Mierzejewska,
1: Zbyszek Zegler,
0: Kacper Małczyński jest realizatorem, a Mariusz Dąbrowski już za niespełna 8 minut będzie przedstawiał raporty z dróg kolejnych.

0: 10 minut po godzinie 21 jeszcze zaglądamy do aplikacji Polskiego Radia. Mariuszu, Ewo.
1: Tak.
0: Siemanko z Gryfina. 11 stopni tam, niebo bezchmurne, widoczność dobra, przyczepność również, wiatru brak. I razem z nami na spacerze z psem jest Antek z Gryfina.
1: Który dodatkowo wszystkim kierowcom życzy szerokości, przyczepności i spokojności oraz miłego wieczoru. Ten wieczór z dodatku z atrakcjami muzycznymi, o tym będziemy jeszcze mówić, z atrakcjami sportowymi, bo się okazało, że Lewy kończy karierę w Barsie. No, co tu się dzieje w ogóle?
0: Dzisiaj,
1: co tu się dzieje?
0: Tak, dzień sądny dla niektórych. Na pewno dla nas dzień, w którym mamy możliwość, okazję, zaszczyt spotykać się z wami, słuchaczami w ramach Nocy Muzeów i w związku z tym eksponat.
1: Że Mariusz eksponat?
0: No myślałem o sobie, ale...
2: A ja myślę, słuchajcie, bo fantastyczni słuchacze przechodzą.

0: Chodzą obok nas, dotykają, oglądają sobie nasze studia i
1: wąchają
0: tak dalej. A ja jestem urzeczony takimi słuchaczami jak Antek z Zachodniopomorskiego.
2: Na przykład.
0: I jeszcze kilku innych takich naszych
2: przyjaciół motoryzacyjnych.
1: Mamy z Ameryki, mamy.
0: Którzy są słuchaczy. Z nami, którzy słuchają nas, którzy praktycznie nasze radio uczestniczy w ich życiu. To jest rzecz niesamowita.
2: To jest ogromny przywilej, moim zdaniem, dla nas.
1: Bardzo dziękujemy za to.
2: 11 minut po godzinie 21. Razem z Mariuszem wyjeżdżamy już teraz na trasy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: S8, odcinek węzeł Oleśnica Zachód, węzeł Oleśnica Północ w pobliżu 54 kilometra z auta ciągnącego lawetę spadł przewożony nią samochód osobowy. Ruch lewym pasem w kierunku Warszawy jest tylko możliwy. Droga krajowa nr 60, odcinek Glinojeck-Ciechanów w pobliżu miejscowości Huta na 133 kilometrze, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 77, odcinek Sandomierz-Leżajsk w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli Niska. Na 12 kilometrze dachowało auto osobowe, policja kieruje ruchem. Skoro dachowało auto, kierowca co? Najprawdopodobniej nie jechał z należytą, bezpieczną prędkością. Nie dostosował tej prędkości do warunków, które panowały wówczas na drodze. Efekt? Chwila zapomnienia i nie dość, że na dachu, to jeszcze w rowie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: 17 minut już prawie po godzinie 21, a u nas w studiu oczywiście kolejni goście, kolejni zwiedzający, którzy postanowili w czasie Nocy Muzeów wpaść do Polskiego Radia.
1: Nawet do Polskiego Radia Kierowców. Bardzo serdecznie witamy wszystkich teraz obecnych. Możecie powiedzieć cześć słuchaczkom i słuchaczom Radia Kierowców?
2: Cześć!
1: Są,
0: potwierdzamy.
1: A mocna reprezentacja w osobach pani Wiesławy i pani Izy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór,
4: witamy.
0: Pani Wiesława zdecydowała się, że przeczyta nam fragment prognozy pogody i sprawdzi, czy mogłaby być pogodynką radiową.
1: A my sprawdzamy,
4: że się zmieniło. Witam Polskie Radio Kierowców. Prognozę mówię na niedzielę, proszę bardzo. Na zachodzie będzie padać albo nie, zachmurzenie duże albo nie, słońce zaświeci albo nie. W każdym bądź razie trzymajcie się ciepło, powoli jeździć, powoli.
0: Idealnie,
4: proszę bardzo.
1: Słuchajcie, możecie zdobyć naklejki Polskiego Radia Kierowców, odpowiadając na stosunkowo nietrudne pytania. Pani Izo, najlepszy samochód na pierwszą randkę? Takie motoryzacyjne pytanie.
5: O, nie wiem.
0: Może być kolor.
5: Hyundai, Insta, coś tam.
1: Dobra.
0: Insta, no chyba tak. Może być.
1: Pani Wiesławo, co pani robi, jak światło się zmieniło na zielone, a auto przed panią nadal stoi?
4: Stoję i czekam.
1: Okej.
0: Proszę bardzo.
4: Nienawidzę tego.
1: Pani Izo, gdyby miała pani wybrać jedno auto na podróż dookoła świata, to co by to było? Ten Hyundai znowu?
5: Syrenka, myślę.
1: Syrenka.
0: Ambitnie i ogromna cierpliwość, myślę, jakby się
1: dać. Tak, to trzeba by było rzeczywiście mocno trzymać kciuki za to, żeby dojechała. Co bardziej panią denerwuje? Brak kierunkowskazu przy skręcie, czy jazda na zderzaku, pani Wiesławo?
4: Szok.
1: I niedowierzanie, ale takie rzeczy się zdarzają.
4: Nie, na zderzaku na pewno nie.
1: Okej. Okay. Gdyby miała pani dostać samochód w prezencie, pani Izo, to wolałaby pani spalinowego SUV-a, elektryczną limuzynę czy hybrydowe kombi?
5: Hybrydowe kombi.
1: O, proszę bardzo.
0: Super.
1: Pięknie. Skrzynia biegów to powinna być manualna czy automatyczna, pani Wiesławo?
4: Manualna.
0: No, tradycjonalistka.
1: A jaki samochód zrobił na pani największe wrażenie w życiu, pani Izo?
5: Nie mam pojęcia.
1: To za trudne pytania dla mnie, bo
5: się martwię, że nie zdobędę tej naklejki.
1: Ale
0: ja myślę sobie, że to jeszcze ta miłość motoryzacyjna przed panią Izą, że jeszcze po prostu nie zobaczyła takiego auta.
5: Tak, zdecydowanie.
1: A to dobrze, to znaczy, że jest po co żyć. Słuchajcie, jest 19 minut po godzinie 21 i w ten historyczny moment posłuchamy sobie Gabriel i One Woman, skoro były dwie panie.
0: Ty cię specjalnie wybrałeś te piosenki, co?
5: Nie tak słyszałam
1: jakoś
5: jej.
1: Się zdarzyło.
0: Długo, no.
1: W każdym razie posłuchamy sobie teraz Gabriel, a tutaj się będzie w studiu nadal działo, więc zachęcamy. Do północy można dzisiaj do nas, do Polskiego Radia przybywać. Jeżeli wam się podoba, to zachęcamy bardzo serdecznie.
0: Przypomnę tylko adres 77/85 metro Wierzbno. Zachęcamy do korzystania z komunikacji dzisiaj, żeby samochody zostawić.
1: Tak, bo nie ma gdzie zaparkować. Jest ciasno.
5: Jest cudownie. Zapraszamy.
4: Dzięki.

0: Tu PRK, Polskie Rady Kierowców. Słuchacie audycji Na Luzie, ale dzisiaj to jest przede wszystkim Noc Muzeów. Jesteśmy ogromnie podekscytowani ze względu na to, że zwykle mówimy do mikrofonu, ewentualnie do realizatora, do siebie nawzajem, ale nie mamy publiczności. A tu tym razem okazuje się, że nie jesteśmy absolutnie sami w studiu, tylko z osobami, które słuchają na co dzień Radia Kierowców.
1: Tak, oczywiście, tak.
0: Aha, pięknie kłamiecie.
1: Zachęcamy, tak czy tak? No już naprawdę, Zbyszku.
0: Zachęcamy do słuchania, zachęcamy do tego, żeby przychodzić do nas, do Polskiego Radia, bo to pierwszy raz, kiedy gościmy. I to akurat tak się złożyło, że na stulecie pierwszy raz jest Noc Muzeów w Polskim Radiu, w Polskim Radiu Kierowców. Dzisiaj między innymi Ewelina i Marysia. Dzień dobry paniom.
2: Dzień dobry.
1: Jakie zadania panie sobie wybierają? Wolą odpowiadać na pytania, czy przeczytać fragment serwisu drogowego? Co tam?
2: Ja to może jednak na pytania. Najlepiej o tych marzeniach.
3: I się uzupełnimy.
1: Dobra.
0: No dobrze, to w takim razie, pani Marysiu, a ja będę... zacznijmy od pytania o wymarzone auto.
2: No nie, wymarzone auto, czyli takie, które jeździłoby samo, autonomiczne, zdaje się, że one już trochę są, czyli ja wsiadam i mówię, poproszę tam pod budynek Polskiego Radia, a auto mówi, okej, za 10 minut tam będziemy.
0: To ja mam alternatywę, autobus, metro.
3: Ale chciałam powiedzieć, że to jest pierwsza słuchaczka Polskiego Radia Kierowców, która jest entuzjastycznie nastawiona do pojazdów autonomicznych.
2: Bo ja mam problem z prawą i lewą stroną, czasem w lewo i to jest to drugie lewo, a auto skręci poprawnie.
0: Tak zakładają oczywiście eksperci. Ulubiony kolor samochodu, pytanie kieruję do Eweliny.
3: Biały.
1: Biały?
0: Ale przynajmniej perłowy albo biały,
3: klasyczny biały, z daleka widoczny.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego biały?
3: No właśnie z daleka widoczny. Aha. Ja bardzo dużo jeżdżę, ja robię koło 70 tysięcy kilometrów rocznie, czasem więcej.
1: O!
0: Może na tirach jeszcze?
1: Nie, okay. No gdzie? Nie.
0: No,
3: ale
0: co,
3: taką
0: no
3: mam pracę, że dużo jeżdżę.
1: Oczywiście, że są, no ale biały?
3: Biały. Właśnie dlatego, że dobrze widać w każdą pogodę.
0: Fajnie. Scania w białym najlepsza. Czy tam jakieś inne duże auto, no tak mi się wydaje.
1: Niech będzie. No dobra, Actros, bo żebym Mercedesa Actrosa w białym widzę, ale reszta jest dość tak średnio.
0: No dobrze, to jak jesteście takie postępowe panie, to w takim razie, która woli elektryka, a która hybrydę?
2: Jeżeli on jest autonomiczny, to w zasadzie wszystko jedno dla mnie.
0: Okej. Okay. A czym...
3: To ja ani to, ani to.
0: No dobrze.
1: Spalinowy?
0: A czym pani Ewelina jeździ na co dzień? Możemy podać markę i model.
1: Możemy, nie ma problemu.
3: Można? No. Renault Kangoo w automacie.
0: O!
1: No i fajnie. Biały oczywiście.
3: Biały, tak. Musi być biały.
0: A silnik jaki? To już jak tak drążymy, to...
3: No, duży. Tam jest 1.5 chyba.
0: Ale nie hybryda, tylko sam spalinowy.
3: Nie, musi być tak. Ja jakoś nie jestem do tego przekonana. Mówię, robię dużo kilometrów, więc... No wymieniam samochody często, no, żeby mnie gdzieś po drodze nie zawiódł, żeby do Warszawy na przykład tak jak dzisiaj dojechać.
1: A to skąd przyjechała pani do nas?
3: To jest Ponik, gmina Janów, okolice Częstochowy.

0: proszę bardzo. Trochę kilometrów jednak jest. Droga. 2,5 godziny drogi.
1: Teraz tak.
0: Tak. Teraz tak.
1: Jeżeli by miały panie do wyboru samochód, który można dostać w prezencie, to co by to miało być? Oprócz tego, że autonomiczny, biały.
0: I niezawodny.
2: No, i niezawodny, tak. No to czy ja wiem, taki jakiś, żeby był wygodny i żeby było dużo miejsca na bagaż, jak się na wakacje
1: dobrze,
2: jedzie.
1: Marka super. Model, pani Marysiu, nie będziemy tutaj teraz bez owijaczy.
2: Ale to tak powiedzieć,
1: można.
2: No, to nie wiem, może Volvo jest chyba okej, okay, tak myślę. I to jest taka Podleci. Dość dobra marka, niezawodna. Znaczy ja kolor biały to może niekoniecznie, bo ja lubię fioletowy i taki bordo to może coś. A też bordo to też chyba byłoby widoczne. Z daleka tak.
1: Zdecydowanie. Tym bardziej, że jak ma matriksowe reflektory, to właśnie nie ma znaczenia wtedy.
2: Dokładnie tak.
0: Samochód marzeń pani Izy, poza tym, że biały.
3: A czy nie, ja mam, przepraszam. Nie mam samochodu marzeń, że tak powiem, ale przez... Dwa razy miałam nową Dacia Duster i to był dla mnie najlepszy samochód, dlatego że się wysoko siedziało, inne światła mnie nie raziły.
0: Czyli
3: orurowałam go sobie, z tyłu miałam hak, ktoś mnie uderzył, mnie to nie dotyczyło. Ja jakbym kogoś uderzyła, chociaż mi się to nie zdarzyło, też by mnie to nie dotyczyło. Mało to auto paliło, było niezawodne, nigdy mnie nie zawiodło, jeździłam na długie trasy, natomiast charakter mojej pracy zmusił mnie do zmiany po prostu.
0: Okej, okay, rozumiem, ale SUV
3: ale wróciłabym do tego, gdybym mogła po prostu.
1: No to trzymamy kciuki za to, żeby tak było, za spełnienie marzeń motoryzacyjnych pani Eweliny i pani Marysi. Bardzo serdecznie gratulujemy. Tutaj myślę, że brawa bez braw się nie obejdzie.
0: Podwójne i na antenie, i ze studia na żywo. Takie rzeczy dzisiaj tylko u nas.
1: Bardzo dziękujemy i zapraszamy na dalsze zwiedzanie. Noc muzeów trwa, w Polskim Radiu Kierowców również. Teraz z BRO pierwszy raz u nas.

0: Sobota wieczór, 21:30 wybiła. Oczywiście my średnio co 20 minut i właściwie tylko my w całym polskim eterze sprawdzamy tak często sytuację na drogach.
1: My, czyli Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście, że tak. A teraz konkretnie my, robi to Mariusz Dąbrowski dla was.
2: Pięknie to brzmi.
0: Kolegialny my zawsze.
3: PRK. Polskie

0: Radio Kierowców.
1: Pięknie to zabrzmiało. Oczywiście my. Spogląda na naszą drogową mapę utrudnień. Taka dziwna zależność. Ruch w ten dzisiejszy sobotni wieczór niewielki, ale utrudnień sporo. Droga krajowa nr 77, odcinek Sandomierz-Leżajsk w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli, niska na 12 kilometrze. Tam doszło do dachowania auta osobowego. Policja kieruje ruchem. Droga krajowa nr 60, odcinek Glinojeck-Ciechanów, w pobliżu miejscowości Huta na 133 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Wprowadzono ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Trasa ekspresowa S8, odcinek węzeł Oleśnica Zachód, węzeł Oleśnica Północ. 54 kilometr. Z lawety spadł przewożony samochód osobowy. Wprowadzono ruch lewym pasem w kierunku Warszawy. I droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń w pobliżu Głuchowa na 5 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ewa, musisz wiedzieć, że skoczyło nam ciśnienie i to tak dosyć drastycznie.
3: Co się stało?
2: No, 1012 w tej chwili najwyższe w Jeleniej Górze, 1005 prawie w Lesku.
3: Poczekaj.
1: Ale to nam skoczyło ciśnienie?
2: No nam w całym kraju.
1: Okay.
3: Bo było
2: poniżej tysiąca.
3: Tak, to prawda.
2: Natomiast ciśnienie nam skacze też, dlatego że jest Noc Muzeów i że mamy kolejnych gości. Mamy gości? Nawet jakbyście powiedzieli nie, to i tak słychać, że jesteście. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Jak się podoba w Polskim Radiu? Może jakaś reprezentantka i reprezentant?
3: Zapraszamy chętnych. No to siadajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Piąteczka, trójeczka, tu nasze mikrofony.
2: Jak masz na imię?
4: Aleksander.
2: Cześć Aleksander, ja jestem Zbyszek, to jest Ewa.
4: Dzień dobry.
3: Jak ci się podoba w Polskim Radiu?
4: Bardzo ciekawie. Ogólnie mam plan zostać dziennikarzem, tak? Bo jestem na kierunku humanistycznym, zdaję maturę z WOS-u historii i w planie mam być dziennikarzem. Może akurat spotkamy się z państwem tutaj w tym radio.
2: Zapraszamy.
3: Oczywiście, że tak.
2: Najpierw na praktyki
4: w uniwersytecie, a potem już jako praca.
3: Pierwszy raz w radiu?
4: Akurat w Polskim Radiu, tak, pierwszy raz.
2: A byłeś w jakimś innym?
4: No tak.
2: Radio
4: ukraińskim.
2: Jak się porównuje, to...
4: No, ciekawa różnica, szczerze, ciekawa różnica. Bo jestem akurat obcokrajowcem, tak, i w ukraińskim radiu to wygląda trochę inaczej niż tutaj. Jest trochę więcej miejsca, szczerze. Bo jak chodzę tutaj, to jest strasznie ciasno, strasznie ciasno.
2: My jesteśmy po prostu, chcemy, żeby było tak przytulnie, no.
4: No tak.
2: Tak mówią deweloperzy, nie?
3: Poza tym, wiesz, to jest też stary budynek, bo musieliśmy tutaj się po prostu zmieścić
2: jakoś
3: wszyscy.
2: Tak.
3: A po prostu na naszych kanałów jest coraz więcej, a nie coraz mniej, więc po prostu dzielimy się.
2: Aleksander, masz, bo my jesteśmy Polskim Radiem Kierowców, masz jakieś motoryzacyjne przygody, masz prawo jazdy, jeździsz autem?
4: Będę latem zdawał.
2: Będziesz zdawał, tak. Okej, ale masz na pewno wymarzony samochód albo jakiś taki, który robi na tobie duże wrażenie.
4: Akurat mi się wydaje, że taki samochód, którym wyróżniłbym, to byłoby Toyota jakaś. I to taka Toyota w stylu jakaś Corolla, coś w stylu.
2: Nie.
4: Taka starsza bardziej.
2: Aha.
4: Akurat to bardziej z przyzwyczajenia, bo akurat tak zakochałem się w jednym samochodzie. Toyota Corolla właśnie to jest i bardzo ciekawy samochód to dla mnie.
3: A ja dobra, to rozumiem.
2: Która generacja?
3: Ja
2: nie,
3: rozumiem.
2: No, ja miałem
3: nie
2: pamiętam. Corolla, więc... A z lat 90.
4: Nie, bardziej, czy... taka bardziej nowa. Aha. Tak lat 16, coś w stylu.
2: Okej. Okay. No dobra, to wiem, która.
3: Wiesz, która? Mm-hmm. A ja na przykład tą generację w koniec lat 90. uczyłam się jeździć.
2: Tak?
3: Kocham ten samochód do dzisiaj.
2: To ja takie miałem parę. Za 25 minut będzie godzina 22. Czy jeżeli jesteś zakochany w samochodzie, to znaczy, że jeździłeś tak w miejscach, gdzie można jeździć?
4: Nie, akurat tak nie robiłem. Po prostu jakby z rodzicami, z rodziną.
2: A na go-kartach jakichś albo...
4: No jeździłem na go-kartach, tak.
2: Okej. Okay. No to w takim razie życzę ci, żebyś bezpiecznie, ale zawsze docierał do celu. Jak już będziesz jeździł. Latem będziesz zdawał?
4: Latem będę zdawał.
2: Tak. No to super.
3: Powodzenia.
2: Jesienią zapraszamy w takim razie tak do Polskiego Radia Kierowców. Przyjedź swoim samochodem i bądź...
4: A jeszcze nie mogę sam, bo 17 mam.
2: A, ja myślałem, że już masz. No wyglądasz tak, że... No dobra, tak czy inaczej...
3: No i powodzenia na maturze i no potem właśnie, wiesz co, zapraszamy w Polskim Radiu.
2: Słuchaj, Radia Kierowców, to będzie ci się później, jak już będziesz jeździł bezpiecznie i mam nadzieję przyjemnie jeździło. Zapraszamy na wycieczkę po Polskim Radiu, w Polskim Radiu Kierowców. Do północy będzie można wizytować nasze studio i też zasiąść przy mikrofonie.
3: Może gorące krzesło mamy dzisiaj, jeszcze, to tak. Nawet nie
2: gorącą
3: jedno.
2: Atmosferę, bo
3: a już teraz u nas na naszej antenie Wiktor Dytuła i tam słońce, gdzie my, no chcielibyśmy, żeby tego słońca było troszkę więcej jutro niż było dzisiaj.

0: Za niespełna 18 minut będzie godzina 22. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i kolejna wycieczka w Noc Muzeów.
1: Ale to się dzieje.
0: Nie do wiary. I kolejna pani Ewelina,
1: która
0: jest na tyle odważna, że postanowiła zasiąść przed mikrofonem. Trzeba odwagi do tego?
2: Nie.
1: Nie. I postanowiła sprawdzić się w tym, co my robimy o pełnej, każdej pełnej, czyli w prognozie pogody.
0: Dla kierowców.
1: Tak, dla kierowców. Noc czy dzień? Co tam mamy?
2: W nocy chyba.
1: Wydaje mi się, że w nocy?
2: Nie wiem. W nocy, tak, zdecydowanie.
1: To jak będzie w nocy, pani Ewelino?
2: W nocy wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm. Miejscami na zachodzie i północy nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
1: No proszę, chciałabym, żeby te informacje były lepsze, ale brawka się należą.
0: Rewelacja. Jeszcze informacja dla pani Eweliny, dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Radia Kierowców, że to wszystko będzie miało miejsce, a w tej chwili najwyższa temperatura w Zamościu 14 stopni, odczuwalna najwyższa w Przemyślu też 14, a jeżeli chodzi o najzimniejsze miasto w Polsce, to jest Zakopane, w tej chwili 6,8 stopnia. Temperatura ta teoretyczna na termometrach, a 7 odczuwalna. W zasadzie na jedno wychodzi.
1: Na jedno wychodzi i za 17 minut u nas najświeższe informacje pogodowe, ale już w wykonaniu Dagmary i Piotra. Już widzę, że część ekipy jest za szybą, bo my dzisiaj tak dość intensywnie się zmieniamy.
0: Tak. Natomiast za 6 minut o 21.50 niezmiennie, jak zawsze, wiadomości drogowe, więc zachęcamy tych, co w drodze, do nastawienia uszu, tak jak i dla wszystkich pozostałych w tej chwili. Lizo zaśpiewa. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: tyle.
1: 13 minut do godziny 22. Łatwo się dzisiaj pogubić w tych godzinach. Przypominam o tym, że jeszcze do północy nasze drzwi, drzwi Polskiego Radia i w tym Polskiego Radia Kierowców są otwarte. I tutaj wchodzą wycieczki, wychodzą wycieczki. Cały czas jest ruch w interesie. Teraz mamy kolejnych naszych słuchaczy, młodych.
2: I to
1: młodych.
2: Powiedziałbym takich, że pewnie już będziecie się powoli szykowali po wyjściu z
1: do spania?
2: Polskiego Radia Kierowców.
1: Chłopaki,
2: do
1: czy jeszcze gdzieś?
3: No, do spania.
4: Do spania.
2: Okej, okay, dobra. Proszę. Odpowiadają Max i Kazio. Dobrze zapamiętałem imiona?
4: Tak.
2: Cześć, chłopaki. Jakie macie najfajniejsze resoraki?
1: Albo jakie samochody najbardziej lubicie? Bo co to
4: ja najbardziej lubię Toyotę.
2: No proszę. A jaką?
4: Yaris.
2: Okay.
4: Corollę. Hybrydową.
2: Takie małe, raczej miejskie samochodziki. Okej.
1: Okay. Max numer dwa?
5: Ja lubię... Alfa Romeo.
1: Klasyk, włoski design.
2: Dzięki. Podobno jak ktoś kocha samochody, to musi mieć chociaż raz w życiu Alfa Romeo, także rozmawiaj tam z rodzicami.
1: No i krótko się maleczek, bo to raczej awaryjne auto.
2: W dzisiejszych czasach już to jest nieaktualne. Proszę nie mieszać defetyzmu.
1: Dobra, niech będzie. Ale piękne, ja się
2: Max,
1: zgadzam.
2: Max, a ty się interesujesz motoryzacją?
3: Motoryzacją?
2: Aha.
3: Pierwsze takie słowo słyszę.
1: Samochodami. Czy interesujesz się samochodami?
2: Albo motorami?
3: Bardziej motorami się interesuję.
2: No tak mi wyglądałeś właśnie. Włosy pod kaskiem jeszcze. A miałeś okazję jechać na jakiejś motorynce albo jakimś takim motorkiem?
3: Kłada na pewno.
2: Wow.
1: Na kładach
3: Segwayu.
4: No ja też jeździłam na Segwayu.
3: Bo byliśmy...
2: Panowie,
3: na Halo Mazury, to jest taka niby zielona szkoła i tam są trzy budynki.
2: Doświadczenie.
4: No i tam są takie różne animacje i...
1: I działo się.
4: Właśnie tam było takie Segwaye i tam kłady.
1: Fajnie.
2: A można szybko na takim Segwayu, bo to trochę chyba nie ma takich zabezpieczeń na jak hulajnoga, prawda?
4: No, jak się jest przećwiczonym, no to można. No.
1: A trudno utrzymać jest równowagę? Czy nie?
4: Nie,
3: nie jest trudno. Gdy się pochyla...
4: To się jedzie szybciej.
3: To się jedzie szybciej. A jeżeli w tył, to wtedy
1: zhamujemy. Okej.
4: Okay. Mój tata ma motocykl, ale nigdy nie miałam okazji na nim jeździć.
3: Bo wtedy maszyna może się wyłączyć.
4: No.
1: Okej.
4: Okay. Chyba, że usiąść.
2: A tata cię nawet nie przewiózł motocyklem
4: nie.
2: Tak z tyłu?
4: Ale czasami siadam tak, kiedy stoi.
1: Aha. Na niby.
2: No dobra.
1: No to wszystko przed tobą jeszcze, moim zdaniem.
2: Żeby to się zmieniło, bo warto chyba... Tak mi się wydaje, że pojeździć na jednym albo na drugim. Słuchajcie, za chwilę będzie w naszym radiu, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, pan Mariusz przedstawiał najlepiej na świecie raport drogowy. I jeśli możesz, Maksiu, zrobić miejsce panu Mariuszowi, to teraz zrobimy nieoczekiwaną zmianę miejsc i dowiemy się, w jakich warunkach wszyscy kierowcy w Polsce będą jechali teraz punktualnie o godzinie 21:50.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: Gdyby nasi słuchacze widzieli i mogli odczuć stresy, w jakim przyszło nam pracować, słuchajcie, tyle spojrzeń, tyle oczu państwa, którzy weryfikują to, co my robimy, to, o czym my opowiadamy. Niesamowite uczucie, ja drżę. Jeśli coś się stanie, to proszę mi wybaczyć. Ruch w ten sobotni wieczór coraz mniejszy, warunki podróżowania również nie najlepsze, bo w wielu miejscach jest mokro, w wielu miejscach pada deszcz, wzmaga się wiatr. To wszystko nie sprzyja podróżującym, dlatego jak zawsze zalecamy jazdę z prędkością bezpieczną, odpowiednie odstępy od poprzedzającego nas pojazdu. No i oczywiście z racji wiatru obie dłonie na kierownicy w pozycji albo za kwadrans trzecia, albo za 10 druga. Do wyboru, byle obie były na kierownicy. Jeśli chodzi o nasze utrudnienia, koniec kłopotów na drodze.

0: Ze krajowej numer 77 na odcinku Sandomierz-Leżajsk w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska na 12 kilometrze. Wciąż są kłopoty na drodze krajowej numer 60 na odcinku Glinojeck-Ciechanów w pobliżu Huty na 133 kilometrze, gdzie zderzyły się ciężarowy samochód z autem osobowym. Nikt nie ucierpiał, ale kłopoty są i ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Jeszcze S8, trasa ekspresowa S8, odcinek węzeł Oleśnica Zachód, węzeł Oleśnica Północ. W pobliżu 54 kilometra z lawety spadł przewożony nią samochód osobowy. Wprowadzono ruch tylko lewym pasem dla jadących w stronę Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: I tak jak obiecywałam, zmiana warty. Ja i Zbyszek już dziękujemy, ale
1: no
0: oczywiście...
1: jak to? Zostańcie!
2: Słuchajcie, to trochę brakuje tlenu, więc nie chcemy wam zabierać i państwu.
1: Dorobimy, spokojnie.
0: Powiedzcie, jak tam na zewnątrz? Dużo ludzi czeka?
1: Sporo. Na korytarzach Polskiego Radia dużo osób. Ja w ogóle jestem tak totalnie zdumiona, bo to mój pierwszy raz w ogóle w nocy w Polskim Radiu, więc
2: bardzo
1: się cieszę.
2: My też pierwszy raz jesteśmy eksponatami.
0: Eksponatami, tak, chociaż...
1: Ale wyglądacie bardzo dobrze.
2: I vice versa.
0: Ale na szczęście w radiu...
3: konserwator zabytków był.
1: Tak, właśnie ja chyba nie potrzebuję kawy.
0: No i tak właśnie będziemy sobie jechać. No i dzisiaj zdecydowanie dłużej.

0: niż zwykle, bo do pierwszej w nocy, tak? Do północy.
1: Tak, dawajcie znać, gdzie jesteście.
2: A wy z nami zostaniecie?
1: A tutaj jeszcze grupa za nami. Dzień dobry.
2: Tak!
1: No właśnie, i tak to się będzie toczyć dzisiaj przez 3 godziny jeszcze, tak? Do pierwszej, co najmniej.
0: Do pierwszej. Dagmara Wojciszka, Piotr Firan przed wami.
1: W rolach eksponatów. Zapraszamy.
3: Ewa Mierzejewska.
0: I Zbyszek Zegler.
3: Dziękujemy bardzo, było cudnie.
0: Dobranoc.

0: Dzień dobry, do widzenia. Tak będzie dzisiaj przez cały wieczór, moi drodzy. Tymczasem na zegarze zbliża się godzina 22. Dagmara, jeszcze nie byliśmy w takich okolicznościach.
1: No nie byliśmy. Spędzamy z wami noc, bardzo nam jest przyjemnie. Po raz pierwszy taka wspólna noc radiowa, muzeum. W sumie można powiedzieć, że Polskie Radio trochę jest muzeum.
0: No ma już 100 lat. Ma już ponad 100 lat, ale
1: dużo
0: ma się dobrze.
1: Działo w tym czasie.
0: Ma w sobie dużo energii, czego my jesteśmy najlepszym przykładem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to sprawdźmy pogodę. Najbliższa noc na zachodzie i północnym zachodzie mało chmur. Na pozostałym obszarze trochę więcej. Na wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu i początkowo także burze. W tym rejonie opady okresami o umiarkowanym natężeniu. I tutaj, jeśli chodzi o temperaturę, to już Dagmara więcej powie. Może co?
1: Tak, jeszcze tylko dodajmy, że w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm. I miejscami na zachodzie i na północy nad Radem utworzą się mgły, które ograniczać będą widzialność do 300 metrów, a temperatura, jak wspomniałeś, od 3 na północnym zachodzie, około 9 w centrum, do 12 na południowym wschodzie.
0: Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, tylko na krańcach zachodnich i północno-zachodnich

0: kierunków zachodnich. Skomplikowane to jest bardzo. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 65 km na godzinę, w Sudetach do 70, czyli będzie wiało.
1: Ale jakoś takie nieciekawie się zrobiło, bo ten wiatr nie może się od kilku dni zdecydować. Ani on północny, ani wschodni, ani południowy, ani zachodni. Zawsze musi być jakiś pomieszany.
0: Czyli można powiedzieć, żeby coś wynieść

0: No i powiedz mi, jak się czujesz w roli eksponatu?
1: Doskonale, nawet się odpowiednio
0: jesteś
1: ubrałam.
0: Pięknie wyeksponowana, pięknie oświetlona, dobrze wyglądasz.
1: Poszłabym już spać.
0: Ale widzę, tabliczkę nie wolno dotykać.
1: Nie, nie dotykać.
0: Zapraszamy.

0: Kochani, dzień dobry, witamy serdecznie. Mamy kolejną grupę w naszym studiu. To
1: Ania Marcelina
0: się.
1: Franciszek. Dzień dobry,
0: dzień
1: cześć.
0: Dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
0: Wiecie, co te czerwone światełka oznaczają?
2: Tak.
0: Co oznaczają?
2: Że mikrofon jest włączony i działa.
1: Pięknie, trzeba mówić.
0: I Franciszku, teraz słyszała cię cała Polska. Wyobrażasz to sobie? Czujesz to, czy nie? Nie, no właśnie, nie tak bardzo. To trochę jest.
1: Słuchajcie, skąd do nas przyjechaliście? Jesteście z Warszawy wszyscy?
3: Ja tak w połowie między ostatnimi czasy między Warszawą a Kielcami, więc...
0: Opowiedz coś więcej na ten temat. Dlaczego taka droga między Warszawą a Kielcami? Studia, nauka, miłość?
3: Studiuję w Warszawie dziennikarstwo, więc to wszystko jest
1: pięknie.
3: Dla mnie bardzo ekscytujące w tym momencie, tak? A pochodzę z Kielc i ostatnio kursuję troszkę ze względów rodzinnych. Jestem właśnie z moim tatą.
0: Witamy tatę, witamy.
3: Tak. I Radio Kierowców jest mi bardzo mocno znane, ponieważ jest to osoba, która nieważne co by pojawiało się na mojej playliście Radio Kierowców, zawsze musi być.
1: Nie, cudownie.
0: No dobrze, a Warszawa-Kielce, to jest dobra trasa czy nie dobra do końca?
3: Dobra, teraz mam wrażenie, że lepsza, chociaż ja sama nie mam prawa jazdy, jestem księżniczką pasażerką. Dlatego tutaj,
1: Princess.
3: Dokładnie tak. Dlatego ja najczęściej pokonuję ją jednak pociągami.
1: Mm-hmm. Słuchajcie, a wy nasi młodzi koledzy, mam nadzieję, w przyszłości w radiu. Co lubicie w radiu najbardziej?
0: Franciszek rwie się do odpowiedzi, na razie się zastanawia. Ja będę robił, radio nie lubi ciszy, więc ja będę trochę mówił, ale jak już się będziesz gotowy, to możesz zacząć udzielać odpowiedzi, Franciszku.
1: Co ci się podobało, jak chodziłeś sobie po polskim radiu?
0: Jest podekscytowany, tak? Maru, zaskoczyłaś swoimi trudnymi pytaniami.
1: A Marcelinka? W którym miejscu ci się podobało? Powiedz, co widziałaś? A może chciałabyś być dziennikarką?
0: To może opowiedz, Marcelinko, o tym, kim chciałabyś zostać, kiedy dorośniesz. Masz jakieś swoje marzenia? Jeśli chodzi, tylko kiwamy głową, ale Marcelinka jest trochę może stremowana. Więc zastanawiałaś się nad tym, kim chciałabyś zostać. To są bardziej zawody takie jak, nie wiem, policjantka, strażaczka.
1: A może po prostu księżniczka?
0: Businesswoman. Co takiego? O czym myślałaś? Powiedz nam.
1: Myśli.
0: Franciszek, to teraz ty. No.
2: Ja bym chciała być fotografem jak mój tata.
1: Pięknie, no to już wiemy, który jest tatą.

0: Dobrze, a słuchaj, a co ci się podobało w Polskim Radiu? Wiesz już?
1: Najbardziej mi się podobało wywiad w Polskim Radiu Dzieciom.
0: O. Pięknie. Czy nie jest to twój pierwszy raz przy mikrofonie?
1: Pierwszy.
0: Pierwszy? No dobrze, tak na żywo, pierwszy. To co, wystawiamy ocenę?
2: Nie no, wszyscy bardzo dobrze się spisali.
0: Szóstki z plusem.
2: Marcelinko, dzień dobry, jeszcze raz. Witamy serdecznie. Marcelinka nam się troszeczkę...
0: Może jestem śpiąca, już po późno jest.
2: Tak, zestresowała, ale świetnie sobie poradziła, pokiwała głową. Jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to są z nami...
3: Daga, Piotruś, cukiereczki, gdzie byście byli? Pozdrowionka od kozy, lecim.
2: No, byliśmy gdzieś tam w magazynie i nas teraz wydobyto.
0: Tak, tak, bo my jesteśmy dzisiaj eksponatami, jest nam w tym bardzo dobrze. Jedziemy z wami do godziny pierwszej, to jest taka pierwsza wspólna noc. I jest tutaj masa ludzi, słuchajcie, więc ja mam do was prośbę. Podoba wam się Polskie Radio? Powiedzcie chórem głośno, tak czy nie? No i właśnie o to chodzi. Ja jestem totalnie zaskoczona, bo wydawało mi się, że nie będzie takich tłumów, a dużo ludzi chce do nas przejść, zobaczyć jak wygląda ta praca, zobaczyć jak wyglądają studia, bo tak na co dzień to my nie jesteśmy tak totalnie dostępni. Tutaj trzeba przyjść w charakterze gościa, trzeba poprosić o przepustkę, wejść.
2: No właśnie do tej pory ja wystawiałem przepustki, Dagmara się uczyła tego procesu i teraz naprawdę jest tym najlepsza, można powiedzieć.
0: Jestem piątkową uczennicą.
2: No dobrze, bardzo wam dziękujemy za wywiad. Franciszku, Marcelinko,
0: Aniu.
2: I Aniu. I czekamy na więcej. Oczywiście przyjdą kolejne grupy. Pozdrawiamy naszych słuchaczy. Dzisiaj bierzemy udział oczywiście w Nocy Muzeów. Koniecznie zostańcie z nami 13:30 po 22:00.
0: I nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. Pamiętajcie.

0: Kto by się spodziewał, że całe grupy przetaczają się przez radio z balonami o tej porze, ale właśnie taka jest noc muzeów. Bardzo przyjemnie ludzie się integrują.
1: A ty miałeś okazję być tutaj podczas nocy muzeum?
0: Wiesz co, ja nie pamiętam. Wydaje mi się, że jakoś w poprzednich latach nie można było za bardzo do radia wchodzić, albo nie wiem, czy radio uczestniczyło. W jakim stopniu na pewno tak, bo chyba była jakaś wystawa, ale poza radiem. Mm-hmm. A później jakoś tak chyba do archiwum można było wejść Polskiego Radia.
1: A dzisiaj całe radio jest otwarte, słuchajcie. Oczywiście my mamy tutaj ochronę, wszyscy patrzą na to, że jest bramka specjalna, przez tę bramkę trzeba przejść. No tak, bo jeśli chodzi o instytucje publiczne, to zawsze ważne jest to bezpieczeństwo. Tak jak dla nas na antenie Polskiego Radia Kierowców ważne jest bezpieczeństwo wasze podczas jazdy samochodem, poruszenia się po naszych drogach, tak dla naszych tutaj panów z ochrony też ważne jest nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że jesteśmy w instytucji publicznej.
0: No właśnie, a nasz budynek kryje wiele tajemnic. Mm-hmm. Jest to fascynujące miejsce. Zdaje się, że także dosyć głęboko jesteśmy osadzeni, bo podobno w jednym ze studiów, zresztą chyba nawet sam tego kiedyś doświadczyłem, są studia nagraniowe, w których można odrobinkę wyczuć drgania metra, które przejeżdża niedaleko radia. No
1: tak,
0: bo radio umiejscowione jest między dwiema stacjami metra, to są stacje Racławicka i Wierzby. No, no i pod Aleją Niepodległości przejeżdża sobie metro, nasz budynek jest obok, no i w jednym ze studiów na -2 piętrze można drgania delikatnie wyczuć. A my tam nagrywamy podcasty, czasami spotykamy się z gośćmi, którzy nie mogą przyjść na żywo i wtedy właśnie niektóre rozmowy są nagrywane, a nie tutaj w

0: Radiu Kierowców. W Radiu Kierowców raczej wszystko jest na żywo. No ale cóż, są takie pokoje, w których podobno straszy.
1: Naprawdę? A kto? O tym nie słyszałam, ale takie legendy pewnie będzie można usłyszeć podczas chodzenia po Polskim Radiu. Ja też mam wrażenie, że to jest w ogóle pierwsza noc, która jest otwarta dla naszych słuchaczy, tak bardzo otwarta dla naszych słuchaczy. Możecie zajrzeć dokładnie wszędzie, do informacyjnej agencji radiowej, tam powstają wiadomości, informacje, które potem idą w świat, bo bardzo często z naszych wiadomości korzystają inne stacje radiowe, które po prostu biorą od nas dźwięki.
0: Ale moi drodzy, właśnie w nowym budynku, bo my jesteśmy w starej części, duży, żółty budynek, ale obok jest przez łącznik nowy budynek Polskiego Radia, który już wcale nie jest taki nowy, ale jednak tak go nazywamy, że w nowym budynku i tam są bezszelestne windy, co tak. Nas straszliwie czasami irytuje, bo one są strasznie powolne. I kiedy człowiek, jak zwykle dziennikarz w ostatniej chwili wpada, tak Maro?
1: Nie, w sensie nie, dzisiaj byłem przed tobą chwileczkę.
0: Tak, chwilę przede mną, to i spieszymy się, na przykład, żeby wjechać, ta winda bardzo, bardzo powoli. To jest taki trening cierpliwości dla nas.
1: Lub też chęć do tego, żeby jednak znaleźć się na przykład na trzecim piętrze, tam gdzie jest informacyjna agencja radiowa, szybciej, no to wtedy po schodach. I rzeczywiście tacy dziennikarze, którzy robią wiadomości, przygotowują wiadomości, raczej z windy nie korzystają. Oni po prostu biegną na piętro, żeby być jak najszybciej, bo sami wiecie dobrze o tym, że taki dźwięk trzeba potem wrzucić do komputera. Potem trzeba go obrobić tak, żeby był czysty, żeby nie było żadnych przerw, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, radio nie znosi ciszy. I potem trzeba je wyemitować, trzeba je wypuścić w świat, więc to chwilkę trwa.
0: No i żebyśmy w ogóle mogli do was mówić w Polskim Radiu, to musimy zdawać egzaminy co jakiś czas i stawiać się przed komisją karty mikrofonowej, która składa się z bardzo doświadczonych ludzi, którzy w radiu już są od bardzo dawna. Zresztą to jest różnie, bo niektórzy są nowi, inni są już od dłuższego czasu w tej komisji i zawsze z tym wiążą się różnego rodzaju stresy, napięcia, czy mi się uda, czy dostanę.
1: Kto by się nie stresował? Halo, no kto by się nie stresował?
0: To jest trochę jak Mam Talent, naprawdę. Człowiek przychodzi i musi coś zaprezentować, musi rozwiązać test językowy, później jest narada, no i
1: masz
0: werdykt.
1: Taki, że masz po prostu, że się trzęsiesz, wchodzisz na egzamin i myślisz sobie, wydawało mi się, że wszystko umiem, a tutaj pojawia się jakieś nowe słowo, którego nie znasz na dodatek, nie?
0: Ja ostatnio polegam na francuskich nazwiskach, ale ostatecznie udało się, jakoś się wybroniłem. No dobrze, ale oprócz tego, że będą przychodzić różne osoby do naszego studia w ramach zwiedzania Polskiego Radia, to także mamy do zaproponowania naszą zagadkę dzisiaj dla was. Tak. Kto jest po drugiej stronie, ręka do góry? Jeżeli ktoś jedzie, jeżeli ktoś potrzebuje troszeczkę zastanowić się nad innymi rzeczami niż bieżące sprawy i droga, to mamy pierwszą podpowiedź dla was, czyli my wam podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Powstało z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej podróży. Taka jest pierwsza podpowiedź. Jeśli chodzi o komunikację, to oczywiście drogę znacie w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. Coś do dodania, tak Maro?
1: Nie, nie. Szerokiej drogi zapraszamy do Polskiego Radia. Jesteśmy dla was otwarci do godziny 13, jak zwykle.
0: 25.
1: Tak, do 25. Czekamy na was w Polskim Radiu Kierowców. Nasze drzwi są szeroko otwarte i lubimy to miejsce też dzisiaj ze względu na to, że tutaj klimatyzacja nie działa. Tobie jest za ciepło, a mi jest odpowiednio.
0: Nie, no to nie jest tak źle. Powstało z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej jazdy. O co może chodzić? Czekamy na wiadomości.

0: dobrze.
1: Bardzo dobrze. Razem może pośpiewamy w pewnym momencie, jak nam się repertuar spodoba obojgu.
0: Dobrze.
1: Jeśli chodzi o Noc Muzeów, to macie także dzisiaj okazję, żeby zadawać różne pytania, które was nurtują. Być może a propos radia, jak to wszystko działa.
0: Na Instagramie jest tak. Zadaj mi pytanie. To możemy zrobić to także w formie radiowej tutaj u nas w Polskim Radiu Kierowców. Zadaj mi pytanie, czym jeździsz, co robisz, gdzie bywasz i tak dalej. I tak. Może gdzie bywasz, to byłbym z przesady, ale...
1: A właśnie ja tak chciałem tak naraz zawęzić, że może dotyczące radia.
0: Radia. Mhm.
1: Radia.
0: Dobrze.
1: Pamiętam, jak tu przyszedłem po raz pierwszy, to się zastanawiałem, jak to wszystko działa. Mhm. Skąd się biorą te dźwięki, skąd one są emitowane, jak to się dzieje, że dźwięk zapisany w jednym miejscu w radiu jest wszędzie indziej, po zalogowaniu się.
0: A dzisiaj już wiesz? No,
1: wiem, że są takie wielkie komputery gdzieś, ale nikt nie wie, gdzie one są. Ale to wszystko działa.
0: O, tak, no w sumie musi być jakaś serwerownia, nie?
1: Musi być. Ale nie możemy mówić gdzie, bo sami nawet nie wiemy. Więc dobrze. Jeśli macie jakieś pytania a propos radia, a propos różnych ludzi, a propos tego, czy Dagmara jest dla mnie miła, czy nie miła poza anteną,
0: to ja wam wszystko powiem. No naprawdę, coś nieprawdopodobnego. No dobrze, ale mamy też zagadkę. Zagadkę dla was, czyli wy...
1: Co wymieniłaś się?
0: Bo tu jest ciepło, może dlatego.
1: Okay,
0: no. Ściągnij rajstopę, bo za gorąco. Powstało z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej jazdy. No i teraz to jest pytanie do was. Ja wiem, że jest późno i niektórzy nie są z Warszawy i mają swoje miasta, i mają swoje noce muzeów, ale jeśli nas słuchacie, dajcie znać w naszej aplikacji, co to może być. My pytamy dzisiaj o jedną konkretną rzecz.
1: No to odpowiedzi?
2: Odgaduję zagadkę, to będzie teściowa.
0: No, nie tym razem, ale musimy kiedyś zrobić odpowiedź teściowa.
1: Z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej jazdy. No wiadomo, że jak teściowa zwróci uwagę albo coś powie, to człowiek od razu w adrenalinie, w dopaminie i wszystkie inne substancje w mózgu się wydzielają i od razu na innych obrotach funkcjonujemy.
0: Słuchaj, ale może chodzi o to, że powstało z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej jazdy. Może chodzi też o to, żeby niekoniecznie z nią jechać, tylko na przykład mieć ją pod ręką tam w telefonie, czy coś, nie? Jako aplikację. O, może taka aplikacja teściowa by się przydała.
1: To taki przycisk na środku, tak?
0: Odpalamy. Tak, jak potrzebujesz dobrej rady, to wciskasz.
1: Albo zamiast aplikacji. Tej kawki, która się wyświetla w samochodzie, zdjęcie
0: albo,
1: teściowej.
0: Może tak być. Może
1: i od razu
0: tak
1: człowiek
0: być.
1: Pobudzony. Jeszcze jedna propozycja odpowiedzi.
3: Dobry wieczór. Ja wiem. To jest na pewno asystent pasa ruchu. Maniek Swiesty pozdrawia, choć Wiesta stoi za płotem. A my kończymy sprzątanie. Ontek na górze, jak tam żyjesz? Siemanko, pozdrowienia. Hej.
0: Zobacz, jeszcze przemycił nie tylko odpowiedź na pytanie, które nie jest prawidłowa.
1: Ale życie rodziny też się toczy.
0: Tak, tak.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Powstało z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej jazdy. Przyszła kolejna grupa, my jesteśmy na antenie. Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry, jak wam się państwu. Podoba w Polskim Radiu?
4: Super.
0: Fajnie, co? A ktoś chce usiąść na przykład przy moim mikrofonie? Zapraszam serdecznie.
5: Gdzie już byliście? Opowiedzcie trochę. Mamy włączony mikrofony, czerwone lampki oznaczają, że

0: Jesteśmy na antenie i wszystkie mikrofony są włączone.
1: To może
0: włączone.
1: Pani mówić, proszę mówić w razie. Proszę. Dzień dobry.
2: Ponownie ja, dobry wieczór. Gdzie byliśmy? Tak. No, byliśmy prawie wszędzie, ale dotarliśmy do najlepszego miejsca.
3: Do
2: oczywiście.
3: Polskiego Radia Kierowców.
2: Dokładnie.
0: Czyli jest pani naszą słuchaczką.
2: Tak.
0: No, to jest najlepsza odpowiedź.
1: No dobrze.
0: Mamy fana, siadaj. Jak masz na imię, powiedz. Chodź, do naszego mikrofonu, siadaj. Siadaj sobie, o no tak, jesteś blisko mikrofonu, możesz powiedzieć. Ja mam na imię Dagmaraty.
4: Leon.
0: Bardzo mi miło, słuchasz Polskiego Radia Kierowców?
4: Tak.
0: A gdzie go słuchasz najczęściej?
4: W aucie.
0: A jakim samochodem jeździsz?
4: Skodą.
0: O, pięknie, dobrze, niezła firma.
1: A gdzie najczęściej jeździcie? Gdzie najczęściej jeździcie z tatą albo z mamą? Autem. Do szkoły, do pracy, do sklepu, na
4: do
1: wakacje.
4: Do szkoły.
0: A na wakacje też się zdarza?
4: Chyba też.
0: To też powiedz w takim razie, jak często się zdarza, bo może rodzicom trzeba dać tam, wiesz, psztyczka może małego, żeby częściej były te wakacje, co? Raz w roku, czy dwa?
1: Mama podpowiada.
4: Teraz też jestem na wakacje.
0: No brawo dla rodziców. W maju wakacje, super.
4: Przyjechałem z Bydgoszczy.
0: Chcę pani zaadoptować Dagmara. A, z Bydgoszczy.
1: Dagmara, twoje miasto.
0: Wspaniale. No to serdecznie pozdrawiam naszą cudowną Bydgoszcz. Droga na Warszawę całkiem niezła, prawda?
1: Leona, co najbardziej ci się podoba w Warszawie? Są takie rzeczy, które są...
4: Radio.
1: Radio. O, bardzo dobra odpowiedź. Myślałem, że powie, że Pałac Kultury.
0: Nie, ale jeszcze... A byliście już w Pałacu Kultury? Jeszcze nie. Jutro. No dobrze, to jutro będzie może taka odpowiedź. Ja się cieszę, że w ogóle przyjechaliście po pierwsze w Bydgoszczy, po drugie, że lubicie radio, że nas słuchacie. A jak tam z całą resztą macie naszą aplikację ściągniętą?
2: Ale będziemy mieć, no prawda?
0: I to jest najważniejsze.
1: Tak, każdy może darmową wersję ściągnąć, jest tylko darmowa wersja jedna. Mm-hmm. Więc wystarczy...
2: I najlepsza.
1: Tak, i wystarczy po prostu Radio Kierowców. Tak. I jakby będziemy z wami zawsze. Mm-hmm. Czy to nie jest piękne? No właśnie. Ale proszę nie potakiwać, tylko mówić głośno, bo to jest radio, to nie telewizja, więc mówimy, moi drodzy, zawsze mówimy. Pamiętajmy o tym. 21 do 23 Dagmara. Co to za pora w ogóle?
0: Mhm. To już zwykle o tej porze śpimy, a wy?
2: My też.
0: Ale dzisiaj to jest taka wyjątkowa noc, noc muzeum.
1: Jak pani zawsze tylko porusza ustami, to już się ja stresuję, że pani nie mówi, ale jednak pani ostatecznie mówi, więc dobrze.
2: Ostatecznie chcę też dać innym możliwość wypowiedzenia się, dlatego ja tutaj pantomimicznie dawałam panu znać, że ja
1: dobrze.
0: Słuchajcie, to teraz posłuchamy jednej piosenki i za chwilę wrócimy, zmiana za mikrofonami, dowiemy się, skąd jeszcze do nas przyjechali nasi słuchacze.

0: ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, czwarta wrona bez ogona, piąta wrona bez ogona, szósta wrona bez ogona, siódma wrona bez ogona, ósma wrona bez ogona.
1: Ile zrobiłaś? Osiem.
0: Osiem.
1: Ja mam pytanie, ile wron bez ogona redaktorzy są w stanie wyrecytować na jednym wdechu żelka? Więc Dagmara 8. Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, czwarta wrona bez ogona, piąta wrona bez ogona, szósta wrona bez ogona, siódma wrona bez ogona, ósma wrona bez ogona, dziewiąta wrona bez ogona, dziesiąta. Ja bym mógł jeszcze dłużej, jeszcze dłużej, jeszcze dłużej, jeszcze dłużej, ale nie będę was zanudzał. Dopiero teraz.
0: Czyli tak z 15 byś zrobił.
1: Ja myślę, pewnie też, ale się
0: ten...
1: Zestresowałaś się.
0: Tak, prawda? Zestresowałam się i nie przygotowałam się, nie robiłam ćwiczeń oddechowych wcześniej, a to jest podobno dobra rzecz. No dobrze, słuchajcie. Pytania do nas, pytania o radio, pytania no właśnie, pytania o to, co to jest MOP.
1: Czy to miejsce obsługi podróżnych? Pozdrawiam z trasy S8 w stronę Wrocławia, Aśka z Czerwonej Mazdy. Tak możemy dzisiaj nazwać nasze studio, bo przyjeżdżają całe autokary do nas, my się z nimi witamy. Można powiedzieć, że my z Dagmarą jesteśmy w obsłudze.
0: Tak, tak jest. Eksponaty i na MOP-ie tam
1: także
0: pracujemy bardzo ciężko.
1: Zapraszamy, kochani. Dzisiaj serwujemy, mamy jakieś jeszcze rzeczy, jakieś ciasteczka na pewno się znajdą oraz naklejki, więc gdyby ktoś akurat przejeżdżał przez Warszawę, to dzisiaj jest ten moment, kiedy możecie do nas zajrzeć, do Polskiego Radia Kierowców, przywitać się, poopowiadać też o różnych rzeczach, no i tak dalej, więc oczywiście wszystkich zapraszamy.
0: Pozdrowienia dla gości PRK, tak trzymać się od Dave'a, my też pozdrawiamy Dave'a. Jeśli wy nie możecie z nami być, to dajcie znać, czy w waszych miastach jest miejsce, do którego się udaliście w ramach Nocy Muzeów. My dzisiaj pytamy też między innymi o to, czym się tam udaliście, czy pojechaliście hulajnogą, czy rowerem. Dzisiaj trochę chłodno, może jakimś motocyklem albo, nie wiem, samochodem na przykład własnym. Jeśli tak, to dajcie znać, jak tam u was Noc Muzeum wygląda, jeśli nie jesteście w Warszawie, rzecz jasna, bo jeśli jesteście, to mam nadzieję, że przyjechaliście też do nas w ciągu dnia.
1: No właśnie, radio jest fascynujące z różnych powodów. Jest tutaj bardzo dużo studiów, z których nadawane są różne programy. To jest niesamowite w polskim radiu, że każdy program jest inny, ale my gdzieś tam wszyscy się znamy i spotykamy się w różnych miejscach, chociażby przy okazji na przykład świąt, to zawsze jest jakiś taki bankiet w radiu organizowany, gdzie wszyscy możemy się spotkać. Poza tym też spotykamy się na korytarzach i widać czasami albo słychać, kto gdzie pracuje, jakimi tematami się zajmuje. To jest niesamowite, że i Radio Kierowców, i Program Pierwszy, i Czwórka, i Program Trzeci, i Dwójka radiowa, gdzie głównie muzyka klasyczna, muzyka filmowa, ale także muzyka rozrywkowa.
0: Jazz,
1: PR24, gdzie oni pędzą z informacjami, wysyłani są w różne miejsca. Więc słuchajcie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Poza tym nasza firma, myślę sobie, jako Polskie Radio, jest też niesamowita pod jednym względem. Jest ich wiele, ale chciałbym powiedzieć akurat o tym jednym aspekcie, że tutaj jest sporo pokoleń dziennikarzy.
0: To prawda. Jedno pokolenie tworzy drugie pokolenie, trzecie pokolenie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę często zdarza się, że w Polskim Radiu pracował tata, dziadek, a wcześniej pradziadek na przykład, no bo to 100 lat, więc możemy sobie to tak podzielić. Poza tym Polskie Radio ma 100 lat, czyli to my byliśmy pierwsi i to my wyznaczaliśmy trendy. Potem pojawiły się inne stacje komercyjne, które mają dzisiaj po 25, 30 lat. No ale zobaczcie, jaka to jest różnica. 70 lat różnicy. Od nas wychodziły osoby, które potem tworzyły inne stacje.
1: No właśnie, ale to też jest niesamowite, kiedy rozmawia się z kolegami, którzy zaczynali w zupełnie innych czasach i oni opowiadają, jak to kiedyś wyglądało, jak się kiedyś nagrywało dźwięki, jak wyglądała praca korespondenta i ktoś tam z New Delhi, z Indii się łączył.
0: Wielkim szpulowym magnetofonie.
1: I opowiadał, albo właśnie kiedyś też były taśmy w radiu, nie było tej całej cyfrowej rewolucji, z którą mamy do czynienia teraz.
0: Czyli chodziliśmy do pracy z żyletkami.
1: Ja w tych czasach zupełnie jeszcze nie pracowałem w radiu, ale znam takie opowieści, że rzeczywiście tak było i jeszcze trzeba było te taśmy sklejać, montować. Różne rzeczy się tutaj działy, więc naprawdę nawet jeśli chodzi o różne pokolenia radiowców i tak jak słuchamy różnych opowieści, chociażby dziennikarzy, którzy nie wiem, w latach 70-tych, 80-tych pracowali, dzisiaj są na emeryturze, czasami wpadają do radia. To jest też niesamowite, że ci, którzy przeszli na emeryturę, cały czas przychodzą do radia, żeby chociażby zjeść obiad, popatrzeć sobie na ludzi, na ten cały ruch.

0: Uch, powiem wam tak, ta praca naprawdę uzależnia.
1: To prawda, tutaj można wsiąknąć, wpaść na długie lata. Poza tym, wiesz, kiedyś było tak, że jak się przychodziło do Polskiego Radia, to się pracowało od początku, czyli od tych najmłodszych lat 20+, do samej emerytury. Dzisiaj to się tak trochę miesza, ale kiedyś tak rzeczywiście było. I to była wielka nobilitacja, tak jak zresztą dzisiaj, tak jak mówiłam na początku, 100 lat, stulecie radia, to duży czas, duże doświadczenie i no tutaj naprawdę wszystkiego na miejscu można się nauczyć. I poprawnej polszczyzny, i tego, jak mówić skrótem, na przykład w wiadomościach, i też jak płynąć w publicystyce.
0: Mm-hmm. I też mamy swój żargon, nie każdy go rozumie, no ale my akurat w... jakoś sobie chyba dajemy radę, Dagmara, co?
1: A coś chcesz powiedzieć?
0: Nie, chciałem przypomnieć o naszej zagadce.
1: Aha, no dobrze, pewnie. Tak mrugnij okiem dwa razy, to
0: tak,
1: będę wiedziała, o co chodzi.
0: Pierwsza podpowiedź.
1: Powstało z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej jazdy.
0: A druga podpowiedź jest następująca.
1: Pomysł narodził się w kraju słynącym z lotnictwa i surowych zim.
0: O co może chodzić? O co dzisiaj pytamy? Mamy noc muzeów, na zegarze 7 minut do godziny 23.
1: Zagadaliśmy.

0: A na zegarze już prawie godzina jaka, Dagmaro?
1: 23, jak widzę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przyjaśnieniami w centrum i na północy. W południowo-wschodniej połowie kraju opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu i tu suma opadów wyniesie od 10 mm do 15, a w rejonie Karpat do 30 mm. Na krańcach wschodnich początkowo możliwe burze, podczas których suma opadów może wynieść od 15 do 25 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm.
4: Miejscami na zachodzie i północy nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na północnym zachodzie, około 9 stopni w centrum, do 12 na południowym wschodzie. Chłodniej w kotlinach sudeckich około 2 stopni. Wiatr słaby na południu, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na zachodzie kraju z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach wiatr porywisty, a w Sudetach w porywach do 55 km na godzinę. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 60 km na godzinę.
0: A co jutro w ciągu dnia? Odpowiadamy na pytanie. Niedziela.
5: Niedziela. W dzień na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze całkowite z przejaśnieniami na wschodzie. We wschodniej połowie kraju opadu deszczu. Okresami o umiarkowanym natężeniu, gdzie suma opadów wyniesie około 10 mm. Po południu na krańcach wschodnich możliwe burze, w których napada do 10 mm deszczu. W zachodniej Polsce możliwe miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna w

od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury, Podlasie oraz na Wybrzeżu od 10 do 14 stopni. Najchłodniej miejscami na południu Śląska i Małopolski.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czy to jest wycieczka z Warszawy, czy ktoś jest spoza Warszawy?
2: Ursynów.
1: Aha.
3: Czyli blisko.
4: Praga Południa.
1: Pięknie.
5: I Bemowo.
1: Bemowo, świetnie. Czyli jesteście wszyscy z Warszawy?
3: To tak demokratycznie się poukładało. Chociaż brakuje Żoliborza, Bielan,
1: nie,
3: Śródmieścia.
1: No, jest Żoliborz? Czy nie? Nie.
3: No.
1: Okej. Z Poznania! Kawał drogi!
5: Poznań, miasto Doznań.
1: Tak, tak jak dzisiaj Polskie Radio, słuchajcie. Jak się czujecie w roli prowadzących?
4: Trochę stresująco.
1: Tak, naprawdę? Stresująco? Było troszkę?
5: Tak.
1: Ale poszło wam znakomicie, muszę powiedzieć.
2: Ja akurat mogę powiedzieć, że cała moja rodzina miała okazję w Polskim Radiu Dzieciom, w czwórce, każdy coś tam powiedział.
1: A, to rozumiem, dlaczego tak chętnie usiadłeś do mikrofonu.
2: Nie,
1: bo
2: chciałem być gorszy, nie chciałem być gorszy.
1: Słuchajcie, naprawdę fantastycznie wam poszło. To nie jest łatwe, bo jak się włącza nasza czerwona lampka, no to wtedy, kiedy jest się po raz pierwszy, rzeczywiście jest troszeczkę więcej stresu, ale do tego się można przyzwyczaić. Od tego się można uzależnić, nie, Piotrze?
3: Tak, tak, Maro. Ja czytam jeszcze tutaj wiadomości od naszych słuchaczy, którzy cały czas aktywnie uczestniczą w naszej audycji. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to sobie zaraz przypomnimy podpowiedzi. No i tak, moi drodzy, my dzisiaj mamy Noc Muzeów. W rolach
1: eksponatów
3: występujemy, a oprócz tego mamy bardzo fajnych ludzi, którzy do nas przychodzą i nawet wyręczają nas w tym przypadku, no bo z pogodą to tak, co godzinę trzeba coś wymyślić. Według IMGW oczywiście.
1: Posiłkując się temu, tym, co mówią synoptycy, rzeczywiście, bo na czymś trzeba bazować. No to co, lecimy dalej, jest godzina 23.04, my z wami będziemy dzisiaj do 13, czyli do 1 w nocy. Właściwie tak jak każdego dnia, bo nasza audycja w trasie odbywa się od 10 do 13.

0: Pewnie, że jest super. Mamy Noc Muzeów w Polskim Radiu Kierowców.
1: Tak, i Joachim Ciecierski się pojawił z grupą kolejną. I Joachim, kilka słów o Joachimie, bo zazwyczaj on prowadzi też wycieczki, ale jest też dziennikarzem programu Piątego. Mhm. Niewiele osób wie, że jest w Polskim Radiu program Piąty.
0: Jest.
1: A program Piąty zajmuje się zagranicą, czyli mają w różnych językach informacje, audycje. Zdaje się, że nadają na wschód, ale też w języku angielskim. Tak, i po niemiecku Joachim mówi bardzo dobrze. Können wir uns morgen treffen, Joachim? Przyjdź tutaj.
0: Od razu z tłumaczeniem.
1: Dobrze. Zajmujemy się teraz zagadką.
0: Tak, zagadka i nasze dwie podpowiedzi. My wiemy, że jest 23 i wcale nie trzeba się tutaj mocno rozgrzewać, ale liczymy na was bardzo mocno. Podając dwie pierwsze podpowiedzi, powstało z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej jazdy i...
1: Poczekaj, bo się...
0: Pomysł narodził się w kraju słynącym z lotnictwa i surowych zim. Proszę, Proana, proszę się skupić.
1: Jeszcze będzie trzecia podpowiedź, ale najpierw słuchamy waszych odpowiedzi.
2: Ażelka właśnie zrobiła 18 wron bez ogona i co?

0: No właśnie, i co? Bo wzięła głęboki oddech. A Piotrek zrobił 15. I co?
1: No, ja moim zdaniem zrobiłem 16 i jeszcze coś potem mówiłem, więc może by wyszło więcej, ale no to można powiedzieć, że Żelce gratulujemy.
0: Tak, bardzo. I wysyłamy pozdrowienia z polskiego radia.
1: Bardzo serdeczne, bardzo serdeczne. Ale mamy jeszcze jedną propozycję odpowiedzi, bo my wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, tak. Słuchamy.
2: Pozdrawiam, Mariusz Skłodzka ze Skody. Myślę, że odpowiedzią będzie radio.
0: No, dzisiaj to by była znakomita odpowiedź, ale niestety nie, nie o to nam dzisiaj chodzi.
1: W związku z tym, cali na biało, chcielibyśmy zaprezentować wam trzecią podpowiedź, czyli brzmi ona następująco. Proszę.
0: Inspirowano się rozwiązaniami stosowanymi w kokpitach samolotów.
1: I wtedy, jeżeli macie taką możliwość, to wówczas proszę telefony
0: wszystko,
1: w dłoń.
0: Wszystko wszędzie naraz.
1: I piszcie tak do powiem. Nas, albo się nagrywajcie, jeżeli możecie. A my zdaje się, że zaraz przywitamy się z grupą, która patrzy na nas przez szybę. Zapraszamy.

0: I Artur przed mikrofonem. Cześć, ile masz lat?
1: Dzień dobry, nazywam się Artur i mam w czerwcu kończę 12 lat.
0: Pięknie. I jesteś fanem F1?
1: Formuły 1, tak.
0: Mm-hmm. Powiedz, który kierowca jest najlepszy według ciebie, nie według rankingu?
1: Według mnie to Lewis Hamilton.
0: Mm-hmm. A dlaczego Hamilton?
1: No nie wiem, no bo na razie jest bardzo mała szansa, że ktoś przybije rekord jego ponad 100 wygranych.
0: Mm-hmm.
1: 7 mistrzostw świata.
0: Mm-hmm.
1: No więc na razie Hamilton jest najlepszy.
0: A kogo nie lubisz?
1: Norrisa.
0: I to było do przewidzenia.
2: Artur, a powiedz mi, to z tatą zaczęliście oglądać, czy tak sam
1: jakby
2: z siebie?
1: Sam z siebie zacząłem się interesować tym. Ogólnie zacząłem się na początku interesować budową Formuły 1, a potem przerodziło się w tą pasję do Formuły 1 i ogólnie o kierowcach.
0: No dobrze, to znaczy, że ty będziesz kierowcą? Idziesz w tym kierunku, czy nie?
1: No mam nadzieję, że będę, albo chociaż, nie wiem, mechanikiem.
0: Mm-hmm. No dobrze, a co trzeba zrobić, żeby zostać kierowcą F1?
1: No trzeba być bardzo wytrzymałym i trzeba mieć bardzo dużą determinację, bo wyścigi nie są jak w grach, że dwuokrążeniowe po 2 minuty i już koniec wyścigu. To są długotrwałe wyścigi po 2 godziny, po jakieś 60 okrążeń i to jest bardzo wymagające od ciebie i wyczerpujące twój organizm.
0: Słuchaj, czy ty masz na pewno 12 lat? Bo mam wrażenie, że tutaj siedzi ktoś, kto ma no, przynajmniej 25.
1: Nie, no mam 12, naprawdę.
0: Świetny. Świetny chłopak, który w przyszłości będzie kierowcą. Artur. Trzeba zapamiętać imię.
1: Artur.
2: No dobrze, ale rozumiem, że interesujesz się także przepisami ruchu drogowego, tego jak bezpiecznie jeździć.
1: Tak,
2: jeździsz
1: to
2: w kasku. No
1: tak,
2: właśnie,
1: to też,
2: o to nam chodziło.
1: To jest
2: bardzo podstawa. Masz hulajnogę elektryczną?
1: Nie.
2: Nie. No,
1: ale mam rower.
0: Słuchaj, ale masz,
2: o, właśnie.
0: Masz już na przykład naszą naklejkę, proszę bardzo.
1: O, bardzo dziękuję.
0: Pięknie, mhm. Chyba, że chcesz taką większą.
1: A mogę większą?
0: No pewnie, że możesz większą, proszę bardzo.
1: Oj, bardzo dziękuję.
0: Bo naprawdę to był wywiad na poziomie bardzo wysokim, powiedziałabym.
2: Czyli Arturze, to jest tak, że ty już nie możesz doczekać się tego momentu, kiedy będziesz mógł zrobić prawo jazdy?
1: No mam nadzieję.
2: Myślisz o tym? Trochę marzysz czasami? Powiedz, przyznaj
1: no,
2: się.
1: No tak, tak.
0: Mhm. A na symulatorze jeździsz?
1: Jakby nie miał symulatoru, ale bardzo chciałbym mieć. Czasami jak jestem u kolegi, to jeżdżę.
0: A wiesz, że tutaj u nas w Polskim Radiu jest?
1: Jest?
0: Jest. Jak wyjdziesz tymi drzwiami tam po prawej stronie, to wejdziesz prosto na symulator. Zobaczcie, jak się ucieszył. Zdaje się, że wiem, gdzie teraz spędzisz najbliższych 15 minut.
2: Mamy
0: działa? Można wsiąść pewnie przy wejściu.
2: Mhm. Ja nawet nie wiedziałem.
0: No, widzicie, ale to my się interesujemy motoryzacją, nie?
2: No dobrze. No ja też, ale trochę inaczej, jak się okazuje. Arturze, bardzo ci dziękujemy za to spotkanie.
1: Ja też bardzo dziękuję.
2: W radio całe zwiedziłeś już? Byliście w różnych programach?
1: Na razie skończyliśmy na tym, ale będzie jeszcze pewnie dużo do zwiedzania.
0: Mm-hmm. Słuchajcie, a wszyscy nasi goście, którzy są teraz, a jest tutaj kilkadziesiąt osób, jesteście z Warszawy wszyscy, czy ktoś przyjechał z dalszej części Polski?
3: Jestem spod
0: Warszawy. No to super. A które miejsce? Które miejsce byłeś?
3: Koło Piaseczna.
0: Koło Piaseczna, czyli kawałeczek jest, pewnie. A podoba ci się w Polskim Radiu?
3: Tak.
0: No i co? A co ci najbardziej podoba?
3: Chyba najbardziej czwórka i tu.
0: No i właśnie, takiej odpowiedzi oczekiwaliśmy. Słuchajcie, zapraszamy was do tego, żebyście ściągnęli naszą aplikację, aplikację PRK, no i podsłuchiwali nas na co dzień. Jesteśmy z wami, my akurat w tym duecie od 10 do 13 każdego dnia.
2: A dzisiaj od 22 do 1, więc wszystko się zgadza. Równe 12 godzin różnicy, tak Dagmara? Mm-hmm. Tak się przesunęliśmy.
0: Tak.
2: Czy 24? Już.
0: A ja już teraz nie wiem, ja już o tej porze to już nie umiem liczyć, ale jeszcze czytać umiem, a tutaj jest napisane 23:21:27 sekund, a my teraz gramy.

0: No i mamy kolejną grupę zwiedzających Polskie Radio. Noc Muzeów aktywnie
1: bierzemy
0: udział. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię?
1: Leonardo.
0: Leonardo.
2: Olivia.

0: Oliwia.
1: A ty? Jak masz na imię?
2: Oja.
0: Ola, dzień dobry.
1: No, a słuchajcie, jakby tak policzyć wasz wiek, ile macie lat?
2: 7.
1: 7?
2: 8 prawie 9.
1: 8 prawie 9?
3: 6.
4: 6 prawie 7.
1: Umiesz liczyć?
0: Nie, no tak
1: o tej porze nawet. Nie? To, nie, ale no. Jakoś naście wychodzi.
2: Jest to
1: Słuchajcie, my myśleliśmy, że...
2: Kwa.
1: No to tak robi kaczka. A jak robi samochód?
2: Brum, brum, brum, brum, brum.
1: No pewnie, że tak. Słuchajcie, a przyjechaliście do nas metrem, samochodem, jakim środkiem komunikacji?
5: Samochodem.
1: No dobrze, daleko było?
2: Wyziutko.
0: Czyli słuchajcie, bo Dagmara, mieliśmy już takich gości, którzy udzielali takich lakonicznych odpowiedzi, tak. Albo nawet nic nie mówili. A tutaj jest, proszę bardzo.
2: Mówi kwa, czy mu?
0: Kto? Świnka mówi chrum
1: chrum. Nie, to krówka mówi mu, krówka mówi mu.
0: Krówka
1: to jest z tego,
0: mu,
1: co pamiętam, bo dawno krówki
0: kwa, kwa.
1: Nie widziałam.
0: No dobrze.
1: No dobrze, słuchajcie, jakie miejsca w Polskim Radiu już widzieliście i co wam się podobało?
2: Widzieliśmy już Radio Czwórkę.
5: Mm. Radio Szóstkę.
1: Wszystkie nie ma, ale jest piąty
5: Radio
1: program.
5: Dzieci.
2: Radio Dwa.
1: I Radio Dwójkę, tak.
2: Radio Siedem.
1: Siódemki nie ma, ale jest jedynka.
2: Radio Osiem. Radio Dziewięć, Radio Osiem, Radio Trzy.
0: Poproszę cię, żebyśmy jednak... Zróbmy sobie kawę, co? Tutaj zostawmy ich, tak?
1: Jesteście, słuchajcie, tak świetni, że moglibyście naszych słuchaczy dowieść do celu. No dobrze, a gdybyście mogli sobie wybrać jeden samochód ze wszystkich samochodów, które znacie, to co to by było, powiedzcie? Wiatr.
2: To by była Toyota.
1: Mhm.
2: Seat.
1: Seat, dobrze. A dlaczego tak? Takie wybory? Co wam się w tych samochodach najbardziej podoba?
2: Ja ogólnie lubię Toyotę. W domu jeśli nie mam innego auta, tylko Mark Toyota.
5: Ale się podoba.
2: I ogólnie lubię. Fajny mają znaczek.
1: Znaczek się podoba. A wygodny jest?
2: Tak.
5: A ja lubię, że mają fajny kolor.
2: A ja mogę też powiedzieć?
0: Tak.
1: Pewnie, proszę bardzo.
2: A mi się to podoba, bo mieliśmy mieć zjodówką.
1: Okej. Słuchajcie, zinterpretujcie to, jak sobie chcecie.
0: Miało być auto z lodówką.
1: Auto z lodówką.
0: No
1: a
0: tak.
1: No a są
0: i co byś tam
1: auta
0: trzymała w tej lodówce?
2: Nie wiem.
0: Nie wiesz
5: napoje, lody.
1: Banany.
5: Banany.
0: A można banany trzymać w lodówce?
2: Tak?
0: Można, wszystko chyba
1: bo można potem z tych bananów tylko zrobić lody bananowe.
0: Z różnym skutkiem.
1: Tak? Nie, dobrze, tak? Dobrze. Myślę, że można zrobić lody bananowe, nie? Droga
2: tak.
1: Mamo, pewnie, że tak. No dobrze, to dokąd chcecie dzisiaj pojechać z nami?
2: Ja wiem!
0: No.
2: Do Kraków!
1: Do Krakowa, dobra. To jest na przykład świetna droga
0: a
1: do
0: kto
1: Krakowa.
0: Mieszka w Krakowie? Kto mieszka w Krakowie?
2: Szmok Wawelski.
1: No, przecież.
2: A ja bym chciała pojechać do Bieszczad.
1: Bieszczad.
5: Ja chciałbym pojechać.
2: Ja chciałbym pojechać do Brwinowa.
1: O, a czemu tam?
2: Bo tam jest fajnie.
1: Czyli już tam byłeś? Był, dobrze.
0: A co ci się najbardziej w Brwinowie podoba?
2: Plac zabaw.
1: No. Jest wyjątkowy, co, tato?
4: Tak. Tak.
1: Zdecydowanie. A to jest jakieś wasze miejsce rodzinne, czy często tam bywacie po prostu?
4: Nie, ja nie mówię po polsku, ja jestem ciliński.
1: A, ale Brwinów?
0: Z Chile, tato?
1: Brwinów
4: tak,
1: kojarzysz.
4: Tak, tak.
0: Hola.
4: Hola Caracola.
2: Hola Caracola,
0: tak.
1: Dobrze, słuchajcie, mamy kolejną grupę i bardzo, bardzo aktywnych młodych ludzi. Kto z was chce pracować w Polskim Radiu
2: ja
1: w przyszłości? No pewnie, że tak, zapraszamy.
2: Może,
0: czyli to była dziewczynka, która chce mieć auto, lodówkę w aucie.
1: Tak.
2: Ja bym chciała mieć nawet dzierżaw w lodówce.
0: No dobrze, no Dagmara, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw.
1: Ja też,
0: ale
1: ja
0: cóż.
1: Myślałam, że raczej będzie troszeczkę spokojniej, ale widać, że tutaj energia rozpiera młodych ludzi. 23:31, prawie 32, a my jedziemy dalej w kierunku godziny 24, ale z wami będziemy dzisiaj do 25, czyli do trzeciej, do pierwszej.
0: Podsiadło.
1: Czyli do trzeciej.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Let's go, girls.

0: 21 minut pozostało do godziny 24. Uczestniczymy aktywnie w Nocy Muzeów. Kolejna grupa pojawiła się w naszym studiu. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry
2: Państwu. Jest z nami nasza najmłodsza słuchaczka, ma 5 lat i ma na imię Hania. Dzień dobry, cześć Haniu.
3: Cześć.
2: A czy ty nie jesteś zmęczona o tej porze?
3: Nie.
2: Jeszcze nie. A oczy masz jak 5 zł. Rzeczywiście, wyglądasz jakby ci się tutaj u nas bardzo podobało. To jest prawda?
3: Tak.
2: Mm-hmm. A powiedz, jak często słuchasz Polskiego Radia Kierowców?
3: Zawsze.
2: Codziennie?
3: Mm-hmm.
2: No dobrze, a gdzie najczęściej słuchasz Polskiego Radia Kierowców?
3: W domu.
2: W domu, a nie w samochodzie, mamo? W samochodzie też, tak? Czyli tak. Jak jedziesz do przedszkola, czy już do szkoły, nie, chyba jeszcze do przedszkola, to słuchasz Polskiego Radia Kierowców?
3: Tak.
2: A zgadujesz zagadki?
3: Tak.
2: I udaje się?
3: Tak.
2: To były pytania zamknięte, takich się nie zadaje w radiu.
4: No, trzeba jakąś zagadkę.
2: Trzeba zagadkę, no właśnie.
0: No dzisiaj mamy zagadkę, ale to na razie sobie ją zostawimy na później może dla naszych słuchaczy. Bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. Bardzo nam jest miło. I tu zdaje się, że był pan za mną, który
2: tak,
0: chciał coś powiedzieć też do mikrofonu, ale nie wiem, jakie zadać pytanie, bo pan powiedział, że już ma pomysł, co powie. Więc jestem bardzo ciekaw, proszę.
5: Hej, no nie spodziewałem się, żeby móc otrzymać jakieś pytanie, więc improwizując obmyśliłem plan, co powiedzieć. W zasadzie no to po prostu to,
2: tak
5: że
2: jak my dziennikarze.
5: Jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców, ale wyobraźcie sobie, że my naprawdę jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców. Stoimy właśnie w miejscu, gdzie dosłownie są biurka, gdzie są mikrofony, monitory i gdzie odbywa się Noc Muzeów, gdzie jesteśmy dużą ekipą i ta Noc Muzeów nie polega na tym, że my w tym momencie zwiedzamy Muzeum Polskiego Radia. My dosłownie wchodzimy do pokojów, gdzie w czasie rzeczywistym, right now, cały czas odbywa się praca, trochę przeszkadzając, trochę zawadzając, po prostu wchodząc. No i wyobraźcie sobie, że ja zostałem jakby tutaj do nie wiem jak to nawet powiedzieć, no ja teraz mówię do mikrofonu w Polskim Radiu Kierowców. Ciekawe, ile osób nie słucha. Co chciałem jeszcze
2: jakieś 100 tysięcy, ale to nie jest dobry pomysł, żeby mówić w międzyczasie, ile osób słucha, bo potem można się mocno zestresować, ale powiem ci, że dobrze
5: akurat,
2: ci idzie.
5: To akurat już powiedzmy, że mniej. No 100 tysięcy, no to ciekawe. No gorzej, jakby tylko było 100 na przykład. Ogółem, no to stoisko wygląda tak, że są trzy monitory, z czego na lewym monitorze mogę wam powiedzieć, jaka jest playlista na następne 10 piosenek do przodu.
2: To powiedz chociaż dwie pierwsze albo trzy.
5: No tylko właśnie bym prosił o pomoc, żebym powiedzieć, która
2: gdzie
5: jest,
2: to jest
5: teraz pierwsza. Bo mamy tak, czyli to jest oddział zamknięty.
6: Nie, tu.
5: Tak? Duke od Ocean Drive. Okej. Okay. Słuchajcie, potem będzie oddział zamknięty. Znacie? Potem będzie Foo Fighter, Big Me.
2: Bardzo dobrze.
5: Potem będzie w końcu
2: Nawet
5: Nie Płacz FK, co każdy zna. Mieć czy być. No i potem będzie Prędko, prędzej. Okej. Okay. Bliżej Okruchy Złota. Może ktoś zna. Nigdy więcej nie tańcz ze mną. Pani Ania Dąbrowska. No, ale no widzisz, właśnie ja nie jestem w tej korporacji.

0: I w ogóle cała playlista do scrollowania z lewej strony kokpitu.
1: Proszę się przedstawić jeszcze.
0: Tomek.
2: Tomek, wiesz co, ja zastanawiałam się, jak długo ćwiczyłeś, żeby tak ci świetnie poszło.
3: Nie, no, wiesz, że Tomek, tego jest, się Tomek jest niesamowity. Tomek miał już wymyślone, co powie.
2: Ale Piotrek woli zaprosić.
3: No bo mamy jeden akurat z Tomkiem, się tutaj dzielimy. I uważam, Tomku, naprawdę świetnie sobie poradziłeś.
2: Bardzo, bardzo.
3: I no...
0: Ja jestem, sprzedam taką...
3: Brawa! Jeszcze brawa, brawa do Tomka, ale Tomek jeszcze chce coś powiedzieć.
2: Jeszcze.
3: O, klaski.
0: Proszę. Wyobraźcie sobie, że jestem rozgadany, bo byłem w... Wyobraźcie sobie, że jestem rozgadany, bo zadawałem pytanie Ryszardowi Kaliszowi dzisiaj w trakcie programu na żywo u pani Doroty Wysockiej o 20.15 w zupełnie nowym programie, gdzie poszedłem sobie postatystować jako widz. Czasem tak lubię sobie przyjść czasem na program i okazało się, że były pytania. W związku z czym dosłownie jestem rozgadany, bo podniosłem rękę na śmiałka i zadawałem pytanie do pani.
2: Czyli miałby rozgrzewkę.
0: A potem wracając z programu do domu, bo musiałem rozchodzić, zobaczyłem, że właśnie jest Noc Muzeum w Polskim Radiu, które dosyć od metra wierzb, no, jest po drodze do mnie.
2: No to pięknie.
3: Tak, po sąsiedzku z telewizją.
2: No. Ja mam zawsze duże oczy, jak ludzie, którzy przychodzą po raz pierwszy do radia, mówią i robią to świetnie, świetnie mówią po polsku, dają sobie radę ze stresem i z tym czerwonym światłem, który jest takim punktem, który na początku bardzo mocno stresuje. Powiedz, Piotrek, jak było u ciebie?
3: Wiesz co?
2: Urodziłem się w radiu.
3: Nie, to był stracik. Ale myślę sobie, że tutaj jest trochę inna sytuacja. Nie, bo co innego jest, jak ty prowadzisz program i czujesz obciążenie gdzieś tam tego wszystkiego, jak to ma wszystko wyglądać i pójść. A kiedy jesteś gościem, no to w zasadzie możesz sobie odpowiadać i cieszyć się z tego, że możesz z kimś rozmawiać.
2: No to prawda.
3: To są takie dwie różnice, które ja widzę. Co nie zmienia faktu, że świetnie sobie poradziłeś.
2: Bardzo.
3: Bardzo wam dziękujemy, bardzo nam było miło i zdaje się, że już kolejna grupa czeka, tak? No dobrze, no to teraz słuchamy. To poczekaj, zapowiadasz teraz jeszcze piosenkę, chodź tutaj, bo tutaj jest, proszę teraz wypowiedzieć to.
0: No. Fajnie. To dodam, że w ogóle super, że aż 100 tysięcy osób słucha Polskiego Radia. Jest to naprawdę, czuję ulgę, że to się kręci. Świetnie. Następna piosenka to będzie piosenka oddziału zamkniętego.
1: Nie. Tu.
0: A to teraz nie leciało? A to co teraz leci?
1: To będzie
2: teraz
1: lecieć.
2: Ty lecisz.
0: A, teraz ja. Ocean Drive, Duke Dumont.
3: No to gramy.
0: W Polskim Radiu Kierowców.
2: Brawo!

0: 12 minut do 24. To jest Polskie Radio Kierowców, Noc Muzeów. Dzisiaj audycja specjalna właśnie z tej okazji.
1: I dwóch Piotrków, po mojej lewej Piotrek i po mojej prawej Piotrek. Tego Piotrka po prawej znam,
0: dobry,
1: a tego
0: Piotrze.
1: Piotrka nie znam. Przedstawi się.
2: Cześć, witam.
1: Jesteś Piotrem, skąd?
2: Jestem akurat z Krakowa.
1: O, pięknie, naprawdę przyjechałeś na Noc Muzeów,
2: tak,
1: do Warszawy.
2: Tak, dokładnie tak, przyjechałem specjalnie do Warszawy.
0: Ale podobno w Krakowie wczoraj była Noc Muzeów.
2: Nie, nie, też dzisiaj.
0: Też dzisiaj? Bo słyszałem, że niektóre rzeczy w Krakowie wczoraj były otwarte właśnie w nocy i no.
1: Kraków cały czas jest otwarty w nocy, tylko Warszawa się zamyka w nocy, wiesz?
0: Tak.
1: Prawda?
2: Dokładnie tak.
1: A co widziałeś dzisiaj, gdzie byłeś już?
2: Dzisiaj byłem w Belwederze, w Trójce, no i teraz jestem tutaj u was.
1: A słuchasz nas na co dzień?
2: Tak, oczywiście. Jestem kierowcą, także tylko z wami jeżdżę.
1: A piszesz do nas czasem? Zobacz, jak ta aplikacja wygląda z naszej strony.
2: No, akurat nie piszę.
1: A czasem wysyłasz głosówki?
2: Nieraz, tak.
1: No to wspaniale, to wspaniale. To się cieszymy. A powiedz, jakie trasy najczęściej pokonujesz?
2: Oj, dużo jeżdżę. Średnio robię w ciągu roku 50-60 tysięcy kilometrów.
1: To za nas wszystkich.
2: Dokładnie tak.
1: Które kierunki?
2: Cała Polska tak naprawdę.
1: Poza Polskę też wyjeżdżasz?
2: Tak, jak najbardziej, cała Europa też.
1: O, pięknie. A gdzie jest najfajniej?
2: W Polsce.
1: Yeah!
0: A która część Kraków, Małopolska, czy na przykład masz zupełnie inne preferencje, jeśli chodzi o lokalizację?
2: To znaczy, no, urodziłem się i mieszkam w Krakowie i kocham Kraków.
0: Tak, myślałem, że to jest lokalny patriota. Piotr, no właśnie, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, to możecie do nas wpaść, porozmawiać z nami. Nasza audycja jeszcze trochę potrwa, więc czasu trochę nam pozostało. No właśnie.
1: Teraz już ci będzie łatwiej do nas napisać albo wysłać głosową wiadomość, wiesz?
2: Będę to robił codziennie.
1: Zapraszamy bardzo. Akurat nasz duet Piotrek i Dagmara, jesteśmy z wami od poniedziałku do czwartku, zawsze od 10 do 13, chyba że Piotrek na przykład, no nie wiem.
0: Chyba że jestem Robertem, czyli
1: chyba,
0: jestem
1: od
0: ostatnio,
1: tak.
0: Przez ostatnie dwa tygodnie byłem Robertem, bo tak. Robert był na urlopie.
1: Tak, tak, ale my ten duet bardzo lubimy i mówimy do was, bo też lubimy do was mówić. Zwykle jesteśmy tutaj sami i mamy samorealizację, czyli sami sobie tutaj przygotowujemy techniczne rzeczy i rozmawiamy z naszymi gośćmi, a dzisiaj jest z nami Kasperek, który jest realizatorem.
0: Tak, Kasperek realizuje i próbuje tak to wszystko rozegrać, żeby każdy nasz gość był słyszany na antenie. Zresztą trójka dzieci poprzednio, które miały naprawdę...
1: Dużo do powiedzenia.
0: Świat był obok nich, a oni byli w roli głównej. Więc tak to dzisiaj bywa, a Kasper tak to wszystko rozgrywa, żeby pojawiało się to wszystko na antenie. Mhm. Bardzo dziękujemy, Piotrze.
2: Dziękuję.
0: Za rozmowę. Pozdrawiamy Kraków, oczywiście z Warszawy. Wszystkich bardzo serdecznie. No i już kolejna grupa czeka. Także teraz sobie słuchamy Foo Fighters.

0: Czyli czekaj, Dagmara, za półtorej minuty zamieniamy się w dynię.
1: Tak, o 12.
0: Tak.
1: Mhm. No to, a jaką dynią chcesz być? Hokkaido? Czy jaką? Czy tam jaką nazwę? Hokkaido.
0: Dynią piżmową.
1: Piżmową chcesz
0: tak,
1: być, dobrze.
0: Dynią piżmową.
1: A ja nie wiem jaką, bo nawet nie wiem jak ona się nazywa, więc nie, może no, jeśli chodzi o dynię,
0: to... z balu. Dobrze, tak. Za minutę będzie 24. Tak, spadł ci bucik, pantofelek kryształowy.
1: Kozaczek.
0: Za chwilę będzie północ. Moi drodzy, my mamy, ja mam akurat kawę, tak Marta, co ty masz do picia?
1: Wodę mam.
0: I banan, który służy tutaj...
1: To jest moja broń.
0: Do różnych rzeczy. Ale mamy także kolejną grupę z nami, która za moment będzie prezentować prognozę pogody, więc mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy poinformowani a propos tego, co nas czeka.
1: Czyli najpierw zaczynamy od nocy i zaczyna Adam.
0: Jest.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami w centrum i na północy. W południowo-wschodniej połowie kraju opady deszczu. Okresami o umiarkowanym natężeniu i tu suma opadów wyniesie od 10 do 15 mm, a w rejonie Karpat do 30 mm. Na krańcach wschodnich początkowo możliwe burze, podczas których suma opadów może wynieść od 15 do 25 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm. Miejscami na zachodzie i północy nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza, na północnym zachodzie około 9 w centrum do 12 na południowym wschodzie. Chłodniej w kotlinach sudeckich do 2 stopni. Wiatr słaby, na południu miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na zachodzie kraju z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach wiatr porywisty, a w Sudetach w porywach do 55 km na godzinę. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 60 km na godzinę.
1: No i idealnie, mamy wiadomości o tym, co się będzie działo w nocy, a co się będzie działo w ciągu dnia, w niedzielę. O tym więcej Aneta.
4: W dzień na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze całkowite z przejaśnieniami na wschodzie. We wschodniej połowie kraju opady deszczu. Okresami o umiarkowanym natężeniu, gdzie suma opadów wyniesie około 10 mm, a w Karpatach do 15 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu, którego napada około 10 cm. Po południu na krańcach wschodnich możliwe burze, w których napada do 10 mm deszczu. W zachodniej Polsce możliwe miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna w pasie od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury i Podlasie oraz na Wybrzeszu od 10 stopni Celsjusza do 14 stopni Celsjusza. Na znacznym obszarze kraju cieplej od 15 do 18 stopni Celsjusza, a najcieplej na krańcach wschodnich do 20-23 stopni Celsjusza. Najchłodniej miejscami na południu Śląska i Małopolski, około 8 stopni Celsjusza.

susza. Wiatr słaby i umiarkowany z północy. Miejscami porywisty, jedynie na zachodzie słaby zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

0: Czytali pogodę?
1: Brawa.
0: Brawa dla was. To była Aneta i Adam. Wielkie dzięki. Zostańcie jeszcze przy mikrofonach. A my na ten moment mówimy, że jest już są 3 minuty po godzinie 12, czyli mamy niedzielę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Moi drodzy, jak wrażenia po tej prezentacji pogody?
3: Bardzo pozytywne.
0: Nie było stresu?
3: Był stres,
1: teraz
3: aczkolwiek...
1: Teraz jest kamień serca.
3: Aczkolwiek czytanie na głos pomaga i jednak, tak jak rada, żeby komuś opowiadać, bardzo pomogło.
0: Adam?
4: To było wspaniałe, czułem się jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie to było słychać. Jeśli nie było...
5: Jakbyś powiedział o tym, że właśnie się zaczęła druga wojna.
0: Zobaczcie, słuchajcie, jak się zupełnie inaczej odbiera głos na przykład. Jestem bardzo ciekawa, jakbyś ty sam siebie ocenił, kiedy byś u siebie usłyszał. Bo to też bywa z tym bardzo, bardzo różnie. A może zrobiłbym to bardziej wesoło, a może zrobiłbym to tak. Dla mnie wiadomości były idealne i tak powinna wyglądać pogoda.
1: No dobrze, to teraz można powiedzieć, że piosenka, bardzo nam miło, piosenka, która opisuje taką dzisiejszą naszą rzeczywistość, czyli mamy Eldorado.

0: No i mamy kolejną grupę, taką mieszaną, ale zważywszy na porę, 12 minut po północy, to teraz dzieciaki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ochoczo.
2: No, to nieźle. A gdzie, a czemu nie śpicie jeszcze o tej porze, co?
1: Bo jest impreza.
2: No właśnie, że jest impreza. Przecież mamy dzisiaj Noc Muzeów i Polskie Radio też w nim uczestniczy. Po kolei, jak macie na imię?
1: Ignacy.
3: Piotrek.
2: Koleżanka obok.
4: Zosia.
1: Mhm. Julka.
5: Ola.
2: No dobrze. I ile macie lat?
5: 10.
1: 8.
3: 9.
4: Niedługo skończę 9.
2: Mhm. A ty?

0: 7.
1: No proszę, jaka 7. Ekipa z nas. Czyli jeszcze prawa jazdy nie macie?
2: No dobrze, moi drodzy, ale nie. Powiedzcie.
1: Ale rowerami jeździcie?
3: Tak. Mhm.
1: I co my mamy teraz? Maj jaki?
3: Rowerowy Maj.
1: Czyli kogo pozdrawiamy?
3: Rowerzystów. Garzy, rolkarzy.
4: Deskorolkarzy. Mhm.
1: Piłkarzy też, nie?
4: Tak, może być. Chociaż... chyba nie radio dla piłkarzy.
1: Nie, radio dla kierowców. Bardzo dobrze. Dziękuję, że mnie poprawiłaś. No ale tak ogólnie wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jak wam się podoba w Polskim Radiu?
5: Dobrze. Dobrze. Bardzo fajnie.
2: No dobrze, ale powiedzcie, gdzie na tych rowerach jeździcie? To są długie trasy, czy raczej krótkie? Trudno się było nauczyć. No, proszę.
6: Ja raz po Szwecji i... Nie po Szwecji, tylko po jakimś kraju jechali i jeździli. Mieliśmy różne takie, że pojechałam ze moimi kolegami i koleżankami na takie jakby... trochę biwak, a trochę nie biwak i jeździliśmy tak po prostu po tym całym kraju tak rowerami i też raz mieliśmy taki wypad z moim tatą od razu po szkole chyba, czy tak odstawiliśmy plecaki i pojechaliśmy od razu, wzięliśmy coś do jedzenia i pojechaliśmy na Górkę Szczęśliwicką i pojechaliśmy nad torami.
2: Górka Szczęśliwicka to takie miejsce w Warszawie, kto wie, ten wie, teraz już wszyscy wiedzą. Jeśli chodzi o kwestie związane nauka jazdy na rowerze. Kto was uczył i jak długo wam to zajęło? Kto chciałby pierwszy udzielić odpowiedzi? Proszę, koleżanka.
5: Mnie uczył tata i zajęło mi to tydzień.
1: No pięknie, szybko, nie?
2: Bardzo szybko.
1: Ja nie wiem, ja się dłużej uczyłam.
2: A były jakieś wywrotki, czy nie?
5: No jasne.
1: Jak zawsze, wiadomo, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz.
2: Ignacy, jak to było z tobą, z tą nauką, jeśli chodzi o rower? No, nie wie co powiedzieć. No. Mm-hmm. Tak jak było, trzeba odpowiadać. No jak było.
1: Czy ale dalej jeździsz na rowerze, tak? No, czyli było okej chyba, co? Mm-hmm. Nie, były jakieś wywrotki, czy nie?
5: No tak.
1: No jedna może, nie? ale dzisiaj daje radę, jest świetnym rowerzystą. A ty?
7: No mnie mama uczyła i tak zajęło mi to mniej więcej. No tak półtora tygodnia, dwa.
2: Szybko poszło.
5: Mnie to zajęło niedużo czasu.
1: Niedużo, no to świetnie.
6: Mnie mało czasu zajęło. Uczyłam się jeździć na korytarzu u nas na tym, na piętrze. Jest taki długi korytarz i ja po prostu tak kilka dni, taki powiedzmy pięć.
1: Czyli taki trening był, tak?
6: Tak,
1: zanim już
6: umiałam jeździć.
1: Świetnie. A ten kraj, w którym byliście, to nie był przypadkiem, nie była Holandia?
6: Nie, jeszcze nigdy nie byłam w Holandii.
1: Aha.
2: Ale w Szwecji już tak. W Szwecji tak.
6: Biega.
2: No dobrze, no to mam nadzieję, że kiedyś przesiądziecie się też do czterech kółek z dwóch i też równie szybko nauczycie się jeździć.
1: I będziecie naszymi też słuchaczami i słuchaczkami.
2: I tylko, że my już wtedy będziemy bardzo starzy.
1: Nie, myślę, że nie. Będziemy tak. Bardzo młodzi, bo to w drugim kierunku idziecie. Jak jedziesz na rowerze, to w drugim kierunku
2: zapomniałem. Bardzo wam dziękujemy za wywiad. Bardzo nam było miło. 16 minut po północy.

0: Nasi słuchacze to mają niezłe zdrowie. Do godziny 13 jesteśmy z wami do pierwszej.
1: Ale się towarzystwo rozgadało. Szacunek. Brawo, brawo, brawo. Foo Fighters, zacna płyta. Tak. Co tutaj jeszcze mamy? This is kawa. No tak, this is kawa. Kawa jeszcze, o. This is kawa. Czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta o naszej zagadce? Bo my tak się rozgadaliśmy tutaj.
0: Tak, z naszymi słuchaczami poświęciliśmy im czas, bo wpadają do nas rzadko raczej słuchacze, więc no, musicie nam to wybaczyć. Ale zagadka była. No pewnie, że była. Jeśli jesteście jeszcze po drugiej stronie, to kombinujcie, bo mamy 3 podpowiedzi i jeszcze 4 podamy, co?
1: Tak, powstało z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej jazdy. To jest pierwsza podpowiedź. Druga?
0: Pomysł narodził się w kraju słynącym z lotnictwa i surowych zim.
1: Trzecia. Inspirowano się rozwiązaniami stosowanymi w kokpitach samolotów.
0: I czwarta. To rozwiązanie miało pomagać kierowcy przede wszystkim nocą. I wszyscy kierowcy, którzy jadą dzisiaj nocą, odpowiadają prawidłowo na pytanie. Prosimy bardzo o naszej aplikacji głosową albo tekstową.
1: I ja chciałbym jeszcze podpowiedzieć, że mamy noc muzeów i to, o co dzisiaj pytamy, przeszło niejako do roli eksponatu, ponieważ w dzisiejszych czasach za bardzo już nie występuje, a rozwiązanie, o które dzisiaj pytamy, jest związane z pewną marką samochodów, znaną dobrze w Szwecji, co zresztą sugeruje podpowiedź numer 2, czyli pomysł narodzi się w kraju słynącym z lotnictwa i surowych zim, zwłaszcza tych surowych zim.
0: No, my już wiemy, co to jest, a was zachęcamy do tego, żeby troszeczkę popracować jeszcze głową, jeśli jesteście w trasie. Bo jeśli śpicie, to mam wrażenie, że jesteście z nami, ale tak jakby głębszym śnie.
1: Odpowiadajcie, korzystając z naszej aplikacji, można się nagrywać, można też do nas napisać. A teraz już mamy pięknie 25 minut po północy.

0: No i mamy kolejną grupę w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie. W naszym programie przedstawcie się.
1: Dobry wieczór, jestem Alex.
2: Jeremy.
3: Panowie, porozmawiajmy przede wszystkim o tym, co to dzisiaj za noc. Jest fajnie, miło, przyjemnie, gdzie już byliście, co już widzieliście, jakie programy odwiedziliście w Polskim Radiu?
4: No jest ogólnie Noc Muzeów. Mm-hmm.
3: To się zgadza. Mm-hmm. Który program już widziałeś? W którym programie byłeś?
4: Prawie wszystkich chyba.
3: No dobra, to teraz podchwytliwe pytanie. Które najlepsze?
4: Nie wiem.
3: Ja ci powiem, tutaj masz, o, tylko musisz do góry nogami krzyczeć. Polskie Radio.
4: Naprawdę nie wiem.
3: Kierowców. Polskie Radio Kierowców.
0: Dagmara, to było przekupstwo.
3: Nie, chciałem zareagować. To była sugestia taka.
0: No dobrze. Na czym jeździsz?
3: Rowerem.
4: Tak? No.
3: Zgadza się? Dobrze. A od jak długiego czasu jeździsz rowerem?
4: No, lubię bardzo rowerem jeździć.
3: A to już parę lat, tak?
4: No.
3: Trudno było się nauczyć?

0: aż tak bardzo.
1: No i właśnie tej odpowiedzi się spodziewaliśmy.
2: Średnia, jeśli chodzi o naszych gości, którzy przychodzą opowiadać, jak długo jeździli albo uczyli się jeździć na rowerze, to około tygodnia, żeby się nauczyć. Po minie wnoszę, że dezaprobata, czyli kurde, nauczyłeś się w jeden dzień, tak?
0: Nie pamiętam.
2: A nie pamiętasz? Czyli nawet nie pamiętasz, to po prostu naturalnie wyszło. No i kolega jeździ. Jeśli chodzi o naszego drugiego gościa, witamy serdecznie. Noc muzeów. Tutaj są jakieś pasje motoryzacyjne, czy raczej jednoślady?
3: Jak najbardziej. Jestem ogromnym fanem motoryzacji.
1: Powiedz mi, o to jakiej strony lubisz bardziej podłubać w silniku, czy może bardziej motorsport?
3: Bardziej motorsport, bym powiedział.
1: A co, Formuła 1, czy...
3: Bardziej bym powiedział rajdy, MotoGP, wyścigi serii GT3 oraz GTE też są bardzo fajne.
1: A prawko masz?
3: Jestem w trakcie robienia, niestety zajmuje mi to już pewien czas i powinienem byłbym zdecydowanie szybciej zrobić.
2: Jakie są przeszkody w takim razie, jeśli chodzi o zrobienie prawa
1: jazdy? No jak to jakie? No beznadziejne są te testy, przecież wiadomo, tak?
3: Przede wszystkim to czekanie w urzędzie na numer PKK.
1: O, no faktycznie.
2: Ale teraz coś podobno zmienili, jeśli chodzi o administrację i zapisywanie się na egzaminy, więc może będzie szybciej i łatwiej. Więc trzymamy kciuki,
1: poczekaj, żeby
2: wszystko się
1: motorsport,
2: udało.
1: To jedziesz sobie w kierunku prawa jazdy, ale motorsport lubisz, to komu kibicujesz? Na przykład w F1?
3: W F1 kibicuję Maxowi Verstappenowi i uważam, że jest bardzo silnym zawodnikiem.
1: A powiedz w takim razie, kogo nie lubisz z tej listy zawodników? Bo tam paru jest takich, którzy sobie nagrabili u kibiców. Hamilton?
3: Nie, Hamiltonowi też kibicuję.
1: Zaraz ci się pewnie przypomni. A tak to jest, że czasem wchodzi taka biała plama. No dobrze, a z polskich zawodników masz kogoś ulubionego? Rajdowca jakiegoś?
3: No przede wszystkim Roberta Kubicę.
1: Trzymasz za niego kciuki cały czas?
3: Jak najbardziej.
1: On jest świetny chyba, prawda?
3: Bardzo dobry. No zarówno startował w rajdach Formuły 1, jak i rajdach WRC. To jest to osiągnięcie.
1: No i ostatnio też zdaje się długodystansowe wyścigi i też całkiem nieźle sobie poradził.
3: Tak, o ile się nie mylę, wygrał zawody?
1: Tak, tak.
3: W swoim Ferrari.
1: No dobrze, a gdybyś miał właśnie wybrać pojazd, który już będziesz, nie masz żadnych ograniczeń, po prostu możesz kupić cokolwiek, co przyjdzie ci tylko do głowy. Masz to prawo jazdy, bo już je zdałeś, to jaki byś samochód wybrał?
3: Najbardziej bym chciał Mercedes Sauber C9. Jest to samochód wyścigów typu Endurance z lat 90. z grupy C i silnik V8 ma naprawdę wspaniałe brzmienie.
1: No i właśnie o to chodzi. No tak. V8, to z tym brzmieniem dzisiaj zostaniemy, tak myślę.
2: Po raz kolejny okazało się, że bez gwiazdy nie ma jazdy.

0: 17 minut pozostało do godziny pierwszej.
1: A u nas nasze jeszcze spotkanie cały czas
0: trwa. Wyjątkowe spotkanie z okazji Nocy Muzeów.
1: I myśleliśmy sobie... Polskie Radio bierze udział w takiej imprezie. To jest fantastyczne.
0: W takiej formule, że można przyjść do radia, zwiedzić studia, powiedzieć co nieco, porozmawiać. Więc bardzo serdecznie zapraszamy. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to ja powiedziałem o tym, że trochę zapomnieliśmy o niej, ale pojawiły się wszystkie podpowiedzi, które wymyśliliśmy, i pytanie, czy mamy dobrą odpowiedź, Dagmara.
1: Myślę, że tak, ale najpierw przypomnijmy te podpowiedzi. Powstało z myślą o ograniczeniu zmęczenia podczas długiej jazdy, a ten pomysł narodził się w kraju słynącym z lotnictwa i surowych zim.
0: Inspirowano się rozwiązaniami stosowanymi w kokpitach samolotów. To rozwiązanie miało pomagać kierowcy przede wszystkim nocą. Mamy tutaj tachometr, mamy katapultę i mamy jeszcze na przykład taką odpowiedź.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. Oczywiście chodzi o rozwiązanie Night Panel, które występowało w samochodach marki Saab. Pozdrowienia dla całej ekipy prowadzącej dzisiejszy program i dzięki za super wizytę w trakcie Nocy Muzeów. Spokojnej nocy.
1: Bardzo dziękujemy. To znaczy, że słuchacz był u nas.
0: Pobrał aplikację.
1: Pobrał aplikację i odpowiedział na nasze pytania. Ekstra, a jaki czujny, zobacz.
0: Tak. Chyba, że podejrzał mi za plecami jakaś odpowiedź, bo
1: to
0: mogło
1: też
0: i
1: możliwe.
0: Tak być. Brawa w każdym razie.
1: Dla was brawa też, bo widzimy tutaj najmłodszych nawet słuchaczy, którzy już powolutku zasypiają na ramionach swoich rodziców, czyli oparcie mają idealne. Natomiast my cały czas z wami jesteśmy i wszystkie nasze programy do pierwszej w nocy są do waszej dyspozycji podczas Nocy Muzeów.

0: No i mamy 12 minut do pierwszej. Do pierwszej w nocy.
1: No bo my dzisiaj do 13 pracujemy jak każdego dnia, od poniedziałku do czwartku w trasie, a dzisiaj Polskie Radio Kierowców w nocy muzeów po raz pierwszy. Ja mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Marta Hoppe z programu czwartego, czyli z programu...
0: No właśnie, mówiliśmy o tym, że właśnie jakoś tak nie przenikamy na różne anteny, ale...
2: A dzisiaj wszystko wolno.
0: Dzisiaj wszystko wolno. No to oprowadzasz dzisiaj już od której godziny?
2: Od 19, a mało tego, pierwsza wycieczka, którą miałam o 19 ze sobą zabrać, to już od 17 czekała, więc się zlitowałam tak za 15:07 już byłam gotowa i już się przytuliłam na tę wycieczkę.
0: Jaka jest trasa?
2: Poza Kamarkę.
0: Bo my siedzimy,
2: trasa jest
0: program.
2: Wyjątkowa, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Nigdy takiej trasy jeszcze nie było i są takie miejsca, do których ja pracując tu ponad 20 lat trafiłam po raz pierwszy.
1: Co ty mówisz? Co
2: dzięki
1: to
2: temu, że mam takich fajnych ludzi ze sobą na wycieczce, to mogłam zobaczyć. No. Fonoteka słowna, czyli te kilometry taśm, te wielkie półki, gdzie to jest wszystko schowane,
1: pokażesz
2: gdzie,
1: nam,
2: wiesz,
1: gdzie
2: trudno, oczywiście, że wam pokażę, ale tam karty nasze wejściowe nie działają, więc tylko dzisiaj. Jeszcze do pierwszej może zdążysz długie dwie piosenki i lecisz.
1: Bo to niedaleko stąd, jak rozumiem.
2: No w nowym budynku, ale przy łączniku niedaleko.
1: A powiedz w takim razie, jak się tobie podoba z perspektywy osoby, która pracuje tutaj i też oprowadza wycieczki, jak ta noc muzeów wyglądała?
2: No to była przepiękna noc, w zasadzie jeszcze trwa. Takie spotkanie ze słuchaczami to jest coś niesamowitego, bo my was wyobrażamy sobie, pewnie tak jak wy nas, wy słuchacze nas, dziennikarze was, czyli jak wyglądacie po tej drugiej stronie, a teraz mogliśmy was zobaczyć. Nie dość, że jesteście ładni, to jeszcze fajni.
1: No ekstra ładnie i dobrze brzmicie, bo mamy też naszego słuchacza.
0: Tutaj naszego słuchacza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry wieczór.
0: Podobno to było tak, że to jest obowiązkowy punkt wycieczki, czyli radio kierowców w pana przypadku.
3: W moim przypadku tak, muszę krzyknąć wow! Naprawdę ostatnio dużo czasu spędzam w samochodzie i zawsze towarzyszycie mi podczas jazdy, podczas tych wielu kilometrów, także świetna muzyka, świetne audycje, świetne wywiady, świetne spotkania, no i porady dla kierowców.
1: Prowadzący też?
2: Prowadzący świetny też, nie?
3: No oczywiście, że prowadzący świetny też.
2: Odpowiadam tym moim od wycieczek.
1: No dobrze, a słucha nas pan w jakich trasach najczęściej?
3: Oczywiście po Polsce, ale to są długie trasy i faktycznie jestem wam wdzięczny za ten humor, który macie. Lubię wasze konkursy, łamigłówki. Co prawda nie mam, prowadząc nie mogę uczestniczyć w nich, ale faktycznie dużo zabawy mam w związku z tym. U was zawsze właśnie panuje dobra atmosfera, dobry humor i
0: bo
3: goście.
0: Mamy zawsze z Dagmarą zgadywankę.
1: Tak.
0: Zawsze
1: tak. I my nie zgadywankę. Mówimy o polityce.
0: I Dagmara zawsze za dużo podpowiada.
1: O, no tak. No. A jak jestem sama, to w ogóle nie.
0: Wtedy
1: jest dramat, naprawdę. Wtedy, jak byłam w zeszłym tygodniu z Olą, naszą Jasińską, to było tak, że Ola podpowiadała i myślę sobie, co ona tak podpowiada? No przecież zaraz zgadną. I mówię, nie. I wiesz, że byłam Piotrem Firanem wtedy?
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. W końcu poznałaś trochę z innej perspektywy. Wiesz, że trzeba pilnować tego biznesu.
1: Tak, trzeba. Tak.
0: No dobrze, czyli przyjemnie się jeździ. Mnóstwo tematów, jeśli chodzi o motoryzację. I szybciej czas mija w podróży.
3: Tak. I muszę podkreślić, że bardzo dobra muzyka. Naprawdę świetnie dobieracie muzykę do jazdy. Dobrze się przy tym jedzie. Nie zasypia się przy waszej muzyce. Także naprawdę wszystko w punkt.
0: To Zbyszkowi musimy podziękować. Mhm. Tak, że tutaj taki powiedzieć, że jest bardzo dobry odbiór. Bo to nasz kolega Zbyszek z redakcji muzycznej układa całą playlistę.
1: Tak, ale naszym gościem jest...
3: Grzegorz.
1: Grzesiek. No dobrze, czy mogę po imieniu?
3: Tak, oczywiście.
1: Grzesiu, powiedz w takim razie, jakbyś miał wybrać jeden samochód, który tak mógłbyś sobie wybrać...
0: Po prostu wejść i wybrać.
1: Dokładnie, nie myśląc o tym, że nie stać mnie, miejsca. Albo jeszcze muszę poodkładać.
3: Oj, chyba najnowszego Land Rovera.
1: A proszę, a która
2: ja
1: model?
2: Jestem mniej wymagająca, zielony musi być.
0: No tak, coś bo Marta, ja tylko powiem naszym słuchaczom, że Marta Hoppe ma ksywę Żaba, że zawsze chodzi ubrana w coś zielonego. Mm-hmm. Dzisiaj jesteś z okazji Nocy Muzeum.
2: Służbowym outficie.
0: Tak, ale jednak coś jest zielonego. Jest zielona bluza i zielony spodzień też. No dobrze, Grzegorzu, bardzo nam miło, bardzo się cieszymy, że wpadłeś, miło się rozmawiało.
1: I całej Marta. Naszej ekipie, która stoi tuż za Piotrkiem, a nie odzywała się do tej pory, ale teraz powie dzięki, cześć!
4: Dzięki, cześć!
1: Też dziękujemy.
3: Ja również bardzo dziękuję, to super okazja.

0: Zobaczcie, 4 minuty pozostały już tylko do godziny pierwszej w nocy. To wyjątkowy czas na antenie Polskiego Radia Kierowców i w ogóle na antenach wszystkich Polskiego Radia, bo to noc muzeów. My kończymy o pierwszej, ale mamy jeszcze gości. No przyjechali tak. Do nas skąd? Z Warszawy? Wszyscy?
1: Tak. Z Lublina.
0: Z Lublina?
2: O, Lublina.
0: A jesteś z Warszawy, tak?
1: Tak, z Warszawy. Ja z Tarnowskiej Kór.
0: Wow, ale czad! Zobacz, jaka dużą odległość musieli pokonać, żeby się do nas dostać.
2: No i jak wrażenia, dziewczyny?
1: Jest wspaniale.
3: Super.
1: Mi się też bardzo podoba.
3: Świetnie.
0: Powiecie, jak macie na imię?
1: Ja jestem Hanna.
0: Mm-hmm.
1: Ja jestem Ola.
3: Ja jestem Marcela.
0: Bardzo
2: Marcela,
0: nam miło.
2: Zdarzało się pewnie, bo jesteś z Warszawy, że mijałaś ten budynek jadąc
1: Moja
2: samochodem.
1: Mama tu pracuje, więc ja często tu bywam.
2: A, czyli ty już zwiedzałaś radio,
1: tak.
2: Ale dzisiaj jakoś tak o tej porze wydaje się, że to miejsce troszeczkę inaczej wygląda i jest tutaj inna energia, także z racji tego, że jest bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy odkrywają radio.
1: No jest to ciekawe przeżycie, tak oglądać miejsce, do którego tak na co dzień przychodzisz i nikogo tu nie ma, a tak nagle jak ludzie są i jest tak jakoś tak bardziej otwarcie właśnie.
0: Mm-hmm. Bo zwykle to jest kameralnie. A wy, dziewczyny?
1: Ja już kilka razy byłam tutaj w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Mm-hmm.
2: O!
0: Jako gość.
2: Jako tak. Gość.
0: No dobrze, a co tam robiłaś?
1: Byłam też na liście przebojów i prowadziłam audycję.
0: Wow, czyli nasza nowa koleżanka z pracy, tak cię można nazwać?
1: Chyba tak.
0: Pięknie. A powiedz, jak jest z tobą? Bywasz tutaj czasem w Warszawie?
1: No nie, niestety. W sensie w Warszawie ogólnie tak. Ja w Polskim Radiu tutaj jestem pierwszy raz, ale...
0: To są niesamowite emocje.
1: Świetnie
0: co...
1: jest. No.
0: A gdzie byłaś już? W jakich programach? We wszystkich?

0: W obu budynkach?
1: To znaczy... Nie, no jestem pierwszy raz właśnie tylko w tym tekście.
0: Tak, naprawdę to jest twoje pierwsze miejsce?
1: Pierwszy raz, tak.
0: Nieźle.
2: I od razu wywiad.
0: No właśnie, o to chodzi. Przed mikrofonem jak się czujesz?
1: Świetnie. No ja też dubbinguję, także myślę,
3: ja też
1: że
3: właśnie.
1: Tak.
0: A, no to teraz wszystko.
2: Ale
0: jasne.
2: To daje ci też jakieś głosy, nie wiem, potraficie.
1: Tak,
2: na przykład macie jakiś swój ulubiony charakter, który lubicie dubbingować?
1: Ja zazwyczaj dubbinguję jakieś malutkie zwierzaczki.
2: Czyli, no to...
0: A zaprezentujesz?
2: Możesz zaprezentować, czy nie?
1: Zależy na jaką rolę, nie wiem.
0: No nie wiem, żabkę na przykład. Albo królika. Może być.
1: A co powiedzieć? Może tak.
0: No to powiedz, że jesteś.
2: Kończymy już powoli nasze spotkanie.
0: O, na przykład.
1: Kończymy już powoli nasze spotkanie.
0: Pięknie.
2: Tak, bardzo.
0: A ty?
1: No ja tak... No ja głównie dzieci też udaję, także mogę dziecko jakieś... No, w sensie takie
0: proszę.
1: Młodsze.
0: No, no to proszę.
1: To mogę krzyknąć tak. Tak!
0: Dziewczyny dobrze wiedzą, że mikrofon lubi rozmowę i to było super fajne na koniec naszego spotkania. Przyjdziecie do nas jeszcze?
1: Oczywiście.
0: Też, no ale no tutaj w radiu trzeba
2: grupa.
0: Powiedzieć.
2: Też!
0: Fajnie, fajnie, że jesteście z nami. My dobiegamy powolutku do godziny pierwszej w nocy. Czy ktoś jest zmęczony o tej porze?
1: Absolutnie.
0: Absolutnie, absolutnie. A ty, Piotrek?
2: Nie, absolutnie nie. Zresztą dużo energii.
0: No,
2: dużo
0: dosyć.
2: Energii. Kto się tam śmieje ze mną? Proszę się uspokoić.
0: Piotrek już poszedł spać. Właśnie wybiła godzina pierwsza. Za pół minuty właściwie wybija godzina pierwsza. Piotrek idzie spać.
2: Kochani, to był bardzo miły czas i bardzo duży przywilej, że mogliśmy go spędzić razem.
0: Tak,
2: i także wyjątkowy program, bo zazwyczaj nas o tej porze nie ma i cieszymy się, że mogliśmy z wami być. Na pewno są tacy, którzy gdzieś tam jadą albo sobie jeszcze słuchają radia, bo nie mogą zasnąć, dlatego że słyszą tę energię, która z głośnika się wydobywa. Więc to było bardzo miłe i dziękujemy za tę wyjątkową audycję.
0: A państwu kłaniają się tak Mara Kowalska
2: i Piotr Firan. I Kacperek, który zrealizował wszystko.
0: Kacperek, dziękujemy.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.